0: takiego?
1: Co za numer?
0: Co ciekawe?
1: Normalnie!

Trudno mi oderwać się od myśli w mojej głowie. Działaniem twym ulecz mnie w najskrytszych miejscach duszy.

0: imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Gdy jasne słońce już wzeszło, błagajmy Boga z pokorą, by dzisiaj nasze uczynki od zła uchronił swą łaską. Niech On powściągnie nasz język od zgiełku sporów i waśni. Niech nasze oczy osłoni, by nie chłonęły marności. Niech czystość w sercach zamieszka i nas zachowa od złości. Roztropny umiar w pokarmie niech pychę ciała poskromi. Więc zachowajmy niewinność, by sławić Boga z weselem, gdy dzień się zbliży do kresu i wróci noc nieuchronna. Wielbijmy Ojca i Syna i Ducha Dawcę pociechy, niech będzie chwała na wieki Majestatowi Bożemu. Amen.
1: Boże, wspomóż nas, abyśmy przeżyli ten dzień w pokoju i bez grzechu, a wieczorem mogli Cię wielbić z radością i czystym sercem. Roztocz dzisiaj nad nami swoją światłość i kieruj pracą rąk naszych. Wspieraj nas w zachowywaniu Twoich przykazań. Daj, abyśmy przez Ducha Świętego trwali w Tobie. Spraw, abyśmy dzisiaj byli życzliwi dla wszystkich i przez to Ciebie naśladowali. Naucz nas łączyć pośpiech z powolnością, pogodę z gwałtownością, zapał ze spokojem. Wszechmogący Boże, uprzedzaj swoim natchnieniem wszystkie nasze czyny i wspieraj je swoją łaską, aby każde nasze działanie od Ciebie brało początek i w Tobie znajdowało dopełnienie. Panie, przyjdź nam z pomocą, gdy rozpoczynamy ten nowy dzień. Amen.

0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

Czytanie z listu świętego Judy Apostoła. Umiłowani, przypomnijcie sobie słowa, które były zapowiedziane przez apostołów Pana naszego Jezusa Chrystusa. Budując samych siebie na fundamencie waszej najświętszej wiary, w Duchu Świętym się módlcie i w miłości Bożej strzeżcie samych siebie, oczekując miłosierdzia Pana naszego Jezusa Chrystusa, które wiedzie ku życiu wiecznemu. Dla jednych miejcie litość, dla tych, którzy mają wątpliwości, ratujcie ich, wyrywając ognia. Dla drugich zaś miejcie litość z obawą, mając w nienawiści nawet chiton zbrukany przez ciało. Temu zaś, który może was ustrzec od upadku i postawić nienagannymi i rozradowanymi wobec swej chwały jedynemu Bogu, Zbawcy naszemu przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego, chwała, majestat i moc i władza przed wszystkimi wiekami i teraz i na wszystkie wieki wieków.

List świętego Judy jest wezwaniem do trwania w wierze i czystości skierowanym do członków pierwszych wspólnot chrześcijańskich, narażonych na wpływy i ataki ze strony fałszywych nauczycieli. We wczesnym Kościele pojawiało się wielu gorszycieli, odrzucających najwyższy autorytet Pana Jezusa jako głowy i założyciela Kościoła. Autor z troską nawołuje do wierności i pomocy zagrożonym w wierze członkom wspólnoty chrześcijańskiej. Przypomina słowa apostołów zapowiadające pojawienie się fałszywych proroków i konieczność wystrzegania się ich, ponieważ ich działalność grozi rozłamem i zamętem pośród młodego Kościoła. Autor przestrzega przed propagatorami niemoralnego postępowania, namawia do wytrwania w wierze i miłości, do nieustającej modlitwy oraz okazywania współczucia i miłosierdzia błądzącym zamiast odrzucenia i pogardy. List jest swoistym wezwaniem do obrony czystości wiary wobec działalności fałszywych nauczycieli, szerzących zło i nakłaniających do niemoralnego życia w oderwaniu od autorytetu Jezusa Chrystusa. Tylko pozostawanie w stanie łaski, uczestnictwo w Eucharystii, modlitwa i trwanie przy nauce Jezusa oraz fundamentach wiary chrześcijańskiej umocni i uodporni na złe wpływy. Po ponad 2000 lat istnienia Kościoła zagrożenia pozostają te same, a wezwanie świętego Judy wciąż nie traci na swej aktualności. Dzisiaj my jesteśmy powołani do obrony nauki Jezusa i propagowania Jego Królestwa.

0: z Ewangelii świętego Marka. Jezus wraz z uczniami przyszedł znowu do Jerozolimy. Kiedy chodził po świątyni, przystąpili do Niego arcykapłani, uczeni w piśmie i starsi i zapytali Go: jakim prawem to czynisz? I kto Ci dał tę władzę, żebyś to czynił? Jezus im odpowiedział: zadam Wam jedno pytanie. Odpowiedzcie mi na nie, a powiem Wam, jakim prawem to czynię. Czy chrzest Janowy pochodził z nieba, czy też od ludzi? Odpowiedzcie mi. Oni zastanawiali się między sobą. Jeśli powiemy z nieba, to nam zarzuci, dlaczego więc nie uwierzyliście mu? Powiemy od ludzi. Lecz bali się tłumu, ponieważ wszyscy rzeczywiście uważali Jana za proroka. Odpowiedzieli więc Jezusowi: nie wiemy. Jezus im rzekł: zatem i ja wam nie powiem, jakim prawem to czynię.
1: Ewangelia, którą dziś czytamy, pokazuje spotkanie Jezusa z arcykapłanami i uczonymi w Piśmie. Przychodzą do Niego z pytaniem: jakim prawem to czynisz i kto dał Ci tę władzę? Wydaje się, że nie szukają prawdy ani odpowiedzi. Nie spodziewają się jednak, że stają przed samą mądrością Boga. Są tak pewni siebie, swojej wiedzy i swojej pozycji, że nie dostrzegają, iż Jezus zna nie tylko odpowiedź na ich pytanie, ale również ich intencje i całe ich serca. Gubi ich pycha. Chcą uchodzić za mądrzejszych, bardziej kompetentnych, mających kontrolę nad sytuacją. A przecież wobec Boga człowiek nigdy nie jest tym, który wie więcej. I właśnie tutaj Ewangelia dotyka bardzo konkretnie naszego życia. Bo my także często zachowujemy się tak, jakby można było coś przed Bogiem ukryć. Jakby pewne obszary naszego życia były niedostępne dla Jego spojrzenia. Tymczasem Jezus zna całego człowieka. Wie, czym żyjesz na co dzień, jakie nosisz w sobie myśli, emocje, zmagania, lęki i pragnienia. A mimo to często na modlitwie zakładamy pancerz ochronny. Rozmawiamy z Bogiem o rzeczach poprawnych, bezpiecznych, ale omijamy to, co naprawdę dzieje się w naszym sercu. Czasem wydaje nam się, że z Bogiem trzeba rozmawiać tylko o sprawach wielkich i religijnych, a nie o codzienności, o pasjach, zmęczeniu, rozczarowaniach czy nawet rzeczach błahych. Kto nam jednak powiedział, że Bóg nie chce być obecny właśnie w tym wszystkim? Bywa też, że boimy się mówić Mu prawdę o sobie. Boimy się przyznać do gniewu, rozczarowania, słabości, wątpliwości. Łatwiej jest tworzyć pozór poprawnej relacji z Bogiem, niż stanąć przed Nim naprawdę szczerze. Dzisiejsza Ewangelia przypomina nam, że prawdziwa relacja z Bogiem rodzi się tylko w prawdzie. Jesteśmy dzisiaj zaproszeni, aby na modlitwie niczego przed Jezusem nie ukrywać. Powiedzieć Mu o wszystkim, także o tym, co wstydliwe, pogmatwane, bolesne czy pozornie nie na temat. Bóg nie odrzuca człowieka, który przychodzi do Niego w prawdzie. On zna nas lepiej niż my sami, a mimo to nie cofa swojej miłości. Nie wypierajmy się więc swoich prawdziwych uczuć i emocji. On i tak zna prawdę o nas. I właśnie z tą prawdą chce się spotkać. Bo tylko człowiek, który staje przed Bogiem bez masek, może naprawdę doświadczyć Jego bliskości, pokoju i miłości.

0: Reklama.
1: Gość niedzielny. W najnowszym Gościu Niedzielnym o najtrudniejszych chwilach w kolonii karnej, nadziei i walce o przetrwanie polskości na Białorusi mówi Andrzej Poczobut, a także o pobożnych i odważnych mężczyznach, którzy muszą stanąć w obronie swoich dzieci. Gość niedzielny. Co tydzień nowy.
0: Po reklamie.

0: jest Radio Warszawa.
1: Dobre słowo świętego Jana Pawła II.
2: Zakopane 5-7 czerwca 1997 roku, hołd górali podhalańskich i homilia wygłoszona do Ewangelii według świętego Jana. Podczas mszy świętej beatyfikacyjnej siostry Bernardyny Jabłońskiej i siostry Marii Karłowskiej pod Wielką Krokwią.
3: Miłowani bracia i siostry, nie wstydźcie się krzyża. Starajcie się na co dzień podejmować krzyż i odpowiadać na miłość Chrystusa. Brońcie krzyża. Nie pozwólcie, aby imię Boże było obrażane w waszych sercach, w życiu społecznym czy rodzinnym. Dziękujmy Bożej Opatrzności za to, że krzyż powrócił do szkół, urzędów publicznych, szpitali. Niech on tam pozostanie. Niech przypomina o naszej chrześcijańskiej godności, narodowej tożsamości, o tym, kim jesteśmy, dokąd zmierzamy, gdzie są nasze korzenie. Niech przypomina nam o miłości Boga do człowieka, która w krzyżu znalazła swój najgłębszy wyraz.

Pół minuty zostało do godziny 7. Przeniesiemy się wówczas do Katedry Warszawsko-Praskiej. Transmisja mszy świętej jak co poranek w sobotę. Janusz Zalewski. Dziś 30 dzień maja. Zapraszam.

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, Pan z wami. Sobota 8 tygodnia zwykłego. W tej mszy świętej modlimy się w intencji dziękczynno-błagalnej w 11. rocznicę ślubu Ewy i Rafała. Chrzest, którego udzielał Jan, pochodził z nieba i miał moc gładzić grzechy, gdyż przystępujący do Niego wyznawali swoje występki i wchodzili na drogę nawrócenia. Jednak był tylko zapowiedzią sakramentu chrztu, w którym Chrystus nie tylko gładzi nasze grzechy, ale przede wszystkim napełnia nas Duchem Świętym. Podczas Eucharystii możemy sobie na nowo uświadomić obecność Bożą w nas i odnowić w sobie obdarowanie Duchem Świętym. Aby to było możliwe, stańmy najpierw w prawdzie o naszej grzeszności i przepraszajmy miłosiernego Boga. Zmiłuj się nad nami, Panie. Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.

0: Módlmy się.
1: Wszechmogący Boże, spraw, niech pod Twoimi rządami dzieje świata toczą się w pokoju, a Twój Kościół niech bez przeszkód Tobie służy. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków.

W jej rozkwicie, jakby dojrzewającego winogrona, rozradowało się nią me serce. Noga moja wstąpiła na prostą drogę od młodości. Mojej idę śladami. Nakłoniłem tylko trochę ucha, a już ją otrzymałem i znalazłem dla siebie rozległe wykształcenie. Postąpiłem w niej, a temu, który mi daje mądrość, chcę oddać chwałę. Postanowiłem bowiem wprowadzić ją w czyn. Zapłonąłem gorliwością o dobro i nie doznam wstydu. Dusza moja walczyła o nią i z całą starannością usiłowałem zachować prawo. Ręce wyciągnąłem w górę, a błędy przeciwko niej opłakiwałem. Skierowałem ku niej moją duszę i znalazłem ją dzięki oczyszczeniu. Oto Słowo Boże.

Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Jezus wraz z uczniami przyszedł znowu do Jerozolimy. Kiedy chodził po świątyni, przystąpili do niego arcykapłani, uczeni w piśmie i starsi, i zapytali go, jakim prawem to czynisz i kto ci dał tę władzę, żebyś to czynił. Jezus im odpowiedział: zadam wam jedno pytanie, odpowiedzcie mi na nie, a powiem wam, jakim prawem to czynię. Czy chrzest Janowy pochodził z nieba, czy też od ludzi? Odpowiedzcie mi. Oni zastanawiali się między sobą. Jeśli powiemy z nieba, to nam zarzuci, dlaczego więc nie uwierzyliście mu. Powiemy od ludzi, lecz bali się tłumu, ponieważ wszyscy rzeczywiście uważali Jana za proroka. Odpowiedzieli więc Jezusowi: nie wiemy. Jezus im rzekł: zatem i ja wam nie powiem, jakim prawem to czynię. Oto słowo Pańskie. Jako wspólnota obmytych w wodach Chrztu Świętego przedstawmy Bogu nasze wspólne modlitwy.

Módlmy się za chrześcijan różnych wyznań o dar jedności w wierze. Ciebie prosimy. Módlmy się za ludzi, których dzielą konflikty społeczne i polityczne, o wzajemne przebaczenie i powrót do zgody. Ciebie prosimy. Módlmy się za małżeństwa zmagające się z brakiem potomstwa, o dar płodności i radość macierzyństwa. Ciebie prosimy. Prośmy w intencji dziękczynno-błagalnej w 11. rocznicę ślubu Ewy i Rafała. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas zgromadzonych na świętej liturgii, o dar życia w łasce uświęcającej. Ciebie prosimy. Boże nasz Ojcze, wysłuchaj naszych błagań i napełniaj nas Twoim Duchem Pocieszycielem i Obrońcą. Przez Chrystusa Pana naszego.

Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Niech Pan przyjmie ofiarę sług Twoich na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego. Boże, składamy Tobie dary, które od Ciebie pochodzą. Przyjmij je jako wyraz naszego oddania i spraw, aby ofiara, która od Ciebie czerpie swoją wartość, wyjednała nam szczęście wieczne. Przez Chrystusa, Pana naszego. Pan z wami. W górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Za prawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy nieustannie wysławiali Ciebie, Wszechmogący Wieczny Boże, i Tobie za wszystko składali dziękczynienie. Ty z miłości stworzyłeś człowieka, a gdy zasłużył na potępienie, odkupiłeś go w Twoim miłosierdziu przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Przez Niego, Twój majestat, uwielbiają zastępy aniołów, którzy zawsze się radują w Twojej obecności. Prosimy, aby i nasze głosy przyłączyły się do nich, razem z nimi wołając.

Zaprawdę, święty jesteś Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

Oto wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu. Znajemy Twoje Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości. Razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Romualdem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania. I o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym. Z Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowom, ośmielamy się mówić. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Przekażcie sobie znak pokoju.

Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.

Módlmy się. Posileni chlebem dającym zbawienie, prosimy Cię, miłosierny Boże, spraw, aby sakrament, który jest naszym pokarmem na ziemi, zapewnił nam udział w życiu wiecznym przez Chrystusa, Pana naszego. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa.

To była transmisja mszy świętej z katedry warszawsko-praskiej. Tu Radio Warszawa na 106,2 FM. Jest sobota, 30 dzień maja, 28 minut po godzinie 7.

Za 24 minuty będzie godzina 8, Radio Warszawa na 106,2 FM, Janusz Zalewski. Kłaniam się tym wszystkim, którzy tę sobotę z nami zdecydowali się rozpocząć. Bardzo nam miło w związku z tym, że te dobre chwile z Radiem Warszawa również Państwo chcą spędzić. Muzyka oczywiście w Radiu Warszawa w te sobotnie przedpołudnie, także dużo ciekawych audycji. Po 8 sprawdzimy, jaka pogoda czeka dzisiaj mieszkańców stolicy i okolicy, czy warto wychodzić z domu, planować aktywność na świeżym powietrzu, a jeżeli mamy trochę więcej czasu w ten sobotni poranek, możemy trochę zwolnić obroty, nie musimy się śpieszyć, jak to jest na co dzień, oczywiście od poniedziałku do piątku, to zapraszamy na media społecznościowe Radia Warszawa, na nasz kanał YouTube. Tam ciekawe, niezwykle ciekawe filmy dotyczące Milejczyc i kultu związanego z sercem Jezusa Miłosiernego. To niezwykłe miejsce, które wkrótce ma szansę stać się sanktuarium. Warto zacząć dzień od takiej wartościowej, chciałem powiedzieć lektury, ale od takiej wartościowej projekcji i obejrzeć to wszystko, zobaczyć to miejsce, może zachęci to nas do tego, żeby właśnie Milejczyce odwiedzić. Na kanale YouTube Radia Warszawa materiały związane z tym miejscem, byli tam reprezentanci Radia Warszawa w ostatnich dniach i możemy zobaczyć efekty ich spotkań i też to, co zobaczyli na własne oczy. Zwłaszcza, że zbliża się czerwiec, miesiąc poświęcony sercu Pana Jezusa. Może potraktujmy to właśnie jako przygotowanie do tego okresu, a tymczasem na 106,2 FM Golec Orkiestra.

0: Sonic za nami, nieco ponad kwadrans do godziny 8. Dzisiejszy patron to m.in. patron dobrej spowiedzi. Posłuchajmy.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
2: Jak to było z dzisiejszym patronem? Ano prosto. Zginął męczeńsko i to w sumie, jak to w życiu często bywa, zginął z rąk tych, którym wcześniej przyszedł z pomocą. A wszystko wydarzyło się w Choleszowie koło Ołomuńca 17 marca 1620 roku. Święty Jan Sarkander był już tam wtedy od 2 lat proboszczem. Ale nie, to wcale nie znaczyło, że Choleszów był katolicki. Przełom XVI i XVII wieku na Śląsku i Morawach był bowiem czasem sporych religijnych różnic, które wybuch wojny 30-letniej postawił dosłownie na ostrzu miecza. Gdy jednak do Choleszowa zbliżali się żołdacy z zamiarem dokonania pogromu ludności niekatolickiej, to właśnie proboszcz Sarkander wyszedł im naprzeciw z procesją eucharystyczną, przekonując w ten sposób żołnierzy, że miasto jest całkowicie katolickie. Najeźdźcy odeszli, ale za swoją publiczną manifestację siły wiary nasz patron zapłacił wkrótce wysoką cenę. W stosownym bowiem czasie, gdy zwycięstwo na wojnie zaczęli odnosić protestanci, został on aresztowany, wtrącony do lochu i zmuszony przyznać, że sam sprowadził obce wojska na Choleszów, by następnie teatralnie zwyciężyć je procesją. Ponieważ święty Jan Sarkander nie potwierdził tej wersji wypadków, zginął męczeńsko z rąk współbraci w Chrystusie. Jednak, jak przystało na prawdziwego ucznia Chrystusa, przebaczył swoim oprawcom i dlatego nie tylko jest świętym, ale także i świadkiem jedności, która czasem kosztować może życie.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.

0: E3 Run na koniec tej godziny, za 2 minuty będzie 8.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Zbliżają się wakacje. Wielu z nas wybierze się do Egiptu. Pośród palm znajdują się nie tylko minarety, ale i wieże kościołów.
3: Powiemy sobie o tym nie tylko, jak chrześcijaństwo do Egiptu dotarło, ale jak wygląda współcześnie.
2: Zapraszam na Ucho Igielne już w sobotę o 18.30 i w niedzielę o 11.30. Mariola Serafin
3: i Piotr Urbański.
4: W tym tygodniu na 106.2 FM jesteśmy w parafii Przemienienia Pańskiego i tym razem jesteśmy w Sulejówku Miłośnie.
5: Są z nami
6: ksiądz Marcin Brzeszyński, proboszcz parafii Przemienienia Pańskiego w Sulejówku Miłośnie.
7: Ksiądz Samuel Szociński, Bogusław Sadowski,
8: Katarzyna Górniak, Małgorzata Żochowska.
4: Zapraszamy codziennie o 14.20, 20.45 i w niedzielę o godzinie 20.00.
9: Pozdrawiamy!
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
10: Gość niedzielny. W najnowszym Gościu Niedzielnym o najtrudniejszych chwilach w kolonii karnej, nadziei i walce o przetrwanie polskości na Białorusi mówi Andrzej Poczobut, a także o pobożnych i odważnych mężczyznach, którzy muszą stanąć w obronie swoich dzieci. Gość niedzielny. Co tydzień nowy.
11: Szukasz zawodu z przyszłością? Wybierz Medyczną Szkołę Policjalną imienia Hanny Chrzanowskiej w Otwocku. Medyk Otwock to nowoczesne kierunki medyczne, społeczne i usługowe. Praktyczna nauka zawodu i przygotowanie do pracy, której naprawdę potrzebuje rynek. Tu zdobędziesz wiedzę, doświadczenie i nowych przyjaciół na całe życie. Medyk Otwock. Twoja pasja. Twoja przyszłość. Sprawdź ofertę na medyk-otwock.pl.
12: Zarządzanie radiem to regularne bilansowanie finansów i strategiczne zarządzanie. To tylko niektóre z zadań dyrektora redaktora naczelnego Radia Warszawa. Mogą Państwo pomóc nam w tworzeniu wartościowego programu poprzez regularne wsparcie finansowe. Dziękuję z serca wszystkim naszym darczyńcom. Jeśli ktoś chce dołączyć do ich grona, to zapraszam na stronę radiowarszawa.com.pl. Zakładka Wspieraj. Każde wsparcie buduje naszą przyszłość. Z wdzięcznością ksiądz Mariusz Wedziuk.
13: Poczuj zapach prawdziwej natury. W rodzinnej pasiece 4 pory miodu tworzymy miody z pasją i szacunkiem dla pszczół. Szukasz wyjątkowego prezentu? Odkryj nasze zestawy upominkowe. Naturalny miód, który pachnie domowym ciepłem. Postaw na naturę prosto z ula. To, co najlepsze, mamy dla Ciebie przez cały rok. Pasieka 4 pory miodu. Prawdziwy miód, prawdziwa radość. Wejdź na stronę 4porymiodu.pl i kup prawdziwy, naturalny miód prosto z naszej pasieki.
1: O reklamie.
14: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
15: Dobrej pogody życzy sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa z Brazylii do domu i biura. Zamów na hackerscoffee.pl.
0: Sobota rozpoczyna się z temperaturami na poziomie 19 stopni w Warszawie, a 17 w Legionowie, Nowym Dworze Mazowieckim i Pruszkowie, 18 kresek w Otwocku i piasecznie. Temperatura maksymalna dziś w stolicy to 21 stopni. Dużo słońca, zwłaszcza w tej pierwszej części dnia, później sporo chmur, no i po południu może popadać. Wydał także IMIGW ostrzeżenia przed burzami dla zachodniej części Mazowsza. Od 8 do 20 będą one obowiązywać.
14: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
15: Słońca i dobrej kawy życzył sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa do domu i biura. Sprawdź na hackerscoffee.pl.
0: 2 minuty po godzinie 8, Radio Warszawa na 106.2 FM. Rozpoczynamy kolejną godzinę tego sobotniego poranka, przedpołudnia, w zależności o której godzinie kto wstał i co teraz robi. Jak słyszeliśmy w prognozie pogody, jeżeli planujemy aktywność na świeżym powietrzu, lepiej zdążyć przed godziną 16, mniej więcej, potem może popadać, może też zagrzmieć. A zapraszamy teraz na czas z muzyką Clear Up i TTO na początek.

0: 9 minut po godzinie 8, jak co sobotę o poranku zaglądamy. Do tygodnika idziemy, zaprasza Jarosław Wydra.
1: Tygodnik idziemy w Radiu Warszawa.
2: Zaglądamy do najnowszego numeru tygodnika Idziemy wspólnie z redaktorem naczelnym, księdzem Łukaszem Piotrowskim. Szczęść Boże.
3: Szczęść Boże, witam Pana, witam słuchaczy.
2: Jak przyjąć Jezusa? To główny temat na okładce, bo to numer, który nas przygotowuje do uroczystości, która przed nami, Boże Ciało.
3: Przed nami uroczystość Bożego Ciała, uroczystość, w czasie której patrzymy na Chrystusa obecnego w Najświętszym Sakramencie, dlatego temat aktualnego numeru tygodnika Idziemy narzucał się niejako. Jest to ważny temat, dlatego że pobożność eucharystyczna budowana w sposób dojrzały prowadzi nas do dobrej relacji z Panem Bogiem i pozwala nam lepiej przeżywać sakramenty Kościoła. Dlatego też i rozmowa, i tekst numeru, czyli te dwa główne teksty, one pokazują nam te rzeczywistość, w jaki sposób odpowiadają na pytanie, w jaki sposób możemy lepiej spotkać Jezusa w Eucharystii.
2: No właśnie, jak owocnie przeżyć mszę świętą? O tym z księdzem Henrykiem Zielińskim rozmawia Irena Świerdzewska, która już na początek tej rozmowy stawia trudne pytanie. Msza nic mi nie daje. Jak ksiądz odpowie na takie głosy? To jest oczywiście pytanie do księdza Henryka Zielińskiego, ale jak ksiądz słyszy takie pytanie, to co odpowiada?
3: Często słyszę takie pytanie, zwłaszcza od osób, które niestety na mszy świętej bywają rzadko. I wtedy staram się pytać, co jest przyczyną tego nic mi nie daje, co dana osoba rozumie pod tym określeniem, dlatego że jesteśmy różni i mamy różne oczekiwania, nawet wobec tej rzeczywistości, która dzieje się w czasie Eucharystii. Niekiedy ktoś oczekuje, że jego życiowe problemy zostaną rozwiązane jak z dotknięciem czarodziejskiej różdżki. Niekiedy ktoś chciałby uzyskać jakąś odpowiedź na jakiś ważny życiowy problem. Czasami też przychodzimy i nie mamy większych oczekiwań wobec Pana Jezusa i wtedy też może się zrodzić taka

0: postawa nic msza święta mi nie daje, więc zawsze jest to temat i indywidualny, i też taki, który wymaga zastanowienia takiego wspólnego i mojego jako kapłana i też osoby, która ten temat porusza, dlaczego właśnie nic mi nie daje i co to miałoby oznaczać.
1: Piękne słowa zostały zaakcentowane w artykule Moniki Odrobińskiej Codziennie Cud. Nawiązując do tego, o czym rozmawiamy, z codzienną mszą jest jak z relacją. Najpierw zauroczenie i fascynacja, a potem już coraz silniejsza więź pomaga przezwyciężać trudności. No, bardzo mi się podoba ten cytat.
0: Kiedy zaczynamy uczestniczyć regularnie w mszy świętej i staje się ona punktem odniesienia dla naszej wiary, i też dla przeżywania codzienności, to doświadczeniem wielu osób, być może w zdecydowanej większości, jest właśnie takie odczucie żywszej i bliższej więzi z Panem Jezusem, co też przekłada się na jakość życia i też jakość naszej wiary. I też może odnosząc się do tego, co Pan na początku powiedział, do tego pytania, msza święta nic mi nie daje, tak naprawdę wtedy pojawia się ta odpowiedź, po co jest msza święta.
1: We wstępniaku pisze ksiądz o tym, że w obu diecezjach warszawskich w tym roku ma przybyć 17 neoprezbiterów. W diecezji warszawsko-praskiej 6 czerwca święcenia ma przyjąć 9 kandydatów na tle diecezji w całej Polsce. Diecezja warszawsko-praska pod tym względem wypada znakomicie.
0: Tak, to prawda, aczkolwiek też nie chodzi do końca o liczby, bo kapłanów może być wielu i też wielu może być neoprezbiterów, czyli tych nowo wyświęconych księży. Zawsze chodzi o jedno, chodzi o to, żeby ta więź z Chrystusem i chęć przez to służenia ludziom była w każdym z nas, w każdym z księży obecna, czy to jest ten pierwszy dzień po święceniach, czy pierwszy rok, czy 10 lat, czy 50. I tutaj to jest oczywiste, że patrzymy i z nadzieją, i z radością na tych, którzy przyjmą święcenia, czekając na to, że przyjdą do parafii naszej diecezji i pomogą nam przeżywać wiarę, będą służyli nam posługą sakramentalną i nie tylko. I każdy początek to jest jakaś nowa nadzieja i pytanie, jak w tę posługę wejdą nowi księża. Też zachęcam i sam tak siebie też do tego, żeby pamiętać o nich w modlitwie i życzliwie przyjąć w tej rzeczywistości diecezjalnej i parafialnej.
1: Trwa sezon komunijny. Pierwsza komunia i co dalej? To pytanie, które zadaje Magdalena Prokop-Duchnowska w rozmowie z ojcem Pawłem Kusiem, dominikaninem. No właśnie, bo pierwsza komunia święta to czasami, miejmy nadzieję, że rzadziej niż częściej, jest okazja do spotkania rodzinnego, do obdarowywania prezentami, nie wgłębiając się w to, po co tak naprawdę my się spotkaliśmy i dlaczego ta pierwsza komunia ma miejsce i co zrobić, by to był początek duchowej drogi dziecka, by to był początek zaangażowania dziecka w działalności grupy parafialnej, we wspólnoty, no i odpowiedzialność rodziców, bo dzieci się odbijają w naszym lustrze, naśladują, podglądają, wzrastają obok nas, obok rodziców.
0: Najlepsi katecheci, najlepsi, najbardziej oddani księża, siostry zakonne, czyli te osoby, które zazwyczaj przygotowują dzieci do przyjęcia pierwszej komunii świętej w parafiach, przygotowują tylko i aż do zrozumienia liturgii, do poznania jej przebiegu. Można powiedzieć, że są to w jakimś stopniu takie techniczne aspekty tego spotkania z Panem Jezusem. Ale to, co najważniejsze, dzieje się w domu, dzieje się 24 godziny, 7 dni w tygodniu przez cały rok. Jeśli rodzice potraktują na tyle, na ile potrafią, poważnie pierwszą komunię świętą swojego dziecka i sami spróbują wziąć się do roboty, że tak powiem kolokwialnie, to wtedy też dzieci zobaczą, że to jest coś ważnego. Że to nie jest tylko spotkanie rodzinne, towarzyskie, bo takich spotkań w życiu dzieci jest dużo. Wszyscy lubimy dostawać jakieś prezenty i czuć się wyjątkowo i dobrze, żeby dziecko zrozumiało, że ta wyjątkowość wypływa ze spotkania z Jezusem, a prezent jest takim dopełnieniem, ta cała oprawa pierwszej komunii świętej jest dopełnieniem tej pięknej, duchowej uroczystości.
1: Papież Leon XIV opublikował encyklikę Magnifica Humanitas, czyli w tłumaczeniu na język polski Wspaniałe Człowieczeństwo. Na temat tej encykliki też będziemy mogli przeczytać tekst ojca Dariusza Kowalczyka.
0: Zachęcam do przeczytania analizy czy recenzji, bo to jest tekst utrzymany w takim tonie, pierwszego tego typu dokumentu wydanego przez papieża Leona XIV. Encyklika ukazała się w 135. bodajże rocznicę encykliki Rerum Novarum Leona XIII. Tamta sprzed 100 lat rozpoczynała cykl encyklik papieskich dotyczących życia społecznego, roli Kościoła w świecie, też w rozwoju tego świata. I tutaj głos papieża Leona jest głosem bezpośrednio odnoszącym się do problemu, do kwestii sztucznej inteligencji, która jako technika przekazu informacji, obrabiania informacji wkracza w nasze życie z coraz większym impetem i jest sztuczna inteligencja określana przez komentatorów, przez specjalistów też jako wydarzenie epokowe. Jej wejście w naszą rzeczywistość porównywane jest z tym, co wydarzyło się, kiedy Gutenberg wynalazł druk i rozpoczął rewolucję druku. Teraz mamy rewolucję sztucznej inteligencji. Wydaje się, że jesteśmy u jej progu i stąd też głos papieża, głos, który porządkuje nauczanie Kościoła, też pokazuje w szerokiej panoramie to nauczanie Kościoła związane z życiem społecznym i z rozwojem techniki, jest głosem ważnym i już encyklika spotkała się z wieloma komentarzami. Ten ojca Dariusza Kowalczyka jest jednym z wielu, ale jest głosem ważnym, bo jest to głos teologa, filozofa, kogoś, kto, można powiedzieć, zjadł zęby na tych zagadnieniach.
1: W najnowszym numerze tygodnika Idziemy między innymi Droga do wolności, czy wiara i Kościół pomagają w wyjściu z nałogu, także wspomnienie wybitnej aktorki Stanisławy Celińskiej, która zmarła 12 maja i została pochowana w Alei Zasłużonych na Powązkach Wojskowych, oraz wiele, wiele innych artykułów, z którymi warto się zapoznać. A na temat zawartości najnowszego numeru tygodnika Idziemy rozmawialiśmy z redaktorem naczelnym, księdzem Łukaszem Piotrowskim. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.

Dziś jest sobota, 30 dzień maja, do Dnia Dziecka zostało nam jeszcze trochę czasu, bo to dopiero w poniedziałek, ale warszawski transport publiczny już teraz przygotował dla najmłodszych dużo atrakcji. Między innymi na tory stołeczne wyjeżdża dziś specjalny, bezpłatny tramwaj linii DD, czyli Dzień Dziecka. Wyjedzie on z pętli Marymont i 4 razy przemierzy trasę przez centrum miasta. Pierwszy kurs rusza 3 minuty po godzinie 10. Co w środku tego tramwaju? Dzieci znajdą tam balony, animacje, kreatywne zabawy. Będą mogły też ozdobić koszulki czy ułożyć klocki. Wagon zamieni się, innymi słowy, w mobilną salę zabaw czy plac zabaw na torach. To nie wszystkie atrakcje. Przez cały weekend po Warszawie będą kursować także zabytkowe tramwaje, w których pojawią się konduktorzy kasujący tradycyjne bilety i przybijający pamiątkowe pieczątki. Będzie można poczuć klimat dawnej komunikacji miejskiej i zobaczyć historyczne wagony. Do 1 czerwca w autobusach, tramwajach i metrze usłyszymy też dziecięce zapowiedzi przystanków. Na profilu warszawskiego transportu publicznego pojawi się konkurs, w którym do wygrania będzie m.in. zwiedzanie siedziby ZTM i możliwość poprowadzenia tramwaju w specjalnym symulatorze. No to sporo tych atrakcji przygotowanych przez stołeczną komunikację dla najmłodszych. Wystarczy, mówiąc wprost, wyjść z domu, wsiąść do tramwaju i ponieść się albo dać się powieść, raczej chciałoby się powiedzieć, żeby tego wszystkiego móc doświadczyć. Zachęcamy do tego, żeby korzystać z tych atrakcji, które są dziś na wyciągnięcie ręki. Neil Horan na 106.2 FM już teraz.

0: Godzina 8.30, czas na audycję Gotuj się na zdrowie.
1: Gotuj się na zdrowie.
2: Katarzyna Widera Podsiadło, dzień dobry. Witam Państwa bardzo serdecznie z moimi koleżankami Agnieszką Jasińską z Kulinarnych Nawigacji i Anną Pawelec z Fundacji Jemy Eko. Witam Was.
3: Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
2: Dzisiaj mam odgórne naciski, ponieważ jak nasi słuchacze doskonale wiedzą, Agnieszka poza ogromnymi zdolnościami kulinarnymi jest również osobą, która uczy w szkole młodzież wspaniałego gotowania, a więc jest bardzo wyczulona na tych, nie tylko na samo jedzenie, ale na tych wszystkich, którzy o nim mówią albo je przygotowują. Więc bardzo Agnieszce zależało, żeby pozdrowić dzisiaj wszystkich pracowników przemysłu spożywczego ze względu na...
3: Dzień pracownika przemysłu spożywczego jest to święto tych, którzy codziennie stoją za tym, co trafia na nasze stoły. To dobry moment właśnie, aby docenić nie tylko smak i jakość jedzenia, bo o tym ciągle mówimy, ale też ludzi i procesy, które stoją za tym, żeby to jedzenie było dobre i wartościowe, dlatego że co z tego, jeżeli mamy świetne produkty, ale źle je przetworzymy, za długo pogotujemy,
4: tak,
3: za długo popieczemy,
4: tak,
3: zniszczymy jakby to, co nam matka natura dała. Więc ten przemysł spożywczy przeszedł tak naprawdę ogromną drogę od takich lokalnych piekarzy, mleczarzy i rzeźników, którzy bardzo dobrze znali swoich klientów z imienia, po obecnie ogromne koncerny, które działają na olbrzymią skalę międzynarodową, a to właśnie ważne jest to, żebyśmy przypomnieli, że każdy etap przygotowania tego jedzenia ma swoją wartość i specyfikę, dlatego że małe zakłady, których ja jestem fanką, Anna też, bo wiemy, że tutaj ciągle promujemy tych naszych lokalnych dostawców, małe zakłady dają świeże, świetne produkty oparte właśnie na lokalnych tradycjach, a duże fabryki niekoniecznie są złe, bo te duże fabryki umożliwiają nam natomiast skalę produkcji taką, która zaspokaja nasze potrzeby milionów ludzi i zapewnia stały dostęp do żywności o przedłużonej trwałości. I to też jest bardzo ważne, żebyśmy powiedzieli, że to nie jest tak, że duży jest zawsze B, bo duży, dzięki dużym koncernom, to jedzenie może dochodzić do dużo większej grupy docelowej ludzi, nie tylko właśnie do takich małych lokalnych.
4: Naprawdę te produkty, które mamy w sklepach z tych koncernów, jak pasaty, jak koncentraty pomidorowe, jak te makarony, to myślę, że warto by było tych ludzi w tych fabrykach naprawdę docenić, bo to jest produkt, którego używamy codziennie i jest mało doceniany.
2: Anna, przepraszam, że ci przerywam. Ja myślę, że my tych, którzy pracują przy tych produktach, naprawdę doceniamy i mamy tego świadomość. Sama jak wymieniłaś te różne rzeczy, nieraz o tym myślałam, że z jednej strony człowiek chciałby wszystko zdrowo, ale się nie da się zrobić. Może by się i dało, tak, ale musiałoby się nie pracować w ogóle. Tyle drzemów. To, co powiedziałaś dokładnie przed chwilą, natomiast nas zraża co innego. Jeżeli na przykład zarządzający tą fabryką jest nieuczciwy i wkłada do tych słoiczków poza tym wartościowym produktem również rzeczy, które po prostu w zbyt dużej ilości nas trochę podtruwają.
3: Ale to absolutnie, to ja uważam, że edukujemy naszych słuchaczy i nasi słuchacze już wiedzą, że należy czytać skład i samo czytanie składu robi już wstępną selekcję, u kogo dany produkt kupujemy. To jest pierwsza rzecz. I też, znaczy, ja się chyba, Kasia, z tobą nie zgodzę, bo mi się wydaje, że bardzo często zapominamy o ludziach, którzy tworzą tą branżę spożywczą, że się skupiamy zanadto na produktach, na jakości tych produktów, a właśnie o tych pracownikach, piekarzach, mleczarzach, osobach w zakładach mięsnych, którzy zajmują się tym podziałem zwierząt, czy zajmują się przetworzeniem warzyw, często zapominamy. Tak mi się wydaje, to jest moje zdanie, bo bierzemy z półki gotowy produkt, w ogóle nie myślimy o procesie, który ten produkt przeszedł, że w ogóle nie bierzemy pod uwagę, okej, już czytamy, jesteśmy świadomi, ale to jest tak, jak się pyta dzieci, tak? Skąd się bierze mleko? No to nie, albo nie, to było co? Przepraszam, spaliłam. Skąd jest mleko? Chyba ze sklepu to było, nie?
2: Chodzi zasadniczo z kartonika.
3: No właśnie. Tak, właśnie. Więc jakby chodzi mi o to, że właśnie o tym, moim zdaniem, o tym się zapomina, że gotowy produkt bierzemy z półki i zamykamy temat, skąd jakby, jak on się w tym słoiczku na przykład zadział. Rozwój technologii spożywczej pozwala nam dzisiaj na takie rzeczy, które 20 lat temu w ogóle się ludziom nie śniło, nie? Jakby może mamy teraz różne fikuśne rzeczy, drukowanie jedzenia w 3D, różnego formy jakby eksperymentowania, zabawy tym jedzeniem. Natomiast ja bym była ciągle za tym, żeby pamiętać o tych ludziach, którzy pakują nam to jedzenie do słoiczków, tak jak Ania powiedziała, koncentratę, pasatę. Tak bardzo wiecie, same lubicie robić różne rzeczy. Jesteście w stanie same się wyposażyć w wszystkie te produkty, gdybyście tylko z tego chciały żyć.
2: No to nawrzucała mi, dobrze?
4: No.
2: Dobrze mi tak, nie?
4: Znaczy tak. Ja myślę, że ona ma dużo racji, ale ja nie z wszystkim się zgadzam. Ja myślę, że ty masz, Kasia, też rację. Że no nie wszystkie koncerny są idealne i nie każdy produkt zasługuje na to, żeby go tutaj, wiecie, postawić na podium. Nawet jeżeli jest to jakiś koncern. No nie, ja się nie zgodzę. Ale na pewno jest bardzo dużo takich, bez których nie wyobrażam sobie swojego gotowania. Bo to jest właściwie dzisiaj niemożliwe. I też się z tobą nie zgodzę, bo my możemy jeść zdrowo pracując. To się nie wyklucza. Bo ja staram się i robię to zdrowo. I szukam zdrowych produktów, ale są koncerny, które produkują mi ten produkt. I właśnie w nim jest makaron, ryż, passata, czasami z bazylią to passata. No nie wyobrażam sobie, żeby mi tego teraz w sklepie zabrakło. I ktoś to musi, jakiś technolog musi to wymyśleć, jakiś jeszcze inny zapakować, ktoś inny dowieźć, tam jest logistyka. No uważam, że fajnie, jeżeli mówimy o tym.
3: Natomiast absolutnie się zgadzam z Kasią, że jeżeli będzie kasiowy słoiczek z passatą i przecierem pomidorowym, który robi, i sklepowy, to absolutnie poproszę 5 kasiowych, jeżeli mam taki wybór, żeby była jasność.
2: Bo to jest chyba taki w ogóle najmilszy prezent, kiedy dostaje się od kogoś słoiczek, tak? I wiemy, że ktoś to zrobił z sercem, że włożył w to dużo pracy, no i właśnie nam go podarował. To gdyby tak ktoś z Państwa nas słuchających nie wiedział, co zrobić ze słoiczkiem, to tylko podpowiadam. Damy, my będziemy wdzięczne. No dobrze, czy wobec powyższego dzisiejsze danie, które przygotujecie w kuchni za chwilę wspólnie, będzie właśnie słoiczkowo-puszkowe?
3: No to się okaże.
4: To się okaże, ale na pewno to będzie pewna technologia.
2: Za kilka minut Ania i Agnieszka znów z Państwem się spotkają.
1: Gotuj się na zdrowie!

0: Gotuj się na zdrowie.
1: Ania i Agnieszka wróciły do studia z redakcyjnej kuchni. Coś przyniosły, ale przykryte, więc nie wiem, co przygotowały. Natomiast jakiś delikatny zapach da się wyczuć. Czego? Nie wiem. Mam nadzieję, że same opowiedzą. W każdym razie wiem, że był proces technologiczny. Ania czytała przepis, a Agnieszka pracowała.
2: Ale zanim tutaj opowiemy Państwu, jeszcze chwilę Was przetrzymamy w niepewności, no to taka dyskusja nam się wydała na temat żywności funkcjonalnej, no bo skoro o tym przemyśle spożywczym rozmawiamy, no to warto też Państwa poedukować, czym ta żywność funkcjonalna jest. To jest taka żywność, która nie tylko odżywia, ale także korzystnie wpływa na nasze zdrowie, zmniejszając ryzyko różnych chorób lub jakby wspomagając konkretne funkcje organizmu naszego, czyli na przykład odporność, trawienie, może poprawiać pamięć albo właśnie zmniejszać poziom złego cholesterolu we krwi. Może to być jogurt z dodatkowymi, dodanymi, na przykład zdrowymi, w cudzysłowie oczywiście zdrowymi, no bo są one zdrowe, ale dodatkowymi bakteriami, a dokładnie probiotykami. I chodzi o to, żeby ten jogurt wspierał naszą florę jelitową, poprawiał trawienie i odporność. I tak naprawdę sam w sobie jogurt sam już jest zdrowy. Ma zdrowe bakterie kwasu mlekowego i czy dodanie do niego większej dawki zdrowych probiotyków jest dobre czy nie? Tutaj jakby wpływa właśnie na jego funkcjonalność, ale pytanie, czy ta ingerencja jest potrzebna. I ja na przykład, Ania też pracuje z seniorami, więc ja na przykład uważam, że w wypadku na przykład takiego jogurtu dużo takich bakterii, które są mega istotne, bo jelita są naszym drugim mózgiem, to jest w ogóle jakby, wiem, że tak jest, to już nie są teorie, to już nie są jak gdybania, tylko naprawdę tak jest. Te bakterie zdrowe są bardzo istotne w naszej florze jelit, dlatego że one wspomagają pracę naszego mózgu. I przy takim jogurcie akurat jestem absolutnie za. Kolejnym, drodzy Państwo, takim przykładem żywności funkcjonalnej jest na przykład mleko z dodatkiem wapnia i witaminy D. I teraz pytanie, czy to mleko naprawdę potrzebuje dodatkową ilość wapnia i witaminy D w tym mleku, bo może niekoniecznie to jest dobry pomysł, może warto skonsultować, zbadać sobie witaminę D i ją suplementować zewnętrznie, nie pijąc hektolitrów mleka właśnie z dodatkiem cukru. Tutaj warto się temu przyjrzeć, czy ten wapń naprawdę jest nam potrzebny. Faktycznie, i tutaj znowu, są osoby starsze, osteoporoza jest chorobą postępującą, ale w mleku? Zupełnie moim zdaniem niepotrzebne. Dużo lepiej jest zażywanie osobno wapnia i osobno witaminy D, spożywanie dużej ilości serów białych bądź jogurtów, niekoniecznie na przykład w mleku. I jeszcze taki mam jeden przykład, bo też często się ostatnio spotyka. Margaryna z fitosterolami. Ja w ogóle nie akceptuję margaryny w kuchni, ale to jest moje zdanie, dlatego że po pierwsze staram się tych tłuszczów utwardzonych jak najmniej używać. Po drugie nie zawsze wiem w jakiej temperaturze, w jakiej postaci, z jakich tłuszczy się ta margaryna składają, a mało tego, te fitosterole mają obniżyć nam właśnie poziom tego złego cholesterolu, tak zwanego tego LDL-a. Tylko pytanie, może chodźmy
3: nie
2: na...
3: Nie zrobią tego.
2: No dokładnie,
3: i mówmy o tym głośno, tak? Nie wolno tak robić. Ja się z tym nie zgadzam, bo potem ludzie ufają temu, co jest napisane na opakowaniu. Ja już nie mówię, czy czytają, może i czytają już skład częściej niż kiedyś. Ale ufają temu bezgranicznie. I teraz tak jak Polacy używają jedną chyba jesteśmy narodem, który najwięcej zużywa suplementów, tak? I za chwilę będziemy suplementować się jogurtem, mlekiem, margaryną, marchewką i tak dalej. Nie wolno tego robić chociażby dlatego, że możemy sobie po prostu zaszkodzić. Albo zostać zwyczajnie nabici w butelkę. Bo po co?
2: No więc tutaj wisienka na torcie teraz ja. Zróbmy coś, co jest nieprzetworzone, domowe, naturalne. Anna czytała przepis.
3: Co jest żywnością funkcjonalną w domu, bo my możemy tak na przykład nazwać zwykły koktajl z bananem.
2: Wystarczy, że dodamy siemię lniane, zdrowe takie rzeczy, otręby, które spowodują, że on będzie super sycący i możemy go nazwać funkcjonalnym, bo sami go zrobiliśmy i wiemy, co jest w środku. Ale dzisiaj, drodzy Państwo, zrobimy domowy serek twarogowy.
1: Czyli to jest w tej miseczce, którą przyniosłaś ze sobą. sobą.
2: Tak, dochodzimy tutaj do setna. Nareszcie. Drodzy Państwo, potrzebujemy litr mleka pełnotłustego. Najlepiej by było takiego nie UHT, czyli nie pasteryzowanego, czyli takiego naprawdę świeżego od krowy. Mamy już coraz więcej takich krowomatów, gdzie możemy mleko od krowy znaleźć, więc potrzebujemy litr takiego mleka. Wlewamy to mleko do garnka i podgrzewamy go do 40 stopni. To jest bardzo ważne. Warto włożyć palec, jak nie macie Państwo termometru, jak czujemy ciepełko, to jak wanienką, jak w wanience dla małego niemowlaka, jak czujemy, że jest ciepło, to znaczy, że mamy więcej niż 36 stopni. Dodajemy do tego mleka 2 albo 3 łyżki soku z cytryny, albo octu jabłkowego również zamiennie można dodać. Mleko po dodaniu w takiej temperaturze zacznie nam się ważyć, czyli zobaczymy takie skrzepy i jeżeli odstawimy je na 15 minut, to ono jeszcze bardziej nam zgęstnieje. Tak się tradycyjnie dzieje z białkiem i właśnie kwasem. Po 15 minutach wykładamy durszlak albo sitko gazą apteczną, przelewamy to ścięte mleko na tą gazę. Możemy dodać już soli od razu na tym etapie. Robimy taki tobołek i zostawiamy na blacie do odciśnięcia na godzinę 2. Następnie przekładamy do lodówki i mamy, drodzy Państwo, po 2 dniach domowy, funkcjonalny serek twarogowy bez żadnych sztucznych dodatków. Najlepiej podawać go ze szczypiorkiem bądź czoskiem.
1: Bardzo Agnieszce dziękujemy. Polecam ten serek. Agnieszka Jasińska, Kulinarne Nawigacje i Anna Pawelec, Fundacja Jemy Eko. No i ja, Katarzyna Widera, Podsiadło. Żegnamy się. Do usłyszenia za tydzień o tej samej porze.
0: Gotuj się na zdrowie.
4: Audycja została przygotowana przez Radio M Katowice w ramach współpracy Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich.

0: Takie spokojne to pożegnanie tej godziny na 106.2 FM. Dwie minuty zostało do dziewiątej, a za nami Family of the Year i piosenka Hero.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Po drodze ze Świętym Krzysztofem to audycja motoryzacyjna, która pojawia się w Radiu Warszawa 106,2 FM. W audycji problematyka motoryzacji, a więc i nowości rynkowe, i to, co pod maskami brzęczy i piszczy, także bezpieczeństwo ruchu drogowego i kultura na jezdniach. Zapraszam w soboty, godzina 13.10. Grzegorz Kraczewski. Do usłyszenia.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
3: Są miejsca, które zostają w sercu na zawsze. Pozwól sobie na chwilę oddechu i wyrusz w podróż, która ma znaczenie. Z biurem podróży Benedykt Travel odwiedzisz wyjątkowe miejsca pielgrzymkowe. Rzym, Sycylię, Medjugorje, Turcję, a nawet Meksyk. Oferujemy także kursy językowe w Anglii i Hiszpanii, które łączą naukę z niezapomnianą przygodą. Zapewniamy komfortową podróż, opiekę duchową i dopracowaną organizację. A może masz własny pomysł na wyjazd? Z przyjemnością go dla Ciebie przygotujemy. Zadzwoń 577 570 889 lub odwiedź www.benedykt.travel.pl. Biuro Podróży Benedykt Travel. Podróż, która zostaje w sercu.
1: Po reklamie.
4: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
3: Dobrej pogody życzy sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa z Brazylii do domu i biura. Zamów na hackerscoffee.pl.
0: W tym momencie 19 stopni na termometrach, sporo chmur na warszawskim niebie, no ale słońce jeszcze do południa będzie z nimi rywalizować. Później ma ich się pojawić jeszcze więcej, a po południu może popadać w Warszawie, może też zagrzmieć na zachodnich obszarach Mazowsza. Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami od 8 do 20 będą one obowiązywać, tak zdecydował Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
4: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
3: Słońca i dobrej kawy życzył sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa do domu i biura. Sprawdź na hackerscoffee.pl.
0: Przynajmniej odpoczniemy dziś od upału, bo maksymalnie 21 stopni. Tu Radio Warszawa na 106.2 FM, minuta po dziewiątej. Janusz Zalewski, kłaniam się, dzień dobry. Za niecały kwadrans na 106.2 FM, salon dziennikarski, program, na który zapraszają portal w Polityce, Telewizja w Polsce 24 i oczywiście Radio Warszawa. A do tego czasu posłuchamy m.in. Dawida Kwiatkowskiego.

Dawid Kwiatkowski, Pali się niebo. Niemal dokładnie rok temu pojawił się ten singiel, 21 maja 2025, to jest dokładna data. Cały czas aktualny, mimo że rok minął i przyjemnie się tego słucham. Za 7 minut na 106.2 FM publicystyka, godzina publicystyki na antenie Radia Warszawa, jak co sobotę o poranku. Posłuchamy jeszcze sobie muzyki w międzyczasie, między innymi zaśpiewa nam Lenka.

0: Salon Dziennikarski, jak w każdą sobotę, witam Państwa bardzo serdecznie. To jest audycja, którą przygotowujemy wspólnie z Radiem Warszawa 106.2 na Mazowszu oraz z portalem wpolityce.pl. Dziękujemy za współpracę. Dziękuję gościom, którzy przyjęli zaproszenie. Aleksandra Rybińska jest z nami, Tygodnik Sieci. Marek Grabowski, Fundacja Mamy i Taty.
1: Dzień dobry.
0: Wojciech Biedroń,
2: dzień dobry.
0: Portal wpolityce.pl, Tygodnik Sieci. A na łączach Piotr Semka z Tygodnika Do Rzeczy. Dzień dobry, Piotrze.
3: Dzień dobry.
0: Witajcie serdecznie. Słuchajcie, to był tydzień tak bogaty w wydarzenia,
2: że ledwie co na nogach stoimy.
0: 10 rzeczy, o których powinniśmy powiedzieć, a muszę z tego wybrać 3 lub 4. No ale myślę, że nie możemy nie zacząć od zapowiedzi prezydenta Karola Nawrockiego, który zadeklarował, zapowiedział, że wystąpi o odebranie orderu Orła Białego, najwyższego polskiego odznaczenia, który został nadany, ów order, prezydentowi Zełenskiemu w 2023 roku przez prezydenta Andrzeja Dudę. Czyli Zełenski ma stracić order Orła Białego. To jest reakcja na nadanie imienia bohaterów UPA, Ukraińskiej Powstańczej Armii, ważnej jednostce ukraińskiej armii. Posłuchajmy wypowiedzi prezydenta.
4: Czytałem też komentarz polskiej ambasady w Kijowie, że oczywiście polscy dyplomaci uznają, drodzy państwo, że Ukraina może swoją politykę pamięci, swoją politykę historyczną kształtować. Jest w tym odrobina prawdy, choć myślę, że polscy dyplomaci tak nie powinni reagować na to, co zrobił prezydent Zełenski, ale Polska także ma prawo kształtować swoją politykę pamięci i politykę historyczną, dlatego bardzo poważnie odniosłem się do apelu narodu polskiego i pana posła Płaczka, który wysłał do mnie taki apel. I 8 czerwca odbędzie się posiedzenie kapituły Orderu Orła Białego i ja zaproponowałem, aby jednym z punktów było odebranie prezydentowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego. Oczywiście to nie jest decyzja prezydenta, ostateczna decyzja jest prezydenta, ale mówiąc państwu o pewnych mechanizmach, musi odbyć się kapituła. Taka kapituła odbędzie się 8 czerwca. Jestem oburzony.
0: To jest bardzo mocny ruch w sensie symbolicznym. Może od Piotra Semki rozpoczniemy. Piotrze, czy to jest ruch uzasadniony? Odebranie odznaczenia tej rangi głowie państwa sąsiedniego, głowie sąsiedniego państwa, które, no, które też walczy o swoje przetrwanie w tym momencie.
3: No to byłby pierwszy taki wypadek. Owszem, były dwa precedensy. Jeden to odebranie Wincentemu Witosowi, ale to było po jego procesie, w procesie brzeskim, więc wszyscy jak gdyby uważali to za haniebne działanie ekipy, no, Piłsudskiego, co tu dużo mówić. Przypominają też niektórzy, że nigdy nie odebrano Orła Białego przyznanego Mussoliniemu na przykład. Ale rzeczywiście tutaj skala braku zrozumienia po obu stronach jest tak duża, że rozumiem prezydenta Andrzeja Dudę, że no, chce jakoś to...
0: Karola Nawrockiego, Piotrze, przepraszam, to jest prezydent Karol Nawrocki. Też mam czasem...
3: Andrzej Duda wręczył ten order, tak, oczywiście, pomyłka. Natomiast no, będą tego konsekwencje. Znaczy, z tego co... Znaczy, dramat polega na tym, że nie tylko po stronie ukraińskiej nikt nie rozumie sprawy, bo jak to wskazały agencje badające, 98% opinii w internecie jak gdyby rozumie i popiera decyzję Zełenskiego, ale to, co bardziej mnie przeraziło, to że część publicystów ukraińskich, znających Polski, mieszkających bardzo często to w Polsce, też jak gdyby stawia tą sprawę, o co chodzi, trzeba zrozumieć Ukraińców. Zełenski nie chciał tego zrobić przeciwko Polakom. To nie chodzi o czczenie UPA mordującej Polaków, tylko tej walczącej przeciwko NKWD po wojnie, która była rzeczywiście, tak jak nasi żołnierze, tropiona w lasach i często walczyli do końca w bunkrach, nie poddając się. To wszystko prawda, ale jednak tego, skala tego niezrozumienia po stronie ukraińskiej wrażliwości polskiej, no muszę, pana prezydenta przeraziła. A wracając do korzeni tego, No to jest po prostu ślad tego, że Zełenski musi liczyć się z oddziałami frontowymi, które przyjmują zupełnie fanatycznie, gdyby tą ideologię, no nie tylko...
0: Tak, Piotrze, jeszcze może do tego wrócimy, przepraszam, ale jeszcze tutaj, przepraszam, jeszcze wrócimy do tego wątku, ale waszym zdaniem decyzja prezydenta uzasadniona, Wojtku.
2: Znaczy to jest oczywiście decyzja symboliczna, tak jak Piotr mówił, znaczy to nie jest...
0: Ale to wszyscy czują, że tu się wydarzyło coś jednak trudnego do wyobrażenia nawet.
2: Przede wszystkim bardzo ważnego, no to od tego zacznijmy. To jest bardzo ważna wypowiedź. Odebranie Orderu Orła Białego oczywiście pełen symbolizm, natomiast no w pewnym... Pamiętam nasz wywiad z Emilią Wierzbicki w listopadzie. Myśmy zapytali prezydenta Karola Nawrockiego o tak zwane urealnienie tych kontaktów relacji polsko-ukraińskich. I on wtedy powiedział, tak, trzeba to urealnić. Urealnić, czyli wrócić do traktowania się jak równorzędny partner. Jeżeli Ukraina... Jeżeli doborowa jednostka ukraińskiej armii otrzymuje imię bohaterów UPA...
0: To jest, Wojtku, ponoć ta jednostka, to jest jakieś centrum operacji specjalnych, tak, które no, pomagali stworzyć czy rozwinąć polscy specjaliści. Między to jest taki paradoks.
2: Szkoda, że nie ma Michała Dworczyka z nami, bo pewnie by o tym powiedział więcej. No więc to jest UPA, która wbijała na widły dwuletnie polskie dzieci i wrzucała do ognia. No to koniec dyskusji. Jeżeli pan prezydent mówi, że taki jest pomysł, oczywiście kapituła musi tutaj podjąć decyzję, no to koniec i kropka. Uważam, że bardzo słuszna, nareszcie wróćmy do traktowania się na równi. Wojna trwa 4 lata i pan prezydent Nawrocki powiedział dosyć.
0: Ale są też takie głosy, słuchajcie, są takie głosy również w Polsce, osób, które szanujemy, które mówią, no nie rozpędzajmy się za bardzo, to jest kraj, który ma nóż na gardle.
2: Ile razy mamy dostać od tego kraju w twarz?
1: Znaczy pytanie tutaj, myślę, które należy zadać. Wczoraj jakoś to zadał to pytanie pan profesor Żurawski, Welgrajewski, czyli my mamy też różne postacie historyczne, także, prawda, generałów innych, którzy na przykład
0: wskazał,
1: byliby tak boleśni dla Litwy i my ich nie czcimy, bo chcemy mieć dobre relacje z Litwą. I tu jest
2: bardzo
1: właśnie to pytanie.
2: Argument.
0: Ale mamy 1000 lat
1: czy
0: historii,
1: Ukraina,
0: cały panteon.
1: Czy
0: wspaniały.
1: Ukraina chce mieć z nami dobre relacje? Myślę, że to pytanie rzeczywiście należałoby zadać i można odnieść wrażenie od dłuższego czasu, że nie. Że jesteśmy traktowani troszeczkę utylitarystycznie, tak, użytkowo, czyli krótko mówiąc, powinność spełniliśmy, daliśmy, co mogliśmy
2: dać,
1: tak? No, ale oczywiście już większość, co mogliśmy przekazać, sprzętu przekazaliśmy. I w związku z tym Ukraina się już dawno skierowała na Berlin, bo tu trzeba też, to jest kolejny wymiar tej sprawy, kto na tym korzysta. Myślę, że korzystają na tych złych relacjach naszych z Ukrainą, przede wszystkim Niemcy. I tu jest pytanie, no, czy Ukraina chce z nami mieć dobre relacje? I z tego by wynikało, że nie. Znaczy, ja rozumiem, bo ja też czytałam różne argumenty ukraińskich publicystów, że no, prezydent Zełenski chce pozostać u władzy i kiedyś te wybory się odbędą, prawda, i musi się starać o te głosy tych z zachodniej Ukrainy, tak, gdzie są przywiązani, tak, do tej spuścizny UPA. No, ale przepraszam bardzo, no to jakby, no nie może
0: znaczy,
1: być...
0: To, co UPA zrobiła...
1: koronnym argumentem.
0: Zrobiła Polakom, ale to, co ukraiński ruch narodowy, nacjonalistyczny zrobił też Żydom, trzeba powiedzieć... skala mordów, okrucieństwo, że tak powiem, pewna taka no, aktywność...
2: No, pogrom lwowski, no przecież
0: no, tak,
2: Niemcy
0: no,
2: nie ruszyli nawet palcem.
0: Pasja, której się oddawali temu, no to rzeczywiście znaczy, to cała
1: my
0: tradycja upolska jest do wyrzucenia.
1: My musimy zrozumieć Ukraińców.
2: Nie musimy. No,
1: ale to powinno tak. być ruch wobec
0: to jest ruch, który w swojej ideologii miał założenia w istocie nazistowskie, w sensie, że wszystko zrobisz dla narodu, nie ma moralności.
2: Mój dziadek służył w Kopie i opowiadał o tak zwanej, nazywanej przez Ukraińców pacyfikacji Ukrainy, o wsiach pełnych broni, granatów, o całych okręgach, które były całkowicie antypolskie. Antypolskie, mając ogromną autonomię, mając naprawdę święty spokój, był to element walczący zawsze przeciwko żywiołowi polskiemu.
5: To jest jeszcze jedna kwestia, dlatego że o której trochę zapominamy, bo to jest mamy maj i to jest trzecie wydarzenie absolutnie antypolskie, bo na początku maja był marsz SS Galicien w Lwowie.
0: Tak jest. Pogrzeb Melnyka.
5: Pogrzeb Melnyka i w Kijowie hajlujący nie kilka osób, tylko całe oddziały krzyczące Sieg Heil. Tak. I powiem tak, rozumiem absolutnie pana prezydenta, bo ja już jak patrzyłem na te wydarzenia na wschodzie w tak krótkim okresie czasu, to to już nawet nie było plunięcie. To była jawna gloryfikacja nazizmu. I jakby pan prezydent milczał w przypadku Lwowa. Szkoda, że mer Lwowa, który teraz taki jest bardzo odważny w wypowiedziach, dopuścił w ogóle do tego całego spędu nazistowskiego. Melnyka to już tam zostawiłbym w spokoju na razie, ale po prostu te hajlujące oddziały to było dla mnie coś absolutnie odrażającego. I bardzo dobrze, że pan prezydent jasno postawił sprawę. Myślę, że to poparcie opinii publicznej jest bardzo jasne. Mnie trochę dziwi, że polski rząd nie reagował wcześniej na te wszystkie wydarzenia, przecież o których wspomniałem.
2: To oświadczenie ambasady jest,
5: jest
2: coś strasznego.
5: Tak, no, jest fatalne.
2: Przerażające.
5: Także, zresztą IPN też dosyć gładko podchodził do tych wydarzeń, powiedzmy sobie szczerze, pod aktualną władzą. Także myślę, że jest to uzasadniony krok. Ciekawe, czy finalnie dojdzie do tego odebrania, bo to jeszcze nie jest powiedziane. Może być to jakiś pewien element dyplomacji, tak, to... i ostrego postawienia...
2: Czy do tego dojdzie, to nie jest aż tak istotne.
5: Tutaj, ale to jest dobrze, że to wybrzmiało.
0: Słuchajcie, to jest niesamowita sprawa, bo Radosław Sikorski, szef MSZ, zdołał do tej sprawy wpleść tragedię smoleńską. Przepraszam.
2: To jest niebywałe.
0: Posłuchajmy.
6: Był już taki prezydent, który uzurpował sobie prawo do podejmowania decyzji, które nie leżały w jego kompetencjach. Prezydent jako pasażer samolotu rządowego nie decyduje o tym, jak pilotować tym samolotem. Ale był już prezydent, którego proszono, mimo że nie miał takich kompetencji, o zgodę na wybranie lotniska zapasowego. I on tej decyzji na czas nie podjął. Wszyscy wiemy, jak to się skończyło. I prosiłbym prezydenta Nawrockiego, żeby nie szedł tą drogą.
0: Także mamy ciąg dalszy zaczepek. To było, Marku, mówisz...
2: Nie, to była groźba.
0: Groźba?
2: To była groźba, to nie była żadna zaczepka, nie,
5: nie
2: pierwsza.
5: To jest kolejne,
2: pierwsza zresztą
5: groźba.
1: Ale to leży w kompetencjach prezydenta.
5: Kolejne wydarzenie po wtargnięciu do domu pana prezydenta.
2: A Czarzasty co mówił? To samo. Tak. Tam jest straszenie prezydenta.
5: A poza tym wcześniej Sikorski, przypomnijmy, co mówił przed laty o wyrzynaniu VAT-ach. I to jest ta sama narracja, która wiemy, jak się skończyła i która, jak dla mnie, jest jawną groźbą.
2: Osłabianie
0: sądu. On się tu odnosił do, to przepraszam, to ja się pomyliłem, on się odnosił do traktatu z Wielką Brytanią.
2: Tak, z Wielką Brytanią. Słuchajcie, osłabianie
0: sądu.
2: Swoją
0: drogą, słuchajcie, te traktaty z Wielką Brytanią i z Francją, taką miałem myśl, czy to jest w ogóle sens zawierać? Ja tak
2: no przecież to jest czysto fasadowe. To jest,
0: podpisują,
2: no,
0: błagam, jakby to nie ma sensu.
2: No, panowie,
0: słuchaj,
2: się spotkają na raucie, wypiją szampana.
0: To, co się zdarzyło w 1939, no niby tam technicznie zrealizowali, ale nie przyszli z pomocą i po prostu, no niestety, no raz zrobisz taki numer, to już ci nikt nie uwierzy. No.
2: Podpisując traktaty w latach 30. Wielka Brytania zdawała sobie doskonale sprawę, że to jest niemożliwe. Ale to już to zostawmy, bo to takie zabawy Donalda Tuska, który jeździ po Europie i podpisuje różne traktaty, nie ma to kompletnie żadnego znaczenia. Od razu mówię. Nie ma żadnego znaczenia dla bezpieczeństwa Polski traktat z Francją i Wielką Brytanią. Chyba, że podpisujemy traktat z Francją i mamy ochronę nuklearną.
0: Piotrze, okay. Jak ty oceniasz Radosława Sikorskiego i te jego zaczepki, ten styl, który taki się pojawia, ale też wiele osób mówi, że on się szykuje do wyborów prezydenckich, bo na przykład są na przykład takie, on na przykład staje w obronie chrześcijan w Izraelu, prawda? No. Takie są gesty, które mają jakieś jego słabe punkty.
2: No ale on mówiąc to, co mówił o Lechu Kaczyńskim, on się całkowicie odcinał.
0: To jest haniebna sprawa, oczywiście.
2: Od prawicowej strony.
0: Znaczy, Putin mógł zabić każdego, tylko nie Lecha Kaczyńskiego. To tragedia smoleńska jest wyłączona ze zbrodni
2: Putina.
0: Ale to
2: Sikorski mówił,
0: Putin jest zbrodniarzem.
2: Że Putin zabija detalicznie, nie hurtowo. Przecież to powiedział Sikorski.
0: Piotr Semka.
3: 40 sekund czekania to wystarczy, czy jeszcze mam poczekać?
0: Proszę, Piotrze, czekamy na twoją opinię.
3: To jest smutne, ale niestety wskazujące na pewien moment historyczny. Otóż Sikorski, zaczepiając pamięć, świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego, zakłada, że ma łatwiejszą sytuację, bo zarówno politycy PiS-u, zarówno politycy Korony, jak i Konfederacji Mentzena też lekceważąco wypowiadają się, wręcz w wypadku polityków Korony Brauna są wręcz stwierdzenia, że trzeba zlikwidować pamięć Kaczyńskiego, że to Kaczyński pierwszy wyciągał rękę do Ukraińców. I to jest najbardziej wredne w całej tej wypowiedzi, że Sikorski zaczepiając PiS wie, że część prawicy podzielonej niestety bardzo no jak gdyby powie tak, oczywiście dowalił temu tam jednemu z braci bardzo dobrze.
0: Bo ale Piotrze, nie można mieć pretensji, nie można mieć pretensji do rządów niepodległościowych, patriotycznych, że próbują wyjść z polskiej pułapki geopolitycznej. Nie można mieć o to pretensji. Oczywiście one muszą też realnie patrzeć na to, co się wokół dzieje i też jakby może nawet odważniej niż do tej pory stwierdzać, kiedy to wszystko zachodzi i brnie w ślepą uliczkę. Ale samo szukanie jakiegoś wyjścia z pułapki między Rosją a Niemcami, no nie jest czymś złym.
3: Nie, ja przecież nie tego nie mówię. Mówię po prostu, jak zacznie się nowe zjawisko, to znaczy Sikorskiego, który będzie puszczał do Brauna i Mentzena oko, my tak samo nie cierpieliśmy zawsze Kaczorów. I to jest jak gdyby coś, co w miarę przygotowywania przez Radosława Sikorskiego swojej sukcesji po Tusku może być zjawiskiem, na które chyba wiele osób nie jest przygotowanych, o to mówiłem. A jeszcze jedno, no to pokazuje, że ta skala niechęci do Lecha Kaczyńskiego w obozie Platformy jest ciągle płonie żywym, jasnym płomieniem. To jest coś przerażającego, dostawia włosy na głowie.
0: Marek Grabowski?
5: Ja tak. Rozumiem ludzi, którzy być może mogą nie lubić profesora Lecha Kaczyńskiego, ale czym innym jest niechęć do jego polityki, jego stylu, jego przekonań, a czym innym jest aktualna groźba Sikorskiego wobec prezydenta, bo myślę, że każdy normalny człowiek, który to odsłuchał lub przeczytał, zobaczył, że to jest jawna groźba.
0: To prawda, Lech Kaczyński, proszę Państwa, ale też prawda jest, zasługi Lecha Kaczyńskiego są nie do opisania i patrzymy w różnych obszarach. Polityki historycznej, godności narodowej, myślenia regionalnego, myślenia energetycznego, myślenia w sferze sił zbrojnych.
5: Ja w ogóle tego nie kwestionuję.
0: Pierwsza parada 2006 rok, wcześniej nikt w Polsce nie wyprowadzał wojska. Pierwsza parada, budowa dumy narodowej. Lech Kaczyński ma ogromne zasługi dla przetrwania polskiej państwowości. Ale dobrze, idziemy do przodu. Słuchajcie, jest wiele wyroków, które budzą oburzenie, ale teraz zapadł wyrok, który no, dla mnie jest jakoś wstrząsający. Otóż na 10 miesięcy ograniczenia wolności polegającego na nieodpłatnych pracach na cele społeczne w wymiarze 30 godzin miesięcznie skazał, no nieprawomocnie jeszcze sąd, Roberta Bąkiewicza. To chodzi o to, że Robert Bąkiewicz, proszę Państwa, bronił kościołów w trakcie tej czarnej październikowej nocy. To był 2020 rok chyba, prawda?
1: Tak.
0: Posłuchajmy Robert Bąkiewicz. Roberta Bąkiewicz.
7: Mam do czynienia z ewidentnym skandalem, bo jest odwrócenie rol. Wtedy, kiedy przestępca staje się ofiarą w ramach pewnej wizji wymiaru sprawiedliwości, a ten, który no, bronił, był obrońcą, chciał zachowywać porządek, jest karany, no to poczucie takiej niesprawiedliwości społecznej musi narastać. No, ale to jest świat Tuska, to jest państwo Tuska, w którym dzisiaj karani są ci, którzy stoją po stronie Kościoła. Kościół jest karany. Kościół jest marginalizowany, gdzieś spychany zupełnie na margines. I wydaje się, że to postępowanie powinno być tematem zainteresowania w ogóle Polaków, patriotów i katolików, którzy powinni zobaczyć, że to, co się działo w trakcie całego tego procesu, to jest jeden wielki skandal.
0: No i słuchajcie, jak jesteście wstrząśnięci, no przecież ktoś te kościoły atakował, nikt nie został skazany za te mazanie, za te wyzwiska, za te wrzaski, za te szturmy do świątyń, za przerywanie mszy świętych. Nikt nie został skazany. Skazano tego, który w tym momencie poszedł pod kościół i bronił świątyni.
1: No dobrze,
0: i tam doszło do jakiejś szarpanie.
1: Jesteśmy zdziwieni, że sądy tak działają.
0: Ale musimy zachować to zdziwienie wobec niesprawiedliwości.
1: Oczywiście,
0: musimy.
1: No,
0: możemy to w sobie
1: zachować. Podkreślam, że ta pani aktywistka, którą rzekomo Robert Bąkiewicz popchnął, tak, i ona się przewróciła, tak, i rzekomo straciła przytomność, ona domagała się 2 lat bezwzględnego więzienia.
2: Tak.
1: No to jest już naprawdę absurdalne. Tak, no, na szczęście aż tak daleko sąd nie poszedł, no, ale mimo wszystko no, nie powinien był skazać Roberta Bąkiewicza. No, był napór, ja wiem, bo mój mąż tam też stał przed kościołem na Placu Trzech Krzyży.
0: To był Świętego Krzyża, Kościół, tak, Świętego Krzyża.
1: I tam też mój mąż się organizował z kolegami, bronili tego kościoła.
0: Nie no, w mojej parafii było tak, że mężczyźni rzeczy, chodzili, no, obstawiali, tak, wejścia, tak, czy ktoś dziwny się nie kręci.
1: Takie,
0: no,
1: przepraszam, hordy, tak, zdziczały, szły na te kościoły, tak, histeryczek kompletnych. No przepraszam bardzo, no dla mnie jest to oczywiście niezrozumiałe.
0: Ale nie ma sprawiedliwości w Polsce, nie ma sprawiedliwości.
1: No nie ma, no, ale z tej strony nie jestem znowu zaskoczony.
2: Ja patrzyłem na tę sprawę od strony procesowej. Pani sędzia, znana aktywistka zresztą polityczna, wyrzuciła do kosza kluczowe nagrania z tej akcji. Kluczowe. Tak. Wyrzuciła...
0: Nie interesowało mnie, że
2: 80%
0: nie chciała tego obejrzeć?
2: 80% świadków obrony, no, zostało niedopuszczonych do sprawy. Pominięto kluczowe ustalenia policji. Słuchajcie, to nie był proces. To słuchajcie, ja znam sprawy z lat 50., które bardziej przypominały proces niż to, co ta pani Usia
1: zrobiła. Masz zaangażowaną sędzię, tak, no to masz zaangażowany wyrok.
2: Ona pomijała, znaczy ja uważam, jeżeli wyrok się uprawomocni, mam nadzieję, że nie, bo to pierwszoinstancyjny wyrok, powinien iść do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.
0: No ale tak, Wojtek, ale to jest taki system, który sprawia, że cokolwiek robisz, piszesz artykuły, tak, wydajesz gazetę,
2: coś o tym wiem,
0: prowadzisz telewizję, czy działasz społecznie, bronisz kościołów, tak, spędzasz potem pół życia w, tak, sądach po prostu. Tak. To jest, tak, też rodzaj represji. W sądach spędzasz życie, no. Marku.
5: No tak, no, teraz skazali Bąkiewicza, może za chwilę skażą Biedronia, może za 2 miesiące, tak, Grabowskiego wsadzą pod jakimś tam pretekstem. Wsadzają wszystkich tych, którzy są jakoś niewygodni i którzy po prostu walczą o pewne sprawy.
0: Ale też
5: ideowo
0: budują taki kordon wobec tych, którzy chcieliby się zaangażować. No,
5: znaczy, przede wszystkim, bo to widzę jakby po swojej organizacji, zastraszają ludzi, którzy współpracują, czy współpracują przez lata z nami.
0: Wezwania, prawda?
5: Wezwania, przesłuchania wielogodzinne, gnębienie, jakieś wizyty po domach. No to jest niestety aktualna praktyka tego reżimu i oby on się jak najszybciej skończył.
0: Piotr Semka w tej sprawie. Piotrze, króciutko, bo jeszcze mamy 2 tematy.
3: To, co działo się w jesienią 2020 roku, uważam, że prawica powinna o tym przypominać przez wiele lat, bo to była próbka rozpątania po prostu akcji, w której dochodziło do akcji bezprawia, dochodziło do ataków. Mój najbliższy ode mnie kościół świętego Jakuba był cały wysmarowany błyskawicami. Działo się to w czasie, kiedy w nieodległej cukierni Lubaszka były ciastka z symbolem błyskawicy, który pośrednio wspierał tego typu agresję. Trzeba to przypominać, bo to była próbka tej twarzy skrajnej lewicy w Polsce, która wtedy po raz pierwszy na większą skalę sięgnęła po przemoc i Bąkiewicz wówczas temu się przeciwstawił i teraz jest za to karany.
0: Tak, i proszę Państwa, duży szacunek do tego człowieka za to, że wtedy stanął, do wszystkich, którzy wtedy stanęli i też myślę, że pielęgnujmy w sobie taką gotowość, żeby reagować. Nie, że ja tam stanę, żeby reagować, żeby wychodzić. Ten Marsz Solidarności ostatnio, bardzo ważny moment, tak, myślę, taki z niczego właściwie. Wielka praca Solidarności przewodniczącego Piotra Dudy i tu coś się objawiło.
5: No 14 czerwca będzie marsz w obronie polskiej edukacji. Już od razu
0: o to, Marku, zapraszenie prosimy. Właśnie.
5: Zapraszam 14 czerwca o godzinie 12 spod pomnika Kopernika. Ruszamy przeciwko niszczeniu, to jest niedziela, przeciwko niszczeniu polskiej szkoły przez Barbarę Nowacką.
0: My tam będziemy, proszę Państwa. A teraz Kraków. Prezydent Miszalski odwołany. No, miażdżąca większość. Co ważne, ten próg referendalny został przekroczony. Rada Miasta niestety nie została odwołana. Zobaczmy wyniki. Szybciutko. O włos.
5: Powinna się podać do dymisji.
2: Oczywiście, że tak. Oczywiście, że
5: dymili honor, to by się podali.
0: I proszę Państwa, teraz fragment wypowiedzi pana Miszalskiego. Konferencja tak 48 godzin się ogarniał, w końcu wyszedł do dziennikarzy. To było niesamowite widowisko i mówią, że to krakowski Tusk upadł, ale ja myślę, że krakowski Trzaskowski. Trzaskowski upadł. Bardziej do Trzaskowskiego pasuje. Posłuchajmy.
8: Kumulacja z jednej strony osoby, która jest zdeterminowana do tego, żeby wygrać za wszelką cenę. Z drugiej strony gigantycznych środków finansowych, bo przecież wiemy, że to były miliony złotych. Z trzeciej strony różnych portali, różnych grup facebookowych i różnych aktywistów, plus dużych partii politycznych. Nałożona na jednak parę błędów, które się wydarzyły po drodze, to nie jest kumulacja łatwa do powtórzenia.
0: Aha. No i właśnie, profesor Przemysław Czarnek zaapelował do partii prawicy, żeby wystawiły wspólnego kandydata na prezydenta Krakowa. Na razie odpowiedzi negatywne chyba tam pan...
2: No Małgorzata Wasserna w naszym programie powiedziała takie mądre zdanie. Koledzy z Konfederacji trochę się pospieszyli.
0: Wiecie, ale to jest prognostyk przed wyborami parlamentarnymi. Ja myślę, że jednak jakość tych rządów, to co się dzieje w służbie zdrowia, rosnące bezrobocie w kilkudziesięciu powiatach już dwucyfrowe, proszę państwa. Także zapaść demograficzna, która, Marku, zaczyna docierać do ludzi.
5: 1,06
0: 1,06 dzietności za zeszły rok. Proszę państwa, umieramy. Dociera to do ludzi. Ja widzę po raz pierwszy młode pokolenie, które zaczyna o tych liczbach mówić w internecie.
5: Mediana wieku 44 lata. No to jest dramatyczna sytuacja.
0: Ale Marek, nie, bo to chodzi o to my wiemy, tylko czy ludzie to dostrzegają? Zaczynają chyba.
5: Myślę, że chyba to, że nie słychać śmiechu dzieci, ani ich płaczu, to po prostu
0: potrzebny jest
5: można
0: nowy,
5: wyczuć.
0: Ale także takie sprawy jak Lublin, gdzie pani Ukrainka z urzędu sprowadza, chwali się, że sprowadza studentów z Afryki z rodzinami. A potem wychodzi prezydent miasta i rzeczniczka i mówią, że to nieprawda. To on sobie to wymyśliła, że sprowadza tych studentów? Nie.
1: Znaczy, ja myślę, że tutaj też ludzie zrecenzowali też pewien styl rządzenia, to znaczy pewną arogancję.
0: Ja myślę, że go te 8 gwiazdek zabiło, wiesz? To zdjęcie go zabiło
1: długofalowo. Ale to, że na przykład nie konsultował się z Radą Miasta, że w sposób arogancki, taką właśnie feudalną jednowładzę, która no niestety w Koalicji Obywatelskiej jest bardzo popularna.
0: O, tak.
1: I myślę, że ten styl, to jest jednak coś, co ludzie coraz bardziej dostrzegają i ten styl mierzi, tak? Ludzi. Mają tego dosyć. I wydaje mi się, że to też dotyczy całej koalicji, no bo Donald Tusk, powiedzmy to sobie szczerze, też jest takim feudalnym władcą.
2: Jeszcze
1: nieco.
0: Wojtek, ty jesteś Krakus.
2: No 18 lat mieszkałem z Krakowa, chociaż ja sądeczanin, także pozdrawiam Nowy Sącz i okolice. I czytałem bardzo ciekawą analizę Klubu Jagiellońskiego dotyczącą Miszalskiego. Okazuje się, że to było oprócz kwestii lokalnych za drogi bilet, opłaty i tak dalej, to mamy we wszystkich miastach dużych w Polsce, to ten ekoterroryzm już jako myślenie podstawowe
1: tęczowy.
2: Tam doszło też bezrobocie. Czy Kraków biednieje i to na potęgę? To znaczy oczywiście turystyka dalej jest potęgą, to dalej są wielkie pieniądze, ale jest coraz większe bezrobocie w Krakowie, gdzie sezon turystyczny trwa cały rok.
0: Jest bezrobocie, bo się wycofują firmy, wchodzi sztuczna inteligencja i tutaj będzie rzeźnia.
1: Tak, bo to były te duże firmy, kawy, centra,
0: a to już wszystko AI robi. Twoja ocena jeszcze.
5: Znaczy ja generalnie się zgadzam z tym. Arogancja, obrzydliwe ataki na tych, którzy chcieli przeprowadzić to referendum. Obrzydliwe
0: ale też memy. Moc mobilizacyjna Platformy w takim mieście jak Kraków okazuje się, czy moc
5: demobilizacyjna,
0: sprawca,
5: nie, bo to była moc demobilizacyjna. Ona cały czas
0: mobilizacyjna do demobilizacji, żeby nie poszli. I ona się okazuje słabsza.
5: I być może to był strategiczny w ogóle błąd Miszalskiego, że jednak nie doprowadził do równej walki, w równym
0: chyba
5: ringu
0: nie,
5: referendalnym.
0: To też nie miałby
5: bo być
0: szans.
5: Może by jednak wtedy przeszedł.
1: Znaczy oni uważali, że miasta są ich.
2: Tak.
1: Zawsze tak było. Miasta są liberalne, miasta są nasze. A tu się nagle okazało, że no
0: ale
1: może jednak
0: teraz
1: nie.
0: Piosenka, Piotrze, ale mnie to rozbawił pan Miszalski, który narzeka, że strony facebookowe go atakowały, społecznościowe, no wiesz, ludzie, którzy na tym doszli do władzy. Piotrze.
3: No, można się cieszyć, że arogancki prezydent z Platformy odszedł, tylko pytanie, czy na tej satysfakcji się nie skończy, bo reguły polityki są bardzo brutalne. Przepraszam, że ja występuję tu w roli takiego kogoś, kto trochę gasi ten miły nastrój po odwołaniu faceta, który sobie malował 8 gwiazdek na czole. Ale jeżeli prawica nie wystawia, nie potrafi się dogadać w sprawie wspólnego kandydata, no to cudów nie ma. Walka o władzę stoczy się pomiędzy silnym kandydatem Platformy, a Łukaszem Gibałą, który jest liderem liberalno-centrowej opozycji wobec układu władzy, ale który no wiele ideowo się nie różni, przepraszam, od Platformy.
9: No tak, ale każde rozszczelnienie układu Platformy, tego monopolisty, to jest korzystna rzecz.
3: Bardzo często się mówi tak, diabli wzięli Platformę w Krakowie, Kraków się zmieni. Nie. Jeżeli Rada Miasta została, a zostanie szefem albo Gibała, albo kandydat Platformy, a Platforma wystawi kogoś strawnego typu Ireneusz Raś, który kojarzy się bardziej z taką konserwatywną, no to wtedy ten układ na radykalną zmianę nie ma co. Więc cieszę się, że odszedł arogancki Miszalski, ale wolałbym, aby prawica z sobą dogadała się co do jednego kandydata, a po propozycji, która padła Przemysława Czarnka, pierwsza reakcja pana Bosaka była arogancka.
9: Negatywna. Słuchajcie, mamy pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, pan sędzia Kapiński, Zbigniew Kapiński, został nominowany, powołany przez prezydenta Karola Nawrockiego. No, towarzyszyła temu rzeczywiście niebywała burza medialno-polityczna. Ale najpierw fragment wypowiedzi pana sędziego Kapińskiego, który orzekał w procesie lustracyjnym w 2000 roku i wówczas orzekł, że Lech Wałęsa nie skłamał w swoim oświadczeniu. Tak tłumaczy dziś, dlaczego wówczas podjął taką decyzję.
10: W 2000 roku, kiedy orzekaliśmy w składzie trzyosobowym, wydaliśmy takie orzeczenie, które wynikało z materiału dowodowego wówczas dostępnego. To była rzetelna analiza materiału dowodowego, a orzeczenie respektowało wszelkie zasady procesu karnego. Bo według zasad postępowania karnego toczyło się postępowanie lustracyjne. W tych realiach dowodowych, jakie były, sąd lustracyjny nie mógł wydać innego orzeczenia. To, że po 16 latach okazało się, że zasadnicze dowody w postaci teczki personalnej, teczki pracy były przez te lata ukrywane i znalazły się w tak zwanej szafie Kiszczaka, no można powiedzieć, rzuciło zupełnie nowe światło na to. Ale tymi dowodami nie dysponował sąd.
9: No duża burza, słuchajcie, bo profesor Cęckiewicz, Sławomir Cęckiewicz, wypowiedział się publicznie, no i tam bardzo ostre słowa, prawda, per Karolu, piramidalne kłamstwo, chyba takie sformułowanie padło. No zawrzało. Co o tym sądzicie, Wojtku?
2: Znaczy, prawda jest taka, że sąd orzekając, i od razu mówię, pan sędzia Kapiński nie był przewodniczącym ani sprawozdawcą tej sprawy, to bardzo ważne. I nawet gdyby napisał zdanie odrębne, nie miałoby to żadnego znaczenia, wyrok byłby taki sam. Ja bym taki wyrok też wydał, każdy z nas. Dlaczego? Dlatego, że ustawa lustracyjna i procesy lustracyjne wtedy były obwarowane nieprawdopodobnym wręcz naciskiem na materiał dowodowy. Nie na, tak mi się wydaje, tak słyszałem, a wszyscy mówią, że był agentem. Nie, teczka operacyjna i teczka pracy wtedy była wymagana, żeby w ogóle kogokolwiek skazać ze względu lustracyjnie. I tej teczki nie było. I pan Kapiński, wybitny karnista, zaznaczam, wybitny karnista, ja też uczyłem się z jego podręczników do procedury karnej, do kodeksu postępowania karnego. I armia prawników w Polsce jest nauczona na jego postępowaniu karnym. Doskonale wiedział i wie i mówi to teraz, że to było niemożliwe. Bez tego najważniejszego kluczowego dowodu nie dało się wydać takiego wyroku.
9: No powiedzmy, no, stacja Republika bardzo się zaangażowała i oczywiście można to zamiatać pod dywan, udawać, że tego nie ma, ale ja to powiem, no tak był ten atak i to rzeczywiście no tak huknęło, prawda?
1: No, znaczy, no ale to
9: otwarty
1: tutaj
9: atak na prezydenta.
1: Powiem tak delikatnie i ostrożnie, no ja tutaj wyczułam pewną emocjonalność w tych wpisach pana profesora Cęckiewicza na portalu X i być może jest to związane z jego odejściem z Pałacu Prezydenckiego i z tym, że ma coś prezydentowi za złe, bo o ile mi wiadomo, to nie on odszedł dobrowolnie tak naprawdę, tylko chyba poproszono go odejście, więc krótko mówiąc, wydaje mi się, że być może był to jakiś atak związany z niezadowoleniem pana profesora Cęckiewicza z zaistniałej sytuacji swojej osobistej. Moim zdaniem poszedł on o wiele za daleko, tu też się wyrażę ostrożnie, ale uważam, że tutaj nasza konkurencyjna stacja troszeczkę przeszarżowała.
9: Bo choć widać, zaprzyjaźniona, dodajmy.
1: Tak, choć zaprzyjaźniona, bo widać było po reakcji widzów po prostu, że widzowie, którzy przecież popierali prezydent przez całą kampanię Karola Nawrockiego, którzy byli uradowani, cieszyli się z jego zwycięstwa, no troszeczkę to źle przyjęli.
9: Poza tym, jak się prezydentowi mówi, nie powołuj tej osoby, to prezydent nie ma wyjścia. On musi powołać, bo inaczej pokaże, że jest
1: zewnątrz sterowny. Znaczy, ja też rozumiem, że prezydent miał kilku kandydatów do wyboru, którzy zostali przegłosowani wcześniej.
2: Tak? Jeden z tych kandydatów musiał... był kandydatem tej stacji.
1: Tak,
2: przestajmy udawać.
9: No, Marek Grabowski
2: na chwilę
9: sprawie.
2: Udawać. Tak.
5: Rzeczywiście to zrobiłaś taka trochę burza. No, dosyć takie wymowne.
9: Trochę burza, Marek, to.
5: Nie, no trochę burza, trochę burza.
9: Angielskie.
1: Ogromne burza się nie, no tak, zrobiła. Ale tak, to było już bez trzymanki, żeby to tak
5: hasłać. Ale jasna bez trzymanki, ona nie rezonowała społecznie, znaczy powiedzmy sobie szczerze, to nie było coś,
9: była, tak?
5: To nie było coś, to tym żyły media, żyła elita polityczna, ale...
2: Nasze skromne grono, tak?
5: Tak, nasze
2: tak.
5: skromne grono, ale niekoniecznie niekoniecznie reszta
9: społeczeństwa. To jeszcze piosenka, Piotrze, jak ty oceniasz tę burzę o pierwszego prezesa Sądu Najwyższego i to, co się wydarzyło?
3: Ja rozumiem bardzo żywą reakcję na wspomnienie o sprawie lustracji Lecha Wałęsy, bo to była sprawa, która w latach 90. była bardzo ważna.
9: Bo tam chodziło o to, czy prawda ma znaczenie, prawda? To o to chodziło.
3: Tak. I w ogóle zakłamanie wokół Lecha Wałęsa było ważne, ale minęło 20 lat. W międzyczasie pan Kapiński wydał bardzo ważne orzeczenie mówiące, że zmiana na stanowisku prokuratora generalnego była nielegalna i nie wiemy, jakie deklaracje złożył pan Kapiński w rozmowie z panem prezydentem. I jeszcze jedno. Prezydent ma zawsze ograniczone pole działania, bo dostaje określoną grupę kandydatów i musi wybrać nie najlepszego, tylko tego, który spełnia rozmaite czynniki polityczne. No i ostatnia rzecz. Jeżeli się opuściło funkcję szefa BBN-u, to publiczne pouczanie prezydenta, używając formuły po imieniu, jest nadużywaniem tej życzliwości, której pan prezydent użyczył w trakcie pełnienia funkcji. I dziwię się, że Sławomir Cęckiewicz zdecydował się na taki krok, bo każdy, ktokolwiek będzie chciał go zachęcić do jakiejś funkcji publicznej, będzie pamiętał o tym incydencie, no co się dzieje, kiedy kogoś, kto akceptował bycie na ty, potem wykorzystuje się to w przestrzeni publicznej, no tak się nie robi, no.
9: To prawda, proszę państwa. I jeszcze króciutko na koniec ustawa o zawodzie artysty. No w skrócie pomysł polega na tym, że państwo ma fundować emerytury i świadczenia zdrowotne artystom, tym, którzy nie płacą składek. Tak oto pani minister Cienkowska, minister kultury, cieszyła się. Bardzo proszę, zobaczmy to, jak ona się cieszyła z tego, że ten projekt ustawy przeszedł na rządzie. Czy możemy to pokazać?
11: Informująca nas, że państwo wyda 4,5 miliarda złotych na artystów, bo nie chce im się pójść do normalnej pracy, bo mają talent i dlatego wszyscy musimy zrzucić się na ich emeryturę. Powodzenia pani Cienkowska z podpisem prezydenta.
9: Minister Cienkowska, no dużo, dużo śmiechu, dużo zabawy, ale też takie mi się wydaje, że jakby trzeba powiedzieć gdzieś dość. Znaczy w ogóle trzeba, jakby ja zawsze wspierałem wydatki socjalne na rodziny, na dzieci, ale trzeba to państwo przejrzeć, bo ta kasa, która płynie na te wszystkie bzdury, no jest nie do przyjęcia.
5: Znaczy dużo kasy przejmą oczywiście te organizacje pośredniczące, natomiast no też musimy pamiętać, że ten projekt ma historię już 10-letnią i z zapisu też go forsowano.
9: Ale chyba nie w tak absurdalnej formie.
5: Był też w fatalnej formie.
1: Ale zamiast zreformować ZAIKS, który, jak wiemy, ma wiele wad, na przykład nie można się zupełnie dowiedzieć, tak, na czym struktury w ogóle tego, co się otrzymuje w ramach tantiem, no bo na to skarżą się artyści. Zamiast zrobić tym skostniałym ZAIKS-em jakiś porządek, jakoś strukturalnie to zreformować, no to ja obawiam się przede wszystkim jednego. Którzy artyści i na co dostaną te pieniążki? Bo to będzie tak, promocja LGBT, to będzie, no przepraszam, wiemy bardzo dobrze, co to będzie.
0: Aktywistami politycznymi.
1: Oczywiście.
0: Dzisiaj artystą jest ktoś, kto staje na głowie z podniesioną ręką.
1: To jest tak naprawdę utrzymywanie elektoratu.
5: Ale to tak samo jak transkrypcje, bo zobaczmy, przecież jeden z posłów Platformy bardzo jasno powiedział, że za transkrypcjami pójdą renty wdowie, wspólne opodatkowanie i tak dalej. Czyli to nie jest tylko przepisanie.
0: Niech prawica to wszystko zatrzyma.
1: Nie ma pieniędzy na służbę zdrowia, państwo zadłużone.
0: Nie mamy czasu. Piotrze, Wojtku, przepraszam.
3: Karykaturalną twarzą tego projektu stał się Jaś Kapela, człowiek, który kiedyś żądał zabierania dzieci aktywistom pro-life, no więc to jest...
0: Tak, ale to tutaj pomógł prezydentowi, bo myślę, że będzie weto. Wojtku, jeszcze ty proszę twój komentarz.
2: Odpowiedzią na to, dlaczego tak się dzieje i dlaczego tak ma być, to jest czerwiec 23 rok, kilka miesięcy przed wyborami i ten artystyczny uniwersytet trzeciego wieku, który śpiewa razem z Tuskiem na scenie przed kilkudziesięcioma tysiącami ludzi. To jest dla nich spłacanie długu.
0: Ale też musimy powrócić do czasów, kiedy człowiek odpowiada za swoje życie, bo to po prostu jakby daleko zabrnęło, co?
2: Niech nam dopłacają do emerytury, prawda?
0: Proszę Państwa, stacje, które nas transmitują bądź retransmitują, Radio Warszawa, Katolickie Radio Podlasie w Siedlcach, Nadzieja w Łomży, Głos w Pelplinie, Fiat w Częstochowie, M w Kielcach, Katolickie Radio Diecezji Płockiej, Radio Via w Rzeszowie. Dziękuję i pozdrawiam słuchaczy i wszystkich pracowników tych rozgłośni również. Dziękuję Aleksandrze Rybińskiej, Markowi Grabowskiemu, Wojtkowi Biedroniowi, Piotrowi Semce na łączach. Dziękujemy, Piotrze. Proszę Państwa, no dużo tematów, bogaty tydzień, ale myślę, że ta nasza dyskusja była żywa, ciekawa. Taką mam nadzieję. Zapraszam jak zawsze za tydzień. Do zobaczenia, do usłyszenia.

0: Radio Warszawa na 106,2 FM. Minuta została do 10.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Przebodźcowanie, natłuk myśli i kolejne powiadomienia? I jak tu w weekend odpocząć? Proste. Wystarczy włączyć Radio Warszawa. Od maja, w soboty i niedzielę, nie nadajemy już informacji z kraju i ze świata. Za to wiadomości z życia Kościoła bez zmian. Wszystko po to, by pomóc Ci odetchnąć od zgiełku tygodnia. W weekendy spędź dobre chwile z Radiem Warszawa.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
3: Szukasz zawodu z przyszłością? Wybierz Medyczną Szkołę Policealną imienia Hanny Chrzanowskiej w Otwocku. Medyk Otwock to nowoczesne kierunki medyczne, społeczne i usługowe. Praktyczna nauka zawodu i przygotowanie do pracy, której naprawdę potrzebuje rynek. Tu zdobędziesz wiedzę, doświadczenie i nowych przyjaciół na całe życie. Medyk Otwock. Twoja pasja. Twoja przyszłość. Sprawdź ofertę na medyk-otwock.pl.
4: Poczuj zapach prawdziwej natury. W rodzinnej pasiece Cztery Pory Miodu tworzymy miody z pasją i szacunkiem dla pszczół. Szukasz wyjątkowego prezentu? Odkryj nasze zestawy upominkowe. Naturalny miód, który pachnie domowym ciepłem. Postaw na naturę prosto z ula. To, co najlepsze, mamy dla Ciebie przez cały rok. Pasieka Cztery Pory Miodu. Prawdziwy miód, prawdziwa radość. Wejdź na stronę czterypory-miodu.pl i kup prawdziwy, naturalny miód prosto z naszej pasieki.
1: Po reklamie.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
6: Dobrej pogody życzy sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa z Brazylii do domu i biura. Zamów na hackerscoffee.pl.
0: 21 stopni w Warszawie, słońca coraz mniej, a coraz więcej chmur, no i tak będzie też w dalszej części dnia. Po południu może popadać w stolicy, przy okazji obowiązują do godziny 20 alerty pierwszego stopnia przeciwko burzom w zachodniej części Mazowsza, a pozostałe miejscowości w tym momencie takie temperatury mają jak 19 stopni, tak jest w Legionowie, czy 18 w Nowym Dworze Mazowieckim.
5: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
6: Słońca i dobrej kawy życzył sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa do domu i biura. Sprawdź na hackerscoffee.pl.
0: Dwie minuty po godzinie 10 na zegarze tu Radio Warszawa na 106,2 FM. Po publicystyce przyszedł czas na kulturę. W tej godzinie odwiedzimy Ogród Saski, tam święto właśnie tego miejsca. Będziemy mówić także o Dniu Dziecka Narodowo. Dorota Sołowiej już za kilka minut zaprosi na audycję Kulturalny Weekend. Do tego czasu m.in. Alicia Keys i

0: 12 minut po godzinie 10. 299 lat temu jako pierwszy ogród w Polsce pojawił się właśnie, jako pierwszy publiczny ogród w Polsce został otwarty ogród Saski. O jego święcie między innymi w audycji Kulturalny Weekend. Dorota Słowiej, zapraszam.
1: Kulturalny Weekend. Zaprasza Dorota Sołowiej.
2: Witam serdecznie przy mikrofonie Dorota Sołowiej. Zapraszam na Kulturalny Weekend. Wybieramy się do Ogrodu Saskiego, który właśnie dzisiaj obchodzi swoje święto. Moim Państwa gościem jest Pan Sławomir Kuliński, Pałac Saski, rzecznik prasowy tego miejsca. Dzień dobry, witamy.
3: Dzień dobry, witam serdecznie, witam Państwa.
2: Siedząc u Państwa tutaj na 11 piętrze, widzę przepiękny ogród Saski z góry, więc rozpościera się tu widok na piękny zielony park, który właśnie w ten weekend wypełni się mnóstwem atrakcji. Nie będzie tutaj nic płatnego, wszystko będzie za darmo. To wydarzenie jest niesamowite, bo ogród otwarty został 299 lat temu.
3: Tak, ogród Saski to pierwszy publiczny park w Polsce, otworzony 27 maja 1727 roku dla mieszkańców Warszawy. Stał się pierwszym publicznym parkiem w Polsce. No i obchodzimy w tym roku tą 299. rocznicę tego wydarzenia. To już piąta edycja Święta Ogrodu Saskiego. Cała Warszawa bawi się zawsze w ostatnią sobotę maja właśnie w Ogrodzie Saskim. No my, tych wszystkich, którzy nas odwiedzą, przenosimy w tym czasie do dwudziestolecia międzywojennego, do tej sentymentalnej II Rzeczpospolitej. Czekać na Państwa będzie moc atrakcji dla całych rodzin tak naprawdę. Przy współpracy z naszymi partnerami, z Agencją Wywiadu, z Teatrem Żydowskim, z Muzeum Historii Polski, z Instytutem Fryderyka Chopina, z Dowództwem Garnizonu Warszawa, z Muzeum Motoryzacji w Odrębusach i z Orkiestrą Wojskową z Dęblina przygotowaliśmy naprawdę bogaty, bogaty program już od godziny 10 rano, bo wtedy uroczystą paradą otworzymy to wydarzenie, paradą składającą się z ponad 300 rekonstruktorów wojskowych, ale też zwykłych osób cywilnych, matek z dziećmi czy chłopców z gazetami. Przejdziemy przez główną aleję Ogrodu Saskiego, rozpoczniemy to wspaniałe wydarzenie i tak będziemy się bawić do samego wieczoru tak naprawdę, bo do 18.30 mamy tą część typowo naszą świąteczną, natomiast już od 18.30 przy Sadzawce w Ogrodzie Saskim tradycyjnie wielka retro potańcówka, Warszawska Orkiestra Sentymentalna, Chess Band, który będzie wspomagany przez cała Praga Śpiewa, no na pewno wiele warszawskich szlagierów, które pozwolą wirować na parkiecie do późnych godzin wieczornych, bo na pewno myślę, że 21 to dopiero będziemy myśleć o kolejnych bisach naszych artystów.
2: No i taką tradycją stał się także lot balonem, który jest no czymś wyjątkowym, bo dla osób, które jakby zwyciężą w konkursach.
3: Tak, no w zeszłym roku udało nam się po raz pierwszy powrócić do tradycji startów balonów z Placu Piłsudskiego. Ta tradycja wywodzi się z imienin marszałka Józefa Piłsudskiego. Wtedy to balon legionowo uniósł się z Placu Piłsudskiego, wtedy jeszcze Placu Saskiego. No udało nam się w zeszłym roku tą tradycję przywrócić. Mieliśmy jeden balon zabytkowy, kościuszko, który był prezentowany statycznie napełniony, natomiast drugi balon wznosił się i tak to prawda, będzie można być szczęśliwcem, który zobaczy Plac Piłsudskiego z kosza balonowego i tak naprawdę przeżyje tą niesamowitą przygodę, bo to się nie zdarzało przez 90 lat, a zdarza się tylko raz w roku. W trakcie potańcówki będziemy mieli oczywiście te tradycyjnie już konkursy właśnie między innymi z voucherami na lot balonem, ale również w ciągu dnia w grach terenowych, które zostały zaplanowane, będzie możliwość wygrania tych biletów, będzie możliwość wygrania wielu innych gadżetów. Przygotowane oczywiście to wszystko jest tak, abyście mogli Państwo zobaczyć i dostać od nas jak najwięcej. Będzie można wejść na wycieczkę na teren inwestycji, zobaczyć te odkopane ruiny Pałacu Saskiego i Pałacu Brühla, a także być może archeologów nawet przy pracy, bo trwają właśnie badania archeologiczne na terenie Pałacu Brühla. Zapisać się oczywiście będzie można na miejscu na święcie Ogrodu Saskiego, także no jeszcze raz serdecznie zapraszam wszystkich do Ogrodu Saskiego od 10 rano.
2: Ogród został otwarty także pod koniec maja, 27 maja 1727 roku. Od tego czasu tak naprawdę ten ogród najczęściej żył. I jeszcze przed II wojną światową też to miejsce w codziennym takim życiu mieszkańców Warszawy żyło. Właśnie, jak ten świat Ogrodu Saskiego wyglądał przed wojną? Bo dzisiaj Państwo to reaktywują. W chwili, kiedy trwają właśnie badania nad Pałacem Saskim, badania nad rozbudową, to miejsce zaczyna z powrotem dzięki Państwu żyć. Od 5 lat organizują Państwo tego typu wydarzenie, jak to święto, które właśnie mamy w ten weekend i chcą przywrócić tą dawną tradycję, która kiedyś była jakby życiem codziennym warszawiaków.
3: Tak, no Plac Piłsudskiego to był centralny punkt przedwojennej Warszawy. Ogród Saski to był zielony salon po prostu Warszawy. W tym miejscu wypadało się pokazać, wypadało przyjść w weekend, jeżeli było się w tej śmietance miejskiej, albo po prostu prostu chciało się odpocząć. To właśnie z Ogrodu Saskiego, w ogóle to jeszcze wcześniejsze, bo mówimy o czasach Księstwa Warszawskiego, wystartowała w lot balonem pewna Francuska, która dokonała pierwszego skoku spadochronowego na terenach ziem polskich. Pierwszy plac zabaw dla dzieci mieścił się w Polsce na terenie Ogrodu Saskiego, utworzony przez Towarzystwo Higieniczne, aby promować tą aktywność wśród najmłodszych. To miejsce jest niesamowicie związane z historią. To miejsce było bardzo reprezentacyjne. W tej chwili ono bardzo mocno straciło. Nie ma co ukrywać. Plac Piłsudskiego jest placem bardzo przechodnim. Tu przyjeżdżają oczywiście wycieczki, natomiast mamy tu bardzo rzadko wydarzenia o charakterze kulturalnym, a nie wydarzeniach typowo państwowe, bo tych oczywiście nie brakuje. Natomiast należy pamiętać, że w dwudziestoleciu międzywojennym to właśnie z Placu Piłsudskiego startowały rajdy Polski. Startowały od lat 20. rajdy pań, które zostały tu jakby pierwszy raz na ziemiach polskich przeprowadzone. Startowały symbolicznie zawody samolotów turystycznych Challenge, który wygrał Żwirko i Wigura. On się rozpoczynał od przelotu właśnie, ta oficjalna część długiej trasy rozpoczynała się od przelotu nad Placem Piłsudskiego. Parady, wszelkiego rodzaju uroczystości państwowe, no to wszystko sprawiało, że to miejsce po prostu było gwarne, było bardzo dostojne i było eleganckie. I my chcemy wrócić do tego. Warszawa potrzebuje takiego miejsca. Potrzebuje miejsca, gdzie skrawek zieleni łączy się z miejscem do przeżywania wspólnych chwil. I tych wzniosłych, ale też tych kulturalnych. Fantastycznie, że odbywają się śpiewanki powstańcze, które gromadzą mnóstwo osób i są właśnie takim wydarzeniem typowo kulturalnym dla mieszkańców. Ja mam nadzieję, że po tym, jak zakończymy odbudowę zachodniej pierzei Placu Piłsudskiego, czyli Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla i ciągu kamienic przy ulicy Królewskiej, wspólnie razem z miastem stołecznym Warszawa zrewitalizujemy Ogród Saski, tak aby powrócił jego dawny blask, powróciła żelazna brama, aby osiedle za żelazną bramą miało sens. Zdejmiemy ten straszny asfalt i pokażemy, że projekty Marconiego, fontanny czy wodociągów, chociażby wodozbiór, stanowią unikat w skali europejskiej i możemy o niego zadbać i otoczyć te diamenty piękną koroną parkową.
2: No właśnie to, że to miejsce już nie żyje takim życiem jak kiedyś, no to powiedzmy sobie szczerze, jest wynikiem tego, że w 1944 roku Niemcy zburzyli Pałac Saski i po prostu został tutaj pusty plac. Został ogród na szczęście, ale to miejsce już wygląda inaczej i państwo starają się przywrócić blask temu miejscu. No i właśnie, jeśli przyjdziemy w to miejsce, gdzie kiedyś stał Pałac Saski, to możemy wiele zobaczyć. To się bardzo przez te kilka lat zmieniło. Po pierwsze, możemy zerknąć na prace archeologiczne i zobaczyć, jak cały ten układ Pałacu Saskiego wyglądał. Jest też wystawa. Jeśli ktoś tutaj dawno nie był i przyjdzie w to miejsce, no to właśnie co zobaczy?
3: To czeka go tak naprawdę muzeum do zwiedzenia, tylko że bez wchodzenia do budynku. Na naszym ogrodzeniu, my od razu jako komunikacja spółki wiedzieliśmy, że nie możemy pozwolić sobie na to, aby jeden z najważniejszych placów w tym mieście, a powiedziałbym chyba, że nawet kraju, był zdobiony przez szpetny, zwykły, budowlany płot. Stąd idea wypełnienia go różnymi treściami i na tych ścianach biegnących do Grobu Nieznanego Żołnierza mamy potężną wystawę, którą przygotowaliśmy wspólnie z dowództwem garnizonu Warszawa, dotyczącą historii Grobu Nieznanego Żołnierza. Ona została zaprezentowana z okazji rocznicy w zeszłym roku, setnej rocznicy utworzenia Grobu Nieznanego Żołnierza. Tam możemy zobaczyć całą historię tego miejsca, ideę całą Grobu Nieznanego Żołnierza, ale też ideę rozbudowy pałaców obu, bo i Saskiego, i Brühla. Na pozostałych dwóch ścianach, patrząc tych płotowych, patrząc od strony Placu Piłsudskiego, mamy w tej chwili wystawę, którą stworzyliśmy wspólnie z Instytutem Fryderyka Chopina, dotyczącą konkursu chopinowskiego. Ta nasza Saska Galeria jednak stale się zmienia. Już za chwilę będziemy gościć kolejną wystawę. Nie chcę jeszcze zdradzać szczegółów. Natomiast do tej pory mieliśmy już dwa razy Międzynarodowe Biennale Plakatu. Wystawę zorganizowano wspólnie z Muzeum Powstania Warszawskiego, także ta galeria bardzo mocno żyje. Dodatkowo mamy kontenery wystawiennicze. Po lewej stronie Grobu Nieznanego Żołnierza, patrząc na wprost, mamy makietę. Makietę całej zachodniej pierzei Placu Piłsudskiego. W ciągu dnia możemy ją podświetlić za pomocą świateł zamontowanych wewnątrz budynków. Natomiast ja wszystkich zachęcam do odwiedzenia tego miejsca po zmroku. Mamy wtedy przygotowane tak zwaną atrakcję Włącz Saski. Po lewej stronie pawilonu znajdziecie Państwo przyciski do włączenia trzyminutowych scenariuszy. Cała ta makieta nagle zaczyna nabierać kolorów. Ona jest zmapowana w technologii 3D. No i wyświetlane są niesamowite historie. Historie przeszłości, przyszłości, teraźniejszości oraz jedna specjalna, tu przygotowana wspólnie z Ministerstwem Obrony Narodowej. Zachęcam, bo to naprawdę coś wyjątkowego. W drugiej gablocie mamy natomiast skarby z Pałacu Brühla. Są to obiekty archeologiczne, które zostały wydobyte w trakcie badań na terenie dawnego Pałacu Brühla.
2: I cały czas są wydobywane?
3: I cały czas są wydobywane. Tak naprawdę to, co można zobaczyć w tym pawilonie, to są te, które pochodzą z naszych badań z 2023 roku. Natomiast w tej chwili już są poddawane konserwacji pierwsze obiekty z tych badań, które się właśnie toczą, abyśmy część obiektów już w gablocie wymienili. Ta gablota ma żyć rytmem naszych badań archeologicznych, także tutaj zalecam często do niej zaglądać, bo tutaj często się będzie coś zmieniać. No ale oczywiście statyczne rzeczy to nie wszystko, bo mamy również wykorzystanie nowych technologii. Możecie Państwo ściągnąć aplikację Pałac Saski zarówno z App Store'a, jak i na telefon z systemem Android i zalogujecie się tak naprawdę na samym środku Pałacu Piłsudskiego, ustawicie taką specjalną ramkę na grób nieznanego żołnierza i pokaże Wam się odbudowany Pałac Saski. W oknach zobaczycie postacie, które tam mieszkały, będziecie mogli poczytać krótkie biogramy, informacje o nich, także dowiecie się, dlaczego Fryderyk Chopin tu mieszkał, kim była Deotyma, dlaczego Jan Kowalewski musiał użyć grzebienia do łamania kodów bolszewickich. To wszystko w tej aplikacji. Ale jeszcze jedna rzecz, moim zdaniem jedna z fajniejszych, no to wykorzystanie technologii wirtualnej rzeczywistości. I tutaj zapraszam udać się w kierunku budynku Metropolitana. Tam stoi taki stand z dużym symbolem Pałacu Saskiego. Na placu widać go. Jest duży kod QR. Zeskanować go i po zeskanowaniu przeniesiecie się Państwo do aplikacji YouTube na dwuminutowy film w technologii 360 stopni, gdzie zobaczycie właśnie start rajdu Polska, przemarsz wojsk przed marszałkiem Piłsudskim, przelot samolotu z Wirko i Wigury, Warszawę z dwudziestolecia międzywojennego, tą drugą Rzeczpospolitą w najpiękniejszych barwach. I to wszystko na placu Piłsudskiego czeka na każdego po prostu, kto go przyjdzie i odwiedzi.
2: Przed zniszczeniem pałacu było to rzeczywiście przepięknie, ale tak jak teraz Pan opowiada, przez te kilka lat zmieniło się wiele i jeśli Państwo tu przyjdą, to też tej historii dotkną i będzie można zobaczyć, jak to przed wojną, przed zburzeniem budynku w 1944 roku wyglądało. A ja jeszcze zapytam, myślę, że będę głosem wielu Polaków, jak z planami odbudowy Pałacu Saskiego, kiedy możemy się wstępnie, chociaż wiem, że to trudne pytanie, oczekiwać odbudowy tego pięknego pałacu.
3: Prace planistyczne trwają cały czas. My jesteśmy w tej chwili na finiszu podpisania, mam nadzieję, negocjacji i podpisania umowy z Biurem Architektonicznym, zwycięskim konkursu architektonicznego.
2: Wyniki konkursu były już w 2023 roku.
3: Tak, w październiku 2023 roku. Następnie została przygotowana umowa. Doszło później do zmiany zarządu. Została przygotowana przez nowy zarząd nowa umowa dla pracowni. Ta umowa musiała przejść dwukrotnie kontrolę w Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej, a następnie w ministerstwie. I dopiero wtedy mogliśmy de facto przystąpić do negocjacji ze zwycięską pracownią. Musicie Państwo pamiętać, że mówimy o umowie, która spowoduje wydatkowanie około 100 milionów złotych. My wydajemy środki publiczne. My musimy dochować największej pieczołowitości w tym, aby zabezpieczone środki zostały wydane zgodnie z procedurami oraz żeby efekt, który otrzymamy, był dokładnie taki, jaki chcemy. To jest umowa wręcz wyjątkowa, nie tylko w skali kraju, ale i w skali europejskiej. Takiej odbudowy nie ma w Europie o skali, o tej powierzchni, o centralnym umieszczeniu w mieście. To wszystko powoduje, że ta umowa jest po prostu bardzo skomplikowana. My wolimy negocjować ją miesiąc czy dwa dłużej, niż później wydłużać proces trwania inwestycji, ponieważ w 2030 chcemy, abyście mogli Państwo budować te budynki na pewno w formie zewnętrznej. Natomiast myślę, że wykończenie wnętrz może delikatnie się przedłużyć. Tutaj przede wszystkim chodzi o Kancelarię Senatu i Senat, gdzie mamy też pomieszczenia o charakterze tajnym i niejawnym, co po prostu może wydłużyć czas. Natomiast nie ma co ukrywać, musimy i przemy cały czas do przodu. Odbudowa się nie zatrzymuje, odbudowa cały czas trwa, bo to lanie betonu, które nas wszyscy pytają, to jest po prostu zwieńczenie całego procesu inwestycyjnego, przez który my musimy przejść. A każdy, kto w Polsce budował chociażby najmniejszy budynek, zdaje sobie sprawę, jak wyglądają chociażby sprawy biurokratyczne, a tak jak mówię, to jest inwestycja jak każda inna, tylko trochę inna, bo i jej wartości historyczne i konieczność odbudowy w wyglądzie zewnętrznym z 1939 roku, ale też i lokalizacja w centrum Warszawy przy zabytkowym ogrodzie, w terenie też zabytkowym, powoduje, że po prostu my musimy dochować maksymalnej pieczołowitości w każdym względzie, czy to projektowym, czy to prawnym, aby ten projekt przebiegał bez zakłóceń, aby to wszystko szło do przodu, tak jak cały czas idzie.
2: Odbudowę Pałacu Saskiego będziemy śledzić i tak bardzo wiele dzieje się w tym temacie, a póki co zapraszamy na Święto Ogrodu Saskiego, które organizuje właśnie Zarząd Pałacu Saskiego dla Państwa już w tą sobotę 30 maja od 10 do 21. Wszystkie atrakcje, jest ich bardzo dużo, kulturalne, są zupełnie za darmo. Jeśli ktoś nie był, a nawet był, to proszę przybyć, bo zawsze co roku jest zupełnie inaczej. No i wiem, że Państwo już teraz przygotowują się do tej kolejnej edycji, bo to będzie 300 lat istnienia Ogrodu. Ogrodu Saskiego, więc już teraz możemy powiedzieć, żeby Państwo szykowali się na przyszły rok.
3: Tak, 2027 ostatnia sobota maja, a 2027 to ostatnia sobota i niedziela maja, bo to będzie dwudniowe świętowanie. 300 lat obchodzi się tylko raz, także będziemy je obchodzić bardzo hucznie, ale zapraszam przede wszystkim już w tą sobotę, 30 maja, godzina 10, rozpoczynamy świętowanie 299 urodzin Ogrodu Saskiego, piąta edycja. Bardzo serdecznie zapraszam.
2: Dziękuję serdecznie.
3: Dzięki.

0: Kulturalny weekend. Zaprasza Dorota Sołowiej.
1: Dzień dobry, nazywam się Nina Sapa, Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi.
2: Dziś w naszym kulturalnym spotkaniu zapraszamy właśnie do Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi. Nie bez powodu, bo zbliża się Dzień Dziecka i właśnie w ten weekend, a dokładnie w niedzielę, organizują Państwo Dzień Dziecka na ludowo. Ta nasza kultura właśnie ludowa staje się coraz bardziej modna, coraz bardziej się nią interesujemy i to naprawdę na ogromny plus. I Państwo chcą też pokazać, że również dzieci mogą dowiadywać się i zdobywać wiedzę o kulturze ludowej, bawiąc się.
1: Tak, Dzień Dziecka na Ludowo, jedyne takie wydarzenie w Warszawie. Tych dni mamy, tych imprez w Warszawie jest dużo, ale na ludowo tylko u nas. Właśnie na krakowskim Przedmieściu 66 w Narodowym Instytucie Kultury i Dziedzictwa Wsi. Zapraszamy od 13 do 18. Będzie, co właśnie, co będzie, co się będzie działo? Będą warsztaty przygotowane dla najmłodszych, ale oczywiście najmłodsi będą mogli też wziąć udział w nich razem z rodzicami. Warsztaty bębniarskie, warsztaty tworzenia lalek, lepienie pierogów, wycinanki, pokaz kowalstwa, wyplatanie niewianków, więc to wszystko, 7 warsztatów mamy przygotowanych. Dodatkowo spektakl dla dzieci w naszym ogrodzie. Spektakl O Kasi, co gąski zgubiła. Więc będzie można też obejrzeć na leżakach, w przyjemnej naturze ten spektakl dla dzieci przygotowany. Również będzie wystawa rzeźbiarska, ale też Koło Fortuny. Będą postaci z naszej bajek, z bajek Etnoekipa, więc można będzie sobie zrobić zdjęcie z Buczką, z Chmuri. To są nasze postacie z naszych bajek, ale też zespoły ludowe, dziecięce, młodzieżowe, które do nas przyjadą aż 4 w tym roku. Będzie można posłuchać też tej muzyki tradycyjnej ludowej, tutaj właśnie na krakowskim Przedmieściu od godziny 13 do 18.
2: To już jest ta niedziela, 31 maja. Pani wspomniała o tym, że będzie dużo takich warsztatów. Też zaczynamy doceniać to, co jest ręcznie robione i to rzemiosło także ożywa. Dzieci to są akurat takie osoby, które uwielbiają działać ręcznie. To jest jeszcze ten wiek, kiedy im się chce im coś ręcznie zrobić i takie rzeczy będzie tu można wykonać zupełnie bezpłatnie też zapewne.
1: Tak, dokładnie. Wszystkie warsztaty są bezpłatne. I mamy też, chcemy, aby każdy coś z tych warsztatów wyniósł, więc każdy, kto zrobi ten swój wianek, czy ulepi te pierogi, czy zrobi tą wycinankę ludową, będzie ją mógł zabrać ze sobą do domu, więc to taki będzie prezent na Dzień Dziecka i wszystkie warsztaty są bez zapisów, za darmo, więc można przebywać.
2: Też niesamowitą gratką jest to, że młodzi będą mogli zobaczyć, że można śpiewać na ludowo, że można tańczyć na ludowo już w tak bardzo młodym wieku i to wszystko pokażą nam zespoły ludowe już o godzinie 13, tak naprawdę zaraz po otwarciu wystąpi Regionalny Zespół Pieśni i Tańca Młode Kurpie z Jednorożca. No ale właśnie co dalej, bo tych zespołów będzie rzeczywiście wiele. Jeszcze jakie wysłuchamy?
1: Tak, będzie Młodzieżowy Zespół Pieśni i Tańca Lubochnianie, będzie Zespół Regionalny Nowe Lotko z Bukówca Górnego oraz Kapela Aleksandra Wąsika. Więc będzie je można naprzemiennie, harmonogram jest właśnie na naszej stronie internetowej, wysłuchać. Od 13 do 18 na zmianę te zespoły będą występować przed budynkiem i w budynku Instytutu, więc przed budynkiem też się będzie działo. Będzie oczywiście można potańczyć do tego. Więc to też zachęcamy wszystkich.
2: Czy rodzice będą mogli dowiedzieć się, jak wyglądały takie dawne zabawy dla dzieci, jak wyglądały dawne zabawki?
1: Tak, mamy też, tutaj właśnie przychodzą warsztaty z kowalstwa, ale też zabawki robienia z drewna, bo jak wiemy, wcześniej te zabawki z drewna były bardzo znane. Dzieci tylko takie zabawki miały, więc też będą mogły dzieci wykonać na tych warsztatach razem z rodzicami właśnie takie zabawki z drewna. Też będzie przygotowane właśnie przez naszego twórcę Piotra Dorosza. No i też chcę podkreślić, że wszystkie te warsztaty będą właśnie przez twórców ludowych, czyli to są osoby, które się tym zajmują, rzemieślnicy, gdzieś tam właśnie na naszych wsiach. To nie są jakieś firmy prywatne, komercyjne, tylko to są prawdziwi twórcy ludowi, tak samo jak zespoły.
2: Ta niedziela to Dzień Dziecka w Narodowym Instytucie Kultury i Dziedzictwa Wsi przy krakowskim Przedmieściu, ale nie pierwszy. Państwo już organizują po raz kolejny takie wydarzenie. Czy widzą Państwo, że jest coraz większe zainteresowanie? Czy przychodzą warszawiacy i w ogóle mieszkańcy różnych miast z okolic?
1: Tak, widzimy ogromne zainteresowanie, dlatego musimy poszerzać jakby nasze to, co się będzie działo. Wychodzimy naprzeciw, więc i będą podcienia. Po podcieniami będą też rękodzielnicy, ale będą szkoły, o czym nie powiedziałam, koła gospodyń wiejskich z przysmakami. Więc będzie można też posmakować lokalnych produktów. Wychodzimy właśnie na ogród, na parking, czyli powiększamy tą powierzchnię, bo widzimy, że warszawiacy i też okrężne jakby tutaj miejscowości bardzo tego chcą i bardzo to lubią. No najbardziej widzimy to właśnie w Warszawie, czyli w mieszkańcach miast, którzy by chcą jakby gdzieś tam odkryć te swoje korzenie, chcą nauczyć dzieci też czegoś takiego manualnego, coś, co można zrobić samemu i pokazać trochę tej właśnie kultury naszej ludowej, tej kultury na wsi, gdzie no tutaj czasami w mieście nie mamy jak tego doświadczyć, więc dlatego no tak w środku miasta samego, bo na krakowskim przedmieściu ten Dzień Dziecka na Ludowo.
2: Państwo tutaj w Instytucie prężnie działają codziennie i otwierają się też dla publiczności właśnie w czasie takich wydarzeń, jak ten Dzień Dziecka, w czasie jarmarków wielkanocnych. Dzień Kobiet też był hucznie na ludowo obchodzony. Jest tak, że tutaj może Państwo zajrzą kiedyś na stronę, ale tu się bardzo dużo dzieje. Jest wiele konferencji na temat turystyki właśnie takiej regionalnej, turystyki związanej z naszą kuchnią polską. Proszę coś o tym powiedzieć, co może w najbliższym czasie będzie się działo, bo tu naprawdę tak wiele się dzieje, że można by było z tego miejsca nie wychodzić.
1: Tak, kolejne wydarzenie już 3 lipca to są nasz cykl wydarzeń 4 pory roku z Teatrem Obrzędowym. Czyli zapraszamy na spektakl. 2 teatry obrzędowe będą tutaj występować na naszej sali. Również za darmo, gdzie można przyjść, ale na zapisy, bo sala ma też ograniczone możliwości, więc będzie można taki spektakl, teatr obrzędowy prawdziwy też zobaczyć. I też jedyny w Warszawie, bo nie ma drugiego takiego miejsca, gdzie te teatry obrzędowe są wystawiane. U nas to jest już w tym roku 2 takie wydarzenie. Jeszcze czeka nasz wydarzenie na jesieni i na zimę, bo 4 pory roku właśnie dlatego ta nazwa. Kolejnym wydarzeniem będzie wydarzenie nazwane Etnotrendy, czyli pokaz mody ludowej na krakowskim przedmieściu. To też to wydarzenie akurat w sierpniu będzie można przyjść, obejrzeć stroje ludowe, ale też stroje ludowe, stroje inspirowane strojami ludowymi, bo ogłosiliśmy taki konkurs na strój właśnie inspirowany strojem ludowym. Czyli osoby, które wygrają w tym konkursie, 9 najlepszych strojów będzie się prezentować u nas na krakowskim przedmieściu na takim wybiegu. Potem no, nasze flagowe wydarzenie, święto warszawskie, święto chleba. Pierwsza niedziela października. Potem będziemy mieć Andrzejki na jazzowo w tym roku. Jeszcze będą koncert niepodległościowy 11 listopada. No i kończymy jarmarkiem bożonarodzeniowym. A w trakcie oczywiście jeszcze są konferencje, bo jeszcze czeka nas konferencja o turystyce wiejskiej we wrześniu. Więc tych takich większych wydarzeń to przed nami.
2: I chyba jeszcze niebawem jest także konferencja taka naukowa o polskich ziemiankach?
1: Tak, dokładnie. 18 czerwca konferencja, na którą bardzo serdecznie zapraszamy, właśnie o takiej pracy u podstaw tych polskich naszych ziemianek. Przygotowujemy ją tutaj w Instytucie i są też również zapisy na stronie, można się na tą konferencję zapisać.
2: Widziałam program, bardzo jest ciekawa. Jeśli ktoś nie dotrze do Warszawy, to też będzie transmitowana online.
1: Dokładnie tak, tak. Można obejrzeć u nas, potem jest nagranie na naszym YouTubie.
2: To jeszcze przy okazji powiemy, że Państwo oprócz codziennej pracy zajmują się także pracą wydawniczą i wydają kwartalnik Kultura Wsi, bardzo ciekawy, też na różnego rodzaju wydarzeniach. Mogą Państwo go zupełnie bezpłatnie otrzymać, te właśnie poprzednie numery. Poza tym nie różnego rodzaju książki, więc Państwo pracują nad tym, żeby ta nasza kultura ludowa, kultura wsi, to nasze rzemiosło, ta twórczość ludowa po prostu była nam coraz bliższa i znana.
1: Tak, to nie są tylko wydarzenia właśnie w Warszawie, ale to też jest popularyzowanie poprzez właśnie pisanie naszych książek. Książki, seria naszych bajek, którą mamy. W przygotowaniu w tym roku wydane zostały bajki świętokrzyskie. W przygotowaniu są bajki z województwa dolnośląskiego, bajki z województwa warmińsko-mazurskiego. To się pisze, więc one będą końcem roku już dostępne. Ale też jesteśmy właśnie w terenie, bo mamy też biura regionalne, gdzie jesteśmy mocno zaangażowani w rozwój na przykład kół gospodyń wiejskich. Jesteśmy po takim cyklu szkoleniowym dla kół gospodyń wiejskich z dziedzictwa kulinarnego. Chcieliśmy pokazać panią, co mają najlepszego w tych swoich regionach i zorganizowaliśmy 18 szkoleń właśnie w całej Polsce. Plus szkolenia teraz, które rozpoczęły się, to jest cykl warsztatów splecenia tradycyjnego wieńca dożynkowego. Więc panie przygotowują się już do właśnie tych naszych dożynek, które będą niebawem, aby ten wieniec był poprawny, taki jak był w naszej kulturze i dlatego właśnie takie warsztaty.
2: Państwo działają w ogóle na arenie polskiej i tych wydarzeń organizują w różnych miejscowościach. A jeszcze na koniec powiem, że w tym momencie właśnie rozmawiamy w Instytucie i jesteśmy na takiej czasowej wystawie, która powstała też po ostatniej konferencji. Można ją do końca maja tutaj oglądać.
1: Tak, wystawa z naszych książek, tutaj kulinarna, to jest jedna wystawa, którą mamy. Wystawa przed Instytutem, taką małą wystawę też mamy w strojach ludowych, ale też przed nami właśnie tworzy się wystawa rzeźbiarska, gdzie będzie można obejrzeć rzeźby twórcy ludowego, już dostępna od 31 maja, od właśnie tego Dnia Dziecka.
2: W takim razie zapraszamy do Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi, tutaj na Krakowskie Przedmieście. Zapraszamy zawsze, a teraz szczególnie w tą niedzielę, na Dzień Dziecka, na wszystkie wydarzenia od godziny 13 do 18. Wstęp jest zupełnie wolny. Dziękuję serdecznie.
1: Dziękuję.
0: Kulturalny weekend.

Jimmy Somerville na 106.2 FM na 12 minut przed godziną 11. Za nami audycja Kulturalny Weekend w Warszawie i dwie bardzo ciekawe propozycje na ten czas, który właśnie ostatnie dni maja przynoszą. Dziś Ogród Saski obchodzi swoje święto, kolejna odsłona w tym roku związana z 299. rocznicą urodzin tego miejsca. Od 10 do 21 mnóstwo atrakcji, a jutro Dzień Dziecka na Ludowo w Narodowym Instytucie Kultury i Dziedzictwa Wsi. Tutaj przewidziane są wszystkie atrakcje między 13 a 18, więc plany na weekend zapewnione, chciałoby się powiedzieć. Trzeba tylko na pogodę uważać. Dziś po południu ma padać. Na razie chyba jeszcze nie wiem, może te chmury coraz gęstsze na 106.2 FM. Karolina Artymowicz już teraz.

0: Oceana na 106,2 FM na 2 minuty przed 11.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Po drodze ze Świętym Krzysztofem to audycja motoryzacyjna, która pojawia się w Radiu Warszawa 106,2 FM. W audycji problematyka motoryzacji, a więc i nowości rynkowe, i to, co pod maskami brzęczy i piszczy, także bezpieczeństwo ruchu drogowego i kultura na jezdniach. Zapraszam w soboty, godzina 13:10. Grzegorz Kraczewski. Do usłyszenia.
3: Country Club, audycja z muzyką country, folk i amerykaną, już od 23 lat na antenie Radia Warszawa.
4: Można nas słuchać będzie już jutro o godzinie 17:05.
3: Duża porcja muzyki country i amerykany, zarówno w wykonaniu artystów amerykańskich, jak i polskich i europejskich.
4: Zapraszają
3: Jerzy Głuszyk
4: i Maciek Świątek.
1: Ogłoszenie nadawcy.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl. Dobrej pogody życzy sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa z Brazylii do domu i biura. Zamów na hackerscoffee.pl.
0: Niezmiennie w stolicy 21 stopni. Dziś raczej cieplej już nie będzie. To jest to maksymalna temperatura w Warszawie. Chyba że słońce trochę nam tutaj poświeci i ogrzeje. Zmieni tą temperaturę, którą odczuwamy. No i właśnie ta odczuwalna temperatura dziś jest mniej więcej na takim samym poziomie. Póki co po południu zachmurzy się jeszcze bardziej. Może też popadać. Uważajmy na burzę, bo ostrzeżenia do godziny 20 przed tymi zjawiskami na Mazowszu zachodniego części obowiązują.
5: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl. Słońca i dobrej kawy życzył sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa do domu i biura. Sprawdź na hackerscoffee.pl.
0: Jeszcze godzina dzieli nas od południa. Minęła 11 na 106,2 FM. Janusz Zalewski, kłaniam się. Była Oceana, autorka jednego z przebojów związanych z wielką piłkarską imprezą. No to za moment będzie Shakira, która również tutaj się zapisała w historii piosenek związanych z mundialami, czy to mistrzostwami kontynentów w tej dyscyplinie. Zapraszamy.

Shakira, Whenever, Wherever na 106.2 FM. Oczywiście już wkrótce zdecydowanie najczęściej będziemy pewnie słyszeć jej przebój związany z mundialem w Ameryce. No i to jest właśnie kolejny już... kolejne podejście tej wokalistki do tego typu imprezy, jeżeli chodzi oczywiście o piosenkę z nią związaną. Daj, daj, to jest właśnie ta piosenka. No, ale wróćmy teraz do tego, co jest zdecydowanie bliżej Warszawy niż mundial na drugiej półkuli. To nie tylko ze względu na to, że nasi piłkarze się do niego nie zakwalifikowali. Przez ostatnie dni od godziny żyliśmy pożarem, który w okolicach Wołomina się toczył. Jaka jest aktualna sytuacja? W tej chwili w akcji bierze udział ponad 1200 strażaków. Trwa dogaszanie pożaru. Strażacy zapewniają, że sytuacja jest stabilna. Pojedyncze zarzewia ognia są dogaszane przez strażaków, a pożar i ogień jest już opanowany. Przypomnijmy, pojawił on się w czwartek po południu na terenie lasów prywatnych i szybko rozprzestrzenił się na lasy państwowe. W nich nadal jest bardzo sucho, wilgotność nie przekracza 10%, dlatego strażacy apelują cały czas o ostrożność, nie tylko w okolicach Wołomina, ale wszędzie tam, gdzie dawno nie padało, jest sucho i niewiele potrzeba, żeby taki ogień się pojawił. Do tego apelu się jak najbardziej dołączamy. Również o tę ostrożność apelujemy i przede wszystkim jesteśmy wdzięczni strażakom, którzy no, bardzo ciężką pracę wykonują, walcząc z tak ogromnym żywiołem, jakim jest pożar 300 hektarów lasu, bo o takich liczbach mówiliśmy w piątek. Daryl Hall i John Gates na 106.2 FM już teraz, a już wkrótce na antenie Radia Warszawa kolejna podróż, tym razem szlakiem świętych. Już teraz zapraszam w imieniu Małgorzaty Kurzajewskiej za

0: Starship, Nothing Gonna Stop Us Now, 20 minut po 11, przed nami dobre słowo Ojca Świętego Leona XIV.
1: Dio ci vuole bene.
2: Bóg nas miłuje, Bóg kocha nas wszystkich, a zło nie zwycięży. Wszyscy jesteśmy w ręku Boga. Dobre słowo papieża Leona XIV prezentuje ksiądz Mariusz Wedziuk.
3: Z homilii Ojca Świętego Leona XIV podczas mszy świętej z udzieleniem święceń prezbiteratu. Czwarta niedziela Wielkanocy, Bazylika Świętego Piotra, Watykan, 26 kwietnia 2026 roku. Drodzy bracia i siostry, uderzające jest w odczytanej właśnie Ewangelii odniesienie Jezusa do postaci i gestów agresji. Między Nim a tymi, których miłuje, wkraczają bowiem obcy, złodzieje i bandyci, którzy przekraczają granice. Przychodzą, mówi Jezus, tylko po to, aby kraść, zabijać i niszczyć. A przede wszystkim mają głos inny niż Jego, nie do rozpoznania. W słowach Pana jest wielki realizm. On zna okrucieństwo świata, przez który kroczy wraz z nami. Swoimi słowami przywołuje formy agresji fizycznej, ale przede wszystkim duchowej. Nie powstrzymuje go to jednak przed oddaniem swojego życia. Demaskowanie zła nie staje się rezygnacją, niebezpieczeństwo nie skłania do ucieczki. Oto druga tajemnica życia kapłana. Rzeczywistość nie może nas przerażać. Powołuje nas Pan życia. Niech posługa, która Wam zostaje powierzona najdrożsi, przekazuje pokój tego, kto nawet pośród niebezpieczeństw wie, dlaczego jest bezpieczny. Dziś potrzeba bezpieczeństwa sprawia, że ludzki duch staje się agresywnym, wspólnoty zamykają się w sobie i skłania do szukania wrogów i kozłów ofiarnych. Często wokół nas, a może i w nas samych, obecny jest lęk. Niech wasze bezpieczeństwo nie opiera się na pełnionej funkcji, lecz na życiu, śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa, na historii zbawienia, w której uczestniczycie wraz ze swoim ludem. Jest to zbawienie, które już działa w tak wielu cichych, dobroczynnych dziełach pośród ludzi dobrej woli, w parafiach i w środowiskach, do których będziecie się zbliżać jako towarzysze drogi. To, co głosicie i celebrujecie, będzie was strzegło, także w trudnych sytuacjach i czasach.

0: grupa Raz, Dwa, Trzy na 106.2 FM. Dziś w sobotę 30 maja rozpoczyna się duża inwestycja tramwajów warszawskich, to remont torowiska w Alejach Jerozolimskich. Oznacza to całkowite wstrzymanie ruchu tramwajów od placu Starynkiewicza do ronda Waszyngtona. No i potrwa on do sierpnia. Tramwaje warszawskie wymienią w tym czasie szyny, wyremontują część przystanków oraz przejazdy drogowe. Prace mają potrwać do początku sierpnia, tak jak wspomniałem, ale niewykluczone, że część robót będzie prowadzona jeszcze w pierwsze weekendy 8 miesiąca roku. Jak podkreślają przedstawiciele spółki, remontu nie można było już dłużej odkładać. To najbardziej obciążona trasa tramwajowa w Warszawie. Nawet 45 tramwajów w ciągu godziny w jednym kierunku tylko tamtędy przejeżdża. Niektóre fragmenty torowiska nie były remontowane od końca lat 90. No i dochodziło tam często do awarii, a w najgorszych miejscach tramwaje musiały po prostu zwalniać do 10 km na godzinę, w związku z czym podróż się wydłużała. Trasy linii tramwajowych podczas remontu zmienią się. Numer 9, 22 i 24 zostaną skrócone, linia 25 zostanie zawieszona. Pojawią się połączenia zastępcze, m.in. linia 79 oraz autobusy Z9 i Z21. Utrudnienia odczują też kierowcy, choć wykonawcy zapowiadają wprowadzenie dynamicznej organizacji ruchu. W popołudniowych godzinach szczytu część zajętych pasów ma być czasowo udostępniana samochodem. No, po zakończeniu prac pojedziemy szybciej, tramwaje będą szybciej pojawiać się w miejscu docelowym, no i znikną obecne ograniczenia prędkości. Nawet około 2 minuty ma skrócić się ten czas przejazdu przez Aleje Jerozolimskie.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Statut Łaskiego, jeden z najstarszych zbiorów prawa w dawnej Polsce, już niedługo będzie można zapoznać się z nim w Archiwum Akt Dawnych, a my będziemy rozmawiać z panem Robertem Kostro, dyrektorem tegoż archiwum, w najbliższym kalejdoskopie historycznym. Marcin Bąk, zapraszam w poniedziałek po godzinie 20.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
3: Gość niedzielny. W najnowszym Gościu Niedzielnym o najtrudniejszych chwilach w kolonii karnej, nadziei i walce o przetrwanie polskości na Białorusi mówi Andrzej Poczobut, a także o pobożnych i odważnych mężczyznach, którzy muszą stanąć w obronie swoich dzieci. Gość niedzielny. Co tydzień nowy.
4: Szukasz zawodu z przyszłością? Wybierz Medyczną Szkołę Policealną imienia Hanny Chrzanowskiej w Otwocku. Medyk Otwock to nowoczesne kierunki medyczne, społeczne i usługowe. Praktyczna nauka zawodu i przygotowanie do pracy, której naprawdę potrzebuje rynek. Tu zdobędziesz wiedzę, doświadczenie i nowych przyjaciół na całe życie. Medyk Otwock. Twoja pasja. Twoja przyszłość. Sprawdź ofertę na medyk-otwock.pl.
5: Zarządzanie radiem to regularne bilansowanie finansów i strategiczne zarządzanie. To tylko niektóre z zadań dyrektora, redaktora naczelnego Radia Warszawa. Mogą Państwo pomóc nam w tworzeniu wartościowego programu poprzez regularne wsparcie finansowe. Dziękuję z serca wszystkim naszym darczyńcom. Jeśli ktoś chce dołączyć do ich grona, to zapraszam na stronę radiowarszawa.com.pl. Zakładka Wspieraj. Każde wsparcie buduje naszą przyszłość. Z wdzięcznością ksiądz Mariusz Wedziuk.
1: O reklamie.
6: Szlakiem świętych. Jak kroczyć drogą świętości w codzienności? Na zgłębianie tej tajemnicy razem ze świętymi zaprasza Małgorzata Kurzajewska-Zarinach.
7: W naszej sobotniej i niedzielnej podróży, którą odbywamy z wyjątkowymi przewodnikami, na szlaku z Aloyzem Orione. Szczęść Boże, witam księdza Dominika Brzezińskiego.
8: Szczęść Boże, witaj Małgosiu. Bardzo mi miło, że mogę być dziś gościem audycji Szlakiem Świętych. No i sam temat programu jest taki niezwykle zobowiązujący, bo mówić o świętych to nie jest łatwa rzecz. No jednak mam nadzieję, że jakoś sprostam temu zadaniu i weźmiemy na warsztat jakiegoś świętego, już bardzo konkretnego, o którym dzisiaj będziemy mówić. I dziś właśnie o tym konkretnym świętym. Chciałbym, abyśmy porozmawiali i chciałbym też opowiedzieć o świętym, który jest mi szczególnie bliski, a jest nim święty Alojzy Orione. To ksiądz Orione, po prostu Don Orione. Jest on postacią niezwykłą. Choć mam wrażenie, że wciąż jeszcze zbyt mało znany zarówno w Polsce, jak i na świecie. A przecież to święty naprawdę o ogromnym potencjale, o ogromnym sercu. Człowiek niezwykłego miłosierdzia i wielkiej wrażliwości na drugiego człowieka. Ale też i człowiek ogromnej pracy i ogromnego działania na rzecz drugiego człowieka. Co ciekawe, to święty, którego nie poznałem z książek, z jakichś jego życiorysów. To nie było to poznanie. Poznałem go przez ludzi, którzy żyli po prostu jego charyzmatem.
7: Czy można powiedzieć, że święty Alojzy Orione pojawił się w twoim, drogi kapłanie, życiu bardzo naturalnie?
8: Dokładnie tak. Święty Alojzy Orione pojawił się w moim życiu bardzo naturalnie, tak jak powiedziałaś. Pochodzę z Wołomina, podwarszawskiego Wołomina, z parafii prowadzonej przez księży orionistów. Jako dziecko właściwie nie zastanawiałem się nad tym, kim są oni, kim są orioniści, czy siostry orionistki. To był zwykły podział. Wiedziałem, że są księża, że są siostry zakonne i tyle. Wiedziałem jednak przy mojej wrażliwości, że ci księża trochę różnią się od tych innych księży, których spotykałem w różnych innych parafiach, bo widziałem ich naprawdę ogromne zaangażowanie i tutaj szczególnie pracę z dziećmi, pracę z młodzieżą. Byli bardzo, bardzo blisko ludzi. To było widać zarówno z ambony, jak i z ich po prostu działania, ale jednocześnie niczym zewnętrznie się też nie wyróżniali. Nie noszą żadnych habitów, wyglądają jak zwyczajni księża diecezjalni. Dlatego długo nawet nie wiedziałem, że należę do parafii, która należy do zgromadzenia zakonnego. Kiedy odkryłem, że za tym wszystkim stoi konkretny charyzmat, konkretny święty, to dobre pytanie, bo myślę, że stało się to dopiero wtedy, kiedy zacząłem dojrzewać, kiedy zacząłem bardziej angażować się w życie swojej wspólnoty parafialnej. Nie było to bardzo wcześnie, bo nigdy nie byłem jako dziecko bardzo blisko parafii, nie byłem, nie wiem, ministrantem czy w jakiejś innej dziecięcej wspólnocie. Dopiero w latach młodzieżowych, to może to był wiek taki gimnazjalny, poprzez grupę młodzieżową zacząłem poznawać trochę bliżej zgromadzenie sióstr i księży orionistów, później przez różne działania wolontariackie. I szczególnym takim doświadczeniem i ważnym doświadczeniem była dla mnie posługa w hospicjum prowadzonym przez księży orionistów, które również jest na terenie mojej parafii, ale w tym zobaczyłem coś niezwykłego, naprawdę. O tym myślę, że jeszcze porozmawiamy szerzej, bo to wyjątkowy czas w moim życiu, wyjątkowy czas poznawania właśnie dzieł, które założyli orioniści, można było powiedzieć, które założył ksiądz Alojzy Orione rękami swoich synów i swoich córek duchowych, córek i synów Bożej Opatrzności.

0: Szlakiem świętych.
1: Kiedy więc odkryłeś, że za tym stoi konkretny charyzmat, duchowość świętego Alojzego?
2: No i właśnie w tych wszystkich doświadczeniach, szczególnie podczas posługi w hospicjum, zacząłem naprawdę dostrzegać coś niezwykłego. Zobaczyłem tam ludzi, którzy żyją Ewangelią na co dzień. Ludzi, którzy na serio potrafią poświęcić swój czas, siły, serce dla człowieka drugiego, chorego, cierpiącego, samotnego. I to wszystko było dla mnie jako dla młodego chłopaka. Wtedy byłem w wieku gimnazjalnym. Jak zgłosiłem się na wolontariat do hospicjum, pamiętam taką sytuację, że musiałem przysyłać pozwolenie od swoich rodziców, bo byłem najmłodszym wolontariuszem i żeby w tym wieku zostać wolontariuszem w tak szczególnym miejscu, to musiałem mieć ich pozwolenie. I to wszystko dla mnie było ogromnie poruszające, spotkanie z tymi ludźmi, bo nagle odkryłem, że ten szlak świętych, o którym mówi tytuł naszej audycji, nie jest czymś odległym czy nierealnym. To jest naprawdę droga bardzo konkretna, naprawdę droga, która może przemieniać człowieka.
1: Czy można więc powiedzieć, że dzięki temu doświadczeniu święty Alojzy Orione stał się jakoś bardziej obok ciebie, stał się jeszcze bliższy?
2: Zdecydowanie tak, bo poznawanie świętych nie polega na czytaniu tylko i wyłącznie ich życiorysów, czy słuchaniu ich życiorysów. Święci dają człowiekowi możliwość rozwoju. Pokazują, że można żyć inaczej, że można żyć głębiej, że można żyć piękniej, że można żyć bardziej dla innych. I charyzmat księdza Orione właśnie taki jest, że on wzywa do tego, aby w ten sposób żyć. Pamiętam taki szczególny moment, kiedy zrozumiałem, że ten charyzmat jest także bliski mi samemu. Stało się to wtedy, kiedy zobaczyłem cierpienie człowieka, jego samotność, czasem ogromną bezradność. W takich chwilach człowiek odkrywa, że wielką wartość ma zwykła obecność, dobroć, czas poświęcony drugiemu człowiekowi, taka kochająca obecność i nie do końca tylko i wyłącznie ludzka obecność, bo tym wszystkim był również duch charyzmatu księdza Orione. Poprzez chociażby pracujące w hospicjum siostry zakonne, czy poprzez wspólną modlitwę, te spotkania z tymi ludźmi w hospicjum były bardzo wyjątkowe i to też bardzo mnie ukształtowało. Myślę, że nawet pomogło mi dojrzewać bardziej jako człowiek. Jestem jednakiem i tak naprawdę dopiero we wspólnocie, w grupach młodzieżowych, później w wolontariacie uczyłem się relacji, uczyłem się otwartości, no i też odpowiedzialności za drugiego człowieka. Spotkałem tam ludzi, którzy naprawdę traktowali i na serio traktowali słowa świętego Alojzego Orione do tego, żeby żyć w taki sposób, aby odnaleźć Chrystusa w drugim człowieku.
1: Także słynne zawołanie księdza Orione: to tylko miłość zbawi świat. Jak rozumiesz te słowa?
2: Wezwanie księdza Orione to wezwanie do tego, żeby przez miłość zbawiać świat. Konkretnie, że tylko miłość zbawi świat. Tak, to właśnie te słowa. Można by było powiedzieć, że to główne logo, czy główne motto orionistów. Tak, to chyba najbardziej znane zdanie księdza Orione i ono jest tak naprawdę niezwykle głębokie, bo tylko miłość zbawi świat. Można te słowa rozumieć bardzo szeroko, ale można też i trzeba je odnieść bardzo osobiście. Jak miłość może zbawić moje serce, jak może zbawić moją rodzinę, moje relacje, jak może przemienić człowieka chorego, samotnego, cierpiącego, jak może ta miłość zbawiać na co dzień. Pamiętam, jak podczas posługi w hospicjum zacząłem rozumieć, że czasem największą pomocą nie są wielkie słowa czy działania, ale zwykła obecność. Obecność w duchu, obecność w charyzmacie, obecność ze słowami, żeby odnajdywać coś więcej niż cierpienie, odnajdywać kogoś więcej niż tylko człowieka, odnaleźć Chrystusa. Właśnie święty Alojzy Orione mówił, że trzeba odkrywać Chrystusa w drugim człowieku, szczególnie człowieku cierpiącym, szczególnie w potrzebującym.

0: Szlakiem świętych.
1: To mocno wymagające spojrzenie.
2: Tak, oczywiście. I właśnie hospicjum było dla mnie miejscem tego niezwykłego doświadczenia, tych bardzo, można powiedzieć, wymagających i mocnych słów księdza Orione, który mówił o tym, żeby odnajdywać w drugim człowieku Chrystusa, który mówił, że tylko miłość zbawi świat i który przypominał, żeby odnawiać wszystko w Chrystusie. I to nie są ogólnikowe hasła. Nie możemy ich tak rozumieć. To są zdania, wręcz polecenia do tego, aby miłość Chrystusa stała się konkretną siłą, wręcz fizyczną, przemijającą nasze serca, nasze życie. Pamiętam takie zdanie, które kiedyś usłyszałem i które bardzo we mnie zostało. Kiedyś jeden znajomy ksiądz powiedział, że możemy budować piękne bazyliki, piękne świątynie, ale tak naprawdę każda kaplica szpitalna, każda kaplica hospicyjna, kaplica domu samotnej matki czy ośrodka resocjalizacji, to tak naprawdę to są najpiękniejsze kaplice. To są najpiękniejsze świątynie, bo tam najczęściej dokonują się prawdziwe cuda ludzkiego serca, prawdziwe nawrócenia, prawdziwe te momenty, kiedy ta miłość odnawiająca świat ma wartość niemalże fizyczną, ma wartość przemiany duchowej serca i duszy człowieka. Tam dokonuje się nie tylko resocjalizacja taka społeczna, ale często dokonuje się takie duchowe nawrócenie, taka duchowa resocjalizacja. I to właśnie widziałem u orionistów, oni nie traktowali ludzi zadaniowo, przedmiotowo, oni byli przy człowieku naprawdę, to widziałem za każdym razem, kiedy jak już wiele razy wspominałem, byłem w hospicjum, czy też w innych miejscach, gdzie posługiwali orioniści. Odwiedziłem ich sporo w Polsce i na całym świecie. Wiele domów samotnej matki, ośrodków resocjalizacji, hospicjów, miejsc, w których naprawdę miłość odnawia świat, w których naprawdę odnajduje się Chrystusa w drugim człowieku, w których naprawdę to wszystko jest mocne i wymagające.
1: Opowiedz trochę więcej o samym świętym Aloyzie Morione. Kim był ten człowiek, który stworzył tak niezwykły charyzmat?
2: Warto przejść do życiorysu też księdza Orione, który urodził się w Pontecorone we Włoszech i urodził się w bardzo ubogiej rodzinie. Jego ojciec był brukarzem i kamieniarzem. Od najmłodszych lat znał dole zwykłych ludzi i trud życia. Bardzo ważnym momentem w jego życiu było, takim naprawdę znaczącym momentem, było spotkanie z świętym Janem Bosko. I to jest kolejny piękny przykład tego, że świętość rodzi świętość. I młody Aloyzie Orione przyglądał się jego działaniom. Przez pewien czas przebywał w oratorium salezjańskim księdza Bosko i właśnie tam Jan Bosko dostrzegał w nim ogromny potencjał. Podobno kiedyś ksiądz Bosko powiedział o księdzu Orione, że o tym chłopaku będzie jeszcze głośno, że o nim to jeszcze usłyszymy. I rzeczywiście tak się stało. Z rzeczy, które myślę, że powinny nas wszystkich jeszcze bardziej zainteresować, to o przeogromna sympatia księdza Orione do Polski, do Polaków. Mało kto wie, że święty Aloyzie Orione bardzo kochał Polskę, to prawda i to jest bardzo piękny wątek. Ksiądz Orione tak ukochał Polskę, że pomagał polskim uchodźcom, wspierał Polaków podczas wojny i publicznie protestował przeciwko agresji na nasz kraj. A wiemy, że we Włoszech wtedy nie było to zbyt mile widziane. W jego pokoju wisiała, mało tego, do dzisiaj wisi polska flaga. Przeogromna polska flaga. Miałem okazję widzieć ją osobiście i to było ogromne przeżycie. Flaga wielkości łóżka, do dziś przechowywana jako relikwia w jego pokoju. Więc księdz Orione też powiedział kiedyś, że gdyby miał się narodzić na nowo, to chciałby narodzić się jako Polak. Ksiądz Orione to także ten, który potrafił rozmawiać. Był człowiekiem wielkiego dialogu, potrafił rozmawiać zarówno z papieżem, był w ciągłej relacji z papieżem, z wieloma politykami, ale też i nie brakowało mu dialogu z robotnikami biednymi czy ludźmi odrzuconymi przez społeczeństwo. miał taką niezwykłą charyzmę i ogromną wrażliwość na człowieka i myślę, że właśnie dlatego jego przesłanie jest nadal aktualne także dziś.
0: Szlakiem świętych.

0: Za 5 minut będzie godzina 12 w studiu Radia Warszawa. Ewa Pietrzak już się pojawiła.
1: Dzień dobry. Witamy. Czekasz dzisiaj na Ligę Mistrzów? Komu kibicujesz?
0: O, ja czekam i na Ligę Mistrzów, i na Mistrzostwa Świata w siatkówce 3x3, i na mecz reprezentacji Polski.
1: Tak?
0: No tak, tak.
1: Ale komu
0: na finał baraży,
1: proszę.
0: Dużo jest tych
1: Powiedz,
0: rzeczy.
1: Powiedz, komu kibicujesz dzisiaj, bo aż do mnie dzisiaj bratankowie przejeżdżają na mecze.
0: Ligę Mistrzów? Jeszcze do Ligi Mistrzów nie doszedłem. Jeszcze na razie jest dużo innych.
1: No to ja powiem tak. Tu jest PSG, tu jest Arsenal Londyn. No to bliżej ci do...
0: Chyba do Arsenalu, bo tam Dennis Bergkamp grał kiedyś i ja mam sentyment do tego pokolenia holenderskich piłkarzy, więc taka zawiła logika mną kieruje. Tyle, Ewa Pietrzak pewnie o piłce jeszcze coś powie po godzinie 12, a już teraz audycja Słowo na Wieki, Słowo na Dziś, lekturę czyta Ewa Ziętek, rozważanie opracowała Teresa Pieczyńska.
2: Czytanie z listu świętego Judy Apostoła. Umiłowani, przypomnijcie sobie słowa, które były zapowiedziane przez apostołów Pana naszego Jezusa Chrystusa. Budując samych siebie na fundamencie waszej najświętszej wiary, w Duchu Świętym się módlcie i w miłości Bożej strzeżcie samych siebie, oczekując miłosierdzia Pana naszego Jezusa Chrystusa, które wiedzie ku życiu wiecznemu. Dla jednych miejcie litość, dla tych, którzy mają wątpliwości, ratujcie ich, wyrywając ognia. Dla drugich zaś miejcie litość z obawą, mając w nienawiści nawet chiton zbrukany przez ciało. Temu zaś, który może was ustrzec od upadku i postawić nienagannymi i rozradowanymi wobec swej chwały jedynemu Bogu, Zbawcy naszemu przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego, chwała, majestat i moc i władza przed wszystkimi wiekami i teraz i na wszystkie wieki wieków.

List świętego Judy jest wezwaniem do trwania w wierze i czystości skierowanym do członków pierwszych wspólnot chrześcijańskich, narażonych na wpływy i ataki ze strony fałszywych nauczycieli. We wczesnym Kościele pojawiało się wielu gorszycieli, odrzucających najwyższy autorytet Pana Jezusa jako głowy i założyciela Kościoła. Autor z troską nawołuje do wierności i pomocy zagrożonym w wierze członkom wspólnoty chrześcijańskiej. Przypomina słowa apostołów zapowiadające pojawienie się fałszywych proroków i konieczność wystrzegania się ich, ponieważ ich działalność grozi rozłamem i zamętem pośród młodego Kościoła. Autor przestrzega przed propagatorami niemoralnego postępowania, namawia do wytrwania w wierze i miłości, do nieustającej modlitwy oraz okazywania współczucia i miłosierdzia błądzącym zamiast odrzucenia i pogardy. List jest swoistym wezwaniem do obrony czystości wiary wobec działalności fałszywych nauczycieli, szerzących zło i nakłaniających do niemoralnego życia w oderwaniu od autorytetu Jezusa Chrystusa. Tylko pozostawanie w stanie łaski, uczestnictwo w Eucharystii, modlitwa i trwanie przy nauce Jezusa oraz fundamentach wiary chrześcijańskiej umocni i uodporni na złe wpływy. Po ponad 2000 lat istnienia Kościoła zagrożenia pozostają te same, a wezwanie świętego Judy wciąż nie traci na swej aktualności. Dzisiaj my jesteśmy powołani do obrony nauki Jezusa i propagowania Jego Królestwa.

0: Wybiła godzina 12, czas na wspólną modlitwę.
1: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
2: Amen.
1: Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi
3: i poczęła z Ducha Świętego.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Oto ja, służebnica Pańska.
4: Niech mi się stanie według słowa Twego.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: A Słowo ciałem się stało
4: i zamieszkało między nami.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko,
4: abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
1: Módlmy się. Prosimy Cię, Panie, wlej w nasze serca swoją łaskę, abyśmy poznawszy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, przez Jego mękę i krzyż, zostali doprowadzeni do chwały zmartwychwstania. Przez Chrystusa, Pana naszego.
4: Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
4: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Amen.
1: Módlmy się o łaskę życia wiecznego dla zmarłych. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie.
4: A światłość wiekuista niechaj im świeci.
1: Niech odpoczywają w pokoju wiecznym.
4: Amen.
1: Módlmy się za pracowników, słuchaczy i darczyńców naszego radia przez wstawiennictwo naszego patrona, błogosławionego Ignacego Kłopotowskiego.
0: Boże, Ty obdarzyłeś błogosławionego Ignacego darem umiłowania Słowa Wcielonego i Jego Dziewiczej Matki. Wzbudziłeś w nim pragnienie budowania Twojego Królestwa przez gorliwe naśladowanie Chrystusa wobec ludzi chorych i ubogich. Uczyniłeś go apostołem prasy, wydawnictw i mediów katolickich. Spraw, aby dzięki jego wstawiennictwu nasi dziennikarze dawali nieustannie świadectwo prawdzie, zaś słuchacze przyjęli i wypełnili głoszoną za pośrednictwem radia dobrą nowinę. Przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Amen. Pan z wami.
4: I z Duchem Twoim.
1: Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
4: Amen.
1: Trwajcie w pokoju Chrystusa.
4: Bogu niech będą dzięki.
0: 3 minuty po godzinie 12 na 106,2 FM czas na dzisiejszą Ewangelię, którą skomentuje ksiądz Adam Olasek.

0: Ewangelii świętego Marka. Jezus wraz z uczniami przyszedł znowu do Jerozolimy. Kiedy chodził po świątyni, przystąpili do niego arcykapłani, uczeni w piśmie i starsi, i zapytali go: jakim prawem to czynisz? I kto ci dał tę władzę, żebyś to czynił? Jezus im odpowiedział: zadam wam jedno pytanie. Odpowiedzcie mi na nie, a powiem wam, jakim prawem to czynię. Czy chrzest Janowy pochodził z nieba, czy też od ludzi? Odpowiedzcie mi. Oni zastanawiali się między sobą. Jeśli powiemy z nieba, to nam zarzuci, dlaczego więc nie uwierzyliście mu? Powiemy od ludzi. Lecz bali się tłumu, ponieważ wszyscy rzeczywiście uważali Jana za proroka. Odpowiedzieli więc Jezusowi: nie wiemy. Jezus im rzekł: zatem i ja wam nie powiem, jakim prawem to czynię.
1: Ewangelia, którą dziś czytamy, pokazuje spotkanie Jezusa z arcykapłanami i uczonymi w Piśmie. Przychodzą do Niego z pytaniem: jakim prawem to czynisz i kto dał Ci tę władzę? Wydaje się, że nie szukają prawdy ani odpowiedzi. Nie spodziewają się jednak, że stają przed samą mądrością Boga. Są tak pewni siebie, swojej wiedzy i swojej pozycji, że nie dostrzegają, iż Jezus zna nie tylko odpowiedź na ich pytanie, ale również ich intencje i całe ich serca. Gubi ich pycha. Chcą uchodzić za mądrzejszych, bardziej kompetentnych, mających kontrolę nad sytuacją. A przecież wobec Boga człowiek nigdy nie jest tym, który wie więcej. I właśnie tutaj Ewangelia dotyka bardzo konkretnie naszego życia, bo my także często zachowujemy się tak, jakby można było coś przed Bogiem ukryć, jakby pewne obszary naszego życia były niedostępne dla Jego spojrzenia. Tymczasem Jezus zna całego człowieka, wie, czym żyjesz na co dzień, jakie nosisz w sobie myśli, emocje, zmagania, lęki i pragnienia. A mimo to często na modlitwie zakładamy pancerz ochronny. Rozmawiamy z Bogiem o rzeczach poprawnych, bezpiecznych, ale omijamy to, co naprawdę dzieje się w naszym sercu. Czasem wydaje nam się, że z Bogiem trzeba rozmawiać tylko o sprawach wielkich i religijnych, a nie o codzienności, o pasjach, zmęczeniu, rozczarowaniach czy nawet rzeczach błahych. Kto nam jednak powiedział, że Bóg nie chce być obecny właśnie w tym wszystkim? Bywa też, że boimy się mówić Mu prawdę o sobie. Boimy się przyznać do gniewu, rozczarowania, słabości, wątpliwości. Łatwiej jest tworzyć pozór poprawnej relacji z Bogiem, niż stanąć przed Nim naprawdę szczerze. Dzisiejsza Ewangelia przypomina nam, że prawdziwa relacja z Bogiem rodzi się tylko w prawdzie. Jesteśmy dzisiaj zaproszeni, aby na modlitwie niczego przed Jezusem nie ukrywać. Powiedzieć Mu o wszystkim, także o tym, co wstydliwe, pogmatwane, bolesne czy pozornie nie na temat. Bóg nie odrzuca człowieka, który przychodzi do Niego w prawdzie. On zna nas lepiej niż my sami, a mimo to nie cofa swojej miłości. Nie wypierajmy się więc swoich prawdziwych uczuć i emocji.

0: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
1: Dobrej pogody życzy sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa z Brazylii do domu i biura. Zamów na hackerscoffee.pl.
2: I kilka słów o pogodzie. Dziś na pogodę nie będziemy narzekać, chociaż no dobrze, może być troszeczkę duszno, ale odpoczywamy od upałów. Temperatura optymalna 21 stopni o tej porze w Warszawie, tyle samo w słonecznym Legionowie, 20 stopni w Nowym Dworze Mazowieckim, a najcieplej dziś w Wołominie i w Piasecznie, tam 22 stopnie. Zdaniem synoptyków jeszcze dziś zachmurzy się i popada.
0: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
1: Słońca i dobrej kawy życzył sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa do domu i biura. Sprawdź na hackerscoffee.pl.
2: 13 minut po godzinie 12. Pozdrawiam Państwa w to piękne sobotnie popołudnie. Ewa Pietrzak, witam serdecznie. Dzień dobry. I tak zaczniemy z energią i radością. To będzie Red Box for America na 106.2 FM, ale będzie także akcent po polsku. No i zapowiadałam deszcz. U nas też w muzyce troszeczkę deszczu, wet, wet, wet na antenie Radia Warszawa za moment.

23 minuty po godzinie 12. Pozdrawiamy wszystkich naszych radiosłuchaczy. Dobre chwile z Radiem Warszawa. A szczególnie dziś pozdrawiamy Feliksa, Ferdynanda i Joannę, bo Joanna po raz kolejny w maju obchodzi dzisiaj swoje imieniny. Pani Asiu, pozdrawiamy z anteny Radia Warszawa, specjalnie dla dzisiejszych solenizantek, Sanach, Vito, Bambino, ale jazz na 106.2 FM, a więcej na temat wiadomości z życia kościoła jeszcze dziś po godzinie 12.30. Już teraz na wydanie tych wiadomości Państwa zapraszam.

0: To są wiadomości z życia Kościoła. Ewa Pietrzak, zapraszam. Wyjątkowe wydarzenie czeka wspólnotę parafialną w Stanisławowie I. Właśnie dziś o godzinie 11 rozpoczęła się uroczystość konsekracji Kościoła parafii Najświętszej Maryi Panny Wspomożycielki Wiernych. Więcej na ten temat nasz reporter Artur Chmielewski.
1: Aktu konsekracji świątyni dokona biskup Tomasz Steierwald. To jedno z najważniejszych wydarzeń w życiu parafii. Moment, w którym Kościół zostaje na stałe poświęcony Bogu i przeznaczony do sprawowania liturgii oraz gromadzenia wiernych. Do udziału w uroczystości zaproszeni są mieszkańcy i goście. Po zakończeniu liturgii organizatorzy zapraszają wszystkich uczestników także na wspólną agapę. Artur Chmielewski, Radio Warszawa.
2: To są wiadomości z życia Kościoła.
0: Przypomnijmy, rozpoczęła się rekrutacja do Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Warszawsko-Praskiej. Chociaż ma ona wiele podobieństw do rekrutacji na inne uczelnie, jest bardzo szczególnym procesem, przypominał w poranku z Radiem Warszawa ksiądz Krystian Czerski, prefekt tego seminarium.
3: Podjęcie studiów w jakimkolwiek innym kierunku nie wiąże się też ze zmianami w stylu życia, w sposobie życia, objęcia pewnej drogi życiowej. Natomiast tutaj tak właśnie jest, że podjęcie drogi wejścia do seminarium i podjęcia tej drogi powołania, rozeznawania powołania kapłańskiego, no wiąże się z całym sposobem życia i czasami wiąże się z tym, że trzeba pewne rzeczy zostawić.
0: Duchowny mówił także o warunkach, jakie powinien spełniać kandydat do seminarium.
3: Jeśli człowiek nie ma żywej wiary, nie ma żywej relacji z Jezusem, to trudno mówić w ogóle o powołaniu. Myślę, że tym, co jest też drugie ważne, to też predyspozycje takie ludzkie. Oczywiście nie każdy, kto przechodzi do seminarium, jest już w pełni dojrzałym mężczyzną i trudno oczekiwać od 19 czy tam 20-latka, że będzie już bardzo dojrzały. Natomiast no, są takie sytuacje, które są dyskwalifikujące i dlatego też w czasie tej rekrutacji, oprócz złożenia tych dokumentów, każdy z kandydatów przechodzi też testy psychologiczne.
0: Rekrutacja trwa do 4 września. Więcej szczegółów na stronie internetowej Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Warszawsko-Praskiej. Trwa drugi diecezjalny zjazd parafialnych rad duszpasterskich i ekonomicznych w naszej diecezji. Ma on miejsce w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Warszawsko-Praskiej pod hasłem Uczniowie Misjonarze. To szczególne wydarzenie jest potrzebą dla wszystkich, by razem się spotkać i zobaczyć drogę, którą przeszliśmy, doświadczyć wspólnoty i podzielić się doświadczeniami, czytamy na stronie diecezji. Przypomnijmy, rok temu w tym wydarzeniu wzięło udział ponad 550 osób. W programie dzisiejszego wydarzenia między innymi wykład księdza profesora Roberta Skrzypczaka, a na miejscu są także nasi redakcyjni koledzy Zofia Kozarowska i Kacper Kowalczyk.

0: 41 minut po godzinie 12, drodzy Państwo, a my łączymy się ze słonecznym głosem, bo widzę, mam przeczucie, że chyba ten telefon do Pana Sławka należy. Witamy serdecznie, szczęść Boże, Panie Sławku, dzień dobry.
1: Szczęść Boże, Bóg zapłać, witam wszystkich,
0: panie
1: szczególnie
0: Sławku,
1: Panią, Panie
0: bardzo mi miło, dziękujemy za Pana pamięć. Proszę powiedzieć, jak tam sytuacja w Pana okolicy, czy są jakieś tutaj dobre wiadomości?
1: Ja to zawsze
0: te dary losu wyglądają?
1: Kochani, Pan Bóg ma więcej jak rozdał, nie jest źle. Powolutku gdzieś tam spod liści jabłuszka się pokazują. Są miejsca, gdzie ich nie ma wcale, są gdzie jest troszkę. Dodatkowo malinki pięknie już kwitną,
0: już?
1: Gruntowe.
0: Tak,
1: już gruntowe kwitną, bo nie zmarzły. Natomiast u syna mojego malinka już się zaczyna spod folii.
0: Pięknie.
1: Polska piękna malinka. Dodatkowo ogóreczki gruntowe już sprzedaję, prawda, już są tam na rynku pewnie widoczne, mam odbiorców na miejscu, ale to jest mniejsza o to. Cieszę się, że czekamy tylko na deszcz i prosimy o modlitwę o deszcz.
0: Czyli modlimy się o deszcz, dobrze, to dzisiaj w intencjach też będzie, prawda, o ten dar. Będziemy się modlić i prosić. Panie Sławku, ale ja chcę też powiedzieć naszym radiosłuchaczom, że Pan ma wiele talentów, tak? Tutaj oczywiście obdarza nas różnymi darami, ale również jeżeli chodzi o muzykę, organy, Pana ulubiona pieśń majowa, ja chyba się domyślam, ale pytam.
1: No oczywiście, że chwalcie łąki, że jest taka piękna pieśń, no nic dodać. I ją jak się zacznie, to nie można po pierwszej czy drugiej zwrotce, trzeba zaśpiewać do końca.
0: Tak,
1: zresztą Wesel się królowo miła, przepiękna
0: też,
1: antyfona, też grana w okresie wielkanocnym. Jest taka przepiękna nowa pieśń, może piosenka religijna, tak. Gdy klęczę przed Tobą, przepiękna.
0: Tak. No
1: też
0: no,
1: Maryjnych pieśni to chwytają za serce.
0: Śpiewamy też, prawda, w czasie pielgrzymki na przykład. To pozdrawiamy całą rodzinę. I synów, i
1: ich
0: ukochane, i małżonkę. Nie wiem, czy o tej porze
1: Bóg
0: u Państwa
1: zapłać.
0: Będzie szybciej do obiadu, czy szybciej do kawy, bo wiem, że także
1: Pani Ewo, kochani, my już jesteśmy po obiedzie. Był pyszny krupnik.
0: O,
1: na rosole jedzony, a dodatkowo
0: Nie.
1: Tylko na skórkach, na skórkach takich wieprzowych niedużo i do tego był kopelek z własnego warzywnika i szczypiorek.
0: Zapachniało
1: Zajadamy się także rozponką, także zajadamy się wszystkimi warzywami, jakie tylko mamy.
0: No to ja powiedziałam, od Pana Sławka najlepsze witaminy. Bardzo serdecznie dziękujemy z Panem Bogiem i dla Pana Sławka Goja smak słów również i małżonkę Pana Sławka serdecznie i gorąco pozdrawiamy. Thank you.

Ale dostałam świetne pytanie. Czy nasz redakcja Radia Warszawa ma w planach odwiedzić odtwórcę roli Supermana, Henry Cavill, tak? No z tego co wiem, to dziś jeszcze nie dotrze, ale ucieszyło mnie, że oprócz Krakowa i Warszawy odwiedził także Częstochowę i był na Jasnej Górze, prawda? Niby znamy go, ale z tej strony się pokazuje coś pięknego. Maroon 5 o wspomnieniach teraz na antenie Radia Warszawa, a potem akcent polski i Kaja również w tej godzinie się pojawi.

0: Zbliża się godzina 13.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: W tym tygodniu na 106.2 FM jesteśmy w parafii Przemienienia Pańskiego i tym razem jesteśmy w Sulejówku Miłośnie. Są z nami
3: ksiądz Marcin Brzeszyński, proboszcz parafii Przemienienia Pańskiego w Sulejówku Miłośnie.
4: Ksiądz Samuel Szociński, Bogusław Sadowski.
5: Katarzyna Górniak, Małgorzata Żochowska.
2: Zapraszamy codziennie o 14.20, 20.45 i w niedzielę o godzinie 20.00.
6: Pozdrawiamy!
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
7: Są miejsca, które zostają w sercu na zawsze. Pozwól sobie na chwilę oddechu i wyrusz w podróż, która ma znaczenie. Z biurem podróży Benedykt Travel odwiedzisz wyjątkowe miejsca pielgrzymkowe. Rzym, Sycylię, Medjugorje, Turcję, a nawet Meksyk. Oferujemy także kursy językowe w Anglii i Hiszpanii, które łączą naukę z niezapomnianą przygodą. Zapewniamy komfortową podróż, opiekę duchową i dopracowaną organizację. A może masz własny pomysł na wyjazd? Z przyjemnością go dla Ciebie przygotujemy. Zadzwoń 577 570 889 lub odwiedź www.benedykt.travel.pl. Biuro Podróży Benedykt Travel. Podróż, która zostaje w sercu.
8: Poczuj zapach prawdziwej natury. W rodzinnej pasiece 4 pory miodu tworzymy miody z pasją i szacunkiem dla pszczół. Szukasz wyjątkowego prezentu? Odkryj nasze zestawy upominkowe. Naturalny miód, który pachnie domowym ciepłem. Postaw na naturę prosto z ula. To, co najlepsze, mamy dla Ciebie przez cały rok. Pasieka 4 pory miodu. Prawdziwy miód, prawdziwa radość. Wejdź na stronę 4porymiodu.pl i kup prawdziwy, naturalny miód prosto z naszej pasieki.
1: O reklamie.
9: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
0: Kilka słów o pogodzie. Synoptycy twierdzą, że dziś, drodzy Państwo, popada w niektórych miejscach na Mazowszu. Nawet zagrzmi. 22 stopnie o tej porze w Warszawie to jest temperatura maksymalna. Po godzinie 18 będzie 19 stopni. W Legionowie o tej porze 21 i tam słońce. W Nowym Dworze Mazowieckim już za momencik zacznie padać deszcz. Ale nie przejmujmy się, bo potem w końcu przestanie.
9: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
7: Słońca i dobrej kawy życzył sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa do domu i biura. Sprawdź na hackerscoffee.pl.
0: Prawie 2 minuty po godzinie 13. Radio Warszawa na 106.2 FM. Mam nadzieję, że Państwo dziś zdążyli albo będą dopiero odpoczywać. Chociaż znając wszystkie mamy zaangażowane, to kilka prań rano już zostało wstawionych, prawda? Urszula, dmuchawce, latawce, wiatr z pozdrowieniami dla naszej niesamowitej sportsmenki Michaliny, tegorocznej maturzystki. Panią Edytkę również pozdrawiamy na antenie Radia Warszawa. Już teraz Urszula, spokojnie, leniwie. W tej godzinie będzie tak, że... A te...

0: przyjaciele na antenie Radia Warszawa. Teraz nasz przyjaciel i redakcyjny kolega, redaktor Grzegorz Traczewski, którego ciągle chcę nazywać Krzysztofem, ponieważ ta audycja nazywa się Po drodze ze świętym Krzysztofem, czyli bezpiecznie za kółkiem i kolejne ciekawe okoliczności motoryzacyjne i nie tylko.
1: Audycja zawiera lokowanie produktu. Po drodze ze świętym Krzysztofem, czyli bezpiecznie za kółkiem, zaprasza Grzegorz Traczewski.
2: Dzień dobry. W kolejnej audycji Po drodze ze świętym Krzysztofem wita Grzegorz Traczewski. Jakże często trafia się nam taka sytuacja, że trzeba wyjąć pieniądze, bo nasz samochód rzucił z nami współpracę. Powodów jest mnóstwo i nigdy nie wiadomo, jakie to powody są, szczególnie jeżeli jest to samochód nowy i bardzo skomplikowany elektronicznie. Co mu się stało? Nasza audycja ma także charakter poradniczy. To dzisiaj troszkę spróbujemy poradzić, co wtedy można zrobić, żeby no nie wyjmować grubych pieniędzy albo nie uszczuplać stanu konta. Naszym gościem jest dzisiaj kobieta znająca się na tej sprawie, o której będziemy mówili. Weronika Chrobrowska, witam cię serdecznie.
3: Bardzo dziękuję za zaproszenie, bardzo mi miło tutaj być.
2: Weroniko, no właśnie, samochód rzucił nagle współpracę, nie wiadomo co się stało, zapaliła się choinka na desce rozdzielczej, próbujemy go odpalić, owszem rozrusznik działa, a samochód mówi albo no mniejszy ból, nagle zapala się słynny silniczek na desce, no i też nie wiadomo, czy ten samochód po 2-3 kilometrach nagle nie powie, dobra, zjeżdżaj do prawej, bo dalej nie jadę. No i trzeba lawetę albo serwis, albo...
3: No właśnie, są też takie urządzenia, które daje możliwość pełnej kontroli stanu i wgląd w to, co się dzieje w naszym samochodzie. Mamy aplikację, mamy skaner OBD, który podłącza się do samochodu i w ten sposób jesteśmy w stanie zobaczyć, co dzieje się w środku naszego samochodu. Łączy się z 80 do 80 komputerów, które są w samochodzie i jesteśmy w ten sposób zobaczyć wszystkie dane, które tak naprawdę zawsze były dostępne u mechanika. Teraz jesteśmy w stanie zobaczyć to z poziomu telefonu.
2: No tak, bo kiedyś, proszę Państwa, ja pamiętam te czasy, jak coś się zadziało w samochodzie, to jeżeli człowieku nie miałeś umiejętności i nie potrafiłeś przy pomocy młotka, przecinaka i kluczy płaskich zrobić, no to jechałeś do fachowca, fachowiec przykładał ucho albo wręcz zakładał stetoskop medyczny, tu przyłożył i mówi, no tutaj niestety, ale zawory wydechowe się zawiesiły lub coś równie miłego. Teraz, no właśnie, teraz jest czas elektroniki. Panowie w serwisach chodzili jeszcze bardzo niedawno z taką olbrzymią walizką, w której był laptop, taki nieco ubrudzony, żeby wyglądał bardziej profesjonalnie. No i tam podłączał ten laptop i mówił, no proszę pana, tutaj już widzę, jest 3000, tutaj 4 i tak fajnie. No, nawet już nam nie mówił co, bo i tak większość z nas by nie zrozumiała, co to tam się pokazało. A toś pokazały błędy. No właśnie, błędy. Błąd potrafi zablokować układ elektroniczny w samochodzie.
3: Tak, dokładnie. Błędy pokazują się na masce, czasami się w ogóle nie pokazują na masce, a te błędy istnieją i okazuje się nagle, że samochód przestaje działać, a my nie wiemy dlaczego. Później przychodzi urządzenie z takim rozwiązaniem, które daje możliwość sprawdzenia i skontrolowania tego, co mamy pod maską. Poza tym, dodatkowo jeszcze, w związku z tym, co mówiłeś o przyjściu do mechanika z brakiem wiedzy, takie rozwiązanie nie zastępuje wizyty w warsztacie, ale daje możliwość zrozumienia wcześniejszego, co może zdarzyć się z naszym samochodem.
2: Takie urządzenie diagnostyczne gdzieś trzeba podłączyć. No, nie położy go się na konsoli środkowej i nie powie mu, dobrze, podłącz się tutaj. On powie, nie, no coś musi ze mną zrobić.
3: Generalnie każdy skaner OBD podłącza się w takim specjalnym gniazdku pod kierownicą. Właściwie w każdy samochód.
2: Na ogół pod kierownicą, bo znam takie auta, które mają gniazdo OBD na konsoli środkowej, na przykład gdzieś schowane.
3: A to proszę, to się więcej ode mnie znasz. Wszystkie samochody, na których ja pracowałam, miały rzeczywiście pod kierownicą, ale najwyraźniej mogą być to też miejsca inne.
2: Dobrze, podłączamy tam. No i co, odpalamy samochód?
3: Odpalamy.
2: Czy tylko wystarczy mu dać zasilanie?
3: Dokładnie, odpalamy zapłon, wtedy skaner powinien już zacząć łączyć się z aplikacją albo innym urządzeniem wtedy i można rzeczywiście wtedy rozpocząć sesję diagnostyczną, która daje możliwość wykrycia błędów w danym samochodzie.
2: Dobrze, powiedziałaś magiczne słowo aplikacja. Teraz spojrzałem na swój telefon, tam jest ileś tam tych aplikacji. No i co, to jest kolejna aplikacja, którą trzeba zainstalować, pewnie trzeba wykonać 1 502 700 różnych dziwnych ruchów.
3: Aplikacja jest bardzo prosta, wystarczy się zarejestrować, następnie dobrze skonfigurować model samochodu, bo to też
2: tu
3: jest bardzo ważne.
2: Podkreślamy, bardzo dobrze skonfigurować, bo z takim silnikiem niekoniecznie jest z tego roku i może to samo urządzenie pokazać, że tam jest mnóstwo błędów, bo komputer jest zupełnie inny.
3: Dokładnie tak, ale naprawdę przy dobrym ustawieniu można spokojnie, w bardzo prosty sposób uruchomić diagnostykę w parę minut tak naprawdę, mając już aplikację na telefonie.
2: No to na razie zostajemy z optymizmem na kilka minut, zrelaksujemy się muzycznie, a za kilka minut wrócimy do rozmowy.

0: po drodze ze świętym Krzysztofem.
1: Witamy w drugiej części audycji Po drodze ze świętym Krzysztofem. Naszym gościem jest dzisiaj Weronika Chrobrowska, pani, która zna się na elektronice. Witamy się. Skończyliśmy na tym, że urządzenie diagnostyczne można podłączyć do gniazda OBD, czyli do gniazda diagnostycznego. Można sobie sprawdzić w instrukcji obsługi, gdzie ono jest, i zgrać go z aplikacją w telefonie. Odpaliliśmy, zgrywamy i co? Dalej.
2: Tak,
1: na kawę trzeba iść?
2: Myślę, że można na szybką kawę się udać, ponieważ diagnostyka sama trwa około paru minut, ale wtedy już...
1: Weronko, przepraszam, paru to znaczy?
2: Powiedzmy 3-5 minut i wtedy po takiej zakończonej sesji diagnostycznej dostajemy listę błędów z informacją o ich powadze i o tym, co z nimi tak naprawdę zaradzić.
1: No właśnie, bo błędy, przepraszam, że się będę mądrzył, błędy wyświetlane na tego typu urządzeniach są dwojakie. Takie, które są krytyczne, no już wiadomo, że chyba jednak pan z lawety zarobi i troszkę pieniędzy, i takie, które są, ale da się z tym dojechać nawet czasami 200-300 kilometrów bez specjalnego ryzyka. Wierzyć temu urządzeniu?
2: Oczywiście, że tak. To jest urządzenie, które tak naprawdę mogłoby się też równie dobrze znaleźć w warsztacie. Tak naprawdę używamy tego samego rozwiązania, co używają go mechanicy w warsztacie, czyli łączymy się z komputerami, które są w samochodzie i szczytujemy te dane.
1: No dobra, to z taką walizką musimy jeździć, to kolejny laptop, jeden laptop z pracy, drugi laptop prywatny.
2: No nie, właśnie dlatego fajne jest to w tym, że mamy tylko właściwie mały skanerek, który jest powiedzmy 5 cm wielkości i do tego nasz...
1: 5x5.
2: 5x5, powiedzmy dokładnie. I do tego nasz telefon i jesteśmy już uzbrojeni w fajne narzędzie diagnostyczne.
1: Przyjeżdżamy do serwisu i mówimy, co wymyśliliśmy. Zapisuje się to w telefonie?
2: Oczywiście, można spokojnie sprawdzić sobie każdy raport diagnostyczny, który był przeprowadzony w całym czasie.
1: No, czyli panu biurze obsługi klienta pokazujemy, że to nam pokazało, wykazało takie uszkodzenia. No i coś z tym można zrobić. Czy pan ma prawo uwierzyć w to, czy nam powie, proszę pana, my mamy swoje?
2: No myślę, że ma prawo i powinien, ponieważ rzeczywiście nic nie wynaleźliśmy czegoś zupełnie nowego. Jest to normalne diagnostyczne urządzenie, które po prostu w zwykły sposób, bardziej przystępny, pokazuje kierowcom to, co się dzieje z autem.
1: No to jest, ja widzę kolejny problem. Przepraszam, bo to jako człowiek już zajmujący się motoryzacją, no dobra, nie będę mówił ile, to serwisanci będą mieli gula tutaj gdzieś, no bo ktoś im zabiera pracę i wyjmuje pieniądze z kieszeni.
2: Nie, no w życiu. My w żaden sposób nie zastępujemy mechanika. No wiadomo, są pewne rzeczy, które można zrobić, powiedzmy, w domu, tak zwane, nie wiem, dolać oleju czy coś takiego, aczkolwiek jest wiele rzeczy, których nie jesteśmy w stanie samą zrobić. Urządzenie daje możliwość pójścia do mechanika z pełną wiedzą i możliwością lepszego dogadania się w sprawach właśnie napraw.
1: No to ładnie, czyli można zaoszczędzić kilka setek, no bo dobrze, załóżmy, że ten pan na boczku, czyli szef biura obsługi klienta albo pracownik biura obsługi klienta uwierzy nam, że to, co mu powiedzieliśmy, jest właściwe. Czyli co? Czyli warto wozić takie urządzenie ze sobą?
2: Myślę, że naprawdę warto i myślę, że warto sprawdzać, jaki jest stan samochodu co tak naprawdę parę tygodni, żeby wiedzieć, czy rzeczywiście jesteśmy, czy jest wszystko okej.
1: Nasza koleżanka, dziennikarka radiowa, serdecznie cię pozdrawiam, miała taki problem, że nagle zabrakło paliwa. Cuda się zaczęły dziać z elektroniką, bo wtedy, uwierzcie mi, naprawdę elektronika potrafi się ześlić na swojego użytkownika. No i po dolaniu paliwa dalej dyskoteka się paliła, dalej auto nie chciało jechać. No znowu ten przysłowiowy pan kierowca lawety. No i wystarczyło zresetować cały układ elektroniczny i już było dobrze. Nie w każdym samochodzie da się go zresetować bez ingerencji przez gniazdo OBD. Czy ten sprzęt się nada też do takiego resetu?
2: Tak, to jest właśnie wspaniała rzecz z urządzeniem takim, ponieważ jest bardzo prosty sposób, można usunąć wszystkie błędy i pozbyć się migających światełek zewsząd, z modułów.
1: Dobrze, to teraz uwagi tak zwane supertechniczne. Na czym to wszystko polega? Bo to są układy elektroniczne, to są jakieś czujniki. Co tam siedzi w tym pudełku?
2: To rzeczywiście, no nie o wszystkim można mówić, ale siedzi tam nowocześniejsza technologia i generalnie łączy się z jednostkami sterującymi.
1: Dobra, to jeszcze na koniec jedno pytanie. To jak podłączę coś takiego i nagle mi się samochód zepsuje, to mam jechać do producenta i powiedzieć, że coś ty mnie tutaj dał do podłączenia, samochód mi się zeźlił?
2: No nie, no oczywiście, że nie. Myślę, że odpowiednie korzystanie z urządzenia nie powinno sprawiać żadnych problemów i że po kolejnym podłączeniu i odpowiedniej konfiguracji wszystko powinno działać.
1: Dziękuję ci serdecznie, czyli do zestawu narzędzi pod tytułem komplet kluczy płaskich, kontrolka, czy jest napięcie, czy nie, taka żaróweczka, dołączam takie małe pudełeczko. No i dobrze, i będzie, że się zrobiłem nowoczesne. Co prawda w polskim Fiacie 125P nie zadziała, aczkolwiek jakby człowiek się mocno spiął, nigdy nic nie wiadomo. Naszym gościem była Weronika Chrobrowska, pani zajmująca się właśnie takimi urządzeniami diagnostycznymi. Dziękuję ci serdecznie. No i nie życzę, żeby trzeba było podłączać takie urządzenie do samochodu. Wam, szanowni użytkownicy tychże, no bo wiecie, jak już się ze sobą ma tabletkę przeciw bólom głowy, to wtedy głowa nie boli. Dziękuję ci serdecznie.
2: Bardzo dziękuję.

0: po drodze ze świętym Krzysztofem.
1: A teraz w trzeciej części audycji wrażenia z jazdy. Dzisiaj samochód kandydat to Renault Clio i Tech Hybrid 1.8 w wersji Esprit Alpine. Renault Clio od wielu lat rozdaje karty w segmencie B. Tak po drodze łapie różne nagrody w różnych motoryzacyjnych konkursach. To już szósta generacja Cliówki. Oczywiście samochód znowu nieco się zwiększył, by osiągnąć rozmiary Renault Megane pierwszej generacji. Nadwozie aktualnego Clio przyciąga wzrok. To fakt. Jedni twierdzą, że przypomina Forda Pumę, kolejni, że przypomina samochody rodem z Chin. Dla nas to trochę niezrozumiałe. Charakterystyczny jest przód samochodu z dużą osłoną wlotu powietrza do komory silnika. Lampy przednie są małe, ale z charakterem. Oczywiście w technologii LED. Z boku to nowe Clio pozbawione jest różnych nierówności, a więc nie śni się blacharzom i lakiernikom. Z tyłu? No właśnie, z tyłu konstruktorzy z Renault chyba w ostatnim momencie przed zatwierdzeniem projektu umieścili cztery małe, zdecydowanie niepasujące do reszty nadwozia lampy. A przecież jest tam zgrabne wytłoczenie blachy, gotowe na przyjęcie zupełnie innych lamp. Samo nadwozie ma niski prześwit, tak uważać trzeba na różne niespodzianki na drodze. Spoglądamy do wnętrza. Tu oczywiście typowo dla ostatnich modeli Renault. Dwa wygodne fotele z przodu, trzyosobowa kanapa z tyłu, alkantara, imitacja skóry, błękitne przeszycia i elementy sportowo podobne. Wszak to wersja Esprit Alpine, czyli topowa, dostępna w sprzedaży. Dwa ekrany połączone w jeden, część od multimediów skierowana do kierowcy. Oba ekrany mają możliwość personifikacji. Każdy, kto wsiadał do naszego Clio, zwracał uwagę na listwę na desce rozdzielczej. Wygląda, jakby była gorąca. Jej różne kolory mienią się w promieniach słońca. Ci, którzy nie znają wnętrz samochodów Renault, gubią się, gdy mają obsługiwać trzy dźwignie umieszczone na kolumnie kierownicy. Jedna to dźwignia obsługująca skrzynię biegów, druga wycieraczki przedniej i tylnej szyby, trzecia system audio. Miejsca dla czterech pasażerów wystarczy, ten trzeci na tylnej kanapie na krótszej trasie też da radę. Kierowca ma dobrą widoczność we wszystkich kierunkach. No, może nowy krój bocznych lusterek wstecznych wymaga przyzwyczajenia. Bagażnik w hybrydowej wersji Clio ma 309 litrów pojemności. Pod jego podłogą umieszczono zestaw naprawczy opon, trójkąt ostrzegawczy, kilka drobiazgów i akumulator trakcyjny. No bo nasze Clio, jak już wspomnieliśmy, ma napęd hybrydowy. W jego skład wchodzą wolnossący, czterocylindrowy silnik o pojemności 1,8 litra oraz mocy 109 koni mechanicznych, dwa silniki elektryczne. Łączna moc tego zestawu to 160 koni mechanicznych. Przenoszona ona jest na koła osi przedniej poprzez znany już od kilku lat wielotrybową skrzynię biegów. Przypominam, taki skomplikowany automat. Samochód jedzie perfekcyjnie. Zawieszenie, kompromis między bezpieczeństwem i wygodą. A nadwozie jest wyjątkowo sztywne. Układ kierowniczy, zależnie od trybu jazdy, pozwala na dokładne czucie drogi. Przyspieszenia wystarczające, ale gdy włączymy jeden z dostępnych trybów jazdy, a jest to tryb sport, wtedy to przyspieszenie jest konkurencyjne dla innych, bogatszych w mechaniczne konie pojazdów. No właśnie, tryby jazdy. Nam do gustu przypadł tryb smart, który sam dobiera ustawienia do aktualnego stylu jazdy kierowcy. Zużycie paliwa? No jeden z kolegów dziennikarzy określił je jako wąchanie paliwa. To chyba trafnie, bo zużycie pokazywane na wyświetlaczu komputera pokładowego bywało niższe niż 3 litry na 100 km. Średnie w różnych warunkach jazdy 4,5 litra na 100 km. A więc zasięg nieco powyżej 800 km. No i na koniec pewna denerwująca cecha. Silnik spalinowy, jak to w hybrydach, bierze się ostro do pracy, gdy trzeba rozpędzić samochód lub doładować akumulator trakcyjny. Ten w Clio jest bardzo gorliwy, ten silnik. I często, gdy czekamy na zielone światło, uruchamia się, a jego praca na wysokich obrotach drażni uszy. Gdy ruszymy, znowu robi się cicho. Clio to szóstej generacji, to nadal kandydat do zdobywania różnych nagród w różnych konkursach. Mocny kandydat.
0: Audycja zawierała lokowanie produktu.

0: I'll be home tonight. I'm coming back home.
1: Jeszcze nie wszyscy wracają do domu o tej porze. Za 9 minut godzina 14, czyli pora obiadowa, a ja już troszeczkę wybiegam w przyszłość, ponieważ warszawski transport publiczny przygotował wyjątkowe atrakcje z okazji Dnia Dziecka. Na najmłodszych czekają bezpłatne przejazdy specjalnym tramwajem, zabytkowe składy kursujące przez centrum stolicy, dziecięce zapowiedzi przystankowe oraz konkurs, w którym będzie można wygrać zwiedzanie siedziby ZTM i... No to jest chyba bardzo ciekawe. Poprowadzić tramwaj w symulatorze. A potem pewnie jak już tramwaj będziemy prowadzić, to i dotrzemy również do interesującego samolotu. Gramy po polsku, zespół Perfect u nas.

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: Muzyczna podróż w czasie. Rock and roll, rock, blues, jazz, soul, funky, reggae i muzyka gospel. Muzyka klasyczna i rozrywkowa, audycje autorskie, ciekawi goście, okolicznościowe składanki. Dzisiejszego wieczoru na audycję o godzinie 17 Barwy Muzyki zaprasza ksiądz Robert Chodyna.
0: Ogłoszenie nadawcy.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
3: Dobrej pogody życzy sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa z Brazylii do domu i biura. Zamów na hackerscoffee.pl.
4: Że lubimy kawę? Oczywiście, że tak. A jeżeli chodzi o pogodę taką wiosenną, to o tej porze w Pruszkowie już jest deszczowo i pada, chociaż 22 stopnie nadal. W Piasecznie 23 stopnie i tutaj synoptycy zapowiadają, że również przelotne opady deszczu pojawią się w Grodzisku Mazowieckim już pochmurno, ale synoptycy obiecują również przejaśnienia, 20 stopni powyżej zera o tej porze.
2: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
3: Słońca i dobrej kawy życzył sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa do domu i biura. Sprawdź na hackerscoffee.pl.
4: 2 minuty po godzinie 14. Ewa Pietrzak, witam serdecznie. Dzień dobry. Pozdrawiam naszych radiosłuchaczy, najbardziej wyjątkowych, najwspanialszych i nieśmiertelnych. Na dobry początek tej godziny zagram utwór, który najczęściej nuciłam, kiedy byłam, pamiętam, w ciąży. Tylko mam teraz dylemat. W pierwszej albo w drugiej. Zakup Power i Boso na 106.2 FM. W tej godzinie również pojawi się Kate Bush i mój ulubieniec Steady

podobno znakomicie słychać nas także w Starych Babicach. Pozdrawiamy serdecznie o tej porze Łukasza i Marysię i Antoninę. Kochani, słyszałam, że był znakomity Dzień Dziecka w katolickiej szkole imienia księdza Piotra Skargi. Pozdrawiamy całą załogę i chyba trzeba pamiętać, do kogo mówi się na antenie Radia Warszawa, bo od razu otrzymałam od suflera, sekundanta, dobrego ducha podpowiedź, że Zakopower, o którym mówiłam na antenie Radia Warszawa, to prawdopodobnie był etap mojego drugiego dzieciątka. Panie Łukaszu, bardzo dziękuję za czujność. Wszystkiego dobrego. 14 minut po godzinie 14. To teraz London Beat na antenie Radia Warszawa. To jest jeszcze przebój chyba z czasów, kiedy człowiek był beztroski. Chodził do szkoły, a wakacje dla niego oznaczały głównie to, że nie musiał codziennie wstawać na poranne lekcje. Z serdecznymi pozdrowieniami i dla całej rodziny, także dla Franciszka, Marii, Janiny i oczywiście Zosieńki. London Beat, będzie także Kasia Wilk i Mezo z utworem Sacrum.

0: bardzo dziękuję za pozdrowienia w Seminarium Diecezji Warszawsko-Praskiej, bo tam dzisiaj, no drugi zjazd rad parafialnych i ekonomicznych. Bardzo dziękuję. Jeżeli Państwo oczywiście wychwycą chętnych do audycji Przystanek Parafia, to ja oczywiście z otwartym sercem tutaj naszych radiosłuchaczy przyjmę, a tym razem, jak SKM.com z Warszawy Wschodniej dojedziemy do Sulejówka, to nie zatrzymujemy się w Sulejówku, tylko tym razem przystanek dalej, Sulejówek Miłosna i ta parafia króluje na antenie Radia Warszawa w tym tygodniu.
1: Przystanek Parafia.
2: Ksiądz Samuel Szociński, parafia Przemienienia Pańskiego w Sulejówku Miłośnie.
3: Księża Samuelu, czy ksiądz ma takiego swojego ulubionego kapłana, który jest dla księdza takim dobrym przykładem? Bo wielu parafian księdza chwali za zaangażowanie w życie parafii.
2: Z żywych czy już...
3: Z żywych lub zmarłych, lub tych żywych po drugiej stronie.
2: Tych żywych po drugiej stronie. Ja myślę, że takim wielkim mentorem dla mnie jest arcybiskup Fulton Sheen, jeśli chodzi o tych, którzy będą za niebawem, będzie akurat jego beatyfikacja w Stanach Zjednoczonych. Tutaj też kilku kapłanów, w sumie tych, którzy byli moimi proboszczami, miałem wielkie szczęście, że to byli kapłani rzeczywiście z powołania i takiego oddania wielkiego Panu Bogu. Ksiądz Marek Uzdowski, którego też serdecznie pozdrawiam, ksiądz Robert Pawlak, teraz ksiądz Przemysław Ludwiczak, także do tych kapłani, którzy też wiele wnieśli w moim życiu. Też katechetów miałem bardzo, kapłanów też zacnych i też takich, myślę, też mogłem się niewiele nauczyć.
3: A jakie wspólnoty działają na terenie tej parafii?
2: Jest ich tak wiele, że trudno ich wymienić teraz wszystkich, ale oczywiście oprócz tych liturgicznych, czyli ministrantów, bielanek, scholanek, mamy też chór parafialny, mamy kościół domowy, właśnie teraz drugi krąg też powstał tego kościoła domowego, mamy
3: podwórkowe, harcerze, różańcowe,
2: tak,
3: dzieci,
2: w ogóle harcerze, wspólnoty tak? Różańcowe, mamy i tutaj ten różaniec rodzinny, różaniec też dziecięcy, tak, w sumie jest 12 róż tych takich, powiedzmy, dorosłych, ale też ten za dzieci, to są 4 róże, no i to jedno dziecięce, no i mamy młodzież, znaczy dzieci w sumie to są harcerze, wędrownicy, to jest też taka młoda bardzo wspólnotka dla dzieci, dla chłopców i dla dziewczynek. Mamy oazę, czyli ruch Światło Życie, ruch pielgrzyma świętego Andrzeja Boboli, oaza dzieci bożych, bo to jest ta gałęź młodsza, dziecięca. I
3: wszystko przed nami.
2: I wszystko
3: Więcej
2: przed nami.
3: Na temat tej parafii, drodzy Państwo, już w niedzielę o godzinie 20:00. Pozdrawiamy.

0: 30 minut po godzinie 14.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Zbliżają się wakacje. Wielu z nas wybierze się do Egiptu. Pośród palm znajdują się nie tylko minarety, ale i wieże kościołów.
3: Powiemy sobie o tym nie tylko jak chrześcijaństwo do Egiptu dotarło, ale jak wygląda współcześnie.
2: Zapraszam na Ucho Igielne już w sobotę o 18.30 i w niedzielę o 11.30. Mariola Serafin
3: i Piotr Urbański.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
4: Gość niedzielny. W najnowszym Gościu Niedzielnym o najtrudniejszych chwilach w kolonii karnej, nadziei i walce o przetrwanie polskości na Białorusi mówi Andrzej Poczobut, a także o pobożnych i odważnych mężczyznach, którzy muszą stanąć w obronie swoich dzieci. Gość niedzielny. Co tydzień nowy.
5: Dzień dobry, tu Weronika z Radia Warszawa. Jako wydawca poranka z Radiem Warszawa budzimy stolice i okolice, autorka audycji, prezenterka. Każdego dnia staram się o to, żeby towarzyszyć Państwu w jak najprzyjemniejszy sposób. Nasze radio rozwija się dzięki Waszej życzliwości, a bez Waszego wsparcia wiele naszych programów by nie powstało. Jeśli to, co robimy, jest dla Was ważne, to prosimy o Wasze wsparcie. Wejdźcie na radiowarszawa.com.pl i kliknijcie zakładkę Wspieraj. Każdy gest ma znaczenie. Dziękujemy z serca za to, że jesteście z nami.
1: Po reklamie.

0: Za 18 minut przywitamy godzinę 15. Przed nami dobre słowa naszych pasterzy, czyli biskupów diecezji warszawsko-praskiej.
1: Dobre słowo pasterzy. Biskup Romuald Kamiński.
2: 23 maja 2026 roku. Zjazd rodzinnych kół różańcowych w parafii świętej Faustyny na Brudnie.
3: Znany wszystkim nam tekst Kana Galilejska. Wiele jest tam wątków, które służą nam do zrozumienia wielkich spraw Bożych, ale na jeden tylko pragnę zwrócić uwagę, mianowicie kiedy już się to wszystko miało jakoś zakończyć, kiedy Matka Najświętsza już swoje spełniła, to powiedziała: zróbcie wszystko, cokolwiek Syn mój wam powie. Skądinąd wiadomo, że to, co jest zapisane w Ewangeliach i co odnosi się do Matki Bożej, to definitywnie skończyła jakby swoją narrację. Nie ma już przez ewangelistów zapisanego innego słowa. To jest dla nas sygnum, powiedziała krótko, zwięźle. I byśmy powiedzieli jeszcze żartobliwie na temat: zróbcie wszystko, cokolwiek Syn mój wam powie. A co mówi? Brońmy się przed tym, żeby ktoś tego nie powiedział, bo to by było danie świadectwa, że nic nie rozumiemy. Pan Jezus wszystko, co zostało zapisane w Ewangeliach, to jest Jego podstawowe, fundamentalne pragnienie. Więc czytajmy Słowo Boże.
1: Dobre słowo pasterzy.

0: Za 9 minut przywitam godzinę 15. O 15 będziemy wspólnie modlić się koronką do Bożego Miłosierdzia. Drodzy Państwo, nie tylko z racji, że Radio Warszawa przyjaźni się, myślę, że z siostrami loratankami pozdrawiamy rodzinę loratańską, to przypomnę, że ta wielka uroczystość, czyli 200 lat różańca, główne obchody żywego różańca odbędą się w dniach od 5 do 6 czerwca na Jasnej Górze. Towarzyszyć im będą Ogólnopolski Kongres Różańcowy i Ogólnopolska Pielgrzymka Żywego Różańca. Tak więc 5 i 6 dzień czerwca to wszystko na Jasnej Górze, czyli to będzie w tych dniach tak po uroczystości ciała i krwi Chrystusa, czyli po Bożym ciele, tak? I całą uroczystość zwieńczy jubileuszowy akt oddania Matce Bożej.
1: Radio Warszawa 106,2 FM.

0: Święta Maria i Enya na antenie Radia Warszawa. Takie przepiękne wykonania. Przed nami jeszcze fragmenty dzienniczka świętej siostry Faustyny Kowalskiej. O godzinie 15 natomiast rozpoczniemy transmisję koronki do Bożego Miłosierdzia. Dziś mamy sobotę, czyli sanktuarium świętej Faustyny przy ulicy Żytniej w Warszawie.
1: Godzina Miłosierdzia. Z dzienniczka świętej Faustyny.
2: Kiedy odeszłam od konfesjonału i zaczęłam odprawiać pokutę, usłyszałam te słowa. Udzieliłem łaski tej duszy, o którą mnie prosiłaś dla niej, ale nie dla umartwienia Twego, jakieś sama sobie wybrała, ale tylko dla aktu posłuszeństwa zupełnego. Wobec zastępcy mojego dałem łaskę tej duszy, za którą się wstawiałaś do mnie i dla której żebrałaś miłosierdzia. Wiedz o tym, że kiedy wyniszczasz w sobie tę własną wolę, w ten czas moja króluje w tobie.

trzeciej godzinie błagaj mojego miłosierdzia, szczególnie dla grzeszników, i choć przez krótki moment zagłębiaj się w mojej męce. Dzienniczka Świętej Siostry Faustyny. Najmiłosierniejszy Jezu, obecny wśród nas w Najświętszym Sakramencie, gdy zegar wybija godzinę trzecią, zapraszasz nas na Golgotę, aby stanąć u stóp krzyża obok Twojej Matki i wraz z nią, patrując się w siebie, rozważać nieskończone miłosierdzie Twoje. Panie, Ty przeszedłeś przez życie dobrze czyniąc i uzdrawiając, lecząc wszystkie choroby i wszystkie słabości, a oto w tych godzinach, kiedy byłeś pojmany, wyszydzony, ubiczowany, skazany na śmierć i ukrzyżowany, nie doznałeś pomocy, nie doświadczyłeś miłosierdzia nawet od tych, którym dobrze czyniłeś. Jak człowiek, który straszliwie cierpi, modliłeś się do Ojca. On nie oszczędził Ci krzyża, ale umocnił i okazał miłosierdzie w stosownej chwili, w chwale zmartwychwstania. Dziękujemy Ci, Panie Jezu, za przykład bezinteresownej miłości człowieka i trudnego zawierzenia Ojcu Niebieskiemu, za wzór przyjęcia krzyża w opuszczeniu i strasznym cierpieniu. Dla zasług Twojej bolesnej męki prosimy Cię, Panie, naucz nas odkrywać wolę Ojca we wszystkich doświadczeniach życia, zwłaszcza w trudnościach, niezrozumieniu, przykrościach, w ludzkiej niewdzięczności, w słabościach i chorobie, w każdym codziennym krzyżyku. Niech żaden z nich nie będzie zmarnowany, ale włączony w Twój krzyż dla zbawienia naszego i dusz nam powierzonych. Daj nam, Panie, wrażliwe serca, byśmy w człowieku potrzebującym pomocy zobaczyli Ciebie, oczekującego na nasze miłosierdzie. W strumieniach krwi i wody zanurzamy siebie, naszą Ojczyznę, wszystkie intencje Ojca Świętego Leona, cały Kościół Święty i cały świat, prosząc o dar upragnionego pokoju. Prosimy o dar nowych, licznych, świętych powołań kapłańskich, zakonnych i misyjnych. Prosimy o łaski nawrócenia dla zatwardziałych grzeszników, tych, którzy od wielu lat nie korzystali z sakramentów świętych, o łaskę przemiany serca, łaskę powrotu do siebie. Polecamy ludzi pogrążonych w nałogach, cierpiących, konających i zmarłych. Niech w każdej duszy będzie uwielbione miłosierdzie Twoje. Jezu, przyjmij wszystkie intencje słuchaczy Radia Warszawa, modlących się obecnie razem z nami oraz w intencjach, które zostały złożone w naszym sanktuarium Świętej Siostry Faustyny. We wszystkich tych intencjach, jak i te, które mamy w naszych sercach, odmówimy również koronkę do miłosierdzia Bożego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego, jedynego Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion.

0: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki.
1: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki.
2: Dla nas i całego świata.
3: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo.

0: dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki
1: i całego świata. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki.
2: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki.
3: Całego świata.

Miłosierdzie Boże, Maryjo Matko Miłosierdzia, Święta Siostro Faustyno, akt zawierzenia świata Bożemu Miłosierdziu, Boże Ojcze Miłosierny, który objawiłeś swoją miłość w Twoim Synu Jezusie Chrystusie i wylałeś się na nas w Duchu Świętym Pocieszycielu, Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego człowieka. Pochyl się nad nami grzesznymi, ulecz naszą słabość, przezwycięż wszelkie zło. Pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi doświadczyć Twojego miłosierdzia, aby w Tobie, Trójjedyny Boże, zawsze odnajdywali źródło nadziei. Ojcze Przedwieczny, dla bolesnej męki zmartwychwstania Twojego Syna, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Jezu, dziękujemy za to, że mimo naszej słabości możemy pozostawać po

Twoim krzyżem i włącza się w Twoją ofiarę przez cierpliwe trwanie w okolicznościach życia, jakie dla nas wybrałeś. Dziękujemy za to, że wytrwałość, która jest dziełem Twego miłosierdzia w nas, tak bardzo upodabnia nas do siebie ukrzyżowanego i nam samym oraz wielu innym duszom otwiera drogę do nieba. Dziękujemy za przykład niezłomności wielu świętych, zwłaszcza świętej siostry Faustyny, która powtarzała, że pośród największych trudności i przeciwności nie traci wewnętrznego spokoju, bo cierpliwość przeciwności daje moc duszy. Za wszystkie łaski i dary wyproszone w tej godzinie miłosierdzia dziękujemy Ci, Jezu, słowami pieśni.

0: Zakończyliśmy transmisję Koronki do Bożego Miłosierdzia z Sanktuarium Świętej Faustyny przy ulicy Żytniej w Warszawie. 18 po 15 czas na dzisiejszą Ewangelię, którą w tym tygodniu komentuje ksiądz Adam Olasek.
1: Z Ewangelii Świętego Marka. Jezus wraz z uczniami przyszedł znowu do Jerozolimy. Kiedy chodził po świątyni, przystąpili do Niego arcykapłani, uczeni w piśmie i starsi i zapytali Go: jakim prawem to czynisz? I kto Ci dał tę władzę, żebyś to czynił? Jezus im odpowiedział: zadam Wam jedno pytanie. Odpowiedzcie mi na nie, a powiem Wam, jakim prawem to czynię. Czy chrzest Janowy pochodził z nieba, czy też od ludzi? Odpowiedzcie mi. Oni zastanawiali się między sobą. Jeśli powiemy z nieba, to nam zarzuci, dlaczego więc nie uwierzyliście mu? Powiemy od ludzi. Lecz bali się tłumu, ponieważ wszyscy rzeczywiście uważali Jana za proroka. Odpowiedzieli więc Jezusowi: nie wiemy. Jezus im rzekł: zatem i ja wam nie powiem, jakim prawem to czynię.
2: Ewangelia, którą dziś czytamy, pokazuje spotkanie Jezusa z arcykapłanami i uczonymi w piśmie. Przychodzą do Niego z pytaniem: jakim prawem to czynisz i kto dał Ci tę władzę? Wydaje się, że nie szukają prawdy ani odpowiedzi. Nie spodziewają się jednak, że stają przed samą mądrością Boga. Są tak pewni siebie, swojej wiedzy i swojej pozycji, że nie dostrzegają, iż Jezus zna nie tylko odpowiedź na ich pytanie, ale również ich intencje i całe ich serca. Gubi ich pycha. Chcą uchodzić za mądrzejszych, bardziej kompetentnych, mających kontrolę nad sytuacją. A przecież wobec Boga człowiek nigdy nie jest tym, który wie więcej. I właśnie tutaj Ewangelia dotyka bardzo konkretnie naszego życia. Bo my także często zachowujemy się tak, jakby można było coś przed Bogiem ukryć. Jakby pewne obszary naszego życia były niedostępne dla Jego spojrzenia. Tymczasem Jezus zna całego człowieka. Wie, czym żyjesz na co dzień, jakie nosisz w sobie myśli, emocje, zmagania, lęki i pragnienia. A mimo to często na modlitwie zakładamy pancerz ochronny. Rozmawiamy z Bogiem o rzeczach poprawnych, bezpiecznych, ale omijamy to, co naprawdę dzieje się w naszym sercu. Czasem wydaje nam się, że z Bogiem trzeba rozmawiać tylko o sprawach wielkich i religijnych, a nie o codzienności, o pasjach, zmęczeniu, rozczarowaniach czy nawet rzeczach błahych. Kto nam jednak powiedział, że Bóg nie chce być obecny właśnie w tym wszystkim? Bywa też, że boimy się mówić Mu prawdę o sobie. Boimy się przyznać do gniewu, rozczarowania, słabości, wątpliwości. Łatwiej jest tworzyć pozór poprawnej relacji z Bogiem, niż stanąć przed Nim naprawdę szczerze. Dzisiejsza Ewangelia przypomina nam, że prawdziwa relacja z Bogiem rodzi się tylko w prawdzie. Jesteśmy dzisiaj zaproszeni, aby na modlitwie niczego przed Jezusem nie ukrywać. Powiedzieć Mu o wszystkim, także o tym, co wstydliwe, pogmatwane, bolesne czy pozornie nie na temat. Bóg nie odrzuca człowieka, który przychodzi do Niego w prawdzie. On zna nas lepiej niż my sami, a mimo to nie cofa swojej miłości. Nie wypierajmy się więc swoich prawdziwych uczuć i emocji. On i tak zna prawdę o nas. I właśnie z tą prawdą chce się spotkać. Bo tylko człowiek, który staje przed Bogiem bez masek, może naprawdę doświadczyć Jego bliskości, pokoju i miłości.

35 minut po godzinie 15. Drodzy Państwo, bardzo dziękuję za Państwa dobre słowo i za Państwa wsparcie i te modlitewne, i finansowe, i materialne. Dziękuję, że Państwo są z nami. Zachęcam także do tego, by odwiedzić naszą stronę internetową. Tam można również odkryć porządek na przykład naszych audycji, ale nie tylko. Ważna informacja, ponieważ w opactwie Cystersów w Gdańsku-Oliwie zainaugurowano proces beatyfikacyjny księdza Jana Pawła Altermana. To był kapłan urodzony w 1876 roku, czyli w XIX wieku, i od 1912 roku aż do śmierci był proboszczem w Mierzeszynie. Był znanym krytykiem niemieckiego nazizmu, a 21 listopada w 1939 roku został aresztowany przez władze niemieckie. Następnego dnia został rozstrzelany wraz z grupą około 60 Polaków. Z tymi Polakami byli także dwaj polscy kapłani.

0: Maj z Maryją. Królowo w niebo wzięta, módl się za nami. Niebowzięcie to słowo, które może brzmieć jak scena z filmu o kosmitach lub przypominać barokowy obraz pełen chmur i aniołów i niewiele wnosić do mojego życia. Ale jeśli przyjrzymy się mu bliżej, będziemy pełni zaskoczenia. Mówiąc o Maryi, że jest w niebo wzięta, odkrywamy, że Bóg spełnia swoje obietnice, że obiecał nam, że kiedyś zmartwychwstaniemy, nie tylko duszą, ale i ciałem. W Maryi ta obietnica się wypełnia. Tak, ta kobieta ze zmęczonymi dłońmi, sercem, które tyle przeszło, przeżytym życiem, jest teraz w niebie z duszą i ciałem. Często mamy tendencję do dzielenia życia na duchowe, czyli to w kościele, i całą resztę. Praca, zakupy, zmęczenie, drobne radości. Wniebowzięcie Maryi wywraca ten podział. Pokazuje, że dla Boga liczy się całe nasze życie. Każdy nasz krok, każdy trud i każda zmarszczka na twarzy. Maryjo, Ty jesteś kotwicą rzuconą na przyszłość. Ty mówisz, Twój trud nie jest daremny. To materiał dla Boga na wieczność.
1: Rozważania przygotowały siostry Loretanki.

51 minut po godzinie 15. Troszeczkę tak wzruszyłam się, bo zdalnie, drodzy Państwo, zobaczyłam swojego nastolatka w garniturze, bardzo poważnie wygląda. A teraz inny poważny temat, ponieważ niemal połowa, bo 41% Zetek i 46% milenialsów w Polsce żyje od wypłaty do wypłaty. To wynik troszeczkę wyższy niż na świecie, bo tam po 47%, ach, jaka to różnica, wynika z badań firmy doradczej. Czego najbardziej obawiają się młodzi Polacy? Już mówię, kosztów życia wskazało je 32% przedstawicieli generacji Z i milenialsów w Polsce, a na tle światowych wyników Polacy dużo częściej wskazują również na wojnę i konflikty geopolityczne jako główne źródła niepokoju takiego życiowego. Takie mamy obawy. Jak będziemy tymi obawami żyć, drodzy Państwo, to chyba za nic w życiu się nie weźmiemy. Kochani, troszeczkę odwagi. Kto nam w tym pomoże? No muzycznie to mogę zaoferować zespół Modern Talking. No niemiecki zespół Modern Talking, tak, jesteś moim sercem, jesteś moją duszą. W tej godzinie także jeszcze zagram wspaniałą Halinę Frąckowiek, Papierowy Księżyc na antenie Radia Warszawa, ale w międzyczasie jeszcze będzie hiszpańskojęzyczna piosenka o tym, jak młodzieniec przeżywa rozstanie ze swoją ukochaną, dlatego właśnie nosi tylko i wyłącznie czarną koszulę. A już teraz Modern Talking, który chyba najczęściej Tomasz przyjeżdża do nas, kiedy? Jak jest Sylwester?

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: Zbliżają się wakacje. Wielu z nas wybierze się do Egiptu. Pośród palm znajdują się nie tylko minarety, ale i wieże kościołów.
2: Powiemy sobie o tym nie tylko, jak chrześcijaństwo do Egiptu dotarło, ale jak wygląda współcześnie.
1: Zapraszam na Ucho Igielne już w sobotę o 18.30 i w niedzielę o 11.30. Mariola Serafin
2: i Piotr Urbański.
0: Ogłoszenie nadawcy.
3: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl. Dobrej pogody życzy sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa z Brazylii do domu i biura. Zamów na hackerscoffee.pl.
4: Jak tam u Państwa wygląda pogoda? U nas na warszawskiej Pradze zachmurzyło się, ale nie pada, ale będzie padać, a po 19 jeszcze się rozjaśni, przejaśni. 22 stopnie o tej porze w stolicy, 23 stopnie w deszczowym Legionowie, 21 stopnie w Nowym Dworze Mazowieckim, tyle samo w Pruszkowie, w Sulejówku, w Chotomowie 22 stopnie i tam także pochmurno, ale jeszcze nie pada.
3: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl. Słońca i dobrej kawy życzył sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa do domu i biura. Sprawdź na hackerscoffee.pl.
4: Na 106.2 FM, drodzy Państwo, tę godzinę rozpoczniemy przepięknym utworem Emily Sandé na antenie Radia Warszawa, ale także będzie taka deklaracja Kuby Sienkiewicza, jestem z miasta i zespołu elektrycznych gitar. Kiedyś nawet chyba chodził w internecie taki viral. Jestem z Warszawy, bo tutaj się urodziłam lub urodziłem. Zachęcam do tego, by pozostać z nami. Ewa Pietrzak, witam serdecznie. Dzień dobry, pozdrawiam serdecznie.

słychać i czuć. W rytmie zachodów, w słowach kamieni, w spojrzeniu ptaków, w mowie przestrzeni rodzi się spokój, mówią, po jednym roku leczą się myśli.

Coraz bliżej Ligi Mistrzów, finału Ligi Mistrzów i coraz bliżej także, drodzy Państwo, wiadomości z życia Kościoła i audycji Biblia krok po kroku. To wszystko w tej godzinie na naszej antenie.

tej warszawskiej tragi dla tych wszystkich, którzy dziś czują się samotni albo czekają na ważny telefon, dobrą wiadomość, to specjalnie dla Państwa. Anna Wyszkoni, wiem, że jesteś tam. I chociaż Ania tak pięknie śpiewa ten utwór, to autorką tekstu jest Karolina Kozak, ta sama, która napisała razem z Zderzajmy się.

0: To są wiadomości z życia Kościoła. Ewa Pietrzak, zapraszam. Uczniowie misjonerzy to hasło dzisiejszego drugiego diecezjalnego zjazdu parafialnych rad duszpasterskich i ekonomicznych. Spotkanie odbyło się w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Warszawsko-Praskiej. Jak podkreślali członkowie rad, ich istnienie to ważne dzieło i namacalny dowód troski o wspólnotę.
1: Współczesny człowiek może odnaleźć się w swojej potrzebie działania dla dobra Kościoła w parafii właśnie. Rady parafialne są jednym z miejsc, gdzie w praktyce realizuje się przekazanie miłości bliźniego.
2: Zadania rady ekonomicznej, wspieramy naszego księdza proboszcza w różnych działaniach. Jeżeli mamy jakieś inwestycje w parafii, to często konsultujemy je. Też doradzamy z punktu widzenia naszego, bo w naszej radzie parafialnej jest też prawnik, na przykład konsultujemy umowy i jesteśmy jakby do dyspozycji księdza proboszcza, który prosi nas często o pomoc w różnych sprawach.
3: Jestem członkiem Rady Duszpasterskiej. Od lat jestem zaangażowany też w życie parafialne. Staram się jakby też dostrzegać też pewną potrzebę też ewangelizacyjną parafii. Wynika to też z mojego jakiegoś takiego zaangażowania też wspólnotowego.
0: A o zaangażowaniu wiernych mówimy także w audycji Przystanek Parafia na antenie Radia Warszawa. Dodam, że podczas zjazdu odbyło się szkolenie z zakresu kontaktu z mediami diecezjalnymi, które współprowadzili nasi redakcyjni koledzy Michał Kozik i Kacper Kowalczyk. Wydarzenie zwieńczył koncert w wykonaniu Mateusza Ziółko.
4: To są wiadomości z życia Kościoła.
0: Festyn rodzinny Dzieci Dzieciom trwa w Parku Legie przy ulicy Łazienkowskiej. Organizatorem wydarzenia jest Caritas Polska. Na uczestników czeka wiele atrakcji, m.in. pokazy służb mundurowych, warsztaty dotyczące bezpiecznego wypoczynku nad wodą oraz spotkania edukacyjne dla całych rodzin. O godzinie 16, czyli jakiś czas temu, rozpoczęła się msza święta pod przewodnictwem biskupa polowego Wisława Hellechowicza. Głównym punktem programu będzie koncert Małej Armii Janosika, który rozpocznie się o godzinie 17. Mówił na antenie Radia Warszawa dyrektor Caritas Polska, ksiądz prałat Janusz Majda.
5: Ponad 200 dzieci z Podhala wystąpi na scenie po prostu, by zagrać dla dzieci, zagrają dzieciom. Dlatego stąd ta nazwa. Festyn rodzinny Dzieci Dzieciom. Chcemy pokazać, że jednak tą podstawową komórką społeczną jest rodzina, pełna rodzina, ojciec, matka i dzieci. Uśmiechnięte dzieci.
0: Wydarzenie, drodzy Państwo, jest bezpłatne. Zapraszamy serdecznie. Wyjątkowe wydarzenie miało miejsce w parafii w Stanisławowie I. Dziś miała miejsce uroczystość konsekracji tego kościoła w parafii Najświętszej Maryi Panny Wspomożycielki Wiernych. Więcej na ten temat nasz reporter Artur Chmielewski.
6: Aktu konsekracji świątyni dokona biskup Tomasz Steierwald. To jedno z najważniejszych wydarzeń w życiu parafii. Moment, w którym kościół zostaje na stałe poświęcony Bogu i przeznaczony do sprawowania liturgii oraz gromadzenia wiernych. Do udziału w uroczystości zaproszeni są mieszkańcy i goście. Po zakończeniu liturgii organizatorzy zapraszają wszystkich uczestników także na wspólną agapę. Artur Chmielewski, Radio Warszawa.

0: Drodzy Państwo, pozdrawiamy teraz parafian z parafii świętego Łukasza Ewangelisty na warszawskim Tarchominie, księdza proboszcza Marka Knycha, panią Renatę, wszystkich wiernych. Otóż od jutra w tym kościele będzie prezentowana niezwykła wystawa Madonny Świata. Zapraszamy serdecznie i gorąco i dziękujemy też za taką informację.
1: Biblia krok po kroku. Zapraszają ojciec profesor doktor habilitowany Waldemar Linke, pasjonista, i Joanna Człapska, Bractwo Słowa Bożego.
2: Szczęść Boże.
3: Szczęść Boże.
2: Witamy w kolejnym odcinku audycji Biblia krok po kroku. Dzisiaj 17 rozdział Księgi Kapłańskiej. Proszę Ojca, rozdziały od 17 do 26 zostały nazwane w Biblii Tysiąclecia Kodeksem Świętości. Czy może nas Ojciec wprowadzić w ten kodeks?
3: Otóż, jeśli chodzi o tę nazwę, Kodeks Świętości, to Biblia Tysiąclecia korzysta tylko z tego, co zostało wypracowane w badaniach biblijnych nad Pięcioksięgiem. Jeszcze przed powstaniem inicjatywy Biblii Tysiąclecia wyodrębniono ten blok materiału, o którym pani była łaskawa wspomnieć, jako cechujący się czymś, co odróżnia materiał chociażby poprzedzający, o którym mówiliśmy do tej pory, od tego bloku 17 do 26. Najogólniej rzecz ujmując, jak patrzymy na to, co się dzieje w rozdziałach 11, 12, 13, 14 i 15, to tam mamy przepisy dotyczące czystości w różnych sferach, że tak powiem, od kuchni do sypialni i łazienki. Bo 11 rozdział to są reguły czystości pokarmów, a potem przez różne obszary, w których może się pojawić problem nieczystości, dochodzimy do końca 15 rozdziału. Rozdział 16, mówiący o Jom Kippur, jest takim rozdziałem, który stanowi cezurę. Rozdziela dwa bloki. Prawa dotyczące czystości od kodeksu świętości, o którym pani powiedziała. Tak, żeby pomóc czytelnikowi w zauważeniu, że coś się zmieni. Wraz z rozdziałem 17 zaczynają się przepisy, które nie określają reguł czystości, ale określają normy rządzące życiem między ludźmi, życiem społeczności, tak by to życie społeczne poukładać w taki sposób, żeby ono było zgodne z wolą Bożą. A więc te rozdziały 11 do 15 mówią o kwestiach rytuału ze szczególnym uwzględnieniem tematu czystości rytualnej, a rozdziały 17 do 26 mówią o zasadach postępowania w życiu, a więc o tym, co nazywamy świętością życia. Nie o świętość obrzędów chodzi, ale o świętość naszej codzienności.
2: Bardzo dziękuję. Może właśnie o takiej jednej czy dwóch normach byśmy teraz porozmawiali, ponieważ w tym rozdziale 17 czytamy też o znaczeniu krwi, która jest utożsamiana z życiem. To wiązało się ze specjalną formą na przykład ubijania zwierząt, tak żeby cała krew wyciekła, by spożywając to mięso, spożywający nie stał się nieczysty. To jest jedna tutaj kwestia. Druga to to, że w wersetach od 3 do 5 czytamy, że ofiary mają być składane przed namiotem spotkania, a nie w dowolnym miejscu. Dlaczego tam? I tylko tam. Znaczy, dlaczego to wiadomo, ale dlaczego tylko tam?
3: To w porządku zadawania pytań. Zaczniemy od tej krwi, bo chociaż ona się pojawia w treści 17 rozdziału później, to wiąże się z tym, o czym mówiliśmy przy okazji rozdziału 15. Tam słusznie zwróciła pani uwagę na problem przepisów związanych z tak zwaną nieczystością miesięczną, czyli stanem nieczystości związanym z miesiączką u kobiet. Uważa się dosyć powszechnie, że przyczyną, dla której i Tora, i w konsekwencji Talmud, który poświęca tej kwestii osobny traktat, jest właśnie pojawianie się krwi w tym newralgicznym momencie. I tutaj znowu mamy krew, tyle że obecną w pożywieniu potencjalnym. No bo mięso to jeszcze nie schabowy, ale już do jedzenia to jest, tak? Krew, jak pamiętamy z tak zwanego przymierza noachickiego, a więc zawartego z Noem i jego potomkami, ocalonymi z potopu, przedstawiona jest jako coś, co w sposób szczególny należy do Boga, bo życie należy do Boga. Życie jest Bożą własnością, czymś, czym Bóg zawiaduje, a w krwi jest element życia. Jak krew nie krąży, albo jak krew wycieknie z kogoś, to życie z niego wycieka i już mamy nie osobę, tylko trupa. I tu dokładnie o to samo chodzi. Nieczystość nam się kojarzy z czymś zbrukanym, zepsutym, gorszym. A żeby zrozumieć pojęcie nieczystości w Torze, w judaizmie, w konsekwencji, to musimy sobie powiedzieć jasno, że nieczystość nie oznaczała, że coś jest gorsze. Paradoksalnie mogła oznaczać, że coś jest dla człowieka nieosiągalne albo niedotykalne, zastrzeżone, jest tabu, do którego człowiek rąk nie powinien pchać, bo należy do Boga. Na przykład święte teksty to teksty, które czynią ręce nieczystymi. Dlaczego? Bo należą do Boga, a jak człowiek się do nich pcha nie ze względu na Boga, tylko dlatego, że mu się zachce, to nie szanuje tej Bożej domeny. I z krwią jest to samo. Krew jest nieczysta dla człowieka, bo jest własnością Bożą. Odsączamy więc z tego, co chcemy spożytkować dla posilenia własnego ciała, ten Boży element, żeby, przepraszam za wyrażenie, nie żreć nie swojego. I teraz popatrzmy z tego punktu widzenia na Eucharystię. Chrystus, który swoją krew daje uczniom do spożycia. To On nie tylko posila ich swoją krwią. On im daje Boże życie, którego stają się uczestnikami. To jest ta ranga daru.
2: Że to jest niesamowite, jak bardzo wymowne.
3: No właśnie, a ta symbolika jest głęboko wrośnięta w te przepisy. Wydawałoby się takie nudne, monotonne, nie wiadomo o czym, a one są o życiu.
2: To może tak jeszcze króciutko. Dlaczego tylko przed namiotem spotkania?
3: Żeby niegdzie popadnie.
2: Czyli znowu ta świętość
3: właśnie
2: daru.
3: Jest jedno miejsce wybrane przez Boga, określone jako miejsce stosowne dla składania ofiar Bogu. Jak niesforna kura z wolnego wybiegu znosi jajka, gdzie jej się zachce, to nie jest wyraz szacunku dla gospodyni, która musi obchodzić całe podwórko i okolice, żeby te jajka pozbierać. Pan Bóg nie będzie zbierał składanych mu ofiar po różnych kątach, tylko jest jedno miejsce, gdzie człowiek ma przynieść Bogu ofiarę i tam ją złożyć.
2: Człowiek do Boga, a nie Bóg gdzieś tam rozproszony przez człowieka.
3: Właśnie to. Dziękuję, ładnie to pani ujęła.
2: Bardzo dziękuję, proszę o zadanie dla słuchaczy.
3: To ja sobie pozwolę pociągnąć ten motyw, do którego pani nawiązała. Drodzy państwo, to określenie miejsca składania ofiar, co ono przyniesie wraz z rozwojem religii jachwistycznej? Kiedy cześć Jahwe będzie oddawana już nie w przenośnym przybytku, ale w budynku stałym, że tak powiem, w obiekcie stałym, to do czego to wyznaczenie jednego miejsca składania ofiar doprowadzi?
2: Bardzo dziękuję.
3: Dziękuję. Drodzy państwo, zwracamy się z uprzejmą prośbą. My z naszą audycją korzystamy z otwartości Radia Warszawa na to, czym się chcemy z państwem dzielić. Ale Radio Warszawa, żeby prowadzić swoją działalność, potrzebuje otwartości z naszej strony, żebyśmy my to radio wsparli, żeby miało za co dla nas funkcjonować. Serdecznie o takie wsparcie prosimy.
2: Dziękuję. Rozmawiali ojciec profesor Waldemar Linka
3: i pani Joanna Człapska.
2: Czyli Bractwo Słowa Bożego. Szczęść Boże.
3: Szczęść Boże.

0: Drodzy Państwo, mam dobre wiadomości, bo już w naszym studiu jest Michał Dorot. Witam serdecznie,
1: poczekaj,
0: dzień dobry.
1: Ja jestem,
0: słuchaj,
1: dzień
0: przepraszam,
1: dobry.
0: Że ty musisz przeze mnie się gimnastykować.
1: Ale czy ty powiedziałaś Michał?
0: A być może, nie powiedziałam Mariusz
1: Dorot?
0: Nie. Ale ty nie masz Michał nawierzchowane, przecież ja wiem takie rzeczy.
1: Jacek.
0: Jacek, ale blisko było.
1: Bardzo blisko,
0: Mario. Wybacz, wiesz, że ciebie lubię.
1: Oczywiście,
0: nie wiem,
1: że wybaczę.
0: Może o tym Michale Archaniele myślałam, ale wiesz, przekażę ci też bardzo ważną wiadomość. W poniedziałek jest Międzynarodowy Dzień Dziecka.
1: O!
0: I zapomniałam o tym, wiesz?
1: Ale przecież to dopiero w poniedziałek. To
0: no,
1: jak,
0: ale,
1: to
0: ale
1: czemu
0: wiesz,
1: zapomniałaś?
0: Ale jednak...
1: Jeszcze masz dzisiaj wieczór, poranek, poniedziałek, więc
0: optymista.
1: Dasz radę.
0: Mariusz dasz radę. Dorot, a Michał chciał tu wejść, ale mu nie otworzyłam, dlatego tak powiedziałam.
1: Pozdrawiamy, Michał.
0: Ewa Pietrzak, do usłyszenia.
1: Dzień
0: pozdrawiam,
1: dobry.
0: Wszystkiego dobrego.
2: Ogłoszenie nadawcy.
3: Statut Łaskiego, jeden z najstarszych zbiorów prawa w dawnej Polsce, już niedługo będzie można zapoznać się z nim w Archiwum Akt Dawnych, a my będziemy rozmawiać z panem Robertem Kostro, dyrektorem tegoż archiwum, w najbliższym kalejdoskopie historycznym. Marcin Bąk, zapraszam w poniedziałek po godzinie 20.
2: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
4: Szukasz zawodu z przyszłością? Wybierz Medyczną Szkołę Policealną imienia Hanny Chrzanowskiej w Otwocku. Medyk Otwock to nowoczesne kierunki medyczne, społeczne i usługowe. Praktyczna nauka zawodu i przygotowanie do pracy, której naprawdę potrzebuje rynek. Tu zdobędziesz wiedzę, doświadczenie i nowych przyjaciół na całe życie. Medyk Otwock. Twoja pasja. Twoja przyszłość. Sprawdź ofertę na medyk-otwock.pl.
5: Są miejsca, które zostają w sercu na zawsze. Pozwól sobie na chwilę oddechu i wyrusz w podróż, która ma znaczenie. Z biurem podróży Benedykt Travel odwiedzisz wyjątkowe miejsca pielgrzymkowe. Rzym, Sycylię, Medjugorje, Turcję, a nawet Meksyk. Oferujemy także kursy językowe w Anglii i Hiszpanii, które łączą naukę z niezapomnianą przygodą. Zapewniamy komfortową podróż, opiekę duchową i dopracowaną organizację. A może masz własny pomysł na wyjazd? Z przyjemnością go dla Ciebie przygotujemy. Zadzwoń 577 570 889 lub odwiedź www.benedykt.travel.pl. Biuro Podróży Benedykt Travel. Podróż, która zostaje w sercu.
2: Po reklamie.
6: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
7: Dobrej pogody życzy sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa z Brazylii do domu i biura. Zamów na hackerscoffee.pl.
1: Nad Warszawą pochmurnie, w dalszym ciągu tak będzie, spodziewane przelotne opady deszczu. W tej chwili 19 stopni i powoli temperatura będzie spadać w nocy do 13 stopni, a jutro nad ranem 12 stopni i będzie pochmurnie, ale z nadzieją na słońce.
6: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
7: Słońca i dobrej kawy życzył sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa do domu i biura. Sprawdź na hackerscoffee.pl.
1: 2,5 minuty po godzinie 5. Dziś posłuchamy niezwykłego wywiadu z aktorami Haliną Rowicką i Jerzym Zelnikiem.
8: Barwy muzyki. Zaprasza ksiądz Robert Chodyna.
9: Witam serdecznie przemiłych słuchaczy Radia Warszawa. Dzisiejszego wieczoru mamy niezwykłych gości, aktorów. Pani Halina Rowicka, dobry wieczór, pani Halino.
10: Dobry wieczór, witam serdecznie.
9: I pan Jerzy Zelnik, dobry wieczór, panie Jerzy.
11: Również dobry wieczór.
9: Pani Halino, może zacznijmy od niewiasty, bo jesteśmy dżentelmenami. Skąd wzięły się pani zainteresowania teatrem, kinem, telewizją? Czy to było w dzieciństwie, czy już może w okresie nastoletnim? Jak to wszystko wyglądało?
10: myślę, że taka dosyć typowa droga. To znaczy, no gdzieś tam moi nauczyciele zauważyli pewien potencjał, więc wszystkie tak zwane występy miały miejsce oczywiście w szkole na początku podstawowej, a potem w szkole średniej. I właśnie już jak byłam w szkole średniej, no to gdzieś zaczęła się krystalizować, jak gdyby krystalizować się zaczął pomysł, żeby jednak spróbować zdawać do szkoły teatralnej, chociaż miałam szereg wątpliwości. Wydawało mi się, że aktorka to powinna być, przede wszystkim powinna być brunetką, to był mój ideał, bo wychowana byłam na tak zwanej włoskiej szkole, czyli pamiętam jeszcze
9: Anna Magnani na przykład.
10: Anna Magnani, Sofia Loren, Loren, Monika Vitti. Tak. No nie, no to były te ikony.
9: Ale Vitti była blondynką też w filmie Przygoda na przykład.
10: Tak.
9: Na przykład.
12: Ale generalnie... Gina Lollobrigida, moja koleżanka.
10: Gina Lollobrigida, tak.
12: Poznaliśmy się, jedliśmy razem obiadek.
9: Proszę bardzo. No to też brunetka, tak.
10: W każdym razie, no ale jakoś przełamałam te swoje kompleksy i zdecydowałam się zdawać do tej szkoły teatralnej, pomimo, że nie byłam brunetką i uważałam, że byłam brzydka i że trochę to jest nieskromne, że ja próbuję właśnie aspirować do tego zawodu. Na szczęście jakoś wszystko się potoczyło w taki sposób. Byłam źle przygotowana do egzaminów, byłam przekonana, że się nie dostanę. Dopiero w trakcie egzaminów zorientowałam się, jaki powinnam mieć repertuar, co powinnam przygotować. Wszystko było nie tak, więc już jak gdyby byłam przekonana, że w następnym roku przygotuję właściwy repertuar i będę zdawała profesjonalnie. No ale na szczęście to nie miało miejsca, udało się i dostałam się właśnie do tej szkoły za tak zwanym pierwszym razem.
12: No proszę.
10: No tak jak ty, Jurek. No ty to w ogóle wcześniej
12: zacząłeś. Mnie się też udało, ale ja byłem bardzo niegrzecznym dzieckiem i nastolatkiem. Wyrzucali mnie ze szkół. Miałem rekord złego zachowania w Warszawie, dwójeczkę. I rekord wagarów. Około 300 dni opuszczonych w 10 klasie, bo wtedy była 8, 9, 10, 11. I mój ojciec, reżyser, bardzo był zdziwiony, radiowy zresztą, bardzo był zdziwiony, że ja zdaję do szkoły teatralnej, ponieważ w ogóle żadnego sygnału w tej sprawie nie dawałem przez całe życie, bo nigdy mi nie pozwalali mówić na żadnych akademiach ze względu na moją postawę naganną wierszy. No ale jak mu powiedziałem jakiś wierszyk, to nawet się zdziwił, że nieźle mi to idzie. I z Danielem Olbryskim, Basią Brylską, moją pierwszą miłością, Bargiełowskim i jeszcze innymi kolegami do szkoły się dostaliśmy.
9: No właśnie, powróćmy jeszcze do pani Haliny. Pani Halino, debiutem scenicznym była rola Ismeny w tragedii Sofoklesa Antygona w reżyserii Adama Hanuszkiewicza. Wielki oczywiście reżyser, wielka sztuka, wspaniała, byśmy powiedzieli, okoliczność. Proszę powiedzieć coś na ten temat.
10: To właściwie ten mój debiut, to można by powiedzieć, znaczy oczywiście tak, bo to był teatr profesjonalny, to było otwarcie Teatru Małego i wtedy zaproszono Adama Hanuszkiewicza. My byliśmy na czwartym roku szkoły teatralnej, więc właśnie jeszcze jako studentka, to był mój dyplom. Aczkolwiek równolegle grałam też drugi dyplom, który był równie ważny dla mnie, a może nawet ważniejszy. Mianowicie zagrałam Norę u Holubka, Gustawa Holubka.
9: Według Ibsena.
10: Według Ibsena oczywiście. Wiernie, bo w tej chwili to według Ibsena można zrobić wariacje na temat, natomiast to było wiernie odtworzona spektakl Nory. W teatrze dramatycznym na małej scenie i to były właśnie takie, no można powiedzieć, że ten debiut mi się tak poszerzył troszeczkę, bo Ismena oczywiście to było otwarcie Teatru Małego, Ania Chodakowska zagrała Antygonę, Adam Hanuszkiewicz zagrał Kreona, więc...
9: I jednocześnie reżyserował, tak?
10: Oczywiście, tak. I to była fantastyczna rzeczywiście przygoda, no otworzyła nam kilku osobom. Ania Chodakowska została zaangażowana do Teatru Narodowego, gdzie potem grała balladynę i szereg znakomitych ról. Marcin Sławiński, który grał Hajmona, też został zaangażowany. W ogóle Adam zaangażował 5 osób z naszego roku. Znaczy zaproponował, no oczywiście wszyscy przyjęliśmy te propozycje, chociaż to zabawne, bo wcześniej w szkole teatralnej cały czas zachowano, profesorowie zachowali olbrzymi dystans do Teatru Narodowego i do Adama Hanuszkiewicza, ponieważ cały czas jeszcze był obecny ten problem z 68 roku, kiedy to Adam Hanuszkiewicz zdecydował się przyjąć dyrekcję Teatru Narodowego, co było po prostu bardzo źle przyjęte w środowisku, między innymi właśnie Gustaw Holubek, który odszedł oczywiście z teatru, wtedy grał przecież Dziady, Pamiętne Dziady.
9: Konrada.
10: W każdym razie, i tam był duży konflikt, także my byliśmy w ogniu tego konfliktu w szkole teatralnej, bo w momencie, kiedy zaproszono Adama Hanuszkiewicza, aby wyreżyserował właśnie Antygonę, to powstały olbrzymie kontrowersje. Jak to ten Adam Hanuszkiewicz, który w 68 roku tutaj zdradził środowisko właściwie, jak to jest możliwe, że młodzież, która wiedziała, że do Narodowego to nigdy, i nagle on jest zapraszany i gloryfikowany. Więc żeby jakoś z tego problemu gdzieś wyjść z twarzą, władze szkoły teatralnej zaproponowały Holubkowi, żeby wyreżyserował sztukę, którą sobie wybierze. On wybrał Norę. I ja znowu byłam w ogniu konfliktu, ponieważ ja wiedziałam, że już nie mogę zagrać Nory, ponieważ zagrałam Ismenę. A wiadomo, że jest 10 dziewczyn na roku, każda musi zagrać rolę, to jest nawet dyplom. No i stało się tak, że właśnie Gustaw Holubek postanowił mnie obsadzić w tej roli, co było rzeczywiście, spotkało się z wielkimi protestami. Ja pierwsza się podpisywałam, że absolutnie jestem przeciwko temu, żebym mogła grać drugą rolę, podczas gdy moje koleżanki są pokrzywdzone. No ale Holubek niestety tutaj miał bardzo zdecydowane jakby tutaj...
12: Preferencje.
10: Takie, tak. No tak, tak. Uważał, że różne role może tutaj inaczej widzieć, ale Norę postanowił właśnie, wybrał sobie mnie. No tak się zdarzyło.
12: Ale grałaś z kimś na zmianę, tak?
10: Nie. Znaczy wiesz, była taka sytuacja, że żeby wyjść z tego jakoś, bo powstała rzeczywiście pad, to zaproponowano właśnie drugą obsadę. I ta druga obsada, no Ewa Borowik miała grać Norę, ale po dwóch tygodniach. Na pierwszej próbie Holubek od razu powiedział tak. Szanowni Państwo, bardzo się cieszę, że chcecie, tutaj macie taką ochotę współpracować ze mną, na pewno się dużo nauczycie, ale muszę uprzedzić, że to jest bardzo trudna sztuka, mam niewiele czasu. W związku z tym uprzedzam, że pierwsza obsada będzie więcej próbowała, będzie grała premiery prasowe. No więc już po takim diktum, po dwóch tygodniach już nikogo nie było z tej drugiej obsady, no bo właściwie każdy zaczął się rozglądać za jakąś szansą dla siebie, co było zrozumiałe. Tak. Zderzyłam się z problemem niesprawiedliwości w teatrze bardzo wcześnie. Oczywiście ja nie byłam ofiarą, ale moje koleżanki zdawałam sobie z tego sprawę, że nie mogły na mnie patrzeć łaskawym okiem, chociaż ja nie miałam tutaj żadnej winy, aczkolwiek no, byłam beneficjentką tej sytuacji jedynie.

0: szkoły, dwaj chłopcy po pierwszym roku zostali zwolnieni do filmów, co się jeszcze nie zdarzyło po wojnie II światowej.
1: I to jakich filmów?
0: Tak.
2: Tak, bo była zasada w szkole teatralnej, że nie zwalniano do filmu.
0: Nasz rektor, nasz opiekun roku, Jan Kreczmar, powiedział, że no do takich filmów to musi nas zwolnić, prawda, że nie ma rady. No mnie żegnał z dwiema dwójkami. Miałem dwójkę z głosu i z dykcji. I poza tym udawałem, że jestem dorosły. Więc te trzy wady moje były błogosławione, można powiedzieć. Tak, błogosławiona wina. Mianowicie dzięki temu, że miałem dwójkę z dykcji i z głosu, to bardzo o to całe życie dbałem i jak słychać, efekt jest. Tak, to jest jedna rzecz. Druga rzecz, powiedział mi tak Jan Kreczmar, pamiętaj o tym, że aktor do końca życia musi zachować w sobie dziecięctwo. Nie infantylizm, dziecięctwo, co to znaczy? Umieć się cieszyć życiem, zdumiewać się.
1: Być ciekawym.
0: Być ciekawym życia i tak dalej. Mieć taką pewną dozę naiwności i takie ciągłego uczenia się. No. I ta uwaga też taka no, rzucona może tak od niechcenia może, ale nie, no na pewno ona była celowa wobec mnie i bardzo dobrze mi zrobiła na całe życie. Później Peter Brook dołączył do tego chóru, bo mnie nauczył improwizować, ale to już dużo później. Tak, ja zaczynałem od takiego filmu, który rzeczywiście dał dużą popularność. Ale
1: Smarkula potulnie, chyba.
0: Ja to na Smarkula to taki tam zarobiłem na papierosy. Natomiast, no byłem jeszcze przed maturą. Natomiast ja wróciłem potulnie do szkoły no, teatralnej, ponieważ uznałem, że bardzo wiele jeszcze rzeczy chcę się nauczyć. Trafiłem na bardzo dobry rok Piotrusia Frączewskiego, Andrzeja Seweryna, Maćka Englerta, Krzysia Gordona i tak dalej. No i to mi bardzo dobrze zrobiło, że zakończyłem właśnie te studia, bo po prostu odrobiłem ogromne zaległości w lekturach przede wszystkim. Nauczyłem się tańczyć, nauczyłem się fechtować. Także no, było szereg korzyści, które przez te trzy lata zyskałem. No i tak, a później właściwie naprawdę profesjonalnym aktorem zaczynałem być w Starym Teatrze w Krakowie. No to trafiłem do jednego z najlepszych teatrów w Europie.
1: Panie Jerzy, ale mimo wszystko chciałbym, żebyśmy porozmawiali o filmie Faraon Jerzego Kawalerowicza. Wybitny reżyser, do tego pana główna rola Ramzesa XIII. Kręcenie filmu, też plenery. Proszę powiedzieć coś na ten temat. Bardzo fascynująca
0: tak,
1: historia.
0: No, oczywiście ten Faraon on już mi bokiem wychodzi, od 20 lat mnie tam dręczą tym faraonem i teraz ksiądz
1: no też,
0: do tego dołącza.
1: Bez miłosierdzia
0: tak.
1: Tutaj.
0: Natomiast ja w Faraonie byłem absolutnym amatorem, kompletnie nie miałem pojęcia o zawodzie aktora i właściwie uczyłem się tego zawodu, prawda, online.
2: Ale byłeś wspaniałym faraonem.
0: Tak, ale no tak, ale to jest kwestia intuicji, prowadzenia dobrego przez Jerzego Kawalerowicza. Także to były
2: no
0: takie okoliczności.
2: Od Pana Boga danych.
0: Tak, tak, ale to ja nie bazowałem, słuchaj, bo od początku zdawałem sobie sprawę, że to, co mi dali rodzice, no to nie moja zasługa. Natomiast to, co jest ważne dla mnie, to jest wnętrze. Kolorowe, jakieś w miarę bogate wnętrze człowieka, którego mam, prawda, kreować. No i stopniowo, grając ogromną rolę, wchodziłem, prawda, w ten życiorys, utożsamiałem się z tą postacią. I cóż, no jak pierwszy raz zobaczyłem siebie na ekranie, bo tam przychodziły te materiały, to byłem przerażony. Jakaś gęba potężna na cały ekran. Strasznie mi się to nie podobało. A później stopniowo jakoś zacząłem lubić tę postać, którą grałem. No, to się wiązało z ogromnym oczywiście wysiłkiem psychofizycznym. No, to był film, za który ja dostałem podporucznika. I to chyba zasłużenie, no ponieważ przeszedłem, no właśnie takie szkolenie wojskowe, można powiedzieć, w tym filmie. Pół roku na pustyni Karakum, w bardzo ciężkich warunkach, no, nie chcę się tu wyżalać, ale naprawdę ciężkie warunki.
2: Pół roku to rzeczywiście.
1: Upał niesamowity.

0: Prawie pół roku, tak, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, 5 miesięcy. Więc, proszę Państwa, tak. No i później w Łodzi też nie było lekko, bo tam nie, żadnej klimatyzacji nie było, 40 stopni w studio. Naprawdę można było, gdyby człowiek nie miał zdrowego serca, to można było odejść na zawał w młodym wieku. Tak, także no to był film naprawdę wymagający ogromnej kondycji. Przede wszystkim, co mi dał jako młodemu człowiekowi? Moi wszyscy koledzy, jak jechali do Czechosłowacji czy do NRD, to już byli szczęśliwi, a ja objechałem z tym filmem cały świat prawie. Gdyby nie to, że się firma zachodnio-niemiecka wycofała tam z różnych swoich powodów prowadzenia tego filmu po całym świecie, między innymi do Hollywood, bo myśmy byli nominowani do Oscara, tylko Gomułka nie dał na to pieniędzy, żeby kino wynająć, także no, przegraliśmy przez Gomułkę podobno Oscara, który był ewidentny. No i być może ja bym dzisiaj tu nie siedział w tym studio, może bym kaleczył
1: język. Czyli nie ma tego złego, co by nie wyszło na dobre.
0: Tak, ale jestem szczęśliwy, że mi się nie udała ta kariera szybka, bo co ja bym w tym Hollywood robił, na dobrą sprawę, no. Fajni koledzy, no Nicholson, Dustin Hoffman, młodzi wszyscy byliśmy i byśmy sobie pracowali, ale tak sobie pomyślałem, co to byłoby za życie? No miałbym jakąś willę z 5 samochodów i co poza tym? A tu w
1: no
0: Polsce,
1: jeszcze basen byś miał
0: a tu w Polsce, jak ciekawie, ile się tu działo, prawda? No więc od strony właśnie takiej duchowej, no to dobrze, mi się ta kariera parę razy nie udała. Proponował mi Tony Navarro pierwszy swój film, żeby robić w Grecji okupacji Grecji przez Anglików, przez Niemców i z Yves Montandem i Anouk Eme mieliśmy to robić, ale nastąpił przewrót pułkowników, tak zwany faszystowski przewrót, więc to nie doszło do skutku. Najciekawszą propozycją była propozycja od Wajdy, żeby robić Bramy Raju Andrzejewskiego i miałem być partnerem Montgomery Clifta, no jednego z 5 największych aktorów amerykańskich i w przeddzień naszej realizacji okazało się, że Montgomery Clift, mając 42 lata, po prostu no zabił się alkoholem czy narkotykami. Miałem walizkę spakowaną, zamkniętą i wylecieliśmy. Podpisałem umowę też na 3 filmy w Hollywood w 1977 roku. Też to nie wyszło. Jeszcze miałem grać Szczurołapa w tej sławnej legendzie u Otto Karrunce, Niemiec proponował. Też jakoś nie zabrał pieniędzy na to. No takie różne były pokusy losu i szczęśliwie udało mi się jednak trwać w Polsce. Także parę razy kusił mnie los, żeby z tej Polski wyskoczyć, ale jakoś się udało pozostać.
2: To piękna historia, którą opowiadał pan Jerzy o tak wielu wspaniałych gwiazdach filmowych. Przypomnę, że między innymi Gina Lollobrigida zagrała z samym Anthony Quinnem w filmie Dzwonnik z Notre Dame według powieści Victora Hugo. Yves Montand zagrał w filmie Pokochajmy się z Marilyn Monroe, a Anouk Eme zagrała w filmie Kobieta i mężczyzna z Jeanem Louis Trentinianem. Natomiast Montgomery Clift, popularnie nazywany Monty, zagrał m.in. w filmie Stąd do wieczności według powieści amerykańskiego pisarza Jamesa Jonesa, a partnerowali mu w tym filmie Burt Lancaster, Frank Sinatra, Ernest Borgnine, a także Deborah Kerr. To wielkie kino, to wspaniali aktorzy. To posłuchajmy Fryderyka Chopina na fortepian i orkiestrę pod dyrekcją Christiana Zimmermana, który przypomina w 1975 roku wygrał jako pierwszy polski pianista konkurs chopinowski, a zaprezentuje Państwu Allegro Maestoso, koncert numer 1, e-moll, opus 11.

0: powracamy do naszych gości, pani Haliny Rowickiej i pana Jerzego Zelnika. Pani Halino, seriale mają to do siebie, że zapadają w pamięć. Chyba na dłużej widzowie zaprzyjaźniają się z postaciami, może nawet trochę się z nimi identyfikują lub po prostu kibicują. Zatem chyba najpopularniejszy serial Dom, w którym pani zagrała. Chciałbym zapytać, jak to się zaczęło, bo były niezwykłe jako okoliczności tej roli, którą pani przyjęła.
1: Tak. Po pierwsze, ja nie grałam w pierwszej części, bo tam były pierwsze chyba 6 odcinków. I szczerze mówiąc, w ogóle nie oglądałam tego serialu, bo byłam bardzo intensywnie zajęta w teatrze, prawdę mówiąc. Więc ja ten serial tak mi umknął. Ale wiedziałam tylko, że ma bardzo dobre opinie i tyle. Więc jak przyszło do tego, że właśnie dostałam tą propozycję i dostałam oczywiście cały pakiet odcinków, kolejnych, tam 24, więc...
0: Scenariusza takiego.
1: Ale wtedy to były zamknięte scenariusze, bo w tej chwili to jest tak, że serial to się pisze na gorąco. Nie wiadomo, co będziemy grać jutro. A tu był zamknięty po prostu pomysł konkretny. Mularczyk, Janicki, no to był taki scenariusz, no...
2: Dobry literacko.
1: Aczkolwiek ja widziałam oczywiście ogromne wady, to znaczy wady dotyczące mojej postaci właśnie. Bo moja postać była oczywiście pisana taką czarną kreską i ja tak przeczytam, wie Boże Święty, to po prostu mnie tam w tych domach warszawskich znienawidzą, widząc taką zołzę, bo ona na taką koszmarną zołzę była pisana. Więc ja tak myślałam sobie, czy on się w ogóle da obronić, tę postać, czego tam się doszukać.
2: No to jest oczywiście zasada, że my musimy bronić,
1: prawda? No musimy, tak,
2: grając
1: musimy się utożsamić.
2: Złych ludzi,
1: tożsamić.
2: Ale szukać
0: jakieś dobro w nich,
2: dogrzebać się czegoś jeszcze innego,
1: tak,
2: prawda?
1: No Janek oczywiście mnie zapewniał, że jak będę umierała, to wszyscy będą płakać i to miałby to pocieszenie. Ja wiem, tak, ale wcześniej Łomnicki oczywiście. Natomiast Andrzej Mularczyk rzeczywiście, najbardziej z nim miałam takie pełne porozumienie, bo on był rzeczywiście, wiesz, masz rację, chyba to trochę przesadziliśmy, ale wiesz, bo myśmy taki kontrast zrobili w stosunku do Basi, bo pierwsza była Basia i myśmy sobie wyobrażali, to jest taka dziewczyna, nasza dziewczyna z powstania, taka, wiesz, po prostu Polka stuprocentowa. I teraz, jak to zwykle w życiu bywa, że temu głównemu bohaterowi, który był po prostu, oni się z nim utożsamiali, wiadomo, że trafia się w życiu nagle tak, z deszczu pod rynnę, to znaczy z takiego deszczu delikatnego i wspaniałego, nagle trafia mu się taka hetera. I rzeczywiście za bardzo się tutaj panowie posunęli w negacji tej postaci. No, ale w rezultacie...
2: Ale jakoś swoim urokiem.
1: Nie, no jakoś, wiesz, jak, były tam różne, znaczy... Generalnie uzyskałam jakby taki placet, że będę mogła jakoś tam te drobne, nie wiem, sceny,
2: korekta,
1: które...
2: Jakaś zmiana,
1: jakieś drobne korekty, ale dotyczące no, dialogów czy pewnych niezręczności, bo to zawsze tak jest. Zresztą była taka historia w ogóle, kiedy graliśmy taką scenę tak zwaną łóżkową. I to była taka scena, kiedy ona się przysypia pierwszy raz z Andrzejem. No i panowie napisali coś takiego, że po tym akcie ona zaczyna takie wycieczki w stosunku do Basi, do tej pierwszej żony. I dla mnie to było jako dla kobiety coś tak niezręcznego, nie do zaakceptowania. I ja chciałam inaczej poprowadzić właśnie tą rozmowę. Janek w ogóle nie widział żadnego problemu. Mówi, że ja coś wymyślam. No to dzwonimy do scenarzystów. Dzwonimy, przerwane zdjęcia, wiesz, tak dalej, w ogóle, wiesz. Dzwonimy do Janickiego. Na szczęście Janicki nie odebrał, bo na pewno by przyznał rację Łomnickiemu. Nie było komórek, więc oczywiście stacjonarny. Odebrał Mularczyk.
2: Nie,
1: już wcześniej. Nie, no kilka lat temu.
2: Aha, czekaj, bo...
1: A Mularczyk też rok temu chyba. Także to właśnie mówimy już o ludziach.
2: Nie, Mularczyk to wiem, ale ten pan też Janicki, który prowadził te audycje.
0: A nie, Jerzy Janicki w Starym Kinie, tak?
2: W Starym Kinie, nie
0: pamiętam. W słynnych czarnych okularach takich, tak.
2: Właśnie zmarł, tak.
0: Tak, też wspaniała
1: postać. Ten temat. Tak. No w każdym razie zadzwoniliśmy do Andrzeja Mularczyka i ja mu mówię, jak było, jak ja chciałam, żeby było. On mówi, ach tak, oczywiście, masz rację, wiesz, no wiesz, tak piszemy to, świetnie, dziękuję, że tak myślisz tego. No, ale wiesz, no, oddaję słuchawkę Łomickiemu. Łomickim. tak, no dobrze, robimy tak, jak sobie życzy pani Rowicka. Jeżeli scenarzystom nie zależy, to mnie też nie. Więc wiesz, nie wycofał się do końca, ale to na pewno, ja miałam rację, Mularczyk mi od razu przyznał. restauracji, ale wiesz, no to takie są czasami.
2: No piękne.
1: Także ale rola nie była łatwa.
2: Aktorów o to, żeby troszeczkę tekst, że tak powiem, był zgodny z ich oczekiwaniami.
1: Z wrażliwością
2: tak
1: jakąś aktorów.
2: W Polsce jest to możliwe, bo wiem, że na Zachodzie bardzo często jest taki dyktat, autorytarne tak. rządzenie. Natomiast my w Polsce mamy większą swobodę współpracy i współtworzenia
1: ale
2: scenariusza.
1: Wiesz, Jurku, bywa
2: to
1: różnie, ale to bywa różnie, bo czasami tak. jest taki
2: wymusza
1: dyktat,
2: się.
1: Jeśli
2: aha.
1: chodzi o scenarzystów, że nie wyobrażają
2: sobie, żeby... Ja się spotykałem, że mogłem wynegocjować jakieś nieduże, ale zmiany, prawda? Nawet teraz w serialu, bo już przeskakuję, no tak. to tam raz mnie scenarzysta ochrzanił i może słusznie nawet, ale proponowałem mu pewne zmiany, prawda? Ale aktor w Polsce rzeczywiście ma ogromną rolę takiego współtwórcy i to jest wspaniałe w tym zawodzie. To naprawdę daje nam, tak poszerza możliwość.
1: Ja myślę, że tak powinno być, bo jednak rzeczywiście czasami jak scenarzysta, no wyobraża sobie jakąś postać, ale potem aktor ze swoją osobowością wchodzący, swoją dokładnie. Wrażliwością, tak. no po prostu to są detale, ale czasami naprawdę warto się pochylić.
2: Lepiej
1: tak.
2: się czuje, bo człowiek wchodzi we wnętrze postaci, reżyser widzi całość, a tu te niuanse jakiejś postaci, to jednak aktor, prawda, lepiej czuje.
1: Oczywiście. No tak. Także to jest taki apel do no scenarzystów, żeby mieli więcej zaufania do aktora. Tak.
0: Pani Halino, jeszcze przed panem Jerzym takie pytanie dotyczące trochę też tej tematyki. Czy później ten serial i jego popularność, tak troszkę przewrotnie powiem, nie był dla pani obciążeniem w takim aspekcie identyfikacji przede wszystkim z tą rolą, gdy pani grała przecież wiele ról w teatrze, innych filmów i tak dalej, i tak dalej?
1: No tak, nie miałam, szczerze mówiąc, szczęścia do jakichś wyzwań ciekawych filmowych. Tak, taka jest prawda. Bardziej się realizowałam jednak w teatrze. Aha. Niezależnie od tego zawsze próbowałam znaleźć jakąś taką swoją jeszcze drogę zawodową, jakieś monodramy. No Jurek tutaj jest też przykładem tego, on to ma kilkanaście monodramów, ale ja też mam na swoim koncie wiele takich tak zwanych małych form.
2: Wspaniale to robisz, tak.
1: I ostatnia
2: duże
1: nasza
2: wyzwanie.
1: Przygoda,
2: człowiek
1: czyli Królica
2: Rydza. Człowiek sam z publicznością, tak. prawda? Tak, tak, przez tą godzinę, żeby ich nie znudzić, zainteresować, tak, tak. a sam na scenie.
0: Nie mówiąc tak. o tekście, który jest
1: no
0: taki
1: wtedy,
0: długi
1: wtedy
0: do zapamiętania.
1: Wtedy wybieramy sobie po prostu to co uważamy, że jest wartościowe i nie jesteśmy zdani jakby na takie propozycje, które czasami bywają kontrowersyjne.
0: Tak.
1: A jeżeli sami już sobie coś prawda, myślimy, to
2: rzeczywiście
1: zgodnie z naszą...
2: to ta doza wolności, doboru tekstu, tak, wykonania. Tak, tak, nieraz tak. nawet sami sobie reżyserujemy pewne
1: oczywiście.
2: Rzeczy. Tak. Ty miałaś reżysera do Osieckiej, czy sama sobie?
1: Nie, sama.
2: Sama, no Zosia wspaniale. Ale to zrobiła.
1: Też zrobiła scenariusz sama. Tak.
2: Tak, i my często właśnie, ja też może raz czy drugi raz korzystałem z jakiejś podpowiedzi reżysera, ale na ogół z tych, nie wiem, 10 czy iluś monodramów, takich szczególnie poetyckich, to sobie sam je pisałem, wykonywałem, wymyślałem plastycznie, prawda, tak jak ty. I to jest taka cudowna
0: wielka satysfakcja
2: doza wolności
0: później.
2: Naszej, tak. bo nikt nam nie no każe, tak. sami wszystko sobie
0: od początku do końca
2: tak.
0: za to pan fajne jest później odpowiedzialny. No właśnie, panie Jerzy, wobec tego troszkę jeszcze o serialach. Wybrałem dwa. Doktor Murek, według Tadeusza Dołęgi i Mostowicza. No i oczywiście Królowa Bona, obok takich wielkich tuzów jak pani Aleksandra Śląska i pan Zdzisław Kozień, ale też Ania Dym, na pewno koleżanka. Proszę powiedzieć trochę o tych dwóch projektach.
2: Tak, no ja rzeczywiście, jak mówiłem już przedtem, bo mnie rzeczywiście identyfikowano i do dziś faraon. Więc to mnie trochę męczy, szczerze mówiąc. Ale dało, mimo wszystko to nie było dla mnie jakąś przeszkodą, żeby robić tu i ówdzie jakąś tak zwaną karierę i w telewizji, i w filmie, i w teatrze. I to jakoś godziłem. Wszystkie te, że tak powiem, platformy wykazywania się swoim pomysłem, prawda, na samego siebie. Także no, zagrało się tych ról, nie wiem, koło 200, z czego koło 70 głównych lub bardzo ważnych, więc no, człowiek jest usatysfakcjonowany, ale dalej bardzo kocham ten zawód i czemu nie, jak zadzwoni telefon, to cieszę się, że ktoś sobie o mnie przypomniał. Natomiast pyta ksiądz o te seriale. One miały ogromne dla mnie znaczenie.
0: No właśnie.
2: Ogromne, bo to były role, w których właściwie no, przebywanie na planie było intensywne, szczególnie w Doktorze Murku, gdzie właściwie się nie schodziło, bo to postać prowadząca. Cała połowa Warszawy, prawda, moich kolegów kochanych, bardzo bliskich i trochę dalszych grała, i Stasio Zaczyk, i Bronek Pawlik, i Krysia Janda tam debiutowała taką większą rolą w filmie chyba jeszcze przynajmniej.
0: No pierwszy film to był Człowiek z marmuru.
2: Jej to debiut. Był jej pierwszy, tak. A tu grała świetną rolę takiej mojej kochanki Arletki. Znakomicie to zagrała z takim poczuciem humoru. Właśnie ostatnio nawet odświeżyłem to sobie i mówiłem: Grysi, słuchaj, piękna twoja rola. Więc tak, Doktor Murek, no oczywiście Nikodem Dyzma jest szczególnie, prawda, znany.
0: Mostowicza.
2: Tak, Dołęgi Mostowicza. No i tutaj te role, prawda,
0: Roman Wilhelmiego.
2: Tak. Więc i przed wojną też przecież to było robione Dymsza z Dymszą.
0: Tak.
2: Więc to szczególnie. No, troszkę martwi mnie, że rzadko jest odtwarzana ta powieść, bo ona jest takim opowieścią o takim... o takim, powiedziałbym, agresywnym kapitalizmie, który w 70-tych latach pokazany w Polsce to właśnie było jak proroctwo, prawda, bo to się później stało w 90-tych latach. No dosyć ten kapitalizm nam dokuczył w 90-tych latach, można powiedzieć. Te wszystkie mafie i tak dalej. Mówiło się, że Polska jest najlepszym miejscem dla mafii w 90-tych latach. Co się tu działo, jaki bałagan był jeszcze. Natomiast ta rola, no to muszę powiedzieć jedną anegdotkę szybką, bo wiem, że czasu nie za dużo, ale na jesieni roku pańskiego 78 czytałem sobie książkę pod tytułem Zygmunt August. Myślę, może jak ja bym chciał zagrać, bo nieraz tam aktorów się pyta, co by pan chciał, no to taki już przysłowiowy Hamlet, nie? Ja o Hamlecie nie za bardzo myślałem. Natomiast jak ja bym zagrał tego Zygmunta Augusta? Pół roku później dzwoni do mnie Janusz Majewski, czy pan, jeszcze pan, nie zagrałby u mnie w filmie
0: Królowa Bona.
2: No, proszę was, to jakaś bajka jest. To po prostu nie do wiary. Taki zbieg okoliczności, to zupełnie wymyślony jakiś banał, no można powiedzieć, że po pół roku dzwoni reżyser, czy bym nie zagrał roli, którą wymarzyłem sobie trochę wcześniej. No, kochana rola, kochana. Ja muszę powiedzieć, że z kostiumowych ról to właściwie najukochańsza. Ja tej roli poświęciłem 3 lata życia. Bo to był i serial, później z epitafią dla Barbary Radziwiłłnej.
0: Tak. To już filmowy taki był.
2: I to jest oparte na faktach, że on chciał udowodnić całemu światu, troszkę na pokaz może, nie każdemu się może to podobało, że on szedł za trumną Barbary Radziwiłłównej, żeby pokazać siłę swojej miłości z Krakowa do Wilna, słuchajcie. Oczywiście konno jechał przez Bezdroża, ale jak było jakieś miasteczko małe to czy pieszo. Większe, pieszo za trumną. Musieli tam dosypywać, za przeproszeniem, wapno do tej trumny, bo to było latem nieraz. No, 1500 kilometrów chyba, o ile dobrze pamiętam. Tak. No, sam właśnie wytrzymywał przy tej biednej rakiem potraktowanej Barbarze Radziwiłłównej, ale on wymusił, i to było niezwykłe zupełnie, on wymusił, to są fakty wszystko, on wymusił na Sejmie, gdzie były takie straszliwe protesty, że jeżeli ona nie będzie królową, to on dziękuje, rezygnuje, abdykuje, prawda, z roli króla. Także tak był zakochany w tej, no bo jemu podsyłali Habsburgowie epileptyczki. On, co się tam chciał zbliżyć do nich, to one tam, prawda, całe, prawda, miotały się, więc on był szalenie zrażony do tych propozycji, no, takich polityczne to były wybory wtedy, przecież nie łudźmy się. Często było tak, że te małżeństwa były zawierane kompletnie bez miłości, ze względów politycznych czy majątkowych.
0: Panie Jerzy, to może jeszcze wyczytałem, że ta rola w teatrze i sztuka, w której pan zagrał, mianowicie Nieboska Komedia, hrabiego Henryka. Bardzo wspaniałe recenzje o panu pisano i chyba też się fajnie grało.
2: Kochana rola. No zresztą Hibner jakoś widocznie mnie cenił, bo dawał mi grać dużo głównych ról. Ja miałem taką sytuację w Teatrze Starym, że chciałem zrezygnować z zawodu. Nagle mi się przestało to podobać. I przez pierwszy rok mi dawano tak dla treningu teatralnego nie za duże role. Nawet epizodyczne bardzo. Jakoś mnie to przestało Ciekawie się, złożyłem papiery na Uniwersytet Jagielloński na psychologię. Miałem wyznaczony egzamin z biologii na drugi rok, bo wolno było, jak się zrobiło już jeden fakultet, wiesz, humanistyczny, to na drugi fakultet już przyjmowali na drugi rok od razu. Więc ja mogłem na psychologię pójść na drugi rok, prawda? I już miałem wyznaczony egzamin z biologii. Uczyłem się tej biologii na egzamin. Nagle Jarocki mi proponuje rolę głuchoniemego. Każdy się tu zaśmieje, a nie musiał się uczyć tekstu. Ale to była rola w Mniszkach Maneta, za którą dostałem no, fantastyczne recenzje później. Nawet Bińczyckiemu mówił i Sadeckiemu, no, trzeba pracować tak jak ten młody Zelnik, mówił do nich. No, ja rzeczywiście się tak szalenie zaangażowałem w tę rolę. Bywałem też u głuchoniemych. Ze dwa tygodnie do nich chodziłem, żeby ich świat troszeczkę
0: poznać.
2: Poznać i jakoś spenetrować. Oni mnie nawet zaakceptowali. Ja mam brata niepełnosprawnego od urodzenia. I też wejście w to środowisko, w ten świat niepełnosprawnych nie było dla mnie
0: taki naturalny.
2: Czymś egzotycznym. Tak. Naturalnym, tak. No i to Jarocki mnie, że tak powiem, zachował dla tego zawodu. Jureczku kochany, bo do wszystkich mówię, Pertynie przeszliśmy nigdy na ty, ale Jurku Jarocki, Ewuniu Lasek, bywałem u was, też mieli kłopoty ze swoją córką. Dzięki ci, żeś mnie zachował w tym zawodzie. A później był jeszcze Konrad Świnarski, no. Tak. To była szkoła. Ale jeśli wracając do tego szybciutko, bo za dużo zajmuje tutaj czasu, ten hrabia Henryk to jest ta jedna z tych ról,
0: no
2: które się przewaliło jak tsunami jakieś od 74 do 82 roku, czyli stanu wojennego już. Ja zagrałem, nie wiem, 8 czy 10 głównych ról. No po prostu nieraz aktor marzy o jednej w życiu, a ja zagrałem przez 8 lat, miałem 29 lat i 30, ile miałem wtedy już, 8 chyba niecałe?
0: 37, tak.
2: 37, 10, około 10 głównych ról w teatrze, w telewizji i w filmie. No mam wymienić, no, Bołkoński, Niech Ludo w Zmartwychwstaniu Tołstoja, Mindowe w Słowackiego, te dwa seriale, o których tak. Ksiądz powiedział, jeszcze Hrabia Henryk i Razumow w Oczach Zachodu, czyli nie pozwalała cenzura, nazwała to spiskowcami. No, ten Hibner mnie też obdarował trzema głównymi rolami. No obłęd jakiś, także przez te 8 lat naprawdę się nauczyłem zawodu. Dopiero, nie w Faraonie.
0: My posłuchajmy ponownie Fryderyka Chopina, tym razem w wykonaniu Rinko Kobayashi, japońskiej pianistki, Nocturne Cis Moll.

0: Powracamy do naszych gości, pani Haliny Rowickiej i pana Jerzego Zelnika. Pani Halino, czy interesuje się pani też współczesnym polskim teatrem i polskim kinem, czy nawet światowym? Chodzi pani na jakieś premiery, na jakieś spektakle i czy lubi pani też podglądać kolegów aktorów, a może też z młodego pokolenia ma pani jakichś swoich ulubieńców, faworytów, o których mogłaby pani coś powiedzieć?
1: Jeśli chodzi o młode pokolenie, to myślę sobie, że do tego zawodu trafiają często ludzie bardzo często tak przypadkowo. Za tak zwanych naszych czasów było to w ogóle niemożliwe, bo jednak generalnie nauka zawodu to właśnie początek pracy w teatrze. Tam uczyliśmy, kontynuowaliśmy tą naukę zawodu. W tej chwili do tego zawodu trafiają ludzie w różny sposób, prawda? Poprzez seriale, których jest taka ilość w ogóle niepoliczalna.
2: Niekoniecznie.
1: Bardzo
0: często. Czy tak zwane sitcomy niespecjalnie ambitne.
1: Tak, to zupełnie w tej chwili to się tak kompletnie to wszystko zmieniło. Jeśli chodzi o teatralne różne rzeczy, które się dzieją.
0: Premiery.
1: Bywa rozmaicie z naszym teatrem, ale zawsze trzeba widzieć te pozytywy. No właśnie teraz niedawno byłam na Iwonie Księżniczce Burgunda.
0: Gombrowicza, tak.
1: W Teatrze Ateneum, gdzie jest naprawdę wspaniała rola Marysi Ciunelis. Marysi Ciunelis. Naprawdę.
0: Grała w filmie Krzysztofa Kieślowskiego. Nawet ostatnio rozmawiałem z nią, bo był taki pokaz filmów.
2: Bo ona reżyseruje też.
1: Tak. Scenarzystka też.
2: I w ogóle wspaniała postać, ta Marysia. Malutka Marysia.
1: Tak, i ma rodzinę.
2: Ogromny talent, ogromny.
0: Poznałem właśnie panią Marię na tym festiwalu.
1: Ale przede wszystkim znakomita aktorka. Też uważam, że jakby troszeczkę niedoceniona i nieobsadzana na miarę swojego talentu.
2: Także ona kiedyś z Krzysiem Kolbergerem grali w teatrze, gdzie migowym językiem się posługiwali.
1: Tak, ja tego nie widziałam.
2: Też się musiała tego nauczyć. Tak, Marysia, no wspaniała osoba. Tak. A z tych młodych, bo tu ksiądz zapytał, masz jakichś faworytów? No ten Hugo, tyś nie była na Hamlecie.
1: Ale nie byłam, właśnie,
2: Hugo,
1: ale wiem,
2: Tarres,
1: że... Tak.
2: Jeśli dobrze pamiętam nazwisko, to wybitnie utalentowany chłopak i on właściwie, dzięki niemu ten Hamlet jest rzeczywiście na poziomie, więc warto pójść na niego. Szczególnie.
0: Czy zdarza się państwu, to może tak ogólnie otwarte pytanie, właśnie, że jest jakiś taki talent, którego chciałby się namaścić i powiedzieć, to jest właśnie jakiś człowiek, który mógłby kontynuować to, co ja kiedyś robiłem. Na przykład pan Janusz Gajos kiedyś tak powiedział o Piotrze Adamczyku.
2: O proszę. To wybitnie utalentowany chłopak. Grałem jego tatusia, starego Chopina.
0: Tak.
2: I on mnie zazdrościł mi, że ja mam troszkę garbik taki nieduży na nosie, a on musi 2 godziny robić sobie ten garnek.
0: Tak.
2: No są. Ja uczyłem w szkole, jeśli można, Halinko, ja uczyłem w szkole 2 lata prozy. Na pierwszym roku, oni tuż po maturze. Miałem świetne lata, bo tam był i Szyc, i Kamila Bar, i Grochowska, i Marcin Kwaśny, no i wielu innych. Niech mi wybaczą, że nie wymieniam nazwisk. I miałem też takiego ucznia, który u mnie raczej był trójkowy, a w tej chwili to jest jeden z największych aktorów moim zdaniem.
0: Mianowicie?
2: Robert Jarociński.
0: Proszę bardzo.
2: Co on w tym Teatrze Narodowym wychodzi i po prostu no, chce się bić brawo cały czas. Jak susmar, jak ten człowiek się rozwinął, jaki cudowny głos. Czego nie dotknie, zamienia w złoto. No kto wie, tutaj szeroka publiczności, kochana, słyszysz mnie? Zobacz Roberta Jarocińskiego. Wybitny talent. Mało jest jeszcze, za mało wykorzystywany. To fenomenalny głos. On nie potrzebuje tam mikrofonu.
1: Marcin Kwaśny, o którym wspomniałeś. Jest oczywiście obecny w filmie i serialowo i tak dalej. Natomiast właśnie też szkoda, bo on był w Teatrze Polskim, ale został chyba, nie wiem, pominięty, żeby nie mówić.
2: No niestety, to nie jest sprawiedliwy zawód.
1: Oczywiście.
2: To nie jest. Proszę państwa, ja nie wiem jak ty, ale Halinka jest w cudownej formie. My gramy przecież tego Króla i Carycę, gdzie ona namówiła mnie, Halinka, do tego, żeby zrealizować teatralnie właśnie tę korespondencję Katarzyny Wielkiej do swojego byłego kochanka
1: Stanisława
2: Augusta Poniatowskiego. I w jakiej świetnej formie jest Halinka. Ja też uważam, że jestem w tej chwili, no nieskromnie powiem, w najlepszej formie swojego życia.
0: Mam
2: 80 całego życia.
0: Super.
1: I to jest ta niesprawiedliwość, dlatego, że jednak Jurek na miarę swojego talentu w tej chwili też nie jest wykorzystywany.
2: Mało,
1: chociaż tak jak mówisz,
2: gram,
1: miałeś tyle
2: oczywiście
1: ról, że nie
2: chętnie
1: możesz narzekać.
2: Bym usłyszał przez telefon, że oczekują, prawda,
0: i wspaniały głos cały czas.
2: Ale
0: i
2: słuchajcie.
1: Ale kondycja.
0: Kondycja, tak.
2: Tak. No jestem, czuję się młodo.
0: I też chyba tak pozytywnie pan jest nastawiony,
2: bardzo,
0: prawda, panie Jerzy, do życia.
2: Po 60 poczułem, że dopiero to jest to.
0: No to się bardzo cieszę.
1: To jest taka filozofia życia. Ja ją też jak gdyby w podobny sposób postrzegam.
2: A jeszcze Halinka jest cudowną mamą. Czworga dzieci.
1: Trojga. Dodałeś mi jedno. Trojga, no przecież.
0: Poznałem panią Halinę na kolędzie.
2: Matematyka nie była nigdy moją silną stroną.
1: Natomiast mam siódemkę wnuków.
0: Proszę państwa, musimy kończyć, ale jeszcze jedno.
2: Rodzina, proszę księdza, rodzina. Tu ksiądz ciągle mówi o sprawach zawodowych, a dla nas rodzina,
0: cieszę się
2: tak,
0: bardzo.
2: Nie jest mniej ważna, może bardziej.
0: No nawet. Tak, oczywiście. Tak. Proszę państwa, musimy kończyć bardzo króciutko, bym prosił jeszcze, żeby powiedzieć, no może przynajmniej jedno nazwisko i dlaczego. Kto jest pani ulubionym polskim reżyserem, z którym pani współpracowała?
1: No ja jednak wybieram Janka Ołomińskiego z uwagi chyba na to, że pomimo, że Janek był cholerykiem i w ogóle rzeczywiście często był bardzo kontrowersyjny, ale mieliśmy takie porozumienie ponad podziałami i on miał takie niezwykłe ucho, po prostu był niezwykle wrażliwy na tak zwaną prawdę aktorską. Jeżeli jakiś aktor no, nie do końca wypełniał
2: brata.
1: Zadania, tak, i zdolnego brata miał właśnie. Także chyba Janek.
0: Tak, a pan Jerzy, króciutko?
2: No, to musiałbym kilku wymienić. Reżyserów, tak?
0: Tak, tak.
2: No, była cała ta grupa reżyserów cudownych zupełnie. No, ten wymienieni przeze mnie Jarocki i Swinarski, to właśnie takie słupy, że tak powiem, potężne teatru w Polsce. Niestety przedwcześnie zginął Konrad Swinarski. Ale i Hibner, Jurek Kawalerowicz.
0: O właśnie, no tak.
2: Zawdzięczam właśnie tę pierwszą rolę.
0: Faraon,
2: to,
0: tak.
2: Tak, ale to nie tylko z powodu roli. No to wielka postać też kina światowego. Ilu on przytulił wybitnych reżyserów jak Kudzwajda, to przecież u niego w zespole w kadrze wychowywali się.
0: Proszę.
2: Prawda? Kawalerowicz był takim ojcem całej grupy wybitnych polskich reżyserów filmowych.
0: Tej polskiej szkoły filmowej.
2: Tak, polskiej szkoły filmowej. No wielka postać. Też ten miał różnie w życiu, no. Ale jak każdy.
0: Proszę państwa, bardzo, bardzo dziękuję za przepiękne spotkanie. I
2: szkoda, że tak krótko, bo no, właśnie, ja bałem się, że będzie za długo, a teraz jeszcze ile rzeczy do omówienia.
0: Panie Jerzy, ja mam nadzieję, że to jest spotkanie otwarte i że jeszcze się spotkamy.
2: No,
0: jesteśmy w kontakcie, na pewno,
2: daleko.
0: Po wakacjach chciałbym się z państwem może jeszcze spotkać,
2: no,
0: się odezwę, dobrze?
1: Dziękuję
0: serdecznie. Na koniec naszego przemiłego spotkania z panią Haliną Rowicką i panem Jerzym Zelnikiem posłuchajmy ponownie Fryderyka Chopina, jeszcze raz w interpretacji japońskiej pianistki Rinko Kobayashi, a zagramy Grande Valse Brillante. Ja już się z państwem żegnam i serdeczne do usłyszenia.

0: To była audycja Barwy Muzyki księdza Roberta Chodyny.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Country Club, audycja z muzyką country, folk i amerykaną, już od 23 lat na antenie Radia Warszawa.
3: Można nas słuchać będzie już jutro o godzinie 17:05.
2: Duża porcja muzyki country i amerykany, zarówno w wykonaniu artystów amerykańskich, jak i polskich i europejskich.
3: Zapraszają
2: Jerzy Głuszyk
3: i Maciek Świątek.
4: Świat wewnętrzny kościoła to skarbiec, który mieni się najpiękniejszymi kamieniami. Postaramy się go dla Was, drodzy słuchacze, otworzyć wraz z moimi gośćmi, którzy będą gośćmi w Szkole RUT, czyli Radiowym Uniwersytecie Teologicznym, w poniedziałek po 22:00. Serdecznie zapraszam, Grzegorz Kozłowski.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
5: Szukasz zawodu z przyszłością? Wybierz Medyczną Szkołę Policealną imienia Hanny Chrzanowskiej w Otwocku. Medyk Otwock to nowoczesne kierunki medyczne, społeczne i usługowe. Praktyczna nauka zawodu i przygotowanie do pracy, której naprawdę potrzebuje rynek. Tu zdobędziesz wiedzę, doświadczenie i nowych przyjaciół na całe życie. Medyk Otwock. Twoja pasja. Twoja przyszłość. Sprawdź ofertę na medyk-otwock.pl.
6: Są miejsca, które zostają w sercu na zawsze. Pozwól sobie na chwilę oddechu i wyrusz w podróż, która ma znaczenie. Z biurem podróży Benedykt Travel odwiedzisz wyjątkowe miejsca pielgrzymkowe. Rzym, Sycylię, Medjugorje, Turcję, a nawet Meksyk. Oferujemy także kursy językowe w Anglii i Hiszpanii, które łączą naukę z niezapomnianą przygodą. Zapewniamy komfortową podróż, opiekę duchową i dopracowaną organizację. A może masz własny pomysł na wyjazd? Z przyjemnością go dla Ciebie przygotujemy. Zadzwoń 577 570 889 lub odwiedź www.benedykt.travel.pl. Biuro Podróży Benedykt Travel. Podróż, która zostaje w sercu.
1: O reklamie.
7: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
8: Dobrej pogody życzy sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa z Brazylii do domu i biura. Zamów na hackerscoffee.pl.
9: Kilka słów na temat prognozy pogody. W dalszym ciągu w Warszawie pochmurnie, 19 stopni na termometrach. Temperatura powoli będzie spadać. Spodziewane są przelotne opady deszczu. W nocy temperatura spadnie do 13 stopni, a nad ranem 12 stopni i niedziela zapowiada się pochmurnie. W najcieplejszym momencie dnia będzie 21 stopni.
7: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
8: Słońca i dobrej kawy życzył sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa do domu i biura. Sprawdź na hackerscoffee.pl.
9: 3 minuty po godzinie 6:00 trwają dobre chwile z Radiem Warszawa na 106,2 FM. Mariusz Dorot przed mikrofonem. Dzień dobry. Warto z nami zostać, bo już za chwilę dobra muzyka, dobre słowo. No a o godzinie 18:30 Mariola Serafin znów zabierze nas w podróż.

0: Dio ci vuole bene.
1: Bóg nas miłuje, Bóg kocha nas wszystkich, a zło nie zwycięży. Wszyscy jesteśmy w ręku Boga. Dobre słowo papieża Leona XIV prezentuje ksiądz Mariusz Wedziuk.
2: Z homilii Ojca Świętego Leona XIV podczas mszy świętej z udzieleniem święceń prezbiteratu. Czwarta niedziela Wielkanocy, Bazylika Świętego Piotra, Watykan, 26 kwietnia 2026 roku. Drodzy bracia i siostry, uderzające jest w odczytanej właśnie Ewangelii odniesienie Jezusa do postaci i gestów agresji. Między Nim a tymi, których miłuje, wkraczają bowiem obcy, złodzieje i bandyci, którzy przekraczają granice. Przychodzą, mówi Jezus, tylko po to, aby kraść, zabijać i niszczyć. A przede wszystkim mają głos inny niż Jego, nie do rozpoznania. W słowach Pana jest wielki realizm. On zna okrucieństwo świata, przez który kroczy wraz z nami. Swoimi słowami przywołuje formy agresji fizycznej, ale przede wszystkim duchowej. Nie powstrzymuje go to jednak przed oddaniem swojego życia. Demaskowanie zła nie staje się rezygnacją, niebezpieczeństwo nie skłania do ucieczki. Oto druga tajemnica życia kapłana. Rzeczywistość nie może nas przerażać. Powołuje nas Pan życia. Niech posługa, która Wam zostaje powierzona, najdrożsi, przekazuje pokój tego, kto nawet pośród niebezpieczeństw wie, dlaczego jest bezpieczny. Dziś potrzeba bezpieczeństwa sprawia, że ludzki duch staje się agresywnym, wspólnoty zamykają się w sobie i skłania do szukania wrogów i kozłów ofiarnych. Często wokół nas, a może i w nas samych, obecny jest lęk. Niech wasze bezpieczeństwo nie opiera się na pełnionej funkcji, lecz na życiu, śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa, na historii zbawienia, w której uczestniczycie wraz ze swoim ludem. Jest to zbawienie, które już działa w tak wielu cichych, dobroczynnych dziełach pośród ludzi dobrej woli, w parafiach i w środowiskach, do których będziecie się zbliżać jako towarzysze drogi. To, co głosicie i celebrujecie, będzie was strzegło, także w trudnych sytuacjach i czasach.

0: Minęła 18.30, tu Radio Warszawa. Jesteśmy na 106.2 FM, czas na ucho igielne. Wielu z nas jako cel wakacyjnych wyjazdów wybierze Egipt. Pośród palm znajdują się tam nie tylko minarety, ale także wiele wieże kościołów. Jak chrześcijaństwo dotarło do Egiptu i jak wygląda współcześnie, opowie Piotr Urbański, pilot wycieczek i przewodnik.
1: Ucho igielne, symbol drogi do świętości, wymagającej, lecz otwartej dla tych, którzy mają odwagę nią podążyć. Do wspólnego odnajdywania jej w miejscach cudów i objawień zaprasza Mariola Serafin.
2: Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Moim i Państwa gościem jest dzisiaj Piotr Urbański, pilot, przewodnik, doktorant w szkole doktorskiej na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Dzień dobry, Piotrze.
3: Witaj, Mariolu, witam serdecznie Państwa.
2: Właśnie, zbliżają się wakacje, zbliża się czas, kiedy coraz wyraźniej nam się w naszej wyobraźni malują palmy, słońce, plaże, może nawet rafy koralowe. I pewnie niektórzy z naszych słuchaczy nie tylko w myślach sobie te palmy wyobrażają, ale i fizycznie polecą na wakacje do Egiptu. I bym chciała o tym Egipcie porozmawiać, ale nie w takim kontekście, że jest właśnie tylko rafa koralowa i all inclusive, ale Egipt możemy też nazwać Ziemią Świętą w tym takim szerokim rozumieniu, bo Ziemią Świętą nazywamy wszystkie te miejsca, które są w Piśmie Świętym, gdzie się toczą wydarzenia zbawcze. No i właśnie w Egipcie się toczą.
3: Ja myślę, że Egipt jest jednym nawet z najbardziej biblijnych krajów, bo przecież poza tym, że w Starym Testamencie Izraelici wychodzą z tego Egiptu, to znaczy, że w nim wcześniej byli dość długo, do tego Egiptu będą wielokrotnie wracać. Ale kiedy rozmawiamy czy ze studentami, czy w ogóle w trakcie wyjazdów pielgrzymkowych, dlaczego Egipt jest krajem bardzo biblijnym? No przecież to jeden z niewielu krajów, współcześnie tak to nazwijmy, które odwiedził sam Pan Jezus. No bo przecież mimo to, że przemierzał szlaki, ulice Palestyny, ziemi Izraela, to był także w trakcie swojego dzieciństwa, może nieco mniej świadomie, ale mimo wszystko był w ziemi egipskiej, kiedy musieli razem ze świętą rodziną uciekać z powodu władzy Heroda i trafili do tego Egiptu. Na kartach Ewangelii mamy tylko dwa słowa na ten temat, że trafili do Egiptu, a potem z niego wrócili i zamieszkali w Nazarecie. Ale w tym Egipcie byli, więc to kraj bardzo biblijny.
2: No dobrze, to zanim ja cię zacznę pytać o to, jak do tego Egiptu my dzisiaj dojeżdżamy, to właśnie zacznijmy od tego biblijnego elementu, od tego, jak to się stało, że tam Jezus do tego Egiptu się dostał, po co, kiedy i dlaczego.
3: To wiemy dobrze z historii Bożego Narodzenia, że zaraz po narodzeniu Chrystusa następuje pierwsze prześladowanie. Tego prześladowanie cierpią nie tylko sam Jezus, ale także inni chłopcy, którzy się w podobnym czasie narodzili w Betlejem i okolicach. Nazywamy ich świętymi młodziankami, czyli ci, którzy ponieśli śmierć męczeńską już zaraz na początku ery chrześcijańskiej, czyli ery naszego zbawienia. Z powodu tych wydarzeń Józef ma sen, w którym anioł przychodzi i mówi: weź matkę i dzieciątko i uciekajcie do Egiptu. Więc Józef, nic nie mówiąc, co bardzo ciekawe, wstaje, bierze matkę i dzieciątko i rusza do Egiptu.
2: Jest człowiekiem czynu.
3: Tak, tutaj nie ma żadnych słów, natomiast jest od razu działanie. To jest niesamowicie ciekawe. Z kart Ewangelii nie wiemy wiele więcej i można powiedzieć, że historia ma pewną lukę, bo następne zdanie mówi o tym, że kiedy umarł ten, który prześladował, czyli Herod Wielki, znowu Józef otrzymuje widzenie i wyrusza z powrotem. Nie wraca już do Betlejem, tylko do miasta, w którym mieszkał, czyli do Nazaretu, tam, gdzie rozpoczyna się Ewangelia Mateusza.
2: Podróżujesz często do Egiptu z grupami pielgrzymkowymi. Czy dzisiaj jesteśmy w stanie odnaleźć te miejsca, gdzie święta rodzina była w tym trudnym czasie?
3: No właśnie, kiedy weźmiemy Ewangelię i pojedziemy do Egiptu, to okaże się, że właśnie mamy tą lukę, więc na podstawie samej Ewangelii byłoby trudno coś powiedzieć, ale to nie jest wszystko, co mamy.
2: Mamy jeszcze tradycję.
3: Mamy tradycję, dokładnie, która została także zapisana już we wczesnych wiekach Kościoła, bo oprócz Ewangelii mamy także apokryfy Nowego Testamentu, czyli takie księgi, które powstały nieco później, które dopowiadają właśnie tam, gdzie mamy w Ewangelii pewną lukę. Mamy lukę w dzieciństwie Jezusa, mamy lukę w wydarzeniach wydarzeniach, które miały miejsce po jego zmartwychwstaniu, choćby historię apostołów, to wszystko jest doopowiedziane w apokryfach, no bo chrześcijanie mieli tą ogromną potrzebę znać tę historię, więc także je spisywali na podstawie zasłyszanych wydarzeń, historii, które opowiadali sami apostołowie, ich uczniowie. Więc mamy taką Ewangelię, które, tak nazwijmy, Ewangelię, która mówi o czasie Jezusa w Egipcie, to w ogóle o dzieciństwie Jezusa, to będzie protoewangelia Jakuba, która mówi o tych pierwszych wydarzeniach właśnie prześladowania, jak Jezus ze świętą rodziną ucieka do Egiptu, ale mamy także inne apokryficzne Ewangelie dzieciństwa, które nam opowiadają dość dużo na temat wydarzeń, kiedy święta rodzina już do tego Egiptu dociera, a także drogi, którą pokonuje, bo no, musiała tą drogę pokonać w przeciwnym kierunku, tak jak Izraelici wychodzili z Egiptu. Innym bardzo ciekawym wątkiem w tym kontekście jest to, że Egipt przecież był dla Izraelitów w mentalności zawsze ziemią niewoli. Ale mimo, że był ziemią niewoli, to także był ziemią ucieczki. Dlatego Józef ucieka do Egiptu, bo była to ziemia bezpieczna, gdzie można było się w tym wielkim kraju faraonów bez problemu ukryć.
2: Ja chciałam jeszcze tylko tak nawiązać do tego, do faktu apokryfów, bo czasami troszeczkę się ich boimy. Bo mamy Pismo Święte i Pismo Święte to jest ten zbiór ksiąg, które są nam do zbawienia koniecznie potrzebne. Apokryfy jakby towarzyszą Pismu Świętemu, nie są nam konieczne do zbawienia, ale tak jak powiedziałeś, mogą być taką literaturą pomocną, ale też są wyrazem wierzeń pierwszego Kościoła, który miał potrzeby sobie pewnych rzeczy do opowiadania. I my dzisiaj również to mamy. Mamy bardzo bogatą literaturę religijną, która może być nam pomocna, jeżeli szukamy, jeżeli mamy akurat taki rodzaj naszej wrażliwości religijnej. Nie musimy, ale możemy. I tak jest właśnie z apokryfami.
3: Tak, to są bardzo ciekawe teksty, które no właśnie my czytamy z pewnym zainteresowaniem, z pewną ciekawością, bo mamy nadzieję, że tam jest jakaś informacja, którą ewangelista może ominął i nie do końca tak musi być, że ewangelista ją ominął, po prostu mógł tych faktów nie znać, więc one są opowiedziane czasami 100, 200, może i 300 lat później. Nie wiemy na jakiej podstawie, może na podstawie, tak jak powiedziałem, jakichś opowiadań, jakichś historii przekazywanych sobie z pokolenia na pokolenie, a może po prostu wykorzystał jakieś opowieści. No, nie mamy żadnej pewności co do tego, natomiast są to opowiadania, które są wyrazem pobożności tamtego czasu i to tylko nam pokazuje, jak ludzie głęboko wierzyli i jak szukali więcej na ten temat.
2: To kojarzysz jakieś takie konkretne elementy z tych apokryfów opowiadających o tym czasie, kiedy przybywała święta rodzina w Egipcie?
3: Tak, to są takie ciekawe historie. Pierwsza z nich zapisana jeszcze na, można powiedzieć, na ziemi betlejemskiej, kiedy święta rodzina wyrusza do Egiptu, no i robi pierwszy przystanek. Dzisiaj w tym miejscu jest tak zwana Grota Mleczna, czyli miejsce, gdzie Maryja zatrzymała się, żeby nakarmić Jezusa. I parę kropel mleka z jej piersi poleciało na skałę i ta skała stała się cudownie biała, stąd nazwa Grota Mleczna. Ale w samym Egipcie, kiedy sięgniemy do tych historii Ewangelii dzieciństwa, to one opowiadają nam no, o właśnie kolejnych postojach, miejscach zatrzymania się świętej rodziny, bo w ogóle Ewangelie dzieciństwa mówią, przekazują nam tę historię w taki sposób, jakby święta rodzina nie mogła poczuć się do końca bezpieczna. Tu się zatrzymali na tydzień, tu na miesiąc, tu 3 miesiące najdłużej. Mieszkali w takim jakby nieustannym niepokoju, bo Rzymianie no cały czas doświadczali nowego Boga, który się pojawił na tej ziemi i przez to nie mogli się poczuć bezpiecznie w żadnym z tych miejsc. Ponadto byli tam Żydzi, którzy nieustannie, no właśnie Ewangelie dzieciństwa pokazują to, prześladowali Dzieciątko Jezus od samych początków. Ale na przykład taka scena, w której święta rodzina zatrzymuje się i no co było zwykłą praktyką wobec dziecka? Trzeba to dziecko umyć, więc musiała święta rodzina zatrzymać się nad potokiem. Maryja myje dzieciątko w tym potoku, pieluszki potem, których używa, więc powiedzmy takie codzienne, zwykłe historie i Ewangelie dzieciństwa właśnie to opowiadają. W innym miejscu, kiedy Maryja karmi Jezusa i to było w pełnym słońcu i Jezus wyciągnął rękę, żeby mamie nie było tak gorąco i palma nachyliła się i dała trochę cienia. Więc no takie historie, które pokazują no ogromną pobożność i już cześć oddawaną Chrystusowi i Jego Matce od pierwszych wieków.
2: Szanowni Państwo, zostańcie z nami, bo Pan Jezus został zaprowadzone przez rodziców na osiołku, przynajmniej tak też nam apokryfy mówią, do samego Egiptu, a o tym, jak my dzisiaj do tego Egiptu docieramy i co my tam mamy do zobaczenia i odkrycia, o tym już za chwilę. Zostańcie z nami.

0: ucho igielne.
1: Szanowni Państwo, przypominam, że moim i Państwa gościem jest dzisiaj Piotr Urbański, doktorant w Szkole Doktorskiej Biblijnej na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, pilot, przewodnik, a rozmawiamy o Egipcie. Uciekliśmy ze świętą rodziną do Egiptu przed prześladowaniami. Dzisiaj do Egiptu już nie uciekamy. Jak dzisiaj docieramy do Egiptu?
2: Dzisiaj docieramy już zwykle samolotem i można powiedzieć, że musimy przekroczyć to Morze Śródziemne. Więc to jest podróż, która nam zajmie około 3,5 do 4 godzin mniej więcej. Dzisiaj tych ofert lotniczych pewnie jest sporo więcej, bo można polecieć do samego Kairu, ale i także do innych miejscowości, które są głównie znane z kurortów wypoczynkowych. No ale powiedzmy, że Kair jest tym najważniejszą destynacją, gdzie podróżują także grupy pielgrzymkowe, no bo chcą odbyć nie tylko podróż do miejsc wypoczynku, ale także do tych miejsc świętych. Więc ruszamy do Kairu i zwykle tym pierwszym punktem, który odwiedzamy, no jest sama stolica Egiptu, a to także największe miasto na terenie całej Afryki, bo liczy sobie kilkanaście milionów mieszkańców. Do końca ile? Nikt nie wie, bo trudno policzyć. Kair jest bardzo różnorodny. To są dzielnice i bogate, ale i dzielnice bardzo biedne, więc trudno policzyć tych, którzy gdzieś tam koczują sobie na przedmieściach miasta. W tym mieście, chociaż gdzieniegdzie ono jest bardzo nowoczesne, to w innych dzielnicach bez problemu można spotkać osiołka, kogoś jadącego konno po ulicy, więc to jest miasto ogromnych kontrastów dzisiaj.
1: A czy w dzisiejszym Egipcie i Kairze zachowały się jakieś ślady chrześcijaństwa i chrześcijan?
2: Tak, chrześcijanie w Egipcie żyją do dnia dzisiejszego i to nie są żadni migranci współcześni, którzy tam dotarli. Chrześcijanie w Egipcie są od czasów, można powiedzieć, Ewangelii. Tym pierwszym, który do Egiptu dociera, jest święty Marek, ewangelista, uznawany za tego, który Ewangelię do Egiptu przyniósł. Można powiedzieć, jest pierwszym po Chrystusie, który przynosi tam Ewangelię i jest to już w pierwszych latach, mówi się o latach 40., 50.,
1: Po Chrystusie. Bo to blisko.
2: Dokładnie. Więc Marek jest tą najważniejszą postacią dla egipskich chrześcijan, których nazywamy koptami. To słowo koptowie pochodzi z języka greckiego. Egipcjanie w języku greckim, Egipt to Egyptos. I z tego Egyptos zrodziło się słowo koptos, czyli kopt to ten, który jest prawdziwym Egipcjaninem. To jest ważna historia, dlatego że my myślimy, że dzisiaj w Egipcie to żyją ci, co tam mówią po arabsku, czyli Arabowie. I faktycznie oni stanowią większość ludności, natomiast tą rdzenną ludnością to są właśnie koptowie. Ci, którzy mają wśród swoich przodków właśnie samych Egipcjan, tych starożytnych, którzy byli sługami faraonów, więc tymi narodowymi, ważnymi mieszkańcami Egiptu są Koptowie. Arabowie przybywają tam dopiero w VII wieku po Chrystusie.
1: I gdybyśmy chcieli się pokusić o to, bo to jednak daleka historia od samego faraona i jego sługi, o których mówiłeś do dnia dzisiejszego, ale Koptowie na co dzień mówią po arabsku, tym dialektem egipskim, ale w kościołach, w trakcie liturgii wciąż używają języka koptyjskiego, który na pewno różni się od tego języka faraonów, ale jednak możemy sobie wyobrazić, że co najmniej podobnie ten faraon mógł mówić.
2: Czy aż tak podobnie, trudno nam to ocenić, bo w ogóle z językiem starożytnym egipskim jest sporo problemów, mimo że to jest alfabet, który jest odczytany i język, który jest odczytany i dzisiaj badacze się nim posługują. To ta droga od języka hieroglificznego, zapisu hieroglificznego jest dość długa do języka koptyjskiego, ale to właśnie koptyjski był tym, dzięki któremu między innymi odszyfrowano hieroglify. To historia pewnie na inne spotkanie, natomiast język koptyjski jest tą pochodną języka staroegipskiego i do dzisiaj chrześcijanie właśnie w trakcie liturgii modlą się z wykorzystaniem tego języka.
1: A wielu jest Koptów?
2: Dzisiaj w Egipcie mówi się, że to jest kilka do kilkunastu procent w zależności od regionu, ale żyją oni generalnie w pokoju z ludnością arabską, która jest ludnością muzułmańską, ale Koptowie mają taką ogromną charyzmę, ogromny honor i dumę z tego, że są Koptami, chrześcijanami, więc oni się z tym wręcz obnoszą i bardzo się cieszą, kiedy chrześcijanie przyjeżdżają, bo to jest moment, kiedy mogą pokazać swoją wiarę, swoją przynależność do Chrystusa i tradycję Kościoła, który ma 2000 lat.
1: I to obnoszenie się jest bardzo dosłownym obnoszeniem się, ponieważ to w tradycji koptyjskiej zrodziło się tatuowanie sobie krzyżyków na prawej dłoni.
2: Tak, dosłownie na nadgarstku i to jest takie ważne miejsce, bo kiedy koptowie, mężczyźni wyciągają rękę na powitanie, to ten krzyż jest widoczny.
1: Tak, bo to jest tak dosłownie między kciukiem a palcem wskazującym.
2: Dokładnie, dokładnie.
1: W tym takim miękkim
2: zagłębieniu. Więc nie da się tego krzyża ukryć.
1: Nie da się i to się tatuuje już małym dzieciom, właśnie na znak tego, że jest się chrześcijaninem od początku aż do samego końca.
2: Tak jest, ta tradycja koptyjska jest naprawdę głęboka i oni naprawdę ją silnie przeżywają, pokazując jak przodkowie przeżywali. Do dzisiaj liturgia koptyjska jest liturgią bardzo długą i oni to celebrują, przeżywają post przed mszą świętą, przed Eucharystią, to jest post, który należy zachować przez 9 godzin. Więc jak my mówimy godzinę, albo niektórzy praktykują 3 godziny przed mszą świętą, no to jesteśmy, można powiedzieć, daleko za Koptami, bo oni 9 godzin poszczą przed mszą świętą.
1: Jeszcze z takich ważnych rzeczy to właśnie jest też inny model rodziny takiej chrześcijańskiej niż rodziny muzułmańskiej. Tych Koptów jest też niewielu, przez to, że właśnie rodzi się w tych rodzinach mniej dzieci, ale z reguły Koptowie są ludźmi wykształconymi, bo dbają o właśnie o to, żeby te dzieci miały dobry start w życie, więc dlatego też myślę, że niejednokrotnie te relacje między ludnością muzułmańską a chrześcijańską się muszą układać dobrze, ponieważ to Koptowie będą leczyli chociażby, prawda, swoich sąsiadów niechrześcijan.
2: Tak, była taka tradycja, chociaż ona dzisiaj coraz bardziej się zaciera, że to Koptowie byli tą ludnością wykształconą, to byli inżynierowie, to byli lekarze, to byli jacyś specjaliści w naukach ścisłych, którzy, można powiedzieć, ciągnęli całą gospodarkę, szczególnie w czasach brytyjskich i początku XX wieku. Dzisiaj, wiadomo, te różnice się zacierają przez ogromną migrację. No, Kair jest największym miastem, więc powiedzmy tam nieustannie ci ludzie przepływają i jest trochę inaczej. Natomiast w mniejszych miastach te tradycje koptyjskie cały czas są bardzo silne i oni trzymają się razem, tworzą takie, powiedzmy, wspólnoty faktyczne, nie tylko funkcjonowania w parafii, w kościele, ale właśnie funkcjonowania w mieście społeczności koptyjskiej.
1: I myślę, że tak w takim realnym życiu jest duża taka tolerancja i wzajemne też takie zrozumienie, czy takie przenikanie się kultur, czy jednak...
2: To bardzo zależy między muzułmanami a chrześcijanami od okresu ostatnich, powiedzmy, 50-60 lat. To były czasy trudne w Egipcie i dalej są, powiedzmy, nie najłatwiejsze, bo te rządy się zmieniały, to były rządy wojskowe.
1: Jeszcze rewolucje.
2: Rewolucja arabska, więc były okresy, kiedy chrześcijanie, Koptowie doświadczali prześladowań. Obecny czas wydaje się, że jest czasem współpracy i pokoju.
1: Może dlatego, że również właśnie ci Koptowie nie byli jawnie tak przeciwni tej rewolucji egipskiej.
2: Nie byli przeciwni, ale mimo wszystko pamiętamy wydarzenia związane też z państwem islamskim, kiedy Koptowie byli przedstawiciele kościoła koptyjskiego, którzy ponieśli śmierć męczeńską. Mamy nagranie z brzegu morza, kiedy zostali po prostu zamordowani i jest to trudne doświadczenie, ale kościół koptyjski szczyci się swoimi męczennikami jako już świętymi, tymi, którzy oddali życie właśnie za Chrystusa, więc krew męczenników jest zasiewem dla kolejnych pokoleń ludzi wierzących. I dzięki temu muzułmanie też wielokrotnie dowiedzieli się o czymś takim, tak, o chrześcijaństwie i robi to wrażenie na nich.
1: A czy chrześcijanie się skupiają właśnie głównie wokół Kairu?
2: Wielu mieszka wokół Kairu, no bo jest to miejsce pracy, jest to najbardziej rozwinięty ośrodek miejski, natomiast są też pozostałej części w delcie Nilu, na wybrzeżu, bo pracują często w hotelach, są dobrze wykształceni, więc kilka języków często znają, no i dzięki temu mają w Egipcie pracę.
1: Dziękuję Ci, Piotrze, za tę rozmowę, ale to nie koniec naszych rozmów o Egipcie. Szanowni Państwo, koniec na dziś, ale naszą wędrówkę do Egiptu nie jako prześladowani, tylko nie żeby potem uchodzić z tego Egiptu, ale właśnie jako tacy spragnieni słońca, palm i historii biblijnych będziemy w Radiu Warszawa kontynuować. Także słuchajcie nas już za tydzień. Dziękuję, Piotrze.
2: Ja dziękuję i do usłyszenia.
1: I szanowni Państwo, ja również dziękuję Wam serdecznie za to, że jesteście razem z nami, że wspieracie nasze radio i dzięki Wam ta audycja i inne nasze audycje są. Jesteście naszymi współtwórcami. Dziękuję. Do usłyszenia.
0: Ucho igielne.

0: Zbliża się godzina 19, za chwilę aktualności Radia Watykańskiego.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Przebodźcowanie, natłuk myśli i kolejne powiadomienia? I jak tu w weekend odpocząć? Proste. Wystarczy włączyć Radio Warszawa. Od maja, w soboty i niedzielę, nie nadajemy już informacji z kraju i ze świata. Za to wiadomości z życia Kościoła bez zmian. Wszystko po to, by pomóc Ci odetchnąć od zgiełku tygodnia. W weekendy spędź dobre chwile z Radiem Warszawa.
3: Oczy całego świata, a także szefów największych globalnych korporacji utkwione są na Watykan. Dlaczego? Dlatego, że opublikowana została nowa i pierwsza jednocześnie encyklika papieża Leona XIV Magnifica Humanitas. Co znajdziemy w jej treści? Jak papież Leon diagnozuje dzisiejszy świat i wyzwania ludzkości? O tym będę rozmawiać z ekspertami w audycji Co Kościół na to. Zapraszam w niedzielę o godzinie 8. Weronika Ostrowska.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
4: Zarządzanie radiem to regularne bilansowanie finansów i strategiczne zarządzanie. To tylko niektóre z zadań dyrektora redaktora naczelnego Radia Warszawa. Mogą Państwo pomóc nam w tworzeniu wartościowego programu poprzez regularne wsparcie finansowe. Dziękuję z serca wszystkim naszym darczyńcom. Jeśli ktoś chce dołączyć do ich grona, to zapraszam na stronę radiowarszawa.com.pl. Zakładka Wspieraj. Każde wsparcie buduje naszą przyszłość. Z wdzięcznością ksiądz Mariusz Wedziuk.
1: Po reklamie.
5: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
6: Dziękczynienie i uwielbienie to istotne elementy chrześcijańskiej modlitwy, które dzięki Wam zostały odkryte przez wielu wiernych, powiedział papież na audiencji dla Odnowy w Duchu Świętym. Kryzys demokracji zaczyna się od zapomnienia o Bogu, przypomniał Leon XIV członkom fundacji Centesimus Annus. Magnifica Humanitas to nie odrzucenie sztucznej inteligencji, ale wezwanie do jej odpowiedzialnego używania, uważa ksiądz profesor Józef Kloch. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. Nie ulegajcie pragnieniu autopromocji, dążeniu do władzy ani osobistego prestiżu, zaapelował Leon XIV podczas pierwszego spotkania z katolicką odnową charyzmatyczną. Przypomniał, że prawdziwa odnowa rodzi się z działania Ducha Świętego, modlitwy, miłości do ubogich i służby Kościołowi.
7: Leon XIV wskazał na dwa charakterystyczne elementy duchowości charyzmatycznej. Modlitwę uwielbienia oraz żywą relację ze Słowem Bożym. Najmocniejsze słowa papieskiego wystąpienia dotyczyły jednak zagrożeń, które mogą osłabić autentyczność chrześcijańskiego świadectwa. Pielęgnujcie harmonię i współpracę między wspólnotami. Uważajcie, aby nigdy nie ulec pragnieniu autopromocji, dążeniu do władzy, ani osobistego prestiżu.
6: W audiencji uczestniczył delegat Episkopatu Polski do spraw odnowy, biskup Piotr Wawrzynek.
8: W czasie tego spotkania Ojciec Święty potwierdza, czym jest odnowa. Odnowa jest taką rzeką życia dla Kościoła, jest pewnym normalnym formą duszpasterstwa, który musi się wpisać w doświadczenie wspólnoty Kościoła po to, żeby ją odnawiać, ożywiać i pociągać.
6: Współczesne kryzysy demokracji i rosnące podziały społeczne mają swoje źródło w kryzysie antropologicznym i zapomnieniu o Bogu, powiedział Leon XIV na audiencji dla fundacji Centesimus Annus.
9: Leon XIV przypomniał, że trudne doświadczenia skłaniają człowieka do stawiania fundamentalnych pytań o sens życia, przyszłość i kierunek rozwoju społeczeństw. Papież odwołał się również do nauczania świętego Augustyna o dwóch miastach. Wyraził przekonanie, że za współczesnym kryzysem demokracji kryje się kryzys antropologiczny, wynikający z zapomnienia o Bogu.
6: Encyklika Leona XIV Magnifica Humanitas nie jest głosem przeciwko sztucznej inteligencji, ale wezwaniem do jej odpowiedzialnego używania. Tak papieski dokument odczytuje ksiądz profesor Józef Kloch z Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. W rozmowie z Vatican News szef sekcji Kościół wobec AI w Polskiej Akademii Nauk podkreśla, że papież nie traktuje AI jako zagrożenia samego w sobie.
10: Nigdzie nie znalazłem w encyklice negatywnej opinii o sztucznej inteligencji jako takiej. Oczywiście są również i takie uwarunkowania, i takie okoliczności wykorzystywania AI, że to zagrożenie istnieje. Ale to zależy od tego, w jaki sposób będzie człowiek tę technologię wykorzystywał.
6: Przypominamy, że encyklikę Magnifica Humanitas można odsłuchać bezpłatnie jako audiobooka na polskiej stronie Vatican News.
11: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.
0: Kilka słów na temat prognozy pogody. W tej chwili 18 stopni w Warszawie. Niebo pochmurne i tak będzie utrzymywać się ten stan rzeczy nawet po zachodzie słońca. Po zachodzie słońca również temperatura spadnie do 12 stopni, no ale nad ranem będzie już 13 i będzie coraz cieplej, bo w najcieplejszym momencie dnia będzie 21 stopni.

6 minut po godzinie 7. Mariusz Dorot przed mikrofonem. Jesteśmy na 106.2 FM. Jest sobota, ostatni weekend maja. Za nami bardzo dobry dzień. Radio Warszawa. A wierzę, że przed nami dobre piosenki, chwila oddechu od na pewno codziennego pośpiechu. No i obiecuję trochę radiowego towarzystwa, bo radio nie narzuca obrazu, nie wymaga patrzenia w ekran, można słuchać w różnych sytuacjach podczas jazdy samochodem, a może ktoś już przygotowuje kolację, może wieczorną herbatę, po prostu będę Państwu towarzyszył razem z Radiem Warszawa.

to Paweł Domagała, ale nie poddajemy się. 18 minut po godzinie 7, nawet w świecie pełnym powiadomień i ciągłego pośpiechu, pozostajemy jako radio jednym z takich chyba ostatnich miejsc, gdzie można po prostu być, nie poddawać się, po prostu słuchać, może zatrzymać się na chwilę. Dlatego cieszę się, że jesteście razem z nami. Przed nami jeszcze sporo dobrych piosenek, a ten czas to czas pod hasłem Dobre Chwile z Radiem Warszawa na 106 i 2 FM. Nawet gdybyśmy teraz siedzieli sami w domu, to warto być razem z nami, bo już nie jesteście sami. Jesteśmy razem z wami i tak ten wieczór będzie wyglądał. Już za chwilę Tina Turner. Oczywiście w naszych propozycjach znacznie więcej, bo chociażby sięgniemy do dawnych, dawnych czasów i uruchomimy grupę Vox, która nie tylko zabierze Magdalenę, ale również nas w podróż. No, taką bardzo dobrą i bardzo wakacyjną. 19 minut po godzinie 7, a już teraz kobieta, która udowodniła całemu światu, że nigdy nie jest za późno na nowy początek.

trwają dobre chwile z Radiem Warszawa na 106,2 FM. Chyba radio od samego początku, od swojego istnienia robi coś wyjątkowego, niezwykłego, bo łączy ludzi, którzy chociażby na przykład nigdy się nie spotkali, no bo w tej chwili mam nadzieję, że słuchają nas mieszkańcy Zielonki, Wołomina, Legionowa, Marek, chociażby Otwocka, no i pewnie Warszawy i wielu, wielu innych miejscowości, których wszystkich słuchaczy pozdrawiamy. Każdy z Was ma własną historię, własne sprawy i własne marzenia. Dziękujemy, że nam towarzyszycie, że jesteście Państwo częścią naszych wspólnot.

0: łaska w twoim smutnym sercu tkwi.
1: Radio Warszawa 106,2 FM.
2: Dobrze słuchać.

Za nami In the Dark od Purple Disco Machine. Utwór pełen rytmu, energii i dobrej tanecznej atmosfery. No ale radio, jak to radio, ma tę niezwykłą właściwość, no że w ciągu kilku chwil, kilku minut potrafi zabrać nas w zupełnie inny muzyczny świat. No bo przed chwilą Sophie śpiewała o byciu pośród świateł, cieni codzienności, a za moment usłyszymy piosenkę przypominającą o czymś znacznie ważniejszym, że człowiek nie jest stworzony do samotności, potrzebujemy siebie nawzajem, potrzebujemy relacji, rozmowy, obecności drugiego człowieka, a skoro ten sobotni wieczór spędzamy razem na antenie Radia Warszawa, no to trudno o lepszą propozycję. Przed nami już za moment Antonina Krzysztoń i piękna, bardzo, bardzo radiowa i refleksja. My jesteśmy razem, no to słuchamy. My jesteśmy razem, Antonina Krzysztoń na 106,2 FM.

13 minut pozostało do godziny 8. Trwają dobre chwile z Radiem Warszawa na 106.2 FM. Za chwilę Taylor Swift i piosenka inspirowana jedną chyba z najbardziej znanych bohaterek literatury, a mianowicie Ofelią z Hamleta, która kojarzy się smutno, raczej tragedia. Taylor Swift spróbuje opowiedzieć tę historię inaczej, jako opowieść o tym, że czasem ktoś pojawia się w naszym życiu dokładnie wtedy, gdy najbardziej tego potrzebujemy. Piosenka już za chwilę, a myślę, że najbardziej potrzebujemy też wdzięczności, bo wdzięczność w naszych sercach robi nam dobrze. Tak sobie myślę, że warto w ten ostatni dzień tego tygodnia może właśnie spróbować odwołać się do tych chwil, które są już za nami. Właśnie, które w jakiś sposób zaznaczyły się w naszym życiu. Może jakiś telefon, może spotkanie z bliską osobą, może jakiś udany spacer, albo po prostu jakiś wyjątkowo spokojny poranek. Myślę, że takie małe rzeczy pomogą nam dostrzec wartość życia, wartość, naszą wartość, a my chcemy przypomnieć o tym, że to jest bardzo ważne, ta wdzięczność. Niech ten wieczór będzie taki dobry i pełen wdzięczności.

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: Świat wewnętrzny kościoła to skarbiec, który mieni się najpiękniejszymi kamieniami. Postaramy się go dla Was, drodzy słuchacze, otworzyć wraz z moimi gośćmi, którzy będą gośćmi w Szkole RUT, czyli Radiowym Uniwersytecie Teologicznym, w poniedziałek po 22. Serdecznie zapraszam, Grzegorz Kozłowski.
2: Czas Wspólnot to audycja o relacjach, więziach, miejscach w Kościele, w których możemy zbliżyć się do siebie nawzajem i do Pana Boga. Zapraszam we wtorek o godzinie 20. Randa Ombach.
0: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
3: Poczuj zapach prawdziwej natury. W rodzinnej pasiece Cztery Pory Miodu tworzymy miody z pasją i szacunkiem dla pszczół. Szukasz wyjątkowego prezentu? Odkryj nasze zestawy upominkowe. Naturalny miód, który pachnie domowym ciepłem. Postaw na naturę prosto z ula. To, co najlepsze, mamy dla Ciebie przez cały rok. Pasieka Cztery Pory Miodu. Prawdziwy miód, prawdziwa radość. Wejdź na stronę czteryporymiodu.pl i kup prawdziwy, naturalny miód prosto z naszej pasieki.
0: Po reklamie.
4: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
5: Dobrej pogody życzy sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa z Brazylii do domu i biura. Zamów na hackerscoffee.pl.
6: Osiemnaście stopni w Warszawie, w dalszym ciągu pochmurnie, miejscami drobne opady deszczu. Ta temperatura powoli będzie spadać w nocy do 13 stopni, nad ranem 12 stopni, niebo pochmurne, przelotne opady deszczu, ale z godziny na godzinę będzie coraz cieplej. W najcieplejszym momencie dnia w Warszawie będzie 21 stopni.
4: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
5: Słońca i dobrej kawy życzył sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa do domu i biura. Sprawdź na hackerscoffee.pl.
6: Dwie minuty po godzinie 8. Mariusz Dorot przed mikrofonem. Dobry wieczór.

0: Prawie 10 minut po godzinie 8, zatem czas na audycję Księga.
1: Księga. Niedzielne czytania biblijne rozważają ksiądz Łukasz Turek i Paweł Kęska.
2: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
3: Na wieki wieków, amen.
2: Uroczystość Najświętszej Trójcy dziś.
3: Piękna uroczystość.
2: I co ksiądz na to?
3: Piękna uroczystość. No co ja mogę na to? No, czcimy Trójcę Świętą, Ojca, Syna i Ducha Świętego. Zawsze Go czcimy, ile razy się żegnamy, a dzisiaj możemy sobie w szczególny sposób o tym przypomnieć, uświadomić, że Bóg jest jeden, ale w trzech osobach, cokolwiek by to nie znaczyło.
2: No ja tak zacząłem, może niespecjalnie intelektualnie, ale no właśnie Augustyn też niespecjalnie, mimo swojego potencjału niesłychanego, niespecjalnie się mógł w tą tajemnicę Trójcy wgryźć. Ogłosił kapitulację i bezradność.
3: A cóż dopiero my dwaj?
2: No cóż, ale to trzeba przejść tą drogę. Zobaczymy, co Pan Bóg nam powie w takim razie. Zdajmy się na Pana Boga. Może to jakoś nam pomoże.
3: Amen, amen.
2: No to do czytania w takim razie. A zaczynamy od czytania z Księgi Wyjścia, rozdział 34, wersy od 4 do 6 i od 8 do 9.
4: Mojżesz, wstawszy rano, wstąpił na górę, jak mu nakazał Pan, i wziął do rąk tablice kamienne. A Pan stąpił w obłoku i Mojżesz zatrzymał się koło niego i wypowiedział imię Pana. Przeszedł Pan przed jego oczyma i wołał: Pan, Pan, Bóg miłosierny i łagodny, nieskory do gniewu, bogaty w łaskę i wierność. Natychmiast Mojżesz skłonił się aż do ziemi i oddał pokłon, mówiąc: Jeśli darzysz mnie życzliwością, Panie, to proszę, niech pójdzie Pan pośród nas. Jest to wprawdzie lud o twardym karku, ale przebaczysz nasze winy i nasze grzechy, a uczynisz nas swoim dziedzictwem.

0: związane tajemnicami, są one niezgłębionymi, niepoznawalnymi nigdy do końca. To jest jeden z powodów, dla których podobno w niebie nie będziemy się nudzili. Bo Boga nigdy nie zgłębimy do końca. Będziemy Go poznawali przez całą wieczność. Nic byśmy o Panu Bogu nie powiedzieli. Tak jak dzisiaj czcimy uroczystość Trójcy przy Najświętszej. Przez Starym Testamencie w ogóle ta tajemnica nie była znana. To dopiero objawił nam sam Pan Jezus, że Bóg jest w trzech osobach. Natomiast niewątpliwie jest tak, i tutaj ten fragment Księgi Wyjścia też w jakiś sposób to pokazuje, że wchodząc w relację z Bogiem, możemy Boga chociaż troszeczkę poznawać. Na miarę daru łaski, na miarę naszych możliwości. Bo Bóg chce nam się udzielać, bo Bóg chce, żebyśmy Go poznawali, bo przecież stworzył nas dla relacji ze sobą. A w relacji poznajemy się nawzajem. Bóg nas zna bardzo dobrze. Teoretycznie o tym wiemy, w praktyce nam często to umyka, natomiast no my o Panu Bogu wiemy dużo, dużo mniej. Natomiast modląc się, żyjąc Jego nauką, żyjąc w łasce uświęcającej, żyjąc w mocy Ducha Świętego, idąc przez życie z Bogiem, z Jezusem, krok po kroku Go poznajemy.
1: Tu jest też to ładnie napisane. On się ukazał Mojżeszowi, Mojżesz się głęboko skłonił. I potem powiedział, niech pójdzie Pan pośród nas, mimo tego, że my jesteśmy tacy średni. Lud o twardym karku, że my nie jesteśmy specjalnie gotowi na to. I tak może jest z Trójcą Świętą, Bóg Ojciec posyłając Syna, a potem Ducha. No poszedł w nas, nie? Poszedł wśród nas, wśród ludu. I doznał udręk Jezus, będąc pewnie z ludźmi, bo przecież Go ukrzyżowali. No i poszedł pośród nich. Wystawił swoją wielkość, swoją tajemnicę na małość człowieka.
0: Tak, ale to wszystko uczynił z miłości. To nie jest tak, że Bóg się tutaj specjalnie udręczył tą rzeczywistością, tak? Bóg tego chciał, bo Bóg nas kocha. Bóg chce nam się objawiać, Bóg chce być pośrodku nas.
1: Pewno nie chciał, dlatego że w ogrodzie Getsemani mówił, że niespecjalnie chce.
0: I tak, i nie. I tak i nie. Wiadomo, że ta ludzka natura Jezusa wzdrygała się przed męką i to było oczywiste, normalne i zdrowe. Z drugiej strony Jezus jako Syn Boży mówił w tym samym ogrójcu, nie moja, ale Twoja wola niech się spełni, niech się stanie, tak? Jezus ciągle powtarzał, nie przyszedłem pełnić swojej woli, tylko wolę mojego Ojca, więc ten dramat takiego zmagania się ze sobą był też doświadczeniem Jezusa, co też jest dla nas ważne, ponieważ i w tym, co my przeżywamy, Jezus też może nas zrozumieć. Natomiast On się daje nam poznać jako ktoś, kto jest bliski. To, co tutaj Mojżesz mówi o Bogu. Co mówi o Bogu? Miłosierny, łagodny, nieskory do gniewu, bogaty w łaskę i wierność. Skąd On to wiedział? Stąd, że w jakiś sposób już tego doświadczył na własnej skórze, w relacji z Panem Bogiem. Tak odkrywał Boga, tak opisywał Boga, tak rozumiał jego zaangażowanie po stronie człowieka, po stronie tego narodu wybranego. Właśnie, chociaż ten naród trudny, o twardym karku, to jednak umiłowany. I Bóg się objawia temu ludowi, żeby ten lud go chociaż trochę bardziej poznał, a poznając, żeby trochę bardziej mu zaufał i zdecydował się na to, żeby za nim pójść, czy po prostu dać się poprowadzić. Dlatego my jesteśmy już o wiele etapów wyżej w tej drodze z Panem Bogiem, bo my dzisiaj żyjemy w takiej relacji z Panem Bogiem, że no Bóg jest w nas. Jest w wnętrzu naszego życia, tak? Jesteśmy świątynią Boga, mówimy. Cały Nowy Testament o tym naucza. Dla Izraelitów to jeszcze było niedostępne, ale na miarę tego, na jakim oni tam etapie rozwoju cywilizacyjnego byli i rozwoju swojej wiary, na tyle, na ile byli w stanie poznać Pana Boga, Pan Bóg się im właśnie objawiał przez te 40 lat na pustyni, chodząc razem z nimi, troszcząc się o nich, wychowując ich, stawiając im wymagania, pokazując im też pewne konsekwencje życia bez Boga, czyli no, tragiczne konsekwencje, ale karmiąc ich manną, przepiórkami, wyprowadzając im wodę ze skały i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To są wszystko zapowiedzi tego, co później się wydarzyło w Nowym Testamencie, ale dla Izraelitów to był moment, w którym oni mogli doświadczyć Boga, który się troszczy, który jest taki, jaki jest.
1: On im dał te tablice, to znak tego, że po prostu dał im prawo, że teraz jakoś powoli koduje się w ogóle ich tożsamość i dał im te tablice, a Mojżesz i to wtedy tak naprawdę, jakimkolwiek by ludem oni nie byli, to już szli razem. mimo że byli słabym ludem, o czym mówił Mojżesz. I to nie jest tylko tak, że Pan Bóg po prostu idzie z nimi i tutaj otwiera, tam otwiera, tutaj przepiórki.

0: tu woda. Tylko po pierwsze, przebaczysz nasze winy i grzechy, uczynisz nas swoim dziedzictwem. Po to przychodzi, po to wchodzi w lud, po to się daje zabić.
1: Tak. I to jest coś, co każdy z nas powinien starać się w swoim życiu odkrywać. Właśnie taką prawdę o Panu Bogu, takim, jakim On jest dla mnie, kim On jest dla mnie, co Bóg robi w moim życiu, w jaki sposób działa, w jaki sposób mnie prowadzi. Tak? To przebaczanie grzechów, okazywanie na miłosierdzia jest bardzo ważnym momentem w naszej relacji z Panem Bogiem i to jest coś, czego bardzo potrzebujemy i ciągle na nowo potrzebujemy. I w ten sposób też poznajemy Pana Boga jako kogoś, kto jest inny niż my. Kogoś, kto jest niepodobny do nas, na szczęście. A zarazem pociąga nas do tego, żebyśmy my stawali się podobni do Niego, naśladując Go w tym, jak On postępuje z nami, żebyśmy my starali się tak postępować z innymi ludźmi, których mamy na drodze naszego życia. A te kamienne tablice, czyli prawo, to jest tak naprawdę moment zawarcia przymierza. Bóg wchodzi w przymierze z ludem. Bóg go traktuje jako swoją własność. Mówi, ja będę waszym Bogiem, a wy będziecie moim ludem. To jest relacja, w której następuje wymiana miłości, wymiana daru. Bóg się daje, ale liczy na to, że lud też mu się powierzy, też na nim pójdzie, też mu zaufa. Bóg chce być w przymierzu z nami. Właśnie dlatego, że poprzez przymierze i wszystkie okoliczności przymierza, poprzez trwanie w przymierzu, my Boga poznajemy. A On się nam coraz bardziej udziela i objawia.
0: Reasumując to, co ksiądz powiedział na początku, to Bóg chce się objawiać i to On wchodzi pośród nas.
1: Tak jest.
0: Z tym wszystkim, jaki jest, ze swoją miłością i On się decyduje też na konsekwencje tego wejścia w nas. Tak, w swój hardy, twardy lud.
1: Tak. Bóg wie, że tutaj może być rozczarowany czasami naszą postawą, ale mimo wszystko nie rezygnuje, bo taka jest miłość. I okazując nam tą cierpliwość, łagodność i opanowanie, też nas w jakiś sposób do siebie przekonuje i uczy tego, byśmy mu bardziej zaufali.
0: Za chwilę posłuchamy fragmentu listu św. Pawła Apostoła do Koryntian.

0: Czytanie z drugiego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian, rozdział 13, wersy od 11 do 13.
1: Bracia, radujcie się, dążcie do doskonałości, pokrzepiajcie się na duchu, bądźcie jednomyślni, pokój zachowujcie, a Bóg miłości i pokoju będzie z wami. Pozdrówcie się nawzajem świętym pocałunkiem. Pozdrawiają was wszyscy święci. Łaska Pana Jezusa Chrystusa, miłość Boga i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi.
0: Słowa, które powiedział, zapisał święty Paweł prawie 2000 lat temu, stały się częścią każdej mszy świętej i w setkach milionów razy przez kapłanów były wypowiadane. To jest taka wielka prawda w tych słowach. To dlatego.
2: Pamiętamy o tym, że msza święta jest najważniejszym naszym spotkaniem z Bogiem, najpełniejszym spotkaniem z Panem Bogiem. My sprawując Eucharystię, uczestniczymy i przeżywamy i sprawujemy ofiarę, która dokonała się na krzyżu, ofiarę naszego zbawienia, ofiarę, przez którą staliśmy się dziećmi Bożymi, przez które zostały nam otwarte bramy nieba, a Jezus stał się drogą do nieba. I teraz, stając u początku mszy świętej, kiedy jesteśmy pozdrawiani ustami kapłana, ale to jest pozdrowienie, które płynie od samego Boga, od samego Jezusa. On jak gdyby wita nas i przedstawia się nam, znaczy, zapraszając nas do tego, żebyśmy otworzyli się na Jego miłość, żebyśmy pozwolili się tej miłości ogarnąć, żebyśmy pozwolili Mu tak nas poprowadzić w tej Eucharystii, żeby ta jedność między nami, miłość i pokój stały się naszym udziałem przez tą ofiarę Jezusa Chrystusa, bo taki był jej cel.
0: No to przyjrzyjmy się w takim razie tym słowom szczegółowo. Tym ostatnim na razie, bo to one mówią o Trójcy Świętej. Łaska Pana Jezusa Chrystusa. To cechuje Jezusa Chrystusa łaska? Dlaczego akurat łaska tutaj?
2: Łaską jesteśmy zbawieni. Łaska to jest coś, co otrzymujemy za darmo. Ja często mówię, że Pan Bóg nam łaski... Znaczy, ja często mówię, bo my tak... My też czasami w sposób pejoratywny troszkę do tej łaski podchodzimy, mówimy, że tam nikt nikomu łaski nie będzie robił.
0: Tak, łaski bez.
2: Łaski bez, prawda? I też czasami o Panu Bogu myślimy w ten sposób. Tymczasem Bóg za darmo nam daje życie, za darmo nam daje odkupienie, za darmo nam daje wszystko. Więc On nam wyświadcza łaskę. Nie robi nam łaski, tylko wyświadcza nam łaskę. Daje nam łaskę. Czyli daje nam to wszystko, czego my potrzebujemy, żeby osiągnąć szczęście, żeby doświadczyć pokoju, żeby doświadczyć uzdrowienia, którego potrzebujemy tutaj na ziemi, żeby nabrać mocy do kroczenia drogami Jezusa, żeby wypełniać swoje obowiązki, być w pracy, w takiej, a nie innej, w takich okolicznościach, być w swoim domu, rodziny, w relacji z mężem, z żoną, z dziećmi, z rodzicami, z innymi ludźmi, znosić ten świat, to wszystko, co w tej telewizji jest, co jest w internecie, te wszystkie głupoty, agresje, niebezpieczeństwa, lęki. Bóg nam daje łaskę, żebyśmy mogli to wszystko przeżywać na sposób Boży, tak? Czy w zjednoczeniu z Bogiem. Żeby ten świat nas nie pochłaniał, nie niszczył, ale żeby nam towarzyszyła moc Jezusa Chrystusa, właśnie ta, która z łaski Jego pochodzi.
0: Ale ta łaska to jest taka darmowość też, prawda? Że to jest z łaski, czyli po prostu nic za to nie płacę. W ogóle dostaję, bo przyszedłem, tak?
2: Tak jest. Nie muszę nic, nie mogę tego kupić, nawet nie jestem w stanie tego kupić. Chodzi o to, żebym umiał to przyjąć, tak? Żebym chciał to przyjąć. To jest bardzo ważna otwartość na łaskę, bo łaska od Pana Boga przychodzi nieustannie. W innym miejscu jest powiedziane, że Jego słońce świeci nad złymi i nad dobrymi. Deszcz Jego pada na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Łaska, Bóg nieustannie łaskę swoją nam daje. Chodzi o to, żeby ją przyjąć.
0: Łaska Pana Jezusa Chrystusa, miłość Boga. Pisze dalej święty Paweł, czyli Bóg to miłość.
2: Wiemy to z bardzo wielu fragmentów Pisma Świętego i Starego Nowego Testamentu, że Bóg jest miłością. Bóg stworzył nas z miłości. Bóg stworzył nas dla miłości, dla relacji miłości. Jesteśmy jedynym bytem tutaj na ziemi zdolnym wejść w relację miłości z Panem Bogiem, przyjąć Jego miłość i odpowiedzieć na Jego miłość. I potrzebujemy ciągle doświadczenia miłości Pana Boga, bo okoliczności życia, grzechy, rany, które w sobie nosimy, sprawiają, że często czujemy się niekochani i przez Boga, i przez ludzi. Dlatego Pan Bóg nieustannie nam o swojej miłości przypomina, zaprasza nas, byśmy się na nią otwierali, ją przyjmowali, żeby mógł ją wlewać w nasze życie, czyniąc no, te wielkie rzeczy, które potrzebujemy. Takie zwyczajne też, ale dające nam nadzieję.
0: Miłość Boga i dar jedności w Duchu Świętym. I to Paweł pisze pięknie. Niech będą z wami wszystkimi. Będą osoby, bo to są trzy.
2: Osoby.
0: Niech będą z wami wszystkimi. Łaska, miłość i dar jedności. Duch to dar jedności.
2: Między innymi. Ta jedność, o którą bardzo modlił się Jezus w czasie ostatniej wieczerzy. Ta jedność, która jest nieustannym zadaniem dla nas. Tak, jest wyzwaniem. Widzimy to bardzo mocno też u nas dzisiaj w naszej ojczyźnie i na całym świecie. Jedność, która sprawia, że odkrywamy ludzi, którzy są wokół nas, nie jako naszych wrogów, przeciwników, konkurentów, ale jako tych, którymi możemy wspólnie drogę pokonywać. Możemy odkrywać nawzajem swój potencjał, możemy sobie służyć nawzajem, pomagać sobie, dzieląc się tymi darami, które Pan Bóg w nas złożył. I no właśnie, stając się podobnym do Boga, tak, w tym takim przejawie funkcjonowania w relacjach z bliźnimi. Jedność jest źródłem naszej mocy. Moc jest w jedności, mówimy, tak? Moc jest w jedności, siła jest w jedności.
0: Trójca jest w jedności.
2: I jest absolutnej jedności, tak? I jest wzorem jedności. Pokazuje, myślę też, Trójca Świętej, relacje w Trójcy Świętej, tak na ile jesteśmy w stanie je poznać i troszeczkę opisać, pokazuje jakiś ideał, do którego mamy dążyć, budując jedność. Że w tych relacjach jest całkowite powierzanie się sobie nawzajem, całkowite oddawanie się i przyjmowanie drugiej osoby. I to wszystko jest tak niesamowicie płodne, że wokół rozsiewa życie. I z tego źródła, prawda, my żyjemy, my istniejemy. Owocem tej miłości we wspólnocie Trójcy Świętej jest nasze istnienie, bo Bóg się postanowił z nami podzielić swoim istnieniem.
0: No jak te dary wszystkie Trójcy Świętej są z nami, to, jak pisze święty Paweł, możemy się radować, dążyć do doskonałości, pokrzepiać się na duchu i być jednomyślni. To są wszystko dary Ducha Świętego. To jest miłość.
2: Radość.
0: Jedność. Tak.
2: Nawet
0: tak.
2: Owoce, można by powiedzieć tak. Więcej. Owoce. To będzie wszystko owocowało w nas. Współpraca z łaską Pana Boga rodzi owoce Ducha Świętego. I jeżeli żyjemy w Duchu Świętym, żyjemy życiem ludzi, którzy wiedzą, że Duch Święty jest nam dany w bardzo konkretnym celu, żeby nas prowadzić do świętości, objawiać nam Boga, żeby nas uzdalniać do tego wszystkiego, czego potrzebujemy, by osiągnąć niebo, by dojść do nieba, to wtedy w tej relacji z Bogiem, w relacji z Duchem Świętym stajemy się ludźmi, którzy rzeczywiście rozsiewają wokół to wszystko, co od Boga otrzymali.
0: To jest to pięknie napisane. Pozdrówcie się nawzajem świętym pocałunkiem. Pozdrawiają was wszyscy święci. Pozdrówcie się świętym pocałunkiem. To jest taki ostatni symbol tego, że człowiek przepełniony tą łaską, miłością, jednością daje znak drugiemu. Jaki znak? Z czym jesteśmy posłani do innych?
2: Z miłością, z Bogiem, z Ewangelią, z dobrą nowiną o Jezusie Chrystusie. W czasie mszy świętej też mamy ten moment przekazania sobie znaku pokoju. Tak, znaku pokoju. Przekażcie sobie pocałunek pokoju, znak pokoju. My mamy drugiemu człowiekowi nieść pokój, starać się żyć z nim w pokoju, w jedności. A wspólnota chrześcijańska w sposób szczególny jest miejscem, w którym otwierając się na siebie nawzajem, możemy tą miłość od Boga pochodzącą, która nas wokół Jezusa gromadzi, przeżywać, cieszyć się nią, radować i innym o tej miłości mówić.
0: Za chwilę usłyszymy fragment z Ewangelii według świętego Jana.

0: Słowa Ewangelii według świętego Jana, rozdział 3, werset 16 do 18.
1: Jezus powiedział do Nikodema: tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu, a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego.
0: Jezus mówi bardzo ważne słowa, ale mówi je do Nikodema. To jest taka tajemnicza historia, prawda?
2: Tajemnicza i piękna, bo Nikodem, faryzeusz, wiemy dobrze, że Jezus z faryzeuszami generalnie nie miał łatwo i faryzeuszom też z Jezusem po drodze nie było, ale ten akurat konkretny faryzeusz, można powiedzieć, miał Boga w sercu, tak? To znaczy szukał prawdy. Jezus go w jakiś sposób bardzo mocno inspirował, ciekawił. Dlatego wiemy, że w nocy przyszedł do Jezusa, żeby z Nim porozmawiać o nauce Jezusa, o tym, co głosi, o tym, kim jest. I zaczyna zadawać pytania Panu Jezusowi, a Jezus udziela odpowiedzi, które wyraźnie w głowie Nikodema się nie mieściły.
0: No właśnie, też w jego głowie się nie mieściły. Nie było jeszcze Ducha Świętego, to przed zesłaniem Ducha Świętego.
2: O, Duch Święty już był, ale nie został jeszcze objawiony światu. Ale no, Duch Święty działał w całym życiu Jezusa, w całej jego działalności. Duch Święty działa od momentu poczęcia Jezusa. Duch Święty działa w Jezusie. Jezus tego Ducha też udzielał apostołom. I w tych rozmowach też Duch Święty bardzo mocno działał. Przecież poruszał serca Nikodema. Działał w Nikodemie, że go w ogóle przyprowadził tą nocną porą do Jezusa. Więc to działanie Ducha Świętego jest wyraźne.
0: A Jezus mówi tak: tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał. To niesamowite, bo mówił o sobie samym. To wzruszająca w ogóle scena.
2: Tak, to jest to objawienie miłości Boga. Objawienie tego zbawczego planu Boga, który Bóg powziął zaraz po grzechu pierworodnym, kiedy obiecał, że przyjdzie potomek niewiasty, przyjdzie Mesjasz, przyjdzie ten, który zmiażdży głowę węża. I Jezus nim jest. Jest tym objawieniem miłości Boga. Jest wypełnieniem tamtej obietnicy. Jest darem dla całego świata, dla całej ludzkości. Darem, bez którego nigdy byśmy nie mogli wrócić do jedności z Panem Bogiem, bez którego nigdy nie moglibyśmy osiągnąć nieba. I Jezus objawia Nikodemowi siebie jako właśnie miłość Ojca.
0: No ale po co dał Bóg Syna swego? Po to, żeby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne.
2: Dokładnie tak. I tutaj jest bardzo konkretne zaproszenie do relacji z Jezusem. Bo wiara to jest relacja. Bóg nam się objawia, głosi nam swoją naukę i my mamy w jakiś sposób ustosunkować się do tego, co Bóg nam objawia. Nikodem też został do tego zaproszony, żeby się ustosunkować do tego, co słyszy, żeby przyłożyć to jakoś do swojego życia, żeby pozwolić tej dobrej nowinie się kształtować, się zmieniać. I myślę, że to się w jego życiu bardzo fajnie dokonało. My tam w wielu rzeczach oczywiście nie wiemy, ale myślę, że wytrwał przy Jezusie i rzeczywiście stał się jego uczniem. Chociaż bał się opinii ludzkiej, bał się różnych takich rzeczy wynikających właśnie z jego pozycji też społecznej w Izraelu. Bał się swoich współbraci faryzeuszy. Stąd były te jego takie nocne spotkania, nocne rozmowy. Ale serce było poruszone. I to poruszenie serca jest bardzo ważne. Jest właśnie dziełem Ducha Świętego, który chce nam objawić, kim w istocie jest Jezus i jak bardzo ważne dla nas jest to, abyśmy w Jezusa uwierzyli, czyli z Jezusem związali swoje życie.
0: Często ludzie, którzy gdzieś, nie chcę tak wyrokować, ale którzy nie żyją w miłości i w pokoju, mają kłopot z potępieniem. Albo innych potępiają, albo samych siebie. Człowiek, który ma w sobie wolność i pokój, nie potępia ani siebie, ani innych. Tu jest napisane to niesamowicie. Bóg nie posłał Syna swego na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony.
2: Mhm. Ja mogę do tego dojść tylko i wyłącznie w relacji z Jezusem. Tylko przyjmując prawdę tego słowa, które tutaj wybrzmiewa w tym fragmencie Ewangelii Jana. żeby nie potępiać siebie, nie potępiać innych, żeby wejść w taki proces, mówimy dzisiaj bardzo modne słowo, uzdrowienia wewnętrznego, tak? Dać się poprowadzić Duchowi Świętemu tak, żeby to nasze życie zaczęło się porządkować, żeby rany zaczęły się leczyć, żeby w naszym sercu zaczął dominować pokój w miejsce lęku, tak? Światło w miejsce ciemności, otwartość w miejsce jakiegoś zamknięcia. To się dzieje w relacji z Bogiem, to się dzieje, kiedy trwamy przy Jezusie, kiedy zapraszamy Go do siebie, kiedy żyjemy w Duchu Świętym.
0: Tu jest napisane mocno, kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego. Czyli to nie chodzi o to, że jest jakaś wina albo jej nie ma, tylko o to, czy wierzy, czy nie wierzy.
2: Tak, czy przyjmuje, czy nie przyjmuje, tak? Ponieważ nie ma innej drogi do zbawienia jak Jezus Chrystus. Jeżeli ja Go nie przyjmę, odrzucę Go, nie uwierzę Jemu, no to siłą rzeczy nie mam, jak to do nieba doprowadzić. Nie jestem w stanie tam dojść i dlatego sam skazuję się niejako, czy po prostu dokonuję wyboru, tak? Nie wybierając Jezusa, wybieram życie i wieczność bez Jezusa. Na szczęście, póki my żyjemy na świecie, póty możemy się nawracać. Zawsze jest nadzieja, póki człowiek żyje. Zawsze jest nadzieja. I o tą nadzieję należy się modlić dla siebie i dla innych. Niemniej to jest bardzo ważne, żebyśmy to zrozumieli, że poza Jezusem nie ma zbawienia, więc dlatego tak ważne jest to, żeby Jezusa, to pukanie Jezusa usłyszeć, żeby drzwi mu otworzyć, żeby Go do siebie zaprosić i pozwolić mu się poprowadzić, stać się Jego uczniem.
0: Czyli tak naprawdę stać się Jego uczniem i żyć życiem Trójcy Świętej, to dać się kochać i poddać się miłości Bożej.
2: Tak jest. Poddać się, pięknie pan to powiedział, bo my często się mocno spinamy w kontekście tego, co ja muszę zrobić, żeby zasłużyć, żeby
0: matematyka,
2: zapracować.
0: Tak, całki, to, jakieś takie sinusy, kosinusy.
2: Tak, no używam teraz takie bardzo trudnego słownictwa, proszę pana. Dla mnie niepojętego wręcz, tak? I to, ale to może rzeczywiście tak to jest. Czasami tak do Pana Boga podchodzimy, a miłość Boga jest prosta. W ogóle miłość z definicji jest prosta.
0: To dziękuję bardzo. Proszę. Definicja jest prosta.
2: No, prosta w tym sensie, że Bóg się nam cały daje. Jeżeli my się Mu poddamy, jak Pan to pięknie ujął, pozwolimy się tej miłości ogarnąć, to ta miłość sama wszystko załatwia. W tym sensie jest to proste, tak? Jasne, że mój twardy kark powoduje, że trudno to do mojego przekonania trafia. Na szczęście Bóg jest wszechmogący.
0: A co mają zrobić twarde karki?
2: Gimnastykę, no. Pochylić się, wyprostować, skłonić, uderzyć może czułkiem w ziemię. To tam się rozluźni trochę ten twardy kark, tak? Mięśnie się może tak. No i przyznać się po prostu do tego, że nie potrafię, że jestem słaby, no. I że potrzebuję Jezusa. Przyznać się przed samym sobą. Myślę, że argumentów za tym jest dużo w naszej codzienności, bo dużo jest bezradności, bo dużo jest grzechów, bo dużo jest lęków, bo dużo jest brudu naokoło nas. To wszystko pokazuje, że potrzebujemy Jezusa, a Jezus stoi u drzwi kołacze. I cały Bóg wraz w Jezusie Chrystusie, cały Bóg nam się daje, udziela, objawia i przytula nas do siebie, zapraszając nas do tego, żebyśmy w tej wspólnocie Trójcy Świętej zamieszkali na wieki, kiedy przyjdzie ten czas.
0: Czy ksiądz się modli do Trójcy Świętej?
2: Tak, wielokrotnie. Nawet często sobie, znaczy tak wielokrotnie, bo się modlimy. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego już jesteśmy, modlimy się do Trójcy Świętej. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, już się modlimy. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. My tą Trójcę Świętą nieustannie przyzywamy w naszym życiu, w naszej modlitwie, w naszej codzienności. Bardzo często czynimy to z przyzwyczajenia i być może rutyny jest w tym wiele i bezmyślności w związku z powyższym. I może właśnie w tą uroczystość Trójcy Przenajświętszej warto sobie uświadomić te wszystkie elementy, momenty naszej modlitwy, momenty naszego stawania przed Panem Bogiem, czy to w osobistej modlitwie, czy w modlitwie liturgicznej, czy w przeżywaniu sakramentów, kiedy ta Trójca Święta się nam jest przyzywana, ona nam się objawia i nam się udziela.
1: Łaska Pana Jezusa Chrystusa, miłość Boga i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami. Wami. Można powiedzieć z nami wszystkimi.
2: Z nami wszystkimi. Niech będą z nami wszystkimi. No i to jest to.
0: Amen.
2: Amen.
0: Bardzo dziękujemy za ten czas, który nam dał Duch Święty, w swojej miłości, swojej mądrości. Gdyby ktoś z Państwa chciał wesprzeć tworzenie tych audycji, serdecznie zapraszamy do tego, to jest potrzebne. Można wszystkie szczegóły sprawdzić na stronie radiowarszawa.com.pl w zakładce Wspieraj nas. A za uwagę dziś dziękuję Państwu
2: ksiądz Łukasz Turek
0: i Paweł Kęska.
1: Księga.

0: Reklama.
1: Gość niedzielny. W najnowszym Gościu Niedzielnym o najtrudniejszych chwilach w kolonii karnej, nadziei i walce o przetrwanie polskości na Białorusi mówi Andrzej Poczobut, a także o pobożnych i odważnych mężczyznach, którzy muszą stanąć w obronie swoich dzieci. Gość niedzielny. Co tydzień nowy.
0: Po reklamie.
2: To są wiadomości z życia Kościoła. Ewa Pietrzak, zapraszam. Maj nazywany jest miesiącem święceń. To szczególny czas modlitwy za kapłanów. A właśnie dziś, w sobotę 30 maja na Jasnej Górze, odbyła się druga ogólnopolska pielgrzymka osób modlących się za kapłanów pod hasłem Zjednoczeni Kapłaństwem Chrystusa. O szczegółach Artur Chmielewski, reporter Radia Warszawa.
3: W programie znalazły się konferencje, panel dyskusyjny, wspólna modlitwa, a także przede wszystkim msza święta pod przewodnictwem biskupa Artura Ważnego. Uczestnicy podejmą także refleksję nad wyzwaniami współczesnego kapłaństwa, m.in. podczas konferencji poświęconej przyczynom rezygnacji części duchownych z posługi. Do udziału zapraszają organizatorzy, betańska misja wspierania kapłanów, siostry uczennice Boskiego Mistrza oraz dzieło duchowej adopcji kapłanów. Organizatorzy podkreślają, że do wspólnej modlitwy za kapłanów może dołączyć każdy. Artur Chmielewski, Radio Warszawa.
2: A teraz o innej wspólnocie. Motocykliści odwiedzili dziś Matkę Bożą. Zlot przez sanktuarium Matki Bożej Świętorodzinnej w Miednibicach rozpoczął się uroczystą mszą świętą. Chcieliśmy zaprosić motocyklistów do wspólnej modlitwy, przede wszystkim za ojczyznę, ale także w intencji naszych rodzin, mówił ojciec Damian Karczmar, franciszkanin.
4: Potem zapraszamy na poświęcenie pojazdów z krótką paradą, poczęstunek, oprowadzanie po kościele, po sanktuarium i po kryptach, a zakończymy wspólną modlitwą, odmawiając koronkę do Miłosierdzia Bożego o godzinie 15.
2: Tak dziś było. Sanktuarium ma wieloletnią tradycję. Powstało 350 lat temu, wskazuje franciszkanin.
4: Była pierwsza na początku tej stodoła, której zawieszono zwykły obrazek świętej rodziny. Zaczęły dziać się cuda i powstał ten obiekt sakralny, przy którym jest klasztor sióstr klarysek. No i jesteśmy my, franciszkanie, którzy od 60 lat dbamy o to miejsce. Doświadczamy teraz różnych cudów, wiele uzdrowień w tym sanktuarium. Ma miejsce. Przybywają tu zwłaszcza rodziny, modląc się o zgodę, o pokój w małżeństwie, ale także i o potomstwo i doświadczają tych łask.
2: Przypomnijmy, zlot motocyklistów miał miejsce w sanktuarium w Miednibicach, skąd bardzo często wyruszają także pielgrzymki do Niepokalanowa.
5: To są wiadomości z życia Kościoła.
2: Rozpoczęła się rekrutacja do Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Warszawsko-Praskiej. Chociaż ma ona wiele podobieństw do rekrutacji na inne uczelnie, jest bardzo szczególnym procesem. Mówił w poranku z Radiem Warszawa ksiądz Krystian Czerski, prefekt tego seminarium.
6: Podjęcie studiów w jakimkolwiek innym kierunku nie wiąże się też ze zmianami w stylu życia, w sposobie życia, objęcia pewnej drogi życiowej. Natomiast tutaj tak właśnie jest, że podjęcie drogi wejścia do seminarium i podjęcia tej drogi powołania, rozeznawania powołania kapłańskiego, no wiąże się z całym sposobem życia i czasami wiąże się z tym, że trzeba pewne rzeczy zostawić.
2: Duchowny mówił także o warunkach, jakie powinien spełnić kandydat do seminarium.
6: Jeśli człowiek nie ma żywej wiary, nie ma żywej relacji z Jezusem, to trudno mówić w ogóle o powołaniu. Myślę, że tym, co jest też drugie ważne, to też predyspozycje takie ludzkie. Oczywiście nie każdy, kto przechodzi do seminarium, jest już w pełni dojrzały mężczyzną i trudno oczekiwać od 19 czy tam 20-latka, że będzie już bardzo dojrzały. Natomiast są takie sytuacje, które są dyskwalifikujące i dlatego też w czasie tej rekrutacji, oprócz złożenia tych dokumentów, każdy z kandydatów przechodzi też testy psychologiczne.
2: Rekrutacja trwa do 4 września. Więcej szczegółów na stronie internetowej Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Warszawsko-Praskiej.

Boża i nasza Matko, Jasnogórska Pani. Po raz 36 w dniu dzisiejszym gromadzą się na Jasnej Górze ludzie uzależnieni. Anonimowi alkoholicy, narkomani, hazardziści, ludzie uwikłani w wiele innych przeróżnych uzależnień, z którymi boryka się współczesny człowiek. W tę wieczorną godzinę modlitwy apelu jasnogórskiego w łączności ze wszystkimi uzależnionymi włączamy wszystkich pielgrzymów dnia dzisiejszego. W tym roku jasnogórskim spotkaniom uzależnionych przyświecają słowa: Matka na mojej drodze trzeźwości. Nasza refleksja, myśl i modlitwa płynie ku naszym ziemskim matkom, ale nasza modlitwa płynie przede wszystkim ku Tobie, Maryjo, najpiękniejszej z matek. Choć wybrana na Matkę Boga, nazywa siebie służebnicą Pańską. W Bożych planach usuwa się na bok, w cień, w milczenie. Wybiera półmrok, wycofuje się z publicznego życia, z zajmowania pierwszego planu. Staje się matką codzienności. Tu na tym miejscu czujemy, że jesteś nam bardzo bliska i jesteśmy przekonani, że Twoja droga życia może i powinna stać się naszą drogą. Jesteś matką potwierdzającą, że dla Boga nie ma nic niemożliwego. Trwając na modlitwie apelu jasnogórskiego, spoglądamy na Twoje oblicze. Medytujemy tajemnicę Matki Boga i dzisiaj właśnie pragniemy przywołać Cię tytułem Matki naszej codzienności. Spoglądamy na Ciebie w takiej właśnie postawie. Dyskrecja, anonimowość, wyzbycie się siebie, zwykłe życie, charakterystyczne dla innych kobiet. Drobne, rutynowe prace domowe, pranie, sprzątanie, przygotowywanie posiłków, usługiwanie, przynoszenie wody ze studni, wiele zmartwień, niekończące się skrywane cierpienia. Maryjo, Matko codzienności, w Tobie niepozorność zostaje wywyższona. Służebnica zamienia się w królową, uniżenie zamienia się w wywyższenie, w chwale. Nic osiąga wszystko. Nie wystarczy mówić o wielkości Matki Bożej. Powinno się zrozumieć, że jej wielkość została zbudowana z materiałów odpadowych świata. To, co w świecie było zaniedbywane, deptane, wyśmiewane, dyskwalifikowane, czego nie brano pod uwagę, nie szanowano, nie uznawano, przyczynia się do tworzenia niepowtarzalnej wielkości królowej. Totalny przewrót wartości i kryteriów wielkości ludzkiej. Zostało konsekrowane ubóstwo, słabość, pokorna służba, życie darowane, poniżane, nieprzyciągające uwagi, wyrzeczenie się wszelkiego egoizmu, wybór, by nie przynależeć, istnieć jedynie dla Boga i dla innych. Maryja, Matka codzienności, ukoronowana na królową, jest wymowną manifestacją wyborów Boga, czyli wielkości z punktu widzenia Boga. Ta Matka, Matka codzienności, raz jeszcze przypomina i ostrzega, jakby mówiła: ufaj każdego dnia. Bez wiary i ufności codzienność jest tylko okropną codziennością. Dzięki wierze i ufności staje się sakramentem obecności Boga i sakramentem Twojej obecności przed Bogiem. Znaki czasu, które musisz odczytać, są znakami Twojego codziennego życia. Bóg mówi do Ciebie:
przez codzienność. Rzeczy, którymi się posługuję, aby do Ciebie przemówić, masz zwykle przed sobą. Wydarzenia, którymi się posługuję, to drobne fakty z Twojego codziennego życia. Zwykłe sprawy, zwyczajne niepokoje, powszednie godziny, a nawet drobne niedogodności niosą Ci Boga, który chce się z Tobą spotkać tam, gdzie jesteś w tym, co robisz, w kontekście Twojego codziennego istnienia. Nie szukaj Boga gdzieś daleko. On jest obecny na codziennym spotkaniu. Nie planuj spotkań tylko na wielkie okazje podczas wielkich uroczystości. On przychodzi w najzwyklejszych momentach ze skromnością, zgodnie z ceremoniałem Twoich codziennych gestów. Czcij Boga z liturgią Twoich codziennych dni. Zrób Mu miejsce tam, gdzie spędzasz większość Twojego czasu. On nie zadowala się miejscem w oddzielnym pokoju. Chętnie przebywa w kuchni, w fabryce, przy kasie w supermarkecie, w auli wykładowej, w ogrodzie, a nawet przed komputerem. Tam Cię oczekuje, idzie za Tobą, jest z Tobą. Nie zajmuje wiele miejsca, ale naprawdę jest. Zadowala się szybkim spojrzeniem, pełnym oczekiwania, uśmiechem. Przechodząc obok, zadaje jedno pytanie. Jak się czujesz? Nie oddzielaj Twojej świętości od Twojego człowieczeństwa, ale nie oddzielaj jej też od Twojej codzienności. Buduj świętość ze zwykłych materiałów, które dostarcza codzienność. Realizuj Twą świętość w codziennym życiu poprzez codzienność wraz z codziennością. Zaangażuj całą swoją zwykłość i banalność w tworzenie świętości. Staraj się dotrzeć do Boga w kurzu, w łachmanach, okryty potem. Dzisiaj jak nigdy dotąd świat potrzebuje świętych, którzy noszą codzienne szaty. Pozwól wejść Bogu w Twoje codzienne gesty, w zwykłą pracę, w niekończący się korytarz Twoich maleńkich spraw, prawie niezauważalnych. Pozwól Mu uczestniczyć w Twoim zmęczeniu i zagubieniu. Pozwól Mu uczestniczyć w Twoich trudnościach. Pozwól Mu uczestniczyć w Twoich nadziejach. Pozwól Mu uczestniczyć w Twoim niekończącym się oczekiwaniu. Bóg powinien stać się niezbędnym towarzyszem Twojej podróży. Tym, który przemierza z Tobą pustynię codzienności. Tym, który spędza z Tobą dni i godziny, czasem tak do siebie podobne. Bo wierzyć, to znaczy uczyć się czytać z wydarzeń własnego życia, przez które przeszedł Bóg. Przez całe nasze istnienie szukamy drogi. Pewnego dnia spotykamy się twarzą w twarz z podróżnym, który nie jest taki jak inni. Jest Bogiem. Wierzyć znaczy zgodzić się, by otworzyć oczy owego dnia i wybełkotać. Czemu nie? Witaj, mój Boże. Maryjo, Matko codzienności, módl się za nami.

0: a także Jawiszowice, Chocianów, Barczewo, Zlaskowa, Brodnicy, Biskupicy Brzeziny. Obecne są wśród nas siostry ze Zgromadzenia Córek Marii Niepokalanej oraz pielgrzymi z Grójca, Końskich, Nowego Miasta nad Pilicą, Radomia i Rzeszczycy, którzy dzisiaj podejmą trud nocnego czuwania. Są także uczestnicy paulińskich rekolekcji powołaniowych. Wraz ze wszystkimi zgromadzonymi w kaplicy cudownego obrazu Matki Bożej, jak i tymi, którzy są zgromadzeni przed jasnogórskim szczytem, a także ze wszystkimi, którzy łączą się z nami za pośrednictwem telewizji, radia, internetu, pragniemy naszą modlitwą otoczyć cały Kościół Święty. Prosimy za Ojca Świętego Leona. Włączamy się w jego prośbę o modlitwę, o pokój dla świata. Dzisiaj Jasna Góra wraz z sanktuariami świata modliła się tutaj w kaplicy cudownego obrazu Matki Bożej o ten pokój. Polecamy polski episkopat na czele z księdzem arcybiskupem Tadeuszem Wojdą, przewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski. Polecamy obecnych wśród nas księdza arcybiskupa Wacława, księdza arcybiskupa Andrzeja, który dzisiaj świętuje 33. rocznicę święceń kapłańskich. Polecamy jego posługę w kościele katowickim Matce Bożej Jasnogórskiej, ale także Matce Bożej Piekarskiej, gdzie jutro będzie miała miejsce ogólnopolska pielgrzymka mężczyzn. Polecamy tych wszystkich, którzy jutro będą zmierzać na odpust do piekar śląskich, prosząc o błogosławione owoce tego czasu pielgrzymowania. Tobie, Mario, polecamy nasz pauliński zakon na czele z ojcem generałem Beniaminem Bąkowskim. Prosimy za całą jasnogórską wspólnotę ojców i braci Paulinów na czele z ojcem przeorem Grzegorzem Prusem. Prosimy o liczne i święte powołania kapłańskie, zakonne i misyjne. Tobie, Mario, polecamy wszystkie osoby chore i cierpiące. Oddajemy Ci naszą umiłowaną ojczyznę, wszystkich rodaków rozsianych po całym świecie. Pamiętamy o wszystkich intencjach zapisanych w Wielkiej Księdze Modlitwy Apelowej. Polecamy wszystkich dobrodziejów naszego sanktuarium i klasztoru, odmawiając tajemnicę szczęści chwalebnej, ukoronowanie Najświętszej Marii Panny na Królową Nieba i Ziemi. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy,
1: jako i my odpuszczamy nasze winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz

0: Zdrowaś Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami
0: i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża,
1: módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża,
1: módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu. O mój Jezu, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddaj. Obecnych wśród nas księdza arcybiskupa Wacława i Andrzeja prosimy o udzielenie nam pasterskiego błogosławieństwa.
6: 267 następca świętego Piotra, Leon XIV, który przewodził dzisiaj modlitwie różańcowej w intencjach pokoju, po wyborze na stolicę świętego Piotra pozdrowił nas wszystkich. Pokój od Chrystusa zmartwychwstałego wam wszystkim. Tak, pierwszy dar Chrystusa zmartwychwstałego to jest dar pokoju. Ale pokój, jak przypomina papież, musi być budowany na prawdzie i sprawiedliwości.

0: z Ewangelii świętego Jana. Jezus powiedział do Nikodema: tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu, a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego.
1: Występujący w rozmowie z Nikodemem kerygmat, głoszony ustami Jezusa, jest egzemplifikacją boskiego planu względem człowieka. Pan Bóg nie chce świata zniszczyć i pogrążyć, choć mógłby to zrobić w jednej chwili. Bóg, będąc fanem wolności i miłośnikiem swoich dzieł, którymi my jesteśmy, za każdym razem pragnie nas ratować, aby nie utracił tych, których powołał do istnienia. Będąc dziećmi Bożymi, uczestniczymy w życiu naszego Ojca, a nawet czerpiemy z Niego życie, abyśmy mogli żyć naprawdę. Bóg Ojciec nie tylko dzieli się z nami swoim życiem, ale także relacjami. Zaprasza nas do życia wspólnotowego w relacji Trójcy Świętej. Widzimy zatem, że powodem naszego stworzenia, jak i uwolnienia, była, jest i zawsze będzie miłość. To ona panuje w relacjach osób Trójcy Świętej, do której przez chrzest jesteśmy zaproszeni.

0: Minęła 21:30. Zapraszamy do wspólnej modlitwy różańcowej. W studiu Radia Warszawa są uczestnicy klubu pielgrzyma imienia świętego Andrzeja Boboli z parafii Przemienienia Pańskiego w Sulejówku Miłośnie. Zachęcamy i zapraszamy wszystkich do włączenia się w dzisiejszą modlitwę różańcową, a oto intencje. Prośmy o opiekę Matki Najświętszej, Boże błogosławieństwo i prowadzenie dary Ducha Świętego w posłudze Piotrowej dla Ojca Świętego Leona XIV. Modlimy się w intencjach biskupa Romualda Kamińskiego, biskupa Jacka Grzybowskiego, biskupa Tomasza Steirwalda, za dzieło Radia Warszawa w intencji słuchaczy, darczyńców, pracowników oraz za księży dyrektorów Mariusza Wedziuka i Artura Więsika, o nowe powołanie kapłańskie, zakonne, misyjne oraz o błogosławieństwo Boże dla powołanych, o pokój na świecie, a szczególnie na Ukrainie i Bliskim Wschodzie. Módlmy się, aby wszyscy, od dużych producentów po drobnych konsumentów, unikali marnowania żywności i dążyli do zapewnienia każdemu dostępu do pożywienia dobrej jakości. Intencja o przemianę serc. Panie, kiedy brakuje mi miłości i bliskości, przemieniaj moje serce i napełniaj je Twoją miłością. Pomóż mi odnaleźć pełnię w Twojej obecności i w relacjach z innymi ludźmi. Módlmy się o opiekę Maryi, mądre wybory, Boże błogosławieństwo na każdy dzień, dary Ducha Świętego dla dzieci i młodzieży, o Boże błogosławieństwo, zdrowie i łaski Boże dla Michała, o potrzebne siły, opiekę Matki Bożej, pocieszycielki strapionych, pokój serca, wsparcie w trudnych chwilach dla Krysi i całej jej rodziny, o dar nieba dla świętej pamięci Beaty. Modlimy się o łaskę zdrowia, opiekę Matki Bożej, łaski Boże dla Pani Krystyny, męża Stanisława, syna Tomasza i wnuczki Julki, o uzdrowienie i wsparcie dla Tadeusza, o światło Ducha Świętego dla lekarzy, o łaski Boże dla jego żony Teresy. Modlimy się o łaskę zdrowia, opiekę Matki Najświętszej, o dary Ducha Świętego, potrzebne siły dla sióstr Kalisty, Emilii i Grażyny oraz o łaski Boże dla ich sióstr ze zgromadzeń zakonnych, o łaski Boże dla Renaty, o opiekę Maryi dla Urszuli, Barbary, Ryszarda, dary Ducha Świętego dla Szymona i Oli, o opiekę Matki Bożej, potrzebne łaski dla Elżbiety Robertowej, Darii, Mieczysława, Zuzanny, Haliny, Alicji z Międzyborowa, Elżbiety Norwidowej, Krysi Szczepanowej, o bezpieczną i szczęśliwą podróż modli się słuchaczka, o opiekę Maryi i łaski Boże dla Pani Urszuli Kasprzyk w dniu urodzin, o dary Ducha Świętego, Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Najświętszej dla Agnieszki i Mariusza w 11. rocznicę ślubu, o łaski Boże dla ich dzieci Michała i Natalki. Modlimy się o Boże prowadzenie i opiekę Maryi dla Barbary, Henryka, Danuty, Grzegorza, Sławka, Oli, Uli, Marcela, Janka, Alicji, Emila, Igora i Weroniki. O przemianę serca, o wiarę i miłość dla osób oddalonych od Boga. O niebo dla świętej pamięci Mariana, Juliana, Doroty, Kazimiery, ojca Maurycego, Stanisława, Kazimierza, Józefa, Emilii, Anny i Henryka oraz Krystyny. O łaskę zdrowia dla Ewy, Adama, Janiny, Karola, Laury, Maksia, Kingi, Katarzyny, Antosi, Agatki, Jana, Joli, Edyty, Pawła i Szymona oraz Sary i Amelii. O dobrą pracę dla Ewy, za księdza Michała, księdza Marcina. Włączmy w tę dzisiejszą naszą modlitwę nasze intencje. Dziś rozważać będziemy tajemnice radosne. Rozpocznijmy naszą modlitwę w imię Boże.
1: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wierzymy w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
3: Tajemnica pierwsza. Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie. Maryja z pokorą przyjęła wolę Boga. Święty Andrzej ćwiczył się w tej cnocie. Módlmy się i my o pokorę dla nas, wobec Boga i wobec drugiego człowieka.
0: Jest z nami pani Barbara, halo.
4: Witam, szczęść Boże.
0: Bardzo proszę.
5: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
6: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj.
7: I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
7: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami
4: grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
7: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
4: Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
7: Święta Maryjo, Matko Boża,
4: módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
4: Jak było na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
5: O mój Jezu, przebacz nam
4: nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują swojego miłosierdzia.
3: Tajemnica druga. Nawiedzenie świętej Elżbiety. Maryja udała się do Elżbiety, bo z jej wiary wynikała postawa miłości. Święty Andrzej też szukał sposobności, by wyrażać swoją wiarę czynem. Módlmy się o to, by nasze uczynki świadczyły o naszej wierze. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
2: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi,
7: teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
3: Tajemnica trzecia. Narodzenie Pana Jezusa. Maryja wydała na świat Syna Bożego, a święty Andrzej Bobola zanosił go tam, gdzie był głód Boga. Módlmy się, abyśmy i my, wzorem świętego Andrzeja, nie zważając na przeszkody, nieśli Boga tam, gdzie ludzie są spragnieni Jego obecności.
7: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, i jako w niebie, tak i na ziemi.
2: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.
7: Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
3: Tajemnica czwarta. Ofiarowanie w świątyni. Gdy Maryja ofiarowała swego Syna Bogu, w miejsce radości pojawił się ból, bo starzec Symeon przepowiedział jej cierpienie. Święty Andrzej Bobola też złożył się Bogu w ofierze. Módlmy się o to, byśmy bardziej pragnęli bliskości Boga niż osiągnięcia doraźnych celów.
8: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
2: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
8: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
8: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
8: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
8: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
8: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
8: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
8: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
8: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
8: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
8: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
3: Tajemnica piąta. Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni. Jezus oddalił się od rodziców, by nauczać o swym Ojcu. Święty Andrzej Bobola życie swoje poświęcił naśladowaniu Chrystusa, także w apostolstwie. Módlmy się o gotowość nauczania w każdej chwili naszego życia.
5: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
2: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami. Racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.
5: Amen.
3: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

0: 4 minuty po godzinie 22. Już za chwilę wywiad z człowiekiem. We wtorek przeżywaliśmy Dzień Matki. O tym, jaką matką jest Maryja i co może w naszym życiu zdziałać, opowie Paulina Lipińska. Życzę dobrego odbioru, dobrej, spokojnej nocy. Mój Mariusz Tarot. Pokój i dobro.
1: Wywiad z człowiekiem.
2: Paweł Kęska, dzień dobry. Maj to, proszę Państwa, miesiąc maryjny, miesiąc Maryi. A Maryja jest królową Polski. Polski, czyli Polek i Polaków. Z ich wszystkimi problemami, dramatami, radościami i całym tym życiem. A dziś moim gościem będzie konkretna Polka, Paulina Lipińska. Dzień dobry.
3: Witam.
2: Paulina Lipińska ze wspólnoty Legion Maryi, Matki Bożej Pięknej Miłości. O tym, jaki to legion i co to za miłość, to za chwilę będziemy rozmawiać. Zanim zaczniemy spotkanie, to ogromne podziękowania dla wszystkich patronów serwisu patronite.pl, którzy wspierają tworzenie tych audycji. Gdyby ktoś chciał dołączyć, zapraszam. Patronite.pl, hasło wywiad z człowiekiem. Czy kiedy pani się spotyka z Matką Bożą, to ma pani jakiś jej obraz?
3: Jest to w ogóle takim nietypowym przykładem relacji z Matką Bożą, ponieważ wszystko, co się dzieje w moim życiu, jest tylko i wyłącznie jej zasługą.
2: To dużo.
3: Tak, bo to nie jest tak, że ja mam jakąś szczególną taką w sercu więź z Maryją. Ja mam bardzo mocno więź z Maryją ugruntowaną aktem woli, że bardzo chcę mieć z nią relację, ale mimo, że nie mam takiej relacji, Matka Boża niesamowicie działa w moim życiu. I to jej miłość jakby jest widoczna, a nie jakaś moja praca nad tym, żeby ona w moim życiu działała.
2: No tak? Dobrze, ale jest jakiś jej obraz?
3: Maryja dla mnie jest takim chodzącym ciepłem. Taką miłością uprzedzającą. Miłością, która wie lepiej już wcześniej, tak? I ona bardzo często potrafi zaradzić różnym moim trudom, znaleźć do mnie drogę, kiedy ja jeszcze w ogóle nawet nie przewiduję tego, że ona może to zdziałać. Mam takie poczucie, że mogę się w niej schować wtedy, kiedy jest mi naprawdę trudno.
2: To znaczy, że ona jest. Naprawdę jest w tym życiu.
3: Tak, natomiast mój spowiednik kiedyś mi powiedział, że w momencie, w którym nie ma uregulowanej relacji z matką, taką naszą biologiczną, jest nam bardzo ciężko tą Maryję w sercu przyjąć. I ja pracuję bardzo nad uporządkowaniem relacji z moją własną mamą i im bardziej ją porządkuję, tym bardziej Maryja jest obecna. Tak?
2: A jaka to była relacja?
3: To jest trudna relacja. To jest taka relacja, gdzie moja mama kocha miłością najpiękniejszą, ale taką swoją definicją miłości, taką bezwolności, tak? Taką, że mam ponad 40 lat, ona by jeszcze ciągle chciała decydować o wielu rzeczach, nie umie mi jakby usłyszeć mnie, tylko wie lepiej.
2: A kiedy się pojawiła Najświętsza Maria w tym życiu?
3: No więc to jest w ogóle niesamowita historia, bo pojawiła się na jednej mszy świętej, kiedy mnie zostawił mój mąż, było mi bardzo, bardzo ciężko i też chcę powiedzieć, że moment, w którym mnie zostawił, był moim początkiem nawrócenia. Przy nim zaczęłam od Boga odchodzić, on się deklaruje jako ateista i on mnie zostawi, to był, tak naprawdę teraz wiem, że błogosławieństwo. I jak było mi tak bardzo ciężko, szukałam różnych dróg i znalazłam taki plakat, jak wypędzić złego ducha z twojego życia, tak? I pomyślałam, pójdę dowiedzieć się, jak z jego życia wypędzić złego ducha. I tam na tej mszy świętej po prostu wiedziałam, że Bóg odpowiedział na moje modlitwy. Odbyłam spowiedź życia, ale wtedy też trafiłam do Legionu Maryi. I wtedy podeszła do mnie przyjaciółka, którą sprzed 20 lat wcześniej ją znałam. Długi czas nie miałyśmy kontaktu, no wiesz co, może byś właśnie wstąpiła do Legionu. Ja pomyślałam, nigdy w życiu, przecież ja z Marią nie mam relacji, tak? Jakby każdy inna wspólnota, jakby nie duchowość maryjna. I to była druga rzecz, którą dostałam, a trzecia to były rekolekcje z ojcem Jamesem Maniakalem. To były pierwsze, które przygotowywaliśmy i potem uczestniczyłam w każdych kolejnych i to też była taka droga, na której Bóg leczył. I po jakimś czasie przyszłam po prostu na pierwsze spotkanie Maryi, zadziwiona, że właśnie to jest ta duchowość.
2: Dawno to było?
3: To było 12 lat temu.
2: No to kawał czasu. A obrączkę widzę na pani palcu, jest.
3: Ponieważ mam obrączkę, ponieważ trwam w sakramencie. Dla mnie sakrament jest świętością. I mimo, że mój mąż zostawił mnie 12 lat temu, ja nadal trwam w wierności, w oczekiwaniu na jego powrót. Jest to też odpowiedź na prośbę, którą Pan Jezus w sercu moim skierował i na którą odpowiedziałam, On się mnie pytał po prostu, czy jestem gotowa świadczyć o świętości sakramentu, czy jestem gotowa świadczyć w dzisiejszych czasach, gdzie ludzie po pół roku się rozstają, po tygodniu, bo już do siebie nie pasują, tak czują, natomiast i złożę mu przysięgę po długich przemedleniu, że tak, jestem gotowa świadczyć o tym, że sakrament jest świętością, ma wielką moc.
2: Maryja miała coś z tym wspólnego?
3: Myślę, że Maryja pojawiła się później. Mhm. Tak naprawdę tą, która mnie przeprowadziła, to też była kobieta. I to była święta Faustyna. Co by mnie otworzyła, wypadał mi obrazek Jezu, ufam Tobie. Byłam w głębokiej depresji, potem w rozpaczy. I trafiłam do psychiatry z ulicy, który spytał się mnie, czy znam koronkę do miłosierdzia Bożego. Powiedziałam, że no, kiedyś o niej słyszałam, ale w życiu nie modliłam się. I on mi dał koronkę, powiedział, że przez tydzień się modliła. I wtedy podejmiemy decyzję, czy wychodzimy z Bogiem, czy bez Boga. Z Bogiem będzie szybciej, ale na obu drogach wyjdę. I rzeczywiście on mnie przywrócił. I na początku przez miłosierdzie brnęłam, przeczytam dzienniczek, przechodziłam wszystkie moje etapy różne, rozpaczy, smutku, aż odnalazłam Maryję.
2: No dobrze, i teraz się z tą Marią jakoś pani przebitała. Jakaś to jest droga, jak ona się zaczęła?
3: Więc zaczęła się właśnie dokładnie przez zaproszenie mnie do Legionu. Przyszłam na to spotkanie, w ogóle co ja tutaj robię. Wielkim odkryciem dla mnie było to, że znalazłam miejsce, gdzie ludzie myśleli podobnie jak ja. I dlatego wspólnota jest tak ważna, że jakby ten Bóg był już bardzo bliski, ale ludzie, z którymi w towarzystwie, w których występowałam, w ogóle nie rozumieli mojej drogi, uważając, że sobie Boga wymyśliłam, żeby usprawiedliwić swój smutek. A tu w Legionie było tak, że te dziewczyny myślały tak jak ja. My składamy taką przysięgę, w takim okresie wstępnym złożyłam tą przysięgę, wstąpiłam do Legionu i ciągle byłam zadziwiona. Jak to jest możliwe, że ja właśnie nie mam relacji z Maryją, a jednak trwam w Legionie? My odmawiamy jedną część różańca za każdym razem, czy mamy czytania takie związane z Maryją i z jej obecnością w życiu. I ona tak powoli przychodziła. I takim też ważnym bardzo elementem, gdzie właśnie objawiłam się w zapachu, był różaniec. Dostałam na rekolekcjach z ojcem Jamesem różaniec. Właściwie mogłam go sobie wybrać, jak wybrałam konkretny, on był używany, widziałam i on niesamowicie pachniał. To był w ogóle zapach, którego nie powtórzę. Tak? Też muszę powiedzieć, że jestem zapachowcem, ja poznaję świat przez zapachy. I on tak pachniał trochę drewnem, trochę kwiatami, to był taki w ogóle niesamowity zapach. Po trzech dniach ten zapach zniknął. Ja jestem przekonana, że to w ogóle był różaniec, na którym się modlił ojciec James, tak? Że to był jego różaniec. I potem zaczęłam chodzić do kościoła w Józefowie, to jest Matki Bożej Częstochowskiej i ten zapach przychodził. Ja mówię, kurczę, chyba ławki tak tu pachną, bo takie drewno tak, no to jakby... Ale obwąchałam wszystkie ławki, nie, to nie one. Przede mną siadała zazwyczaj taka jedna pani, mówię, to jej zapach perfum. I tak zaczęłam się zastanawiać, co to jest za zapach. I nagle zrozumiałam, że mówię, Maryjo, w momencie, w którym ty do mnie przychodzisz, pojawia się ten zapach.
2: A jak pachnie świętość?
3: To jest w ogóle przedziwny zapach, bo to jest zapach, którego nie doświadczam tak naprawdę węchem. Bo jak próbuję go powąchać, czyli się zaciągnąć, to znika od razu. To jest jakiś taki ponadzmysłowy.
2: Tak, obecność taka.
3: Tak. Bardzo głębokiego, takiego trochę drewna hebanowego, z kwiatów. To jest nie do określenia. Jak on się pojawia, to od razu go po prostu rozróżniam, że to jest jakby właśnie ona. I jakby ten zapach pojawiał się w różnych momentach, w których wiem, że Maryja zadziałała, tak?
2: Czyli w jakich?
3: To są tak naprawdę momenty cudów. Czasami dochodziłam już do granic, skrajnych granic moich, takich ludzkich. Tak już, jak wspomniałam, zostawił mnie mąż. Zostawił mnie też z bardzo dużymi długami. I przez lata żyliśmy z dziećmi w bardzo dużych problemach finansowych, często nawet w skrajnej biedzie. I przyszedł taki moment, że miałam 60 zł chyba na cały miesiąc na życie z trójką dzieci, wynajmując mieszkanie, ponieważ komornicy zlicytowali mi dom. I trochę mnie ta sytuacja jakby przygniotła. Mam 60 zł, cały miesiąc przed sobą, z trójką dzieci, wynajmuję mieszkanie, za które już zapłaciłam. No i dzwonię do mojego męża i proszę go, Michał, w tym miesiącu potrzebuję od ciebie po prostu naprawdę, żebyś mi zapłacił, tak? Mówi, ale ja nie mam ani złotówki, niestety kolejne firmy mój mąż kładzie. I zaczęłam się modlić, mówię, Jezu. Mówię, wiesz, ja wiem, że ty mojego męża doświadczasz, bo chcesz go w tym doświadczeniu odnaleźć, tak? Czyli w cierpieniu i w bólu, bo to jedyna droga. Ale proszę cię, niech mu się coś sprzeda, on sprzedaje samochody. Dostałam o 5 rano SMS-a, że sprzedał w nocy samochód i mam 500 zł. Ja mówię, wow, 560 zł, no to już

0: zrobiły zakupy za 930 zł. Nie znalazłam nikogo, kto te zakupy zrobił. Że jednym z moich marzeń było dla dzieci, bo miałam dorastających synów, mam już dorosłych wtedy dorastających, żeby były dwie konkretne golarki dla nich, takie tak lepsze. I tam były te golarki. Nikomu w życiu o nich nie powiedziałam, więc ktoś o nich po prostu wiedział, tak? Jeżeli dostałam mięso, to na niego były worki do pieczenia, były odpowiednie przyprawy. Każda rzecz była uporządkowana. Moja siostra właśnie mówi, wiesz co, bo to była kobieta. To, mężczyzna by tego nie wymyślił. Tam było wszystko, łącznie z tym, że ja lubię dżemy truskawkowe, mój syn kiwi, moja córka jakieś. Każdy z nas dostał konkretny dżem. Ktoś naprawdę świetnie nas znał. Weszłam, mówię, Gabi, idziemy, bo to dzisiaj jest ta twoja msza związana z twoją wspólnotą. I weszliśmy do kościoła i cały kościół pachniał Maryją, tak? Że mówię, dobrze, już Maryja, wiem, że ta ciebie, tak? Że to jest jakby twój dar dla mnie. I jeszcze ksiądz miał kazanie na temat sieci, że jak jesteś już w kompletnej bezradności i powiesz Panu Jezusowi o swojej słabości, zarzucisz sieci i to masz w nadmiarze.
1: Ale to pięknie brzmi, bo to tak może się wydawać, że ta duchowość maryjna to pewnie jakieś rodzaje uczuć. A to nie, bo to są konkretne rzeczy, a jak tak. Już przychodzi ta Maryja, to ona przychodzi w taki sposób też zewnętrzny, bo to przecież ten zapach to jest coś takiego, co się odczuwa, jakby z zewnątrz przychodzi.
0: Tak.
1: To jest też współpraca, jest to ona Świętszą Marią Panną Królową Polski.
0: Myślę, że tak, ale myślę, że ona przychodzi z tym darem nie odpowiedzi na moje bardzo intensywne modlitwy. Nie właśnie w odpowiedzi na moje emocjonalne uniesienia z myślą o Maryi. Ponieważ ja nie doświadczam takich emocji, bo moje serce po prostu nie potrafi tak pokochać Maryi. To jest moja wola, że ja bardzo chcę z nią mieć relację, tak?
1: No dobrze, to pomówmy o tej relacji, bo to bardzo cenne. Też ten moment jest niesłychany, że kiedy odchodzi mąż, jakby coś się w życiu zapada, tą przestrzeń wypełnia Pan Jezus miłosierdziem. I jeszcze matka się temu zajmie. Trochę tak?
0: Tak, to mogę powiedzieć, bo to też jest w ogóle niesamowita historia. Właśnie kiedy w tej głębokiej depresji najpierw, przez długi czas miałam poczucie, że nic się nie posuwa do przodu. No już tyle dałam siebie, tyle się modlę, już takie tak, a tu nic. I pamiętam noc, ja miałam bezsenność, nie sypiałam w ogóle kompletnie. Miałam bardzo silne myśli samobójcze. I to, co mnie trzymało przy życiu, to była rączka mojej córki. Ona wtedy była malutka. Ja kładłam policzek na jej ręce. To była taka nić, która mnie wiązała tutaj. I tak leżę i mówię, Boże, po prostu ja już dłużej nie mogę. Mówię, co ja mam zrobić? I taka przyszła myśl, oddaj się Jezusowi. Ja mówię, Jezu, ja się cała Tobie oddaję. Cała. Mówię, ale komu te dzieci? No, najpiękniejszej matce. I mówię, oddaję Ci, Maryjo, moje dzieci. I po kolei wtedy, w tej naprawdę bezsennej nocy, pamiętam, że oddałam jej dzieci. Mam syna Franka, Antkę i Gabrysię. I rzeczywiście te moje dzieciaki są cudowne. Często mnie w ogóle zaskakują swoją wiarą, głębią wiary, którą im zazdroszczę. Tak? I był taki moment, że szliśmy wszyscy do Komunii Świętej, staliśmy w kolejce, oni już byli dużymi. To już było wiele lat, 10 może później. I myślę sobie, jakie to jest niesamowite, że mam nastolatków, tam 16, 17, 18, tak? I oni idą do komunii. Nie wstydzą się tego przed kolegami. I tak to sobie przypisałam, jaka to jestem matka, super. I nagle słyszałam, nie, to dlatego, że mnie ich oddałaś. Więc to nie moja zasługa, ona ich po prostu prowadzi, tak?

0: No dobrze, to jeszcze o tym zapoznawaniu tej Maryi, bo ten Legion Maryi to jest w ogóle też ciekawa historia. Długa dosyć, bo historia zaczęła się w Irlandii dokładnie 101 lat temu.
1: Tak.
0: Pierwszy polski epizod to czas wojny, rok 1940, pierwsze spotkanie polskich żołnierzy we Francji z tym Legionem, potem w Wielkiej Brytanii. I tak się zaczęło, że to byli sami polscy oficerowie, lotnicy. To byli pierwsi legioniści Maryi. I potem dopiero gdzieś po wojnie ten Legion Maryi przyszedł na polskie ziemie i w latach 80. już tak oficjalnie się pojawił.
1: Tak.
0: Jest Legionów Maryi, tych grup w Polsce sporo, ale jak pani wchodziła w te relacje?
1: To chyba ona mnie poznaje, znaczy ona mi się objawia, że chodzi o to, że na przykład zmówiłam 3 czy 4 razy nowennę pompejską, tak? To się nazywa?
0: Tak.
1: Potem się sama z siebie śmiałam, że Maryja obiecuje, że za po pierwszym razie, tak? A ja niedowierzając mówiłam jeszcze drugi raz za męża i tak. I to było tak, że ja się modliłam, jakby właśnie uczyłam się tej obecności, tej, że mogę do niej przyjść, że mogę ją poprosić, że ona przy mnie jest, jakby, że nie czując jej,

0: jej, jakby wierzyłam w to, że jest. I ona po prostu mi się objawia, no i co jakiś czas pokazuje swoją obecność.
1: Tak? Co to znaczy objawia się, że co? Bo mi się na przykład nie objawia.
0: Przyszedł moment, że musiałam się bardzo szybko w ciągu 2 tygodni wyprowadzić z jednego mieszkania do drugiego, nie mając w ogóle pieniędzy, tak, na to, żeby wynająć kolejne mieszkanie. Pojechałam do niej po kolanowa i mówię, Maryjo, każda matka potrzebuje domu dla swoich dzieci. I ja wiem, że ty byłaś na pustyni, na osiołku, tak, że rodziłaś w tajeńce. A mówię, ale ty miałaś świętego Józefa, ja nie mam. Mówię, pomóż. I tego dnia znalazłam mieszkanie. Jeszcze jej powiedziałam, proszę cię jeszcze o jedną rzecz, żebyś zawsze znalazły się pieniądze na to, żebym mogła zapłacić, tak? I zresztą jest niesamowite, bo potrzebowałam 3 pokoi, tak, czyli 2 dla dzieci, bo 2 synów jest w jednym, 1 dla mnie i to wszystko jest spełnione. W podziękowaniu postawiłam kapliczkę Matki Bożej u mnie w ogródku, która wywołała ogromny po prostu bunt całego osiedla. Swego czasu siedziałam w samochodzie i widziałam, jak ludzie szli, obśmiewali się tam, tak, a bo tu Maryja, bo u nas są i Budda, i krasnalki, i różne inne rzeczy, natomiast Maryja nie mogła stać w ogródku, tak? I potem ci ludzie wracali. Ja siedziałam w samochodzie, oni wracali się, szli modlić do niej przy tej kapliczce. A jak była pandemia, przyszli, podziękowali za to, że teraz jakby czują, że jakby taką ochronę całego osiedla, właśnie dlatego, że ona jest z nami tam, tak? Też z tą kapliczką w ogródku jest związana taka historia, że była u mnie telewizja szwedzka. W ogóle o czym innym miał być wywiad, ale ja właśnie o tym powiedziałam, bo oni się spytali, skąd Maryja w ogródku, więc to jest w ogóle kraj protestancki, więc w ogóle... I ja właśnie powiedziałam tą historię, że Matka Boża mi to mieszkanie dała w prezencie, tak? Że ona jakby mi umożliwiła i że za każdym razem są pieniądze na to, żebym mogła w nim mieszkać. I oni cały wywiad zrobili przy kapliczce z Maryją i puścili w szwedzkiej telewizji o godzinie 18 w sobotę wywiad, który nawiązywał do Matki Bożej i opowiadał o właśnie tą historię, co jest też jej tak naprawdę zasługą. I też sobie pomyślałam, że jestem najlepszym przykładem na to, że Bóg nie wybiera ludzi silnych. Ona wybrała słabą i uzdolniła. I, bo ja nie lubię wystąpień publicznych, jakby ona poprowadziła.
1: To skąd ten wywiad? To jeszcze w szwedzkiej telewizji, a nie w polskiej, ani nie wiem, jakiejś włoskiej na przykład.
0: Mianowicie bardzo nie lubię wystąpień publicznych, nie lubię modlitw. Na przykład bardzo dużym trudem zawsze opłacone jest na przykład czytanie w kościele albo zmówienie różańca. Byłam w pracy jako niania i dzwoni telefon i tam było zapytanie, czy może do mnie właśnie przyjechać telewizja szwedzka, żeby porozmawiać na temat wyborów, które następnego dnia miały być. Czy będę głosowała na Prawo i Sprawiedliwość i chcieli na ten temat porozmawiać.
1: Ale skąd oni dostali ten kontakt? Czy jak to tam było?
0: To moja koleżanka po prostu dała parę osób, które myślała, że być może mogą. Natomiast ja pierwsze co powiedziałam, nie Boże, nigdy w życiu na pewno nie będę występowała w żadnej telewizji. W ogóle nie ma opcji, bo się boję mikrofonu, kamery to już zapomni i nie. Ale też mam taką aplikację, gdzie przychodzi fragment Pisma Świętego. Otwieram ten fragment i czytam. Weź udział w trudach i przeciwnościach losu jako dzielny żołnierz Chrystusa.
1: Legionista, można powiedzieć.
0: Pokornie zadzwoniłam, powiedziałam, tak, poproszę, wezmę udział. I skończę się tym, że w tym czasie wystąpiłam właśnie w telewizji szwedzkiej z dziećmi, ale potem jeszcze była u nas telewizja arabska, Al Jazeera English, w której również mówiłam o naszym katolickim Bogu, więc tak to wyglądało.
1: Przedziwne i tajemne są drogi Boże.
0: Tak.
1: Ale jeszcze chciałem dopytać o taką rzecz, o relacje codzienne, jak one wyglądają?
0: Najbliższą osobą, z którą mam relację, jest Jezus, tak? I dla osób, które biorą udział w ignacjańskich rekolekcjach, które biorą udział w kontemplacji, wiedzą, że można w kontemplacji doświadczyć Jezusa w sposób bardzo bezpośredni. On naprawdę przychodzi, tak? To był fundament, kiedy gdzieś dotyka on miłości, tak? Która w moim przypadku była bardzo mocno zachwiana. I w pewnym momencie Jezus, miałam taki obraz, że wziął mnie tak za rękę. Pamiętam dokładnie, w jakiej byłam sukience, odczuwałam jego obecność i powiedział, ona już nie jest niechciana, porzucona, pohańbiona i niczyja, ona jest moja. I od tej pory ja mówię, Jezus, skoro jestem twoja, no to się zajmij, tak? No to mi pomóż. I Jezus jest taką osobą najbliższą.
1: No dobrze, ja to rozumiem, ale relacja jakaś codzienna, to co to jest?
0: Wstaję rano i mówię, witaj Jezu, o czym chcesz ze mną dzisiaj pogadać, tak? Potrafię pić kawę, tak? Potrafię siadać i mówię, moja córka, kiedy występowała w telewizji, właśnie powiedziała, że mama wraca do domu, jak wściekła, to siada przed krzyżem i macha rękoma i gada z Jezusem. Gadam z Jezusem. Ale zaczynałem też już z Maryją. I ja mówię, jak kobieta z kobietą, tak? Siadaj, Maryjo, po to pogadamy. Jakie te maryjne drogi są przedziwne, ponieważ jestem jeszcze w drugiej wspólnocie. To są heroldowie Ewangelii który polega na tym, że co miesiąc przychodzi do nas kapliczka Matki Bożej. Mhm. Czyli musi się spotkać 30 osób i my codziennie przekazujemy sobie kolejnej osobie tą kapliczkę, to jest Matki Bożej. I właśnie jest tak, że do nas zawsze przychodzi drugiego i my z nią jemy śniadanie, jemy obiad, jemy kolację. Właśnie to jest tak, że ja ją tak sadzam przy stole i ona tak z nami jest. Nie wiem, czy jak gospodyni, raczej chyba jak taka mama, co przyjeżdża co miesiąc i po prostu chce wysłuchać i chce pomóc. I...
1: Czyli jest osobą w rodzinie.
0: Jest.
1: Napisane jest szczególnie w Ewangelii według świętego Łukasza, którą zresztą uwielbiam, bo to jest spojrzenie na świat kobiety właśnie. Tam dużo jest takich zwrotów, takich obrazów, że ona zachowywała to wszystko w swoim sercu i też to jej serce może jest też jakimś symbolem w ogóle wrażliwości relacji z Bogiem, z Jezusem. I jakie było to serce pani, zanim jeszcze mąż odszedł?
0: Ja jestem osobą, która pochodzi z wierzącej rodziny. Należałam do kilku, do przymierza rodzin. I był taki moment, że nawet wtedy pierwszy raz doświadczam takiej prawdziwej relacji z Bogiem, z Jezusem, takiej właśnie osobowej. Poznałam mojego przyszłego męża, miałam lat 15. Poszłam do Częstochowy w intencji poznania dobrego męża, więc najwyraźniej jest dobry, skoro chociaż na razie jeszcze tego nie wie pewnie. I ja zaczęłam odchodzić po cichutku. Skończyło się tym, że właściwie to potrafiłam wieczorem tylko powiedzieć dobranoc Boże i pójść co niedzielę do kościoła bardziej nawet już ze strachu przed czyśćcem niż po prostu z potrzeby bycia przy Panu Jezusie. I to serce takie było... Myśmy mieli bardzo bogate życie zewnętrzne, tak? Czyli zanim ta firma zbankrutowała, bardzo bogato żyliśmy. Nie wiem, jeździliśmy na motocyklach, na quadach, mieliśmy świetne samochody i bardzo jakby takie życie, patrząc z boku, do pozazdroszczenia, tak? Natomiast wewnętrznie byłam głęboko smutna. To było coś niesamowitego, że to była przejmująca tęsknota i smutek. I ja dokładnie pamiętam moment nawrócenia, to był moment, mój pierwszy moment depresji lękowej, lekoodpornej, kiedy Pan Bóg mi pokazał prawdę o moim życiu. Po prostu z czasem to było tak, że ja miałam wielką radość w sercu, mimo że wielką rozpacz zewnętrznie, tak? I jakby trudy, naprawdę, to są trudy, ale ilość obecności Maryi i Jezusa i w ogóle Boga w moim życiu jest wprost proporcjonalna do krzyża, tak? Czyli im bardziej ja się zgadzam na przyjęcie dróg, które On dla mnie ma, tym bardziej On po prostu realnie jest w tym życiu, tak? Że to idzie w parę, że bardzo dużo ludzi trochę mi zazdrości, mówi, a, bo to tobie się takie rzeczy zdarzają. Tylko, że oni widzą tą jedną stronę, tak? Oni widzą te cuda, które się dzieją, natomiast to jest wprost proporcjonalne do mojej zgody na krzyż.
1: Kto krzyż odgadnie, ten nie upadnie.
0: Tak. Chociaż czasami się buntuję, mówię, Boże, już nie chcę tego krzyża.

0: No i dobrze, a jak to serce się zmieniało przez tych 12 lat? Od tej depresji, nie? Bo to jest ciemność. No bo może tak jest, że może drugi człowiek do końca nie wypełnia, a też świat może wypełnia, ale balastem często.
1: Po kolejnych rekolekcjach z ojcem Jamesem, kiedy jeszcze był taki moment, że ciągle czułam, że tam są przestrzenie jeszcze ciągle smutne, tak? Bo przy każdej modlitwie o uzdrowienie po prostu ryczałam jak bóbr. Pamiętam, jak usiadłam po takich rekolekcjach i pomyślałam sobie tak, Jezu, jeżeli ty byś mnie spytał, czy chcę całą tą drogę, którą przeszłam naprawdę z dnem dna, tak? Po prostu z rozpaczą nieskończoną, w której zawsze on był. I to jest przepiękne, że gdybyś się mnie spytał, czy chcę tą całą drogę przejść po to, żeby być w tym miejscu, w którym jestem i żeby cię spotkać takiego, jaki jesteś teraz, to bym powiedziała, że tak. Że każda ta sekunda mojego życia była mi potrzebna do tego, żeby cię odnaleźć takiego, jakim jesteś, i to było jeszcze z parę lat temu, a teraz jest jeszcze piękniej, tak? I ta relacja jest taka, że co ja mogę powiedzieć, że to jest taka ufność. Kiedyś lekarz się nawrócił w szpitalu właśnie, bo zniknął mi kamień w woreczku tak żółciowym w ciągu jednej nocy i dla niego to była rzecz zupełnie nieprzewidywalna, bo to było niesamowite. Wtedy właśnie byłam w głębokiej depresji, schudłam 25 kilo i lekarz się poszłam, bo to był kolejny kamień w układzie żółciowym. No i przyszłam w stanie ostrym, po prostu przy trzustce, potwierdzony w szpitalu, nasza serów, operacja za chwilę. I pan doktor mnie pyta, robi ze mną wywiad, młody, przystojny, pachnący Chanelem, w koszule wyprasowane. Wszystkie pielęgniarki, wszystkie nawet starsze panie szczęki wkładały, mdlały na jego widok, tak? Czy schudłam? Ja mówię, że tak, 25 kilo. On mówi, czy to znaczy, że z choroby? Ja mówię, że nie. Dlaczego pani schudła te 25 kilo? Bo ja muszę mieć to w wywiadzie, jak będę jutro pani robił zabieg. Więc ja mówię, wie pan co, bo zostawił mnie mąż z długami, zlicytowali mi dom i mam w ciągu roku drugi kamień w układzie żółciowym, więc generalnie ze stresu schudłam. I on tak powiedział, o Boże. Ja mówię tak, a wie pan co, ale Bóg to ma z tym dużo wspólnego. I on tak się spojrzał na mnie i mówi tak, nie, ja to jestem niewierzący, kompletny ateista. Ale pani to tak powiedziała, że niech mi pani o nim opowie. Mówię, ja już teraz w Boga wierzę. Ale dopiero uczę się mu zawierzyć moje życie. I on robił się coraz bardziej blady i zaczął mu się ręce trząść z tego pewnego siebie, po prostu naprawdę takiego, nagle zrobił się blady, zaczął mu się ręce trząść. I ja się w końcu mówię, przepraszam, czy coś się wydarzyło? Mówię, wie pani co, bo mi się to nigdy nie zdarza, nigdy. Ale tam za szafą ktoś stoi i mnie woła, cały czas mnie woła. Mówię, jeżeli pan widzi, że tam ktoś stoi, bo być może Bóg pana woła. I on mnie wyprosił z gabinetu, mijał mnie potem szerokim łukiem na korytarzu, w ogóle nie chciał do mnie podejść, ewidentnie się mnie bał. Idziemy na zabieg następnego dnia. On mówi, że musi zrobić bezpośrednio od razu, teraz USG tuż przed zabiegiem, żeby mi nie zaszkodzić, tak? Lekarz z USG robi mi robi i mówi, ale pani w jakiej sprawie tu przyszła? Ja mówię, taki kamień przy trzustce. On mówi, ale tu nie ma żadnego kamienia. I ja mówię, no to wracamy. Wracam do pana, który już czekał, cały stół operacyjny, pan ubrany. I mówię, wie pan co, bo ja nie mam kamienia. On mówi, jak to pani nie ma kamienia? Ja mówię, no nie mam. To musiała go pani urodzić. Ja mówię, ale chyba kamień z układu żółciowego się nie rodzi. Ja mówię, to chyba powinno boleć. On mówi, że chyba tak. Ja mówię, a mnie nic nie bolało, byłam cały dzień w szpitalu. No i dostałam wypis i pan doktor był bardzo zadziwiony i wie, że naprawdę, wierzę to, że Bóg zrobił jakąś wielką rzecz w jego życiu. To już ja nie muszę znać dalszych losów, tak?
0: Jeszcze jakieś medyczne cuda?
1: To też jest związane z rekolekcjami z ojcem. Usłyszałam, że Paulina, jesteś uzdrowiona. I myślę sobie, Jezu, ale ja nie jestem chora. Więc z czego ty mnie tak uzdrowiłeś tutaj? Po czym poszłam do lekarza, jakby do ginekologa, no i pani doktor mówi, że idziemy na zabieg. Ja mówię, na jaki zabieg? On mówi, bo są polipy. Kobieta jest niewierząca, za każdym razem mnie namawia, żebym sobie znalazła nowego partnera, nowego męża, i że to bardzo ważne, więc ja jej za każdym razem wykładam teorię sakramentu i jakby świętości sakramentu i że nie będę miała nowego męża i nowego partnera, ale że to jest dosyć poważny zabieg, tak? No ja mówię, że okej, ale niech się pani w ogóle nie martwi, bo jestem uzdrowiona. Poszłam się zapisać na szaserów i był jeden jedyny termin, to był 13 piątek. Idealny, mówię, bo to jest termin maryjny, bo to 13. I piątek to Jezusowy, bo to ukrzyżowanie, więc wiesz, że ja poproszę ten termin, tak? No i wszyscy po kolei do mnie w ogóle, że czy się nie martwię. Mówię, co ja się mam martwić? I to był 13 kwietnia. No i co? I okazało się jeszcze, że to był... I to jest niesamowite, bo to była jeszcze oktawa Miłosierdzia Bożego, czego nie wiedziałam, więc już piękniej nie mogłam mieć, czyli maryjny, Jezusowy i Miłosierdzie Boże. Więc pan z taksówce ze mną rozmawiał, i pyta się, i mówię, że na szaserów, on mówi, że ma nadzieję, że do pracy, ja mówię, że nie, jadę na zabieg. No więc się zmartwił bardzo, mówię, niech się pan w ogóle nie martwi. To jest najpiękniejszy możliwy dzień, bo to jest Maryjny dzień, bo to jest Jezusowy dzień i Miłosierdzie Boże. Od słowa do słowa, właśnie opowiedział mu też o rekolekcjach z ojcem Jamesem. Okazało się, że człowiek miał bardzo trudną jakąś sytuację wewnętrzną i w ogóle i przyszedł na te rekolekcje, bo też były kolejne rekolekcje w Warszawie. No i zawiózł mnie na to, do tego szpitala. Siedzimy w kolejce, z 12 nas na jednodniowy taki zabieg. Wszystkie przerażone, bo to jest 13 piątek. Że po prostu to największy pech, jakim prawem, bo nie w ogóle to 13 piątek. Więc ja po kolei każdej pani tłumaczyłam, mówię, ale wiecie pani co, to jest w ogóle najpiękniejszy dzień, jaki wam dostałyście, bo to jest Maryjny dzień, tak? I po kolei one się wszystkie powoli uspokajały. Potem podeszła do mnie pani, która opowiadała mi o tym, że to jest kolejny zabieg, ponieważ nie może mieć bardzo dzieci, tam jakieś trudności, więc też ją zaprosiłam na rekolekcję z ojcem Jamesem, zresztą była. I my we dwie zostałyśmy poproszone pierwsze na USG i przy mnie taka pani doktor, niska, krótkie włosy, taka bardzo rzeczowa, z szacunkiem, ale rzeczowa, młoda, taka... No i ona patrzy na to USG i mówi, że tam są dwa polipy. Po czym mówi tak, ale wie pani co, bo to jest 13 piątek. Ja mówię, pani doktor, jeszcze pani mi tu 13 piątek. Mówię, co w ogóle co to za wiara w jakieś przesądy. No i też jej, że to Maryjne, że coś. I ona tak wysłuchała i ona mówi, bo ja nie mam stempelka. Zapomniałam stempelka i czy jak tam zrobi tylko podpis jakiś tam machnie, czy wystarczy. Ona podpisała mi to USG. I mnie poproszono jako pierwszą, jako na zabieg. Więc ja się oczywiście pomodliłam i idąc właśnie korytarzem, był cały korytarz Matką Bożą pachniał. No, otwieram się drzwi i patrzę, ta sama pani doktor. I myślę sobie, kurczę blade. To jest lekarz, jeden lekarz do wszystkiego w tym szpitalu. No i czekam na anestezjologa, którego miał przyjść zrobić mi wenfront podłączyć. Żaden anestezjolog nie przyszedł. W ogóle zaczyna się zabieg. Pani doktor już tam nie będę mówić, co mówiła, a generalnie pożartowała. W międzyczasie jeszcze wszedł drugi lekarz z jabłkiem i jadł te jabłko na tej sali. I ja tak mówię, co tu się w ogóle dzieje? Po czym schodzę z, jakby z kasetki, no i do mnie ta siostra pyta się, czy mi pomóc, bo mi się w głowie kręci. Ja mówię, siostro, ale ja chyba nie dostałam znieczulenia. Mówi, nie, nie, no pani nie dostała znieczulenia. Ja mówię, no to nie kręci mi się w głowie, bo niby z jakiego powodu, skoro nie miałam narkozy. Trwało to z 5 do 7 minut. Druga siostra mówi tak, że da mi coś przeciwbólowego. Mówię, ale w jakiej kwestii, jakby po co? Ona mówi, bo to przecież panią bardzo boli. Ja mówię, że mnie nic nie boli. I odprowadzono mnie do tej sali, te 11 innych pań patrzą na mnie tak, ale pani już po zabiegu? Wiecie, pani, miałam polip na trzenie macicy na top. I wiecie co, to był tak błahy zabieg, że nawet bez znieczulenia. I one tak wszystkie wstały i tak, ale jak to, to tu robią zabiegi bez znieczulenia? I w ogóle w przerażeniu jedna się zerwała i właśnie mówi, ale ja miałam, to była w pełnej narkozie. W innym szpitalu miałam taki sam zabieg. Ja mówię, nie, nie, to mówię tylko mi tak bez znieczulenia. I położyłam się na tym łóżku i tak leżę i się nudzę. Nic mi nie boli, zabieg trwał 10 minut. No i nudzę się strasznie, więc mówię, idę do tej siostry, która miała mi leki dać. Mówię, czy nie dałoby rady, żebym miała wypis. Ona mówi, nie, proszę pani, wypisy będą dopiero po 16, jak skończą się zabiegi planowane. Co ja tu będę robiła tyle czasu, czuję się świetnie, nic mi nie jest. A ona mówi tak, to proszę pójść do ordynatora, może coś się uda załatwić, żeby było wcześniej. Pan mówi, nie, za wypisy to będą po 16. I tak patrzy na stół, mówi, ale tu jest jeden wypis. On mówi, o, to jest pani wypis tutaj. I on tak przegląda, przegląda, na to wchodzi ten lekarz z jabłkiem, którego widziałam na tym zabiegu. On mówi tak, ale tu nie ma podpisu lekarza, który robił pani zabieg. Jak się nazywał lekarz, który panią operował? Ja nie wiem, bo pani doktor mi się nie przedstawiła. To ta sama pani doktor, co robiła mi USG. Takie krótkie włosy, tam opisuje, jak wygląda, że takie do ramion i w ogóle. Mówię, i pan, nawet był pan tutaj z jabłkiem na tym zabiegu. No patrzył na mnie jak po prostu na sprawną inaczej. I on mówi tak, ale u nas żaden taki lekarz nie pracuje. Ja mówię, jak to nie pracuje? Mówi, u nas nie ma takiego lekarza. A jak się pani w ogóle czuje? Czy dobrze? Przecież miała pani narkozę. Mówi, nie, nie miałam narkozy. On mówi, jak to pani miała zabieg bez narkozy? A czy coś panią boli? Ja mówię, że nie, nie, nic mnie nie boli i właściwie czuję się bardzo dobrze i chciałabym wyjść do domu. Mówi, wie pani co, to ja się podpiszę i niech pani już idzie do domu. A jeszcze zadzwoniłam do mojej przyjaciółki. No i tak, ale posłuchaj, moja ciocia miała taki zabieg i naprawdę odebrałam ją następnego dnia, bo jest nieprzytomna była. No i zaczęłam się modlić, Maryjo. I usłyszałam wtedy takie słowa, że jeżeli przyznasz się do mnie przed ludźmi, to ja się przyznam do ciebie przed moim Ojcem w niebie. Dlatego, że o niej mówiłam, że to jakby ona właśnie w ten sposób się objawiła, tak? Czyli, że to też ona była tam na tym zabiegu, w co wierzę. To stwierdziłam, to jest rzecz, którą powinna być w głębokiej narkozie, bardzo niebezpieczny, z wenflonem, ze wszystkim. A on się odbył w sposób zupełnie nie, jakby medycznie niewytłumaczalny.

0: Napisane jest w Piśmie Świętym, że Bóg jest Bogiem żywych, czyli mających dylematy, problemy i sprawy, nie tylko kontemplujących, ale chodzących twardo po ziemi, czasem zygzakiem. No to jak te sprawy się toczą? Bo mówiła pani o tym, że sytuacja tych 12 lat temu była dramatyczna. Te ogromne długi, przenoszenie się z mieszkania do mieszkania, trudności, co ten Bóg na to poradził. Z Najświętszą Marią Panną w roli głównej.
1: Generalnie Bóg pięknie to przeprowadził i że też tak w Piśmie Świętym jest napisane, że tylko prawda cię wyzwoli. Był taki moment, kiedy te długi były przeogromne, kiedy nie wchodząc już w szczegóły na rekolekcję z ojcem Baszaborą, bardzo się właśnie kłóciłam, bo jakby moim cudem miała być eksmisja z mieszkania. Powiedziałam właśnie Bogu, że to jest tak, że cudem to by było, gdyby szejk arabski się we mnie zakochał i spłacił moje długi, a nie to, że dostaję eksmisję. Wróciłam do domu, otworzyłam Facebook i tam było zaproszenie od szejka arabskiego. Bardzo, ale to bardzo wojującego muzułmanina, islamisty i powiedziałam wtedy, Boże, nie, to poproszę eksmisję, że dziękuję za szejka. Opowiedziałam tą historię mojej znajomej, która była prawnikiem i ona mnie popchnęła do upadłości konsumenckiej. Tam było bardzo dużo wątków, które były też dramatyczne z różnych powodów. Miałam między innymi wyrok, który musiałam ujawnić w tym wniosku.
0: Związany z podpisywaniem różnych dokumentów?
1: Związany z tą firmą, tak.
0: Tak,
1: jakby z tymi długami. Jeden prawnik powiedział, że nie ma najmniejszej możliwości, żebym upadłość dostała konsumencką, ponieważ nie ma motywu. I że on stworzy, tak tą prawdę ułoży, że ja tą upadłość dostanę w 1,5 miesiąca, ale generalnie niezgodnie z prawdą. Czyli, że on sam ją sobie wymyśli. Nie, jeżeli mam wygrać, to moja prawda się sama obroni. To nie chodzi tylko o to, żebym nie miała tych długów, ale żebym mentalnie była z nich wolna. I podziękowałam mu. I rzeczywiście potem na stronie domowego kościoła głosiłam, znalazła się prawniczka, która też bardzo długo walczyła ze sobą, żeby w ogóle się podjąć tej sprawy, bo tam było tyle motywów. Powiedziała mi, że widzi, że nie jestem w stanie zapłacić za tą sprawę, a ona co najmniej 12 tysięcy powinna kosztować. Tak była skomplikowana i zagmatwana. I w końcu podjęła decyzję i powiedziała, dobrze, pomogę pani. Mówi, że są tylko 2% szans, czy tam 3% szans, żeby tę sprawę wygrać. Ja powiedziałam, Pani Aniu, dajmy Bogu szansę. Nasz Bóg jest Bogiem rzeczy niemożliwych. Złóżmy wniosek. Mówię, i chcę, żeby Pani jedną rzecz powiedzieć. Generalnie te długi nie powstały na skutek jakiejś złośliwości mojego męża. To nie jest człowiek zły. To jest człowiek, który jest pogubiony, nieuporządkowany, z bardzo trudną historią, niekochany, odrzucony i cały, tak jakby... Ale on nie zrobił tego specjalnie. On zrobił to, mogę powiedzieć, z głupoty być może, tak? I ja byłam od niego uzależniona. I ona wtedy spojrzała na mnie i mówi tak, no i mam motyw, to jest uzależnienie. Uzależnienie od męża. I na tym oparłyśmy nasz wniosek. Był bardzo długi, zawierał wszystkie rzeczy, które były tak naprawdę przeciwko mnie. Tam były różne trudne historie opisane, które ujawniłam w prawdzie, bo powiedziałam, że tylko prawda mnie wyzwoli. I rzeczywiście w sposób zupełnie niespodziewany, jak złożyliśmy ten wniosek, w ciągu 2 miesięcy miałam rozprawę. Jak poszłyśmy na tą rozprawę, okazało się, że moja prawniczka nie zapłaciła za wniosek, co z urzędu nam powinno w ogóle spowodować, że ta sprawa nie zostanie przyjęta. Rozprawa się toczyła i pani sędzina zaprosiła nas do środka, była przecudowna, ciepła, taka bardzo empatyczna osoba i mówi, tutaj bardzo dużo wszystko jest wyjaśniane. Ja mam tylko parę pytań, które chciałabym dopytać. I moja prawniczka jeszcze zanim weszłyśmy powiedziała, że ona w ogóle mnie nie będzie do niczego przygotowywała, będę mówiła, co uważam. Natomiast, żebym tylko jednej rzeczy nie powiedziała, że to mój mąż nie zrobił świadomie, bo to jest coś, co być może na tym się sędzia oprze, że mąż to zrobił specjalnie. No i sędzina powiedziała, że ma tylko parę pytań. I teraz z perspektywy czasu wiem, że te pytania były tak zadane, żeby one były na moją korzyść, żeby nikt tej pani sędzi, chyba się mówi, nie zarzucił, że czegoś nie dopatrzyła. Spytaj się, czy chcę coś jeszcze dodać. I gdzieś tak wewnętrznie poczułam jednak w sercu, że chciałabym to dodać, że mój mąż nie jest złym człowiekiem. To nie jest naprawdę zły człowiek. To jest... Prawniczka, widzę, że już mdleje. I mówię, nawet próbował, zanim odchodząc, upadłość taką firmową. I na to pani sędzia mówi, że bardzo dziękuję, że pani to powiedziała, ponieważ zapomniałam zadać pani najważniejszego pytania. Żeby móc w ogóle wystąpić o upadłość konsumencką, musiała pani najpierw wystąpić o upadłość firmową. Czy podjęłam taką próbę? Ja mówię, że nie. I ona mówi, wie pani co? I pani jeszcze podpisała, i tu pokazała mi stronę, oświadczenie, że pani ma świadomość tego, że ma pani to zrobić. Czyli i nagle zrozumiałam, że tak naprawdę nie został podjęty bardzo ważny etap, bez którego ta upadłość w ogóle nie powinna się odbyć. Czyli nie było tej upadłości firmowej. Na dodatek nie zapłaciłyśmy za wniosek. I ja tak spojrzałam na tą sędzinę i sędzia tak spojrzała na nią i tak, rozumiem, że pani nie rozumiała, co pani podpisuje. I ona tak zaczęła machać głową, mówi tak, rozumiem, że pani nie rozumiała, tak? Ja powiedziałam, że tak. No i bardzo dziękuję, to wydam teraz oświadczenie. I my wychodzimy, mówię, Ania, jakie oświadczenie? Ona będzie wydawała oświadczenie na temat mojego zeznawania? A ona mówi, nie, będzie wyrok. Pani sędzia mówi do mnie tak. Gdyby była pani normalną osobą, cokolwiek oznacza, że nie jestem, mówi, wyjęła wszystkie nasze błędy, to, że nie zapłaciłyśmy, wszystkie, co było przeciwko mnie, mówi, w żaden sposób tej upadłości pani dostać nie może, nie powinna, tak, ponieważ nic nie przemawia na pani korzyść. Ale my, sędziowie, mamy taką furtkę, z której bardzo rzadko korzystamy, że możemy komuś takiej upadłości konsumenckiej jakby zasądzić wtedy, kiedy nie dopatrzymy się winy. I to jest z powodów humanitarnych. W pani przypadku korzystam z tej furtki. Po prostu nie dopatruję się w pani winy i zasądzam tą upadłość ze względu na jakby pobudki humanitarne. I ja po prostu, łzy mi stanęły i wychodząc mówię, Ania, mówiłam ci, nasz Bóg jest Bogiem rzeczy niemożliwych. Mimo, że utrudniłyśmy w każdy możliwy sposób ten wyrok, udało mi się i rzeczywiście Bóg dąpiął i tą upadłość dostałam.
0: To znaczy prawda, a prawda was wyzwoli.
1: To znaczy, że gdybym się nie oparła na prawdzie, to by się nie udało. Tylko prawda mnie wyzwoliła, która była w pewnym momencie przeciwko mnie.
0: Jeszcze słowo o sercu. My żyjemy w czasie, to nasze serce też się przemienia. Dokąd podążamy i nasze serce też dokąd podąża. Jak ono się zmieniało przez te lata?
1: Myślę
0: sobie. I dokąd ono się wyrywa teraz? No bo on zawsze się dokąd trochę wyrywa, nie?
1: Znaczy, myślę do świętości, tak? No. To jest naprawdę nie takiej kanonizowanej świętości, takiej, żebym tu chciała być taką świętą, co to tam ją czczą na ołtarzach.
0: Z obrazka.
1: Tak, ale to takiej po prostu obecności.
0: Takiej ludzkiej świętości.
1: Tak.
0: No dobrze, ale jak to serce? Jak ono drogą szło i dokąd idzie?
1: Ono idzie drogą do zawierzenia.
0: Co to znaczy w ogóle?
1: Teraz jestem na przykład na takim etapie, że w mojej pracy jest bardzo trudno, zrezygnowałam z mojej pracy, a jeszcze nie mam nowej. W sytuacji, w której zajmuję się sama trójką dzieci, z wynajmem mieszkania bardzo 2,5 tysiąca płacę, ale przyszedł moment, w którym usłyszałam, możesz odejść, tak? Bo jak dostałam tą pracę, to dostałam słowo, posłałam cię jak owce między wilki i mówię, nie, to pomyłka, nie to słowo. Okazało się, że rzeczywiście tak jest, tak? I długi czas słyszałam, trwa, a teraz usłyszałam, możesz odejść. I powiedziałam, że jestem już na tym etapie, że już co miałam wnieść, to wniosłam w tą pracę i jestem gotowa z niej odejść. Natomiast też wiem, dałam Bogu szansę, że to nie moja decyzja, także ja odcinam, nie chcę, bo mi tu źle i uciekam, tylko Boże, jeśli chcę, żebym została, to oni z tej szansy nie skorzystają, więc myślę sobie, że Bóg po prostu ma inny plan i czekam, żeby mi pokazał co, chociaż czasami się budzę w nocy z takim, Boże, no po prostu...
0: Tak wszystko pięknie brzmi z jednej strony i te cuda, łaski, jak świeże wiosenne kwiaty, a z drugiej strony, kto krzyż odgadnie, ten nie upadnie. Tak. I ten wojownik Chrystusa.
1: Legionistka Maryi.
0: Mm-hmm. Nie ma jednego bez drugiego, nie?
1: Nie ma.
0: To jest tajemnica chyba.
1: Myślę, że ta tajemnica jeszcze tkwi w tym, że trzeba na to dać zgodę. Jezus nie robi czegoś wbrew naszej woli, tak? Że on czeka na tą zgodę. Czasami mój spowiednik, jak przychodzę, to się śmieje. Przyszłaś pokłócona czy w zgodzie? Ponieważ ja jestem typem, który 3 dni wali ziemią głową o podłogę, kłóci się, że ja nie chcę tą drogą, Jezu, nie, w ogóle to nie zapomnij, tędy nie pójdę. Po 3 dniach mu przychodzę, mówię, dobrze Boże, no to jeżeli ty chcesz, no to chodźmy tą drogą, tak? I mi to zajmuje trochę czasu. Nie jestem taką osobą, która od razu mówi, Panie, po prostu idę w ciemno za tobą. Muszę się zmierzyć z tym zaparciem się siebie, ale potem przyjmuję i idziemy, tak? I jak już przyjmę i idziemy, to wtedy to, ile dostaje się, jest niesamowite.
0: Wróćmy jeszcze do matki. Na koniec. Jaka ona jest? Ta Maryja? Królowa?
1: Powiem tak. Na ostatnich rekolekcjach ignacjańskich to był czas, kiedy odnajdowałam Maryję w takiej relacji, tak? Ja ją nadal gubię, ale wtedy w takiej obecności w sercu. Bardzo dużo Maryi pojawiało się w moich kontemplacjach, tak? I no, był taki moment nawet, bo to był 2 tydzień, że mówię, Jezu, no ale to ciebie mam poznawać, tak? A on powiedział, po to ją, ciebie do niej przyprowadzałem, żebyś to ją poznała. I to jest taka pełna radości, pełna poczucia humoru. trochę figlarności, ale w takim bardzo pozytywnym jakby wyrazie, takim, że to nie jest taka poważna osoba, tak, taka, tylko ona jest ciepła, radosna, spontaniczna. Miałam taki obraz, kiedy Jezus wpadł i mówił: mamo, mamo, przyprowadziłem ci gościa na obiad, tak, i to byłam ja, i częstowała mnie zupą kary i się tak cieszyła, że jestem. Tak niesamowicie: Józefie, Józefie, mamy gościa, tak, i opowiadała o mnie. Też tam miałam taki obraz, w którym Jezus mnie poprosił, żebym była przy Maryi wtedy, kiedy jest jej ciężko. Czyli że on poprosił mnie o to, nie, że właśnie, żebym ja ją prosiła o obecność, tylko żebym też przy niej być, czyli żebym to ja coś z siebie dała jej, tak? I to było niesamowite doświadczenie, bo na tych ignacjańskich byłam w sierpniu zeszłego roku i to była pierwsza Wielkanoc, kiedy właśnie miałam z tyłu głowy, że Jezus mnie o to poprosił, żebym ja była przy Maryi. Czyli żebym towarzyszyła jej w jej trudzie, wtedy, kiedy jest jej ciężka, a jest jej ciężka.
0: Jak pani widzi tą Najświętszą Marię Pannę w Polsce? Dla Polski?
1: Myślę, że ona jakoś w sposób szczególny nas ukochała, zresztą mówi o tym, tak? Ale może też dlatego nas szczególnie ukochała, że my mamy do niej duże bardzo nabożeństwa, znaczy, że my mamy właśnie do niej dużo ciepła, więc to jest jakby relacyjność, czyli ona do nas przychodzi, bo się czuje przyjęta, tak? Ale ta Polska jest w sposób szczególny, nawet ten różaniec do granic, to też pokazuje, że ja jestem z wami, tak? Zawierzenie jakby Polski Maryi. I mogę też powiedzieć o takiej niesamowitej historii, gdzie siedziałam z dziećmi, pracuję w szkole i teraz jak wybuchła wojna, było w całym w niepokoju. I mi przyszła taka myśl, że mówię: ale wiecie co? Ale my jesteśmy Maryi. Maria nas kocha, tak? Maria, jesteśmy jej dziećmi. I mówię: zobaczcie, już jeden cud, żeby nas ochronić, żeby nas już dokonała. To była bitwa warszawska w 1920 roku i te dzieci się tak uspokoiły. To było takie niesamowite, że one przestały się bać. Tak jakby ta Maria do każdego z nich konkretnie podeszła i przytuliła i powiedziała: ty się nie martw, tak?
0: Bądźmy jak te dzieci.
1: Bądźmy jak te dzieci, o, zdecydowanie.
0: A moim gościem była dziś legionistka Maryi, Matki Bożej Pięknej Miłości, Paulina Lipińska. Dziękuję bardzo.
1: Bardzo dziękuję.

Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. Panie, pospiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Alleluja. Na końcu dnia zróbmy krótki rachunek sumienia.

0: Zmiłuj się nad nami, Panie, bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie. Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje i daj nam swoje zbawienie. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen.
1: Nim kres nadejdzie jasności, błagamy Stwórco Wszechświata, byś nas otaczał opieką i chronił w swojej dobroci.
2: Niech serca nawet uśpione przez sen czuwają przy Tobie, a kiedy zbudzi je zorza, niech Ciebie wielbią z weselem.
1: Niech ciało zdrowiem się cieszy i duch gorliwość odnajdzie, a Ty swym światłem przenikaj głębokie nocy ciemności.
2: O spraw to, Ojcze najlepszy, przez Syna Twego Chrystusa, co z Tobą w ducha jedności króluje w blasku na wieki. Amen.
1: Zmiłuj się nade mną, Panie,
2: i wysłuchaj moją modlitwę.
1: Kiedy Cię wzywam, odpowiedz mi, Boże, który wymierzasz mi sprawiedliwość.
2: Tyś mnie wydźwignął z utrapienia. Zmiłuj się nade mną i wysłuchaj moją modlitwę.
1: Jak długo będą ociężałe wasze serca, mężowie? Czemu kochacie marność i szukacie kłamstwa?
2: Wiedzcie, że godnym podziwu czyni Pan swego wiernego. Pan mnie wysłucha, gdy będę go wzywał.
1: Zadrżyjcie i już nie grzeszcie. Rozważcie na swych łożach i zamilknijcie.
2: Złóżcie należne ofiary i miejcie nadzieję w Panu.
1: Wielu powiada, któż nam szczęście ukaże. Wznieś ponad nami, Panie, światłość Twojego oblicza.
2: Więcej wlałeś radości w moje serce, niż w czasie obfitych plonów pszenicy i wina.
1: Spokojnie zasypiam, kiedy się położę, bo tylko Ty jeden, Panie, pozwalasz mi żyć bezpiecznie.
2: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
1: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Zmiłuj się nade mną, Panie,
2: i wysłuchaj moją modlitwę.
1: Wśród nocy
2: błogosławcie Pana.
1: Błogosławcie Pana wszyscy słudzy Pańscy, którzy przebywacie nocą w Jego domu.
2: Wznieście wasze ręce ku miejscu świętemu i błogosławcie Pana.
1: Niech Cię Pan błogosławi ze Syjonu, Ten, który stworzył niebo i ziemię.
2: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
1: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Wśród nocy
2: błogosławcie Pana.
1: Słuchaj, Izraelu, Pan jest naszym Bogiem, Panem jedynym. Będziesz miłował Pana, Boga Twojego, z całego swego serca, z całej duszy swojej, ze wszystkich sił swoich. Niech pozostaną w Twym sercu te słowa, które ja Ci dziś nakazuję. Wpoisz je Twoim synom. Będziesz o nich mówił, przebywając w domu, w czasie podróży, kładąc się spać i wstając ze snu. W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
2: W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
1: Ty nas odkupiłeś, Panie Boże wierny.
2: Powierzam ducha mojego.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
2: W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
1: Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy,
2: podczas snu nas osłaniaj,
1: abyśmy czuwali z Chrystusem
2: i odpoczywali w pokoju. Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju, według słowa Twojego, bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów. Światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy,
2: podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju.
0: Módlmy się. Wszechmogący Boże, bądź z nami tej nocy, abyśmy jutro z Twoją pomocą wstali i radowali się ze zmartwychwstania Chrystusa, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen. Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.
1: Matko Odkupiciela z niewiast najsławniejsza, gwiazdo morska, do nieba ścieżko najprościejsza, Tyś jest przechodnią bramą do raju wiecznego, Tyś jedyną nadzieją człowieka grzesznego.
2: Racz podźwignąć, prosimy, lud upadający, w grzechach swych uwikłany, powstać z nich pragnący. Tyś cudownie zrodziła światu Zbawiciela, Tyś sama wykarmiła Twego Stworzyciela.
1: Panno przedtem i potem z świata podziwieniem, uczczona Gabriela wdzięcznym pozdrowieniem. Racz się wstawić, o Panno, za nami grzesznymi, ratuj nas, opiekuj się sługami Twoimi.

0: z Ewangelii świętego Jana. Jezus powiedział do Nikodema: tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu, a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego.
1: Występujący w rozmowie z Nikodemem kerygmat, głoszony ustami Jezusa, jest egzemplifikacją boskiego planu względem człowieka. Pan Bóg nie chce świata zniszczyć i pogrążyć, choć mógłby to zrobić w jednej chwili. Bóg, będąc fanem wolności i miłośnikiem swoich dzieł, którymi my jesteśmy, za każdym razem pragnie nas ratować, aby nie utracił tych, których powołał do istnienia. Będąc dziećmi Bożymi, uczestniczymy w życiu naszego Ojca, a nawet czerpiemy z Niego życie, abyśmy mogli żyć naprawdę. Bóg Ojciec nie tylko dzieli się z nami swoim życiem, ale także relacjami. Zaprasza nas do życia wspólnotowego w relacji Trójcy Świętej. Widzimy zatem, że powodem naszego stworzenia, jak i uwolnienia, była, jest i zawsze będzie miłość. To ona panuje w relacjach osób Trójcy Świętej, do której przez chrzest jesteśmy zaproszeni.

0: To jest Radio Warszawa. Powtórka programu.
1: Czas wspólnot.

0: Marek Wodzicki.
1: Dzień dobry.
0: I dwie osoby ostatnio wspomniane to są uczniowie tej szkoły. Ja w sumie pytałam się na początku, jak się zwracać do 17-latków tutaj już zaawansowanych uczniów szkoły. No i jednak ustaliliśmy, że będziemy tak po imieniu tutaj do Zosi i do Eryka mówić. Zosi czy do Zofii?
2: Zosi może być.
0: Zosi, dobrze. Dobrze, także spotykamy się w takim gronie, żeby troszkę opowiedzieć o tej inicjatywie szkoły Wyspa JP2. Jak sama nazwa wskazuje, to jakieś nawiązanie do przesłania i osoby świętego Jana Pawła II jest. Może zanim będziemy tutaj o takim wspólnotowym charakterze tej inicjatywy mówić głębiej, to dwa słowa poprosimy na temat historii tego przedsięwzięcia.
3: Wyspa powstała tak naprawdę z inicjatywy kilku osób. Osób, które pracowały z młodzieżą. Tą osobą, jedną z nich był pan dyrektor naszej szkoły, pan Tomasz Cichocki. I wzięło się to stąd, żeby stworzyć takie miejsce, taki jakby przylądek, wyspę, która otoczona jest morzem różnych takich szumów cywilizacyjnych. I na tym miejscu chcemy jakby tutaj edukować młodzież, ale też przygotowywać ją do takiego życia dorosłego, czyli uczymy też różnego rodzaju kompetencji. Wiedza jest dla nas bardzo ważna, ale bardzo ważne są też właśnie dla nas takie umiejętności, które są przydatne w życiu dorosłym.
0: Czyli jakie to umiejętności?
3: To są takie umiejętności, my uczymy na przykład przemówień publicznych, uczymy też przygotowywania różnych świąt szkoły, gdzie młodzież za to
0: czy
3: odpowiada.
0: Takie organizacyjne kompetencje.
3: Takie organizacyjne, ale też budżetowe. Na przykład stworzenie zielonej szkoły, prawda? Muszą stworzyć uczniowie budżet.
0: Czy wyjazdy na zieloną szkołę, tak?
3: Tak, wyjazdy na zieloną szkołę. I też wiem, po ostatniej zielonej szkole, na przykład klasa trzecia, której jestem wychowawczynią, ma trochę taką odpowiedzialność za drugiego człowieka. I wiem, że od opiekunów, którzy byli na zielonej szkole, że świetnie zajęli się na przykład uczniami klasy pierwszej.
0: Mhm. A co to znaczy odpowiedzialność za drugiego człowieka?
3: To znaczy, że jesteśmy troszkę bardziej empatyczni, skierowani na tę drugą osobę, na potrzeby tej drugiej osoby, czyli nie patrzymy tylko przez pryzmat swoich potrzeb, swojej osoby. My byliśmy też w domu seniora w tym roku i to było takie bardzo dobre, ale na pewno też takie doświadczenie, które było wyzwaniem, kiedy trzeba się było zetknąć z osobami, które mają dużo lat, które są mniej sprawne fizycznie, mniej sprawne też umysłowo. Jak z takimi osobami rozmawiać, jak dotknąć takiej osoby, więc uczymy również tego w szkole.
0: A to jakieś konkretne klasy mają taką wycieczkę?
3: Każda klasa ma swój program. Jest to program autorski, stworzony przez właśnie kadrę nauczycielską, wypracowaną przez tyle lat i każda klasa ma jakby swój tytuł. Czyli klasa pierwsza, nazywamy ją ukrytym skarbem, bo to są nowe osoby. Klasa druga to jest jakby wypłynięcie na głębie, to są właśnie te projekty, a klasa trzecia to jest przekroczenie progu, czyli przekroczenie swojego ja i spojrzenie na drugiego człowieka.
0: I to wszystko są takie myśli związane właśnie też z osobą świętego Jana Pawła II.
3: Tak, to jest w oparciu o pedagogikę Jana Pawła II. No i z nami jest tutaj też pan Tomasz, prawda, który jest, towarzyszy nam już tu parę lat ładnych.
0: No właśnie, jak ta inicjatywa z pana punktu widzenia wygląda? Jak to tam czasowo też wygląda? Bo słyszałam, że takim wydarzeniem więziotwórczym była przeprowadzka szkoły. Czyli rozumiem, że były jakieś etapy tworzenia, funkcjonowania tego miejsca.
1: Tak, to prawda. Wyspa w swoim pierwotnym położeniu mieściła się w budynku przy ulicy Radzymińskiej na warszawskim Targówku. Tam funkcjonowała przez blisko 10 lat. No, ale niestety na skutek zbiegów różnych okoliczności zmuszeni byliśmy w bardzo krótkim czasie podjąć decyzję o tym, że musimy ten budynek opuścić, tę lokalizację, tę wyspę, którą już jakoś mieliśmy jako uczniowie, jako nauczyciele, jako rodzice zasiedloną, gdzieś tam oswojoną. zmienić na coś innego przez chwilę bardzo trudne.

0: momentem było podjęcie decyzji, czy w ogóle się to uda ze względu na presję czasu i dość niespodziewaną informację o tym wydarzeniu. No i tutaj ze strony rodziców, ze strony uczniów i ze strony kadry był jak najbardziej impuls, że niezależnie co by się działo, wyspa będzie trwała, dołożymy wszelkich starań, żeby jak najintensywniej pracować, żeby znaleźć nową lokalizację, żeby jak najsprawniej przenieść się i znaleźć nową wyspę. Mm-hmm. I udało nam się.
1: Czyli z tego widać, że skoro tak wszystkim zależało, to że to wartościowe bardzo dzieło. Że nie można było tak pogrzebać po prostu,
0: myślę, że tak.
1: Wszystkich starań dołożyć, żeby to dzieło kontynuować.
0: Żeby wyspa trwała. Tak, myślę, że tak. Mogę powiedzieć na przykładzie swoim, że podjęcie decyzji o tym, żeby być na wyspie, było, że po pierwsze przyjść na wyspę, było przemyślaną decyzją, żeby znaleźć właśnie takie dobre miejsce, gdzie będzie dbało się z perspektywy rodzica o tą najcenniejszą część rodziny, czyli o dziecko. No i wiedzieliśmy, że oddając w opiekę na wyspie swojego syna, to będzie dobre miejsce.
1: A to bardzo ciekawie pan mówi, prawda? Do wyspy, na wyspę, w wyspie, że państwo nie używają tego słowa szkoła, tylko mówią wyspa. W ogóle skąd ta nazwa Wyspa JP2?
2: No tutaj to tak naprawdę pomysłodawcą między innymi był pan dyrektor, bo ja jestem na wyspie 8 lat, wyspa trwa 12 lat. I to był właśnie taki pomysł, że no wyspa jest, ma być takim miejscem i ta nasza początkowa lokalizacja naprawdę wyglądała jak wyspa. Radzymińska, ten nasz budynek był jakby w centrum takich osiedli i fabryk dookoła, obok bardzo ruchliwej ulicy. No i mieliśmy być tą wyspą, w której są te dobre wartości, tak? Te dobre wartości dla młodzieży i też dobre wartości dla kadry i dla rodziców. Bo tutaj naprawdę o tym, że istniejemy, w dużej mierze zadecydowali o tym rodzice i uczniowie. To jakby oni wsparli nas jako kadrę.
1: A w tej chwili gdzie wyspa się znajduje?
2: Na Jagiellońskiej 61.
1: Czyli tutaj można powiedzieć, że po sąsiedzku.
2: Tak.
1: A jak Zosia i Eryk czują się na wyspie? Już trzeci rok na wyspie, tak?
3: Ja już jestem 3 lata. No mogę powiedzieć, że na początku przez pierwszy rok nie doceniałem szkoły, no bo wiadomo, przyszedłem z podstawówki. No i nie za bardzo zachęcała mnie ta wizja właśnie takiej szkoły, gdzie tak naprawdę nauczycielom zależy na uczniu. No ale mogę powiedzieć, że z wiekiem się nauczyłem.
1: Dlaczego to nie była zachęcająca taka koncepcja szkoły, kiedy nauczycielom zależy na uczniu?
3: Ponieważ powiem szczerze, że ja nie lubię szkoły, nie lubiłem i dla mnie szkoła było coś takiego, żeby po prostu szybko odhaczyć i tak naprawdę iść dalej, żeby być jak najkrócej w szkole. Ale właśnie jak przyszedłem na tą wyspę, to było w ogóle inne podejście nauczycieli i samego dyrektora. I to tak naprawdę bardzo mnie przyciągnęło do tej szkoły.
1: Zosia, jak u ciebie było?
4: No ja na wyspie jestem dopiero od października, ale nawet w takim krótkim czasie zauważyłam dużą różnicę między szkołami publicznymi i tą właśnie wyspą, która jest prywatna. Nauczyciele dużo bardziej się też skupiają na nas i właśnie widać, że jest ta wspólnota, a nie po prostu numerki w dzienniku.
1: Ja myślę, że to jest taki moment, żeby pozdrowić. Zosiu, ty mówiłaś, że chciałabyś kogoś pozdrowić.
4: Tak, ja chciałabym pozdrowić moją rodzinę, tatę, brata, obie siostry i szczególnie moją mamę z okazji Dnia Matki. Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Matki, mamo.
2: Pozdrawiamy wszystkie mamy wyspowe.
0: Tak jest. I nasze mamy, i mamy tak. Naszych dzieci, więc niech świętują i cieszymy się, że są.
1: Tak jest. Wszystkiego najlepszego dla naszych wspaniałych mam.

0: Czas wspólnot.
1: Szkoła, prywatna szkoła, wyspa JP2 to jest dzisiaj temat naszej audycji, w której rozmawiamy o wspólnotach. Wydaje się, że szkoła to tak powinno być bardziej sztywno i niewspólnotowo, a tymczasem okazuje się, że rzeczywiście ta szkoła jest miejscem, które stanowi taką troszkę wyspę, w sensie, tak jak pani dyrektor mówiła, w takim sensie lokalizacyjnym, tak jak to pierwotnie było przy ulicy Radzymińskiej, ale myślę, że też stanowi taką wyspę wartości na morzu, takich bezwartościowych czasami inicjatyw, miejsc i takiego klimatu, więc pewnie o tym jeszcze będziemy mówić, ale zanim powiemy troszkę jeszcze bardziej o wspólnotowości tej szkoły, to chciałabym zaprosić do takiej refleksji i opowiedzenia troszkę mi, naszym słuchaczom, jak wygląda życie na wyspie. Eryku.
2: To ja powiem tak, wchodzimy, zazwyczaj mamy już taką więź z kolegami z klasy, z koleżankami, że spotykamy się przed w ogóle całą szkołą i wszyscy razem jedziemy i od razu pierwsze co robimy, to idziemy do stołu ping-pongowego i zaczynamy grać. Ostatnio nawet był turniej, w czwartek będzie finał, więc też są takie ciekawe właśnie
1: sprawy. Ale dużo wcześniej przyjeżdżać do szkoły, żeby jeszcze pograć w ping-ponga.
2: Nie, powiem szczerze, że nie, bo autobusy jeżdżą dosyć tak dobrze, że jeżdżą tak, jakby człowiek dojeżdżał normalnie na 8 godzinę, a my szkołę mamy, zaczynamy o 8:15.
1: A, czyli jest jeszcze
2: czyli zawsze te 15 minut można pograć.
1: Rozgryweczka się tam zadziała. Mhm. Czyli Teryku, lubisz tę szkołę ze względu na te stoły ping-pongowe.
2: Tak. To też jest taka rzecz, która bardzo mnie przyciąga do tego, żeby jednak wstać z łóżka i przyjść do szkoły bez żadnego namawiania.
1: To też dobra rozgrzewka na początku, żeby się skoncentrować na nauce i przesiedzieć ileś godzin w tych ławkach. To dobry jest taki rozruch ruchowy, zanim się do tych ławek, w te ławki, czy w tej klasie po prostu usiądzie.
3: Tak, ale chłopcy tam właściwie lubią spędzać czas i to są... Znaczy ja nie gram akurat w ping-ponga, przynajmniej nie w szkole, ale tam są osoby, jak obserwuję, z różnych klas. Czyli i z pierwszej, i z naszej.
2: I nawet nauczyciele.
3: Tak, nawet nauczyciele.
4: Nauczycielska też bierze udział w rozgrywkach.
1: Ale w turnieju też?
2: Oczywiście, że tak.
5: Pan dyrektor w trzecie miejsce będzie grał.
2: Pani od hiszpańskiego, możemy też, ja bym chciał pozdrowić panią od hiszpańskiego. Bardzo dobre jest ping-ponga, więc za rok może w finale.
1: Aż tak. Czyli rozumiem, że nie ma tak, że jest dla nauczycieli jakiś
4: oddzielny turniej? Nie.
1: Tylko wszyscy razem grają.
4: Jak wspólnotowo, to wspólnotowo.
1: Piękna inicjatywa.
4: Dokładnie tak. Ja mogę powiedzieć, jeśli chodzi o tą stronę wyróżniającą i wspólnotową szkoły, bardzo dużą wartością jest to, że nie jesteśmy szkołą bardzo liczną. Więc to na pewno pomaga po pierwsze w tym, co Eryk powiedział, że z jednej strony go zaskakiwało, że nauczyciel ma czas, żeby poświęcić go uczniowi, żeby z uczniem posiedzieć. Tak naprawdę klasa trzecia, do której Zosia, Eryk i mój Kuba chodzą, jest największą klasą liczebnie w całej szkole. Ale w porównaniu...
1: Czyli ile uczniów?
4: 16 osób, więc w porównaniu ze standardami obecnymi szkolnymi, to tak naprawdę to jest połowa zwykłej klasy w szkołach publicznych. I to jest najliczniejsza
1: klasa.
4: A
1: jakie są mniej liczne?
3: Inne klasy są mniej liczne, no bo troszkę ta przeprowadzka nas poturbowała.
4: Tak, to prawda.
3: I niektórzy uczniowie po prostu zostali, no bo nie wiedzieliśmy, jak będzie wyglądał nasz los. I niektórzy uczniowie zdecydowali się na przejście na przykład do innych szkół. No właśnie głównie z tego względu, więc
1: teraz
3: to są,
1: pewnie żałują.
3: No mam nadzieję, że tak. Ale spotykamy się, dlatego że teraz ja w tym roku przygotowywałam taką, miałam grupę maturalną z języka polskiego i w tej grupie znalazła się też właśnie uczennica, która chodziła do nas do szkoły i właśnie z powodu tych historii przeprowadzkowych jakby no, odeszła, ale na kurs przyszła do nas i chodziła na kurs maturalny. Także no, te klasy są teraz takie średnio 10 osób, 7-8. Mamy nadzieję, że ta nowa lokalizacja, która jest bardzo ładna, przyciągnie nam kolejnych uczniów.
1: No rzeczywiście, uczyć się w takiej 7-osobowej klasie, to każdy by sobie życzył. To właściwie może być takie indywidualne zajęcia w porównaniu do mojej klasy, gdzie było 30 uczniów. No to rzeczywiście. Zosiu, a ciebie co przyciąga do tej szkoły? Co lubisz w niej? No, co lubisz w życiu tej szkoły?
5: Ja do tej szkoły przyszłam właśnie, jak już mówiłam, w październiku. I mimo że w takim krótkim czasie dopiero byłam w tej szkole, to jednak zauważyłam, że jest duża różnica też w podejściu nauczycieli i też w relacjach między uczniami, bo jak w takiej dużej klasie, w liceum albo w podstawówce, 30 osób, to się tworzy bardzo dużo grupek, a w takiej małej klasie wszyscy tak jakby, no, muszą się kolegować, przyjaźnić, tak więcej lub mniej, ponieważ po prostu nie ma za dużo osób i tworzy się te relacje i jakby można się bliżej też poznać. Te klasy też właśnie mi się bardzo podoba, że te klasy są takie małe i jak się ma problem, to można podejść, zapytać. Nauczyciel też ma czas, nie musi się męczyć z taką zgrają osób. Ale też podoba mi się bardzo to, właśnie dojazd jest dobry, okolica jest bardzo ładna i po prostu wszyscy wydają się tacy szczerzy i życzliwi, starają się po prostu te wartości chrześcijańskie pokazywać w taki właśnie ludzki sposób.
1: A to jest ważne dla ciebie, Zosiu, te wartości chrześcijańskie?
5: No, trochę tak, ale jednak to może często wyjść też na takie bardzo powierzchowne pokazywanie tych wartości chrześcijańskich, jako że jestem chrześcijaninem, ale nie stosuję się do tych takich rzeczy, które powinno się robić jako chrześcijanin, a w tej szkole ludzie są szczerze dobrzy i szczerze wierzą tak jakby w swoją misję, w to, co robią. I dla mnie taka szczerość jest bardzo ważna i bardzo dobrze się tam czuję w takim towarzystwie.
1: Mm-hmm. A jakie są elementy związane z tymi wartościami właśnie takimi chrześcijańskimi, o których Zosia mówiła i które widać w szkole?
3: Znaczy, no pierwsza rzecz to jest to, że religia jest obowiązkowa dla wszystkich i religię w klasach licealnych prowadzi pan dyrektor. W klasach w szkole podstawowej jest to pani Aniela, która też jest anglijską, jest wychowawczynią klasy siódmej. Mamy też szkołę modlitwy, która jest w pierwszy piątek i miesiąca i wtedy każda klasa odpowiedzialna jest za zorganizowanie takiej szkoły modlitwy. Ona trwa zawsze od 9 do 10 i potem normalnie wracamy na lekcje. Dwa razy w roku mamy rekolekcje. To są rekolekcje adwentowe i rekolekcje wielkopostne. I one to są takie rekolekcje wyjazdowe, weekendowe. My wyjeżdżamy w piątek.
1: To przy okazji jest możliwość jakiejś takiej integracji.
3: Tak, tak. To jest i najczęściej program tych rekolekcji jest taki bardzo atrakcyjny, zarówno dla młodzieży, jak i dla dorosłych. Ja bardzo lubię jeździć na te rekolekcje.
1: A gdzie ostatnio były rekolekcje, na których byliście? Ryku, Zosiu? A pani dyrektor?
3: Która to? Ja akurat nie byłam, to były pierwsze rekolekcje, na których nie byłam. Ze względów takich rodzinnych, w Sulejówku.
1: Mhm. I co jest takiego, poza tym programem rekolekcyjnym, jakieś pani powiedziała, atrakcyjne są te wyjazdy z jakiegoś powodu?
3: Znaczy, tam jest taki program, który zawsze jest bardzo ściśle nakreślona myśl przewodnia tych rekolekcji. Jest dobrze opracowany program. Jest taka równowaga między czasem na takie rozważania duchowe, czasu bycia z Bogiem, czasu konferencji dla młodzieży, ale jest też taki czas, kiedy właśnie oni mogą pobyć ze sobą. My jako dorośli też próbujemy tworzyć grupki dzielenia i też ten czas dobrze wykorzystać, kiedy oni mają swoje grupki dzielenia, my też jako nauczyciele tworzymy swoje grupki dzielenia. Więc jest taki czas na integrację, jest taki czas na rozmowy, jest taki czas na modlitwę, więc one są bardzo tak zrównoważone.
1: Mhm. No to rzeczywiście bardzo ciekawa inicjatywa. Rzadko się słyszy, żeby w szkole podstawowej czy w liceum były takie rekolekcje, na które nie wyjeżdża się z musu, dlatego że jest tam taka zasada, że muszą być tam te rekolekcje, na które dzieci czy młodzież nie chcą iść, ale tam uciekają po wyjściu ze szkoły do kościoła, na przykład znikają gdzieś tam. A tutaj, zdaje się, jest taka atmosfera sprzyjająca pogłębianiu tych wartości, że to nie jest tylko i wyłącznie czas na taką duchową refleksję, ale tak jak pani powiedziała, też na budowanie relacji międzyludzkich, co myślę, że też bardzo sprzyja takiemu pogłębionemu myśleniu o swojej wierze, nie tylko w takim kontekście religijnym, ale też takim właśnie wspólnotowym i relacyjnym, co też jest bardzo ważnym elementem.

0: Czas wspólnot.
1: Wyspa JP2 to taka prywatna szkoła, która ma w sobie coś więcej niż tylko to, co, z czym szkoła się kojarzy, czyli z edukacją, z wysokim poziomem, z rozwijaniem talentów, bo to wszystko u was się też robi, ale to jest takie miejsce, które przede wszystkim stawia na to, żeby wychować młodego człowieka w systemie wartości. Tak. Wartości nawiązujących do osoby i nauczenia Jana Pawła II. Tutaj Zosia, zdaje się, chciałaby troszkę opowiedzieć o tym, co ta szkoła jej da w porównaniu też do bycia w innych środowiskach szkolnych, prawda?
2: Tak, w tej szkole bardzo mi się podoba, mimo że w moim poprzednim liceum, do którego uczęszczałam, też miałam bliskich znajomych i nauczyciele też starali się nam pomagać, to jednak tutaj na wyspie to jest takie trochę inne podejście. Tutaj czuć, że można być sobą, nauczyciele zastanawiają się jakby, jak mogą mi pomóc, jak mogą moje talenty tak jakby pomóc mi odkryć. I jest to takie poczucie, że ktoś się o ciebie troszczy i że komuś zależy na tym, żebyś osiągnął sukces. I w porównaniu z poprzednią moją szkołą, gdzie było bardziej takie nastawienie bójcie się, bo matura, to tutaj mam taką motywację, że chcę osiągać różne rzeczy, chcę osiągać dobre wyniki i chcę się uczyć do tej matury, bo po prostu ta szkoła daje mi taką pasję do robienia tego, co powinnam robić, ale teraz po prostu mam taką motywację też właśnie, żeby usiąść do tych książek nawet.
1: Czy czujesz się traktowana tak indywidualnie?
2: Tak, można tak powiedzieć. Mm-hmm. Ale też nie chodzi o samą edukację, bo edukację można mieć wszędzie, ale tutaj nawet można się dobrze bawić, ponieważ szkoła organizuje nam różne aktywności. Mieliśmy zorganizowane zajęcia taneczne w ramach WF-u alternatywnego z panem Janem Klimentem, lekcje tańca.
3: Ja mogę powiedzieć, że oprócz tych aktywności, które są w ramach programu szkolnego, czymś, co wyspę wyróżnia, są wspólne, znowu pojawia nam się hasło wspólnoty, WF Alternatywne, gdzie cała szkoła raz w miesiącu, w sobotę, udaje się na inne lekcje WF-u niż te, które nam się kojarzyły ze szkołą. W okresie zimowym są to łyżwy, ale latem są to kajaki, były ścianki wspinaczkowe. Tydzień temu mieliśmy tradycję coroczną rajdu rowerowego za papieżem na rowerze. Zawsze w okolicy urodzin świętego Jana Pawła II jest tradycja, gdzie szkoła, uczniowie i kadra i rodzice wsiadają i pedałują nawet mimo tak ciężkiej pogody, jak była poprzednio, gdzie deszcz, wiatr i nie zbyt sprzyjająca pogoda nie odstraszyły i to było coś wartościowego, coś bardzo ciekawego.
1: Pan jest rodzicem, ojcem.
3: Tak.
1: I tak ciekawe jest bardzo to, że pan opowiada o tej szkole i o tych inicjatywach, tak jakby był pan bardzo w środku zanurzony, tak? Opowiada pan jako o swoim wydarzeniu. Z punktu widzenia uczestnika, który w tym jest mocno osadzony.
3: W wielu wydarzeniach tych właśnie wspólnych wyspiarskich uczestniczyłem jako żywo, jako uczestnik, więc mogę powiedzieć, że tak, to jest moja szkoła i tak ją odbieram, bo właśnie wyspa i osoby, które tworzą wyspę, pozwalają na to, żeby tak czuć, żeby nie myśleć, że to jest szkoła mojego dziecka, tylko to jest nasza szkoła.
1: Czyli pan nie tylko jako rodzic opiekun, ale rodzic uczestnik.
3: Dokładnie tak.
4: To rodzice wsparli nas tutaj w momencie, żeby zdecydować, że wyspa ma istnieć, tak? I to naprawdę tu rodzice i uczniowie to był taki głos decydujący. Ale wyspa to też takie miejsce z mojego doświadczenia. Ja świadomie wybrałam tą szkołę i świadomie jestem na wyspie. I zgadzam się zupełnie z misją wyspy, czyli z tym, że nie tylko jakby stawiamy na naukę, ale też właśnie kształtujemy tego młodego człowieka i bardzo dbamy o te relacje. I myślę, że mój zawód jest dla mnie moją pasją. Ja jestem polonistką i chyba jakby no nie wyobrażam sobie też takiego trochę innego miejsca do pracy. Lubię tutaj pracować, lubię mieć kontakt ze swoimi uczniami, ale też bardzo lubię kontakt ze swoimi rodzicami i bardzo się cieszę, kiedy ich widzę na zebraniach.
1: A to też jest bardzo ciekawe, co pani powiedziała, ze swoimi rodzicami, a nie z rodzicami uczniów, prawda?
4: Tak.
1: Bo jak ktoś powie ze swoimi rodzicami, to ktoś powie, no zaraz, ze swoją mamą i z pani mamą i tato, tak? A jak pani mówi z moimi rodzicami, to znaczy z rodzicami, którzy tworzą te wspólnoty,
4: tak,
1: wyspy.
4: Tak. Mhm. I to jest takie miejsce, gdzie też świetnie się czuję z koleżankami i kolegami, tak? Naprawdę bardzo dużo rozmawiamy, radzimy się, dzielimy i jest ta wspólna wspólnotowość wśród nauczycieli. My po prostu lubimy swoje towarzystwo i lubimy też ze sobą współpracować.
1: A wielu nauczycieli pracuje
4: Jest nas około 20, ale naprawdę bardzo, bardzo się wspieramy. To jest taka grupa ludzi, która sobie nawzajem bardzo pomaga.
1: Eryku, ja chciałam jeszcze ciebie zapytać, bo tutaj pani dyrektor powiedziała o tym formowaniu młodego człowieka w oparciu o wartości. Jak ty postrzegasz to zjawisko? Sam się formujesz w tej szkole, prawda?
0: Tak, tak. Ja też jestem taki dosyć sportowy chłopak i lubię się poruszać, ale też ważna właśnie dla mnie jest wiara. I tak jak wcześniej rozmawialiśmy, właśnie te pierwsze piątki miesiąca, co są co miesiąc, to jest niesamowite, że my, no jest, przypuśćmy, 20 osób w kościele i to są wszyscy właśnie ze szkoły. I my możemy mieć czas właśnie z księdzem, z panem dyrektorem, możemy porozmawiać na różne tematy, różne projekty. Tak jak na przykład dzisiaj mieliśmy, to już odejdę trochę od tematu wiary, ale dzisiaj mieliśmy debatę na przykład oksfordzką, co było bardzo ciężkie dla nas, jako dla uczniów z trzeciej klasy, no bo nie za bardzo wiedzieliśmy, ale pani Marlena nas pokierowała, pouczyła i wyszło.
1: Pani dyrektor, ja myślę, że to jest dla pani też taki powód do takiej satysfakcji i radości, że z tej szkoły wychodzą mądre osoby, mądrzy młodzi ludzie, nie tylko pod kątem intelektu i wiedzy, którą wynoszą, ale właśnie takie dobrze ukształtowane.
4: My jesteśmy bardzo dumni ze swoich uczniów. Na wyspę nie przychodzą uczniowie, którzy, nie wiem, mają średnią 6-0, tak? To są po prostu uczniowie najczęściej czwórkowi. I można powiedzieć, że jesteśmy trochę taką kuźnią talentów, że wyciągamy w nich to, co najlepsze, że staramy się, żeby byli pewni siebie, staramy się pomagać im w opanowaniu jakichś takich różnych stresów, trudności. Mamy też w szkole tutoring, tak? Każdy uczeń ma przypisanego tutora i podczas tych rozmów tutoringowych pracujemy i rozmawiamy o takich indywidualnych celach każdego ucznia. I to są takie rzeczy, i to są ogromne sukcesy, bo nasi uczniowie naprawdę dostają się na bardzo dobre uczelnie i bardzo dobre studia, i oni wracają do nas. Wracają do nas i oni uczestniczą w naszych rekolekcjach, uczestniczą w naszych rajdach rowerowych. To jest taka niesamowita sytuacja, że wyspa tworzy społeczność. To jest naprawdę taka społeczność ludzi, którzy wracają ze względu na wartości. Mhm.
3: Na to dobre miejsce. Na tą dobrą
1: wyspę. Na to
3: dobre
1: miejsce. No i widać, że to miejsce jest dla nich szczególnie ważne, bo zwykle jest tak, że jak się kończy szkołę, to człowiek czasem chce po prostu nawet zapomnieć o tym doświadczeniu, a tutaj się wraca do tego miejsca. Dokładnie. Będziecie wracać?
2: Oczywiście.
0: Jak będziemy mogli, to tak.
1: A czym chcecie się zajmować w przyszłości? Macie jakieś wymarzone kierunki swojego rozwoju?
0: Ja dopowiem szczerze, że jeszcze nie mam takiej ścieżki, chociaż mam wielu ludzi dookoła, którzy na pewno mi pomogą w tym, żeby wybrać właściwie, i myślę też właśnie, że Bóg mnie tak poprowadzi, że wszystko będzie tak, jak powinno być.
1: Mhm. A ty, Zosiu?
2: No, ja osobiście interesuję się prawem i widzę właśnie, że w szkole dostaję takie wsparcie i pomoc, żeby wierzyć w siebie.
1: Super, świetnie. Bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Pani Marlena Olechowska, wicedyrektor szkoły prywatnej Wyspa JP2, była Państwa i moim gościem. Dziękuję bardzo.
4: Bardzo dziękuję.
1: Pan Tomasz Żak, rodzic tejże szkoły, a właściwie rodzic dzieci.
3: Rodzic, tak.
1: Dziecka.
3: Dziecka
1: syna
3: w szkole, bardzo dziękuję.
1: Dziękuję bardzo. Zosia Stec.
2: Dziękuję bardzo.
1: I Eryk Wodzicki.
0: Dziękuję bardzo.
1: To byli Państwa goście w audycji Czas Wspólnot. Państwu, którzy naszej audycji słuchali, bardzo serdecznie dziękuję za uwagę i dziękuję przy okazji za wszelkie wsparcie materialne, które Państwo przekazują po to, żeby nasze radio mogło dalej funkcjonować. Kłaniam się Państwu i do usłyszenia. Randa Ombach. Bardzo pięknie.
5: Czas Wspólnot.
6: To była powtórka programu.

skojarzyłem właśnie z tym sercem, które na Golgocie zostało przebite włócznią setnika. W nim objawiła się do końca miłość, którą Ojciec Przedwieczny umiłował świat. Umiłował tak, że Syna swego jednorodzonego dał. W tym przebitym sercu znalazł zewnętrzny wyraz, ten wymiar miłości, który jest większy od jakiejkolwiek miłości stworzonej. W nim objawiła się miłość zbawcza i odkupieńcza. Ojciec, jak czytamy, swego Syna dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Dlatego święty Paweł pisze: zginam moje kolana przed Ojcem, od którego bierze nazwę wszelkie ojcostwo na niebie i ziemi.

0: Dio ci vuole bene.
1: Bóg nas miłuje, Bóg kocha nas wszystkich, a zło nie zwycięży. Wszyscy jesteśmy w ręku Boga. Dobre słowo papieża Leona XIV prezentuje ksiądz Mariusz Wedziuk.
2: Z homilii Ojca Świętego Leona XIV podczas mszy świętej z udzieleniem święceń prezbiteratu. Bazylika Świętego Piotra, Watykan, 26 kwietnia 2026 roku. Drodzy bracia i siostry, wspólnoty, do których zostaniecie posłani, są miejscami, w których zmartwychwstały jest już obecny, gdzie wielu już podążało za Nim w przykładny sposób. Rozpoznacie Jego rany, poznacie Jego głos, znajdziecie kogoś, kto Go wskaże. Są to wspólnoty, które pomogą również Wam stać się świętymi, a Wy pomóżcie im, aby podążały zjednoczone za Jezusem, dobrym pasterzem, aby stały się miejscami, ogrodami życia, które zmartwychwstaje i jest przekazywane. Często tym, czego brakuje ludziom, jest miejsce, w którym mogliby doświadczyć, że razem jest lepiej, że razem jest pięknie, że można żyć razem. Ułatwianie spotkań, pomaganie w zbliżaniu się do siebie tym, którzy inaczej nigdy by się nie spotkali, zbliżanie przeciwieństw stanowi jedno z celebracją Eucharystii i sakramentu pojednania. Gromadzenie jest zawsze i na nowo zakładaniem Kościoła. W Ewangelii znaczący jest obraz, za pomocą którego w pewnym momencie Jezus zaczyna mówić o sobie. Opisywał siebie jako pasterza, ale słuchający wydają się tego nie rozumieć. Wtedy zmienia metaforę. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, ja jestem bramą owiec. W Jerozolimie znajdowały się bramy o tej właśnie nazwie, bramy owiec, w pobliżu sadzawki Betesda. Przez nie do świątyni wchodziły owce i jagnięta, najpierw zanurzone w wodzie, a następnie przeznaczone na ofiary. Spontanicznie przychodzi mi na myśl chrzest. Ja jestem bramą, mówi Jezus. Jubileusz ukazał nam, jak bardzo ten obraz nadal przemawia do serc milionów ludzi. Przez wieki brama, często rzeczywiście okazały portal, zapraszała do przekroczenia progu kościoła. W niektórych przypadkach chrzcielnica była budowana na zewnątrz jak starożytna probatika piscina, czyli sadzawka owcza służąca do obmyć, pod której krużgankami leżało mnóstwo chorych, niewidomych, chromych i sparaliżowanych.

0: Radio Warszawa 106,2 FM.
1: Dobre słowo pasterzy. Biskup Tomasz Steierwald.
2: 23 maja 2026 roku. Święcenia diakonatu w Konkatedrze Matki Bożej Zwycięskiej na Kamionku.
3: Podobnie jak wieki temu apostołowie wybrali 7 spośród wyznawców Chrystusa, którzy mieli im pomagać w ich posłudze, tak samo dzisiaj Kościół warszawsko-praski wybiera jednego z tych, którzy przygotowują się do święceń, aby włączyć go w kapłaństwo chrystusowe w pierwszym stopniu, w stopniu diakona. Większość z nas wie, że funkcja diakona była w Kościele od początków jego funkcjonowania. Diakoni byli ustanawiani przez apostołów do pełnienia służby na rzecz ubogich, kiedy tamci już nie nadążali w pracy, w jej organizacji, w rozrastających się wspólnotach. Z czasem ich służba zaczęła wiązać się ściśle z liturgią, a zwłaszcza z Eucharystią. Diakoni mieli pomagać w łamaniu konsekrowanego chleba w czasie Eucharystii i udzielać go nieobecnym w zgromadzeniu, zwłaszcza chorym. W późniejszych dziejach Kościoła do zadań diakonów dołączyły także przedstawianie intencji modlitwy litanijnej, czyli powszechnej, a także czytanie Ewangelii, głoszenie Słowa Bożego i sprawowanie niektórych sakramentów. Aktualnie w rytuale święceń diakonatu wskazuje się na służebny charakter tej posługi. Diakoni, umocnieni darem i obecnością Ducha Świętego, mają pomagać biskupowi i jego kapłanom w posłudze słowa, ołtarza i miłości, okazując się sługami wszystkich.
1: Dobre słowo pasterzy.